0: To jest powtórka programu.
1: Szkiełko i oko. Szkiełko i oko.
2: Czy możliwe jest dotarcie do niewyczerpanych źródeł czystej energii? Podobno tak. Powstają takie koncepcje przesyłania energii słonecznej z kosmosu dzięki umieszczeniu satelitów z gigantycznymi panelami słonecznymi na orbicie i w ten sposób można byłoby generować prąd i wysyłać go na Ziemię. To wszystko nie jest jednak takie proste. Iza Berkowska, zapraszam na spotkanie wraz z naszym gościem, profesorem Tadeuszem Wibigiem z Wydziału Fizyki i Informatyki Stosowanej Uniwersytetu Łódzkiego, popularyzatorem nauki. Witamy.
3: Dzień dobry, dzień dobry.
2: To, panie profesorze, dzisiaj będziemy popularyzować energię z kosmosu.
3: Oj, energię z kosmosu, to jest dobry temat. Pytanie, czy my mamy jakąś energię, która nie jest z kosmosu? To jest takie pytanie. Jakby się tak zastanowić.
2: Możemy w ogóle zacząć od tego, czym jest energia.
3: Czym jest energia w ogóle? To jest...
2: A co to w ogóle znaczy mieć energię?
3: To jest... Energię w szkole to się dzieci poznają pod hasłem energia potencjalna i energia kinetyczna. Nie? Takie dwa słowa latają po zadaniach z fizyki i najczęściej się robi tak, że jedna się w drugą zamienia, jak się tam ciało zsuwa po równi, czy jak się rzuca kamień do góry. I to jest do rozwiązywania zadań bardzo fajne, natomiast do zrozumienia, czym energia jest, to wprowadza pewien bałagan tak naprawdę. Energia kinetyczna to jest energia, jaką ma ciało, które się porusza w jakimś układzie odniesienia. Jeśli to sama nazwa wskazuje, kinetyczna. Jest jakiś ruch i to coś leci, jak rzucimy w kogoś kamieniem i trafimy, no to ta energia się wydzieli na tym człowieku albo na szybie, albo na czymkolwiek. I to jest zrozumiałe. Natomiast energia potencjalna to właściwie nie wiadomo, co to jest. No, mówi się, że jak się ciało podniesie do góry, cegłę na przykład podniesiemy, no, wykonamy jakąś pracę, no bo podnieść cegłę to trzeba się namęczyć. I ta cegła jest podniesiona, trzymamy ją na wysokości 1 metra nad podłogą. No i pytanie, co jest? Ta cegła się nie porusza, ona sobie stoi. Pytanie, co tu ma energię? W zadaniach ze szkoły mówi się, że to cegła ma energię. Ale to tak naprawdę do końca nie jest słuszne, bo przecież można by na to spojrzeć z punktu widzenia tej cegły. I proszę sobie wyobrazić,
2: że no właśnie, my się męczymy, a cegła ma energię.
3: My jesteśmy tą cegłą. I jak się tak patrzymy, ktoś do nas podchodzi i odsuwa całą ziemię od nas. My jesteśmy cegłą, a ktoś ten nogami się opiera o ziemię, nas trzyma w ręku i całą kulę ziemską od nas odsuwa. Zmienia się względne położenie cegły i ziemi tak naprawdę. I ta energia jest zgromadzona w tym układzie cegła-ziemia. Energię potencjalną ma układ cegła-ziemia. Gdyby ziemi nie było, to moglibyśmy sobie podnosić cegłę na dowolne wysokości i nic by się z tego nie działo. Nie trzeba by się specjalnie męczyć, bo nic by nam nie przeszkadzało przesuwać, podnosić i opuszczać cegłę. W związku z tym energia potencjalna to jest taka energia, która jest związana z geometrycznym rozmieszczeniem różnych ciał. Tego się nikomu nie mówi, dzieciom w szkole szczególnie, bo to zrobi straszny bałagan intelektualny. Trzeba by im to wszystko wytłumaczyć. Bo na przykład bateryjka, którą się kupuje, wkłada się do zegarka, do latarki, świeci się. No, bateryjka ma jakąś energię. W szkole na ogół mówi się, że to jest specjalny rodzaj energii, energia chemiczna. Czyli mamy energię kinetyczną, potencjalną, chemiczną. Ale energia chemiczna to nie jest żadna nowy rodzaj energii, bo ona jest związana z tym, że konstruując baterię, wzięło się tam pewne elementy jakieś, powiedzmy w przybliżeniu cynk, żelazo, jakiś elektrolit w środku. Ustawiło się je w takich odległościach od siebie, jak należy. No i wtedy, jak podłączy się do tego drucik jakiś, no to przez drucik popłynie prąd i może być podłączony silnik albo latarka i będzie świecić. Ale to świeci nie dlatego, że jest jakieś coś tajemniczego, tylko tamte elektrony, jony, które są w tych dwóch elektrodach, w tym elektrolicie, wszystkie, one się przemieszczają, poruszają się. Najpierw ustawiliśmy je w określonych miejscach, a potem nacisnęliśmy guzik i te jony zaczęły się przesuwać. Zmieniły się ich geometryczne układy. Nowa bateryjka to jest tak jak cegła podniesiona na wysokość 1 metra i potem tą cegłę puszczamy i ona powolutku opada. Tak tutaj te wszystkie jony zaczynają się przemieszczać. W związku z tym energia w bateryjce to jest energia potencjalna. Nic specjalnie nowego. Bomba atomowa. To jest w szkole się specjalny rodzaj energii atomowej. Czy elektrownia atomowa, to mamy tam specjalną energię atomową. A to przecież też jest energia związana z tym, że te jądra atomowe, powiedzmy, że uranu, są zbudowane z jakichś tam nukleonów w środku i my je potem rozdzielamy. Takie jedno jądro rozwalamy na dwa i uzyskujemy z tego energię. Zmienia się geometryczne rozmieszczenie nukleonów w rdzeniu reaktora czy w tej bombie. W związku z tym to jest też energia potencjalna. No i takich przykładów szkolnych na wynalezienie nowych rodzajów energii, na przykład strzelając z łuku, naciągając łuk. To się mówi, że to jest energia sprężystości na przykład. No to co to znaczy energia sprężystości? Znowuż jakiś mamy nowy rodzaj energii, nieznany
2: w przyrodzie? No właśnie, przybywa.
3: A nieprawda, bo przecież to zależy od tego, jak położone są te cząsteczki w tym drewienku, które robi się łuk. Jak naciągniemy, to one się trochę przemieszczają i każde przemieszczenie każdej cząsteczki, tam chemicznej tak naprawdę, no powoduje to, że energia się gromadzi. W tym układzie cząsteczek zmienionym gromadzi się energia. Tak jak w cegle podniesionej nad powierzchnię Ziemi zgromadzi się energia w układzie Ziemia-cegła, tak tutaj w układzie jedna cząsteczka, druga cząsteczka też jest zgromadzona energia, którą nazywamy sprężystą, a to jest nic innego jak normalna energia potencjalna. No, to mam nadzieję, że teraz już namieszałem wszystkim.
2: Tak, a właśnie, a mieliśmy mówić o energii z kosmosu, prawda? Ale to ja zaczęłam, tak. Ziemia jest podobno stale bombardowana przez takie wysokoenergetyczne cząsteczki, czyli przez promieniowanie kosmiczne, tak?
3: No jest promieniowanie kosmiczne dociera do Ziemi i to jest osobny, historia na osobną opowieść, bo promieniowanie kosmiczne przychodzi do nas cały czas. I to promieniowanie to są jakieś cząstki i one rzeczywiście, każda z nich ma dość dużą energię. Energię, którą mierzy się, no są specjalne jednostki, tam giga, elektronowolt, nieważne. I one przechodzą przez głowę moją, przez pani głowę, mniej więcej przychodzi ich tyle samo, kilkadziesiąt na sekundę. Więc jeśli weźmiemy metr kwadratowy powierzchni, tak jak się robi ogniwa fotowoltaiczne, które mają coś koło metra, i taki metr będzie zbierał energię wszystkiego z promieniowania, całego promieniowania, które przez ten przejdzie, to w przeciągu roku uzyskamy energię mniej więcej jednej milionowej kilowatogodziny. Kilowatogodzina kosztuje złotówkę z grubsza, więc to energia
2: niewiele
3: przeliczona na pieniądze to była jedna milionowa złotówki. Bez sensu zupełnie.
2: W ogóle no zupełnie bez sensu.
3: Nie ma o czym mówić. Ale jeśli mówimy o energii z kosmosu, to właściwie jak się zastanowić głębiej, bo my się cały czas coraz głębiej zastanawiamy nad niektórymi rzeczami, jakby się zastanowić głębiej, to prawie wszystko tutaj, co mamy energetycznego, każda energia, jaką potrafimy zużytkować, jest pochodzenia kosmicznego tak naprawdę. Pochodzi ze Słońca. Jeśli weźmiemy węgiel kamienny na przykład, no to są te ileś tam milionów, 100 milionów lat temu jakieś palmy czy jakieś rośliny tam, potem one się przewróciły, zasypało je coś tam i zrobiły się z tego pokłady węgla kamiennego, a te rośliny żyły dlatego, że słońce na nie świeciło. Jakby nie było słońca, to nie byłoby węgla kamiennego. Mhm. Ta energia, znowuż potencjalna, zgromadzona w tych skomplikowanych cząsteczkach chemicznych w węglu kamiennym, to jest energia, którą dało nam słońce. Słońce świeciło, roślinki te elementy ustawiały w te skomplikowane cząsteczki i my teraz palimy tym w piecu. Ropa naftowa, no to jest w zasadzie to samo, tylko jakieś inne zwierzątka, inne roślinki tam były, żeby zrobiły ropę naftową. Jakie jeszcze może? O, mamy taką energię, zieloną energię, energię wód. Na przykład płynie sobie rzeka z góry na dół i my tam stawiamy turbiny, ona się kręci. I mówimy, że to jest taka energia bardzo ekologiczna. Ona też jest ze słońca. No przecież, żeby ta woda leciała z góry na dół, to ona musi najpierw na dole wyparować, muszą się zrobić chmury. Te chmury muszą przelecieć tam, gdzie są góry i tam musi spaść deszcz. To robi słońce. Słońce powoduje, że woda paruje. I słońce powoduje, że te chmury się poruszają po niebie. Co jeszcze mamy? Z czego jeszcze robimy energię? No, ogniwa fotowoltaiczne są w ewidentny sposób
2: powiązane słoneczne, ze słońcem,
3: bo tutaj
2: tak.
3: Nie ma żadnych wątpliwości. Są tylko dwa rodzaje energii, tak sobie wymyśliłem. Zastanawiałem się nad tym, które nie są słoneczne. No i to jest zagadka, takie pytanie, jakie one są. Pierwszy rodzaj to są elektrownie oparte o pływy oceaniczne. Jak wiadomo, na oceanach woda się podnosi, a potem

0: I drugi rodzaj energii, niesłoneczny, to jest energia atomowa. Wspomnieliśmy, że to te nukleony tam się rozszczepiają albo łączą, jak się wodór spala.
1: Tak.
0: I tutaj Słońce nie ma nic wspólnego.
1: Do rzeczy.
0: Tak to jest z energią.
1: Tak to jest z energią. No dobrze, a niech mi pan powie, pan profesor, jak to jest? Chiny zapowiadają stworzenie takiej pierwszej w historii orbitalnej elektrowni dostarczającej moc na Ziemię, zresztą nie tylko one. Zaczął się taki wyścig o takie kosmiczne, energetyczne Eldorado. To ma szansę w ogóle na powodzenie?
0: Podejrzewam, że jak się za to wzięli Chińczycy, a Chińczyków jest mnóstwo, to oni to w końcu jakoś zrobią. Nie wiem dokładnie, bo to trzeba by znać szczegóły. Problemem jest tylko przesłanie tej energii.
1: No bo to wszystkie bolączki nasze by rozwiązało.
0: No, czy najpierw to trzeba by te ogniwa fotowoltaiczne, bo to rozumiem, że chyba na tej zasadzie działa, trzeba by je wynieść na orbitę, co kosztuje niestety, to coś waży i trzeba zainwestować odpowiednią ilość pieniędzy. A podejrzewam, że głównym problemem jest przetransmitowanie tej energii na dół, no bo to nie da się tego kabelka tam podłączyć, żeby ten kabelek do Chin tam gdzieś był włożony do jakiejś rozdzielni.
1: Strasznie długi kabelek.
0: Ale Chińczycy mogliby coś tam wymyślić. Znaczy są różne sposoby przesyłania energii i jak ludzie nad tym popracują, to coś wymyślą.
1: A ta energia z kosmosu, panie profesorze, to jakoś na nas oddziałuje, tak? Tak teraz spytam po ludzku, bo na przykład niektórzy nie mogą spać, jak jest pełnia. Takie różne historie się pojawiają.
0: Ale nie mogą spać, jak jest pełnia, to podejrzewam, że nie z punktu widzenia energetycznego, tylko...
1: No dlaczego? No nie wiem.
0: Nie wiem. Może w okno świeci
1: księżyc. Że jesteśmy wilkołakami na przykład.
0: Niektórzy mogą być. Ja osobiście nie spotkałem jeszcze żadnego, ale to nigdy nic nie dało.
1: Ja słabo śpię w pełni.
0: W zasadzie... Znaczy to jest kwestia oddziaływania księżyca na ludzi. No księżyc ma... No ma jakiś wpływ, jak już powiedziałem, robi pływy na oceanach, ale żeby on tak robił, jak my leżymy w łóżku, żeby nam coś tam pływało pod wpływem księżyca.
1: Oto jest pytanie, prawda?
0: Łóżko wodne, ale to też te pływy nie będą duże, bo to jednak musi być duża skala.
1: Tak.
0: Ale a propos energii księżyca i tych Chińczyków jeszcze. Kiedyś ktoś wymyślił, jakiś Rosjanie, zapomniałem nazwiska, że cywilizacja to jednak musi mieć coraz więcej energii. Znaczy to z tego chyba wszyscy sobie
1: zdają sprawę.
0: Jak się rozwija, no to konsumuje tej energii coraz więcej i będzie tak konsumowała, rozwijając się. No chyba, że ustalimy, że przestaniemy się rozwijać, ale jak będziemy się
1: nie
0: rozwijać, mnożyć i tak dalej. To... I wymyślił taki facet trzy stopnie rozwoju cywilizacji. Pierwszy stopień to jest taki, jak jesteśmy wtedy. Siedzimy sobie tu na Ziemi i tą energię czerpiemy, no w sumie ze Słońca, tak jak już powiedzieliśmy, przede wszystkim, może z atomu. A potem ludzkość będzie potrzebowała tak dużo energii, że właściwie to chciałaby mieć całe Słońce do własnej dyspozycji. Nie tak jak Chińczycy, że tam coś wystrzelą i pociągną drucik do domu. Tylko w ogóle całe Słońce otoczyć taką sferą, no, która tam będzie jakoś fotowoltaiczna, czy jakaś tam. I to jest koncepcja drugiego stopnia rozwoju cywilizacji, że gwiazda nasza przestanie być z zewnątrz widoczna, bo my ją całą osłonimy taką sferą i ta sfera się nazywa sferą Dysona tak naprawdę. Był taki fizyk, Freeman chyba się nazywał, Dyson. I to był dobry fizyk, to był poważny facet. I on kiedyś napisał, że poszukując obcych cywilizacji, to my powinniśmy tak naprawdę szukać takich gwiazd, które nie świecą. Takich gwiazd, które są zasłonięte. To wtedy znaczyłoby, że no, tam ktoś mądry musiał być i całą gwiazdę zasłonić.
1: Kopułę sobie zrobił.
0: Kopułę, tak, dookoła, ze wszystkich stron. Wtedy ta kopuła by pochłaniała energię gwiazdy. Ci ludzie, ta cywilizacja, która by tam była, tą energię by sobie zużywała do jakichś swoich celów, miałaby jakieś cele. A z zewnątrz my byśmy tylko widzieli coś, co jest tam lekko ciepłe, no bo ta sfera by się trochę nagrzała od tego Słońca i powinniśmy tam poszukiwać w taki sposób, poszukiwać takich gwiazd, które są w zasadzie niewidoczne, tylko widzimy od nich, że są lekko ciepłe dookoła. I to jest, potem jest trzecia sfera, jak ta ludzkość się będzie rozwijała dalej w tym kierunku, że oni w końcu całą galaktykę zasłonią taką wielką kopułą i to już będzie absolutnie.

0: absolutna paranoja. Wszystko będzie zasłonięte i ta ludzkość nasza, powiedzmy, że to my byśmy zrobili, skonsumowałaby całą energię naszej galaktyki. I to ludzie na poważnie to potraktowali. Nawet zaczęli poszukiwać teleskopami takich gwiazd, które są zasłonięte, w cudzysłowie zasłonięte. Nawet momentami zdawało im się, że widzą takie, ale to potem się okazało, że to nieprawda. Ja sobie tak znowu już wykonałem rachunki na papierku przez chwilę, gdyby tak chcieć u nas zrobić. Nie tak jak Chińczycy, tylko pójdźmy dalej. Całe Słońce. Zbudujemy sferę, która ma rozmiar orbity Ziemi, czy coś koło tego. Tylko z czego my ją zrobimy? No musielibyśmy zużyć, no powiedzmy, Merkurego, Wenus. No, Ziemi byśmy nie ruszali, bo chcielibyśmy, żeby jednak powstali. Mars, może jeszcze jakieś planetoidy byśmy zebrali, całą tą masę razem wszystko. Przetworzylibyśmy, wzięlibyśmy jakiś młoteczek i zaczęli to rozklepywać na taką cienką blaszkę. I z tej materii zbudowalibyśmy sferę o rozmiarach orbity Ziemi, o promieniu takim, jak ma orbita Ziemi. To jakby się tak wziąć te cyferki, poskładać, to wychodzi, że ona by miała grubość kilku centymetrów tak naprawdę. I pytanie, w jaki sposób taka kilkucentymetrowa warstwa zbudowana dookoła Słońca mogłaby w ogóle powstać? W jaki sposób to by się trzymało, przepraszam za wrażenie, kupy, znaczy samo z siebie by się trzymało, byłoby konstrukcją jakąś. To musiał być jakiś super ekstra nowy materiał wymyślony, nowy, nie wiadomo co. No, nie da się z tego z żadnych normalnych materiałów zrobić. Ale to nie jest problem. To jest taka sfera Dysona w wersji maxi, taka dookoła. A potem ten Dyson pewnie też to wziął sobie, policzył i wyszło, może to się nie da. I stwierdził, że to nie, to ja właściwie myślałem inaczej, że może nie całą, tylko tak po kawałku, tak trochę ustawimy, tak jak Chińczycy, kilka tych takich, taki pył rozłożymy tą sferę z takich małych kawałków, nie połączonych specjalnie ze sobą, albo ewentualnie drucikami jakimiś. No i to by wtedy materiału by starczyło, tylko jakby ta sfera miała działać, to nie wiadomo. Był taki pan, który napisał książkę, pan Larry Niven napisał książkę o pierścieniach, właściwie trzy książki o świecie pierścieni. I tam koncepcja jest taka, że on dookoła gwiazdy zbudował no taki pierścień, taką obrączkę w zasadzie. Nie całą sferę, tylko tak wzdłuż zbudował specjalną obrączkę. W tej książce jest wszystko napisane dokładnie, jak to zrobić. Bardzo pasjonująca książka. I właśnie pobiera energię z kosmosu, z gwiazd i w ogóle ze wszystkiego.
1: Tutaj stawiamy taką energiczną kropkę, a za spotkanie w Szkiełku i Oku dziękują Iza Berkowska i popularyzator nauki, profesor Tadeusz Wibik.
0: Dziękuję.

0: To jest powtórka programu. Tak to czuję.
1: Dzień dobry Państwu, Beata Tomczyk przed mikrofonem. Razem ze mną w studiu pani Judyta Otrębska. Dzień dobry.
2: Dzień dobry.
1: Pani Judyta Otrębska jest life coachem, coachem chrześcijańskim, mentorką i przedsiębiorczynią, autorką projektu Być Kobietą. Fajnie, że pani jest w studiu.
2: Bardzo dziękuję za ponowne zaproszenie.
1: Porozmawiamy o tym, czy współczesna kobieta może żyć po swojemu. Tak, pomyślałam sobie, że to będzie tytuł naszej audycji. I o tym, czego kobiety często nie mówią głośno. Co do samego projektu Być Kobietą, to tutaj coraz więcej będziemy informacji niedługo dostawać. Tak,
2: bo na początku był to projekt Siła Kobiety. On ewoluował tak naprawdę wraz z moją zmianą, bo ja też wychodziłam ze swoich pewnych procesów, przekonań. Mhm. Zmieniałam swoją tożsamość, miałam ten wielki przywilej w życiu, ale też trudną drogę do przejścia, uśmiercenia tak naprawdę swojej starej tożsamości i wejścia w proces budowania nowej. I o tym też jest projekt Być Kobietą. On dotyczy tak naprawdę tego, czym jest zmiana tożsamości, czym jest prawdziwa zmiana u źródła, w tak zwanych ustawieniach fabrycznych, czyli zmieniamy siebie poprzez skupienie się na sobie.
1: Czy to też projekt, który będzie informował o czymś ważnym mężczyzn?
2: Tak, że my też jesteśmy zagubione, kobiety, że potrzebujemy mężczyzn, absolutnie tak, że potrzebujemy relacji. Ja stoję na tym stanowisku, że w tej takiej ustrukturyzowanej relacji damsko-męskiej, gdzie kobieta uzdrawia siebie, a mężczyzna pracuje nad sobą, to właśnie tworzy się to połączenie, gdzie ten mężczyzna może przewodzić rodzinie, przewodzić relacji, a kobieta nie wchodzi absolutnie, bo to niektóre środowiska takie, które w jakimś sensie sprzeciwiają się tej narracji, krytykują, nie wchodzi w rolę podporządkowania się, patriarchatu, ale wchodzi w tą rolę jednak pozwolenia sobie na bycie zaopiekowaną w tej relacji.
1: Bo to trochę się jednak rozeszło ostatnio.
2: Tak, rozeszło się w dwa różne albo i nawet więcej biegunów.
1: W którym momencie kobiety przychodzą i mówią, muszę coś zmienić?
2: Myślę, że w takim momencie, kiedy dosyć długo czują pewien dyskomfort w swoim życiu. Na poziomie jakimś mentalnym, na poziomie być może materialnym, czy po prostu rodzinnym. Często są to kobiety, które właśnie przez wiele, wiele lat mają ten dyskomfort w swoim życiu. Bardzo często próbują ten dyskomfort w jakiś sposób może zatuszować pracą, czy też jakimiś innymi sytuacjami w swoim życiu. Ale bywa tak, że dochodzą do pewnej ściany, czyli
1: Ścianę mi chodzi.
2: Tak, o tę ścianę właśnie, czyli o tę przysłowiową ścianę w takim sensie, że no nie mają już wyboru, tak? Już nie mają ucieczki. Już
1: przykład
2: kończy się,
1: bym prosiła.
2: Przykład. Na przykład nie podejmą już kolejnej pracy, tylko po to, żeby zatuszować swój dyskomfort związany z tym, że szukają miłości, a nie potrafią stworzyć relacji na przykład. Albo i tuszują to pracą, tak? Czyli wchodzą w jakiś pracoholizm na przykład. Mhm. Albo może to być taka ściana związana z próbą ratowania jakiegoś związku swojego, w którym są relacji damsko-męskiej. I może to być na przykład związek, gdzie jest problem alkoholowy i taka próba ratowania trwa wiele lat i w pewnym momencie dochodzą do tej przysłowiowej ściany, że się po prostu nie da. Ja nie uratuję tego partnera, ja nie chcę być w roli ratownika już nigdy więcej i mówię dość. I to są takie te przełomowe momenty, kiedy zaczyna się zmiana.
1: To naprawdę musi być bardzo doskwierające, żeby one wreszcie poczuły, że trzeba coś zmienić.
2: Tak, i właśnie wiele osób o tym mówi i ja też jestem tego przykładem i też obserwuję to w swojej pracy, o tym momencie takim przełomowym, gdzie na tym przysłowiowym, powiem delikatnie, zdenerwowaniu, na tym przysłowiowym momencie, w którym my sobie uświadamiamy, że właśnie dotknęliśmy pewnej ściany w swoim życiu, jesteśmy jakby z tej sytuacji, w której tkwimy w swoim życiu, w stanie się wydostać. Dlaczego? Bo tam są wtedy silne emocje, tam bardzo często pojawia się pewna decyzja i jesteśmy w stanie w bardzo krótkim czasie jakby zmienić tory swojego życia i zaczyna się ta przysłowiowa zmiana wtedy.
1: Czyli nadal nie jest to za późno.
2: Myślę, że wtedy, nigdy nie jest za późno. Brzmi to może tak trochę YouTube'owo, tak? Mm-hmm. Ale nigdy nie jest za późno i naprawdę nie jest za późno. I dla kobiet, które na przykład odkryły w wieku, nie wiem, 60-70 lat, że tkwiły w relacji symbiotycznej ze swoją mamą na przykład.
1: Symbiotycznej,
2: czyli
1: zbyt bliskiej.
2: Zbyt bliskiej, że ratowały bardzo często przez całe życie swoją mamę w takim emocjonalnym sensie, że nigdy tak naprawdę nie były w stanie się odseparować z takiej relacji. Takich kobiet jest mnóstwo i one często mają poczucie winy, że na przykład właśnie w wieku 60 czy też 70 lat mają ten moment, w którym to życie swoje zmieniają, ale wszyscy później mówią, że to i tak było warto. Warto było sięgnąć po tę zmianę i warto było jednak zobaczyć, co jest za tymi przysłowiowymi drzwiami, że jednak tam jest możliwość zmiany swojego życia. I wracając jeszcze właśnie do tych mężczyzn, oni również, bo tak naprawdę każdy z nas szuka lepszej jakości życia.
1: A pojawiła się na przykład w pani gabinecie kobieta, czy też rozmawiała pani z kobietą, która została postawiona przed faktem, o którym zdecydował mężczyzna, który chciał zmiany właśnie takiej, która nagle musiała się skonfrontować z tym, że ona jest nie w porządku w związku.
2: Rzadko. Ale to jest bardzo ciekawy temat i ja jestem bardzo zafascynowana właśnie tego typu drogą, o której pani powiedziała teraz, bo zarówno ja w swoim procesie, jak i w swojej pracy powtarzam, że żeby zmienić swoje życie, my się naprawdę musimy zająć sobą. Jak teraz powiem o kobietach. Jeżeli kobieta zajmuje się sobą i wychodzi na przykład z trudnych relacji damsko-męskich, przerywa pewne wzorce w swoim życiu, spotyka się ze sobą, to naprawdę my pod tymi wszystkimi warstwami samych siebie znajdujemy wiele przyczyn trudnych sytuacji w związku, na przykład po naszej stronie, tak? Czyli my kobiety oczywiście też wnosimy pewien, no nie chcę powiedzieć, że negatywny, ale też negatywny, tak? Jakiś negatywny worek takich przekonań czy też procesów, które wpływają na jakość relacji. I ja nie mam z tym problemu, żeby się do tego przyznać, że to jest po prostu normalne. No nie jest nigdy tak, że wina tkwi po jednej stronie, oczywiście. Natomiast jeżeli mamy relacje na przykład właśnie przemocowe, czy też relacje, gdzie jest współuzależnienie, alkohol, to nie można powiedzieć, że wszystko tkwi w tej kobiecie, tak? I ona tutaj pracując ze sobą, to jakby zmieni cały paradygmat swojego życia. Natomiast okazuje się, że taka kobieta na przykład właśnie reprezentowała wzorzec współuzależnienia

0: czują, ale bardzo często słyszę, że to są, bardzo często spotykam kobiety w swojej pracy, które po prostu gonią za miłością. To jest 80% mojej pracy.
1: Ten wiecznie niezaspokojony głód.
0: Tak, wiecznie niezaspokojony głód miłości. Pewien taki paradygmat tworzenia relacji, gdzie kobieta goni za niedostępnie emocjonalnym mężczyzną. I to jest tak naprawdę 80% mojej pracy.
1: Judyta Otrębska jest w studiu. Prowadzimy program Tak to czuję. Dzisiaj bohaterką odcinka jest kobieta. Czy współczesna może żyć po swojemu? O tym już teraz będziemy rozmawiały w części internetowej. Dziękuję bardzo za uwagę. Obie chyba życzymy pięknego dnia słuchaczom.
0: Dokładnie tak. Bardzo Radia. Dziękuję i życzymy miłego dnia.
1: Beata Tomczyk. Dziękuję.
2: To była powtórka programu. Więcej naszych audycji i podcastów na radiołódź.pl.

i faceci w czerni. Powódź tysiąclecia, pielgrzymka papieża, dzień niepodległości.

0: Słuchają Państwo Radia Łódź, na zegarze jest 6.
1: Tu mówi Łódź. Radio Łódź.
0: Jarosław Turek, dzień dobry. Zapraszam na wiadomości Radia Łódź. W serwisie byli działacze łódzkiego PiS na pikniku Morawieckiego. Katastrofa niewielkiego samolotu w Peru i wspólne śpiewanie powstańczych piosenek w Warszawie. A w regionie w tej chwili pochmurno, chociaż bez opadów. Na termometrze mamy 18 stopni. Wyrzucani z łódzkiego PiS-u, przyjęci na grillu u Mateusza Morawieckiego. Janina Goss pojawiła się na festiwalu Rozwój Plus, wyorganizowanym przez Stowarzyszenie Byłego Premiera, i temu wydarzeniu i działania organizacji sprzeciwiało się kierownictwo Prawa i Sprawiedliwości. O szczegółach mówi nasz reporter Michał Dąbrowski.
2: Janina Goss, prawniczka, wieloletnia przyjaciółka Jarosława Kaczyńskiego, do niedawna także wszechwładna w łódzkim Prawie i Sprawiedliwości pani mecenas. Jej rządy ukróciła poseł Agnieszka Wojciechowska-Fanhełkelom, na której wniosek z PiS-u wyrzucono dwóch łódzkich radnych wielu kadencji z frakcji Janiny Goss. To Radosław Marzec i Krzysztof Stasiak, którzy w piątek uczestniczyli w grillu tzw. rozłamowców, czyli w wydarzeniu Rozwój plus Wy. Na miejscu pojawiła się także Janina Goss, niedawno wyrzucona z PiS-u za nieopłacanie składek. Michał Dąbrowski, Radio Łódź.
0: Po podziale PiS-u na partii Jarosława Kaczyńskiego i klub parlamentarny Mateusza Morawieckiego do Stowarzyszenia Rozwój Plus w Łódzkiem dołączyli także parlamentarzyści Waldemar Buda i Włodzimierz Tomaszewski. 13 osób zginęło w katastrofie niewielkiego samolotu turystycznego, do której doszło na południu Peru. Na pokładzie znajdowało się 11 zagranicznych turystów i dwóch członków załogi. Maszyna wykonywała lot widokowy i przygotowywała się do powrotu, gdy rozbiła się kilka kilometrów od miasta Nazca. A rysunki z Nazca, system linii, które oglądane z góry przypominają kształtem zwierzęta, rośliny albo figury geometryczne, należą do najważniejszych atrakcji turystycznych Peru. Każdego roku przyciągają około 100 tysięcy odwiedzających, którzy oglądają je przede wszystkim z pokładu niewielkich samolotów. Po raz 20 warszawiacy piosenkami uczcili pamięć o powstaniu warszawskim. Na placu Piłsudskiego w stolicy na koncercie warszawiacy śpiewają niezakazane piosenki. Zebrało się wielu mieszkańców stolicy, ale także gości z całego kraju.
3: Tak, spod Zakopanego, tak, naprawdę. Pierwszy raz jesteśmy w sumie i w tym roku się nam udało.
4: Już od kilku lat przyjeżdżamy i duch Warszawy, połączenie różnych pokoleń.
5: No myślę, że to jest dobry moment, żebyśmy byli wszyscy razem po prostu. I razem łączyli się w czasie tych obchodów Powstania Warszawskiego i to jest naprawdę dobry czas.
6: Atmosfera jest podniosła, ale też taka przyjazna. Tutaj jest bardzo przyjemnie, ludzie się do siebie uśmiechają, jest miło, fajnie. No jest i wzruszenie.
7: Nie no, tutaj jest po prostu cudowna atmosfera.
0: W koncercie zorganizowanym przez Muzeum Powstania Warszawskiego wzięły udział tłumy warszawiaków, ale też powstańcy i przedstawiciele władz z prezydentem Karolem Nawrockim z rodziną. A ponad 200 motocyklistów ruszyło wczoraj z Piotrkowskiej w Łodzi. Wielka parada jednośladów dojechała potem do stadionu żużlowego przy Alei Włókniarzy. To jest szczyt sezonu motocyklowego, a miłośnicy dwóch kółek zamierzają go wykorzystać jak najlepiej.
8: Kiedy wsiada się na motocykl, odchodzą wszelkie problemy, wszelkie troski. Człowiek jest skupiony tylko na jeździe, jest sam z motocyklem.
9: Jeżdżę prawie cały czas, bo motocykl z bocznymi kółkami to jest mój.
10: Tak. Piękna maszyna.
9: No tak, Honda Valkyria z dodatkowymi kółkami, także ja się nie boję nawet zimy.
11: Wolność, ten wiatr we włosach i...
12: No, ja akurat nie mam, ale w cudzysłowie.
0: Tak mówią motocykliści w rozmowie z naszym reporterem, a zdjęcia z parady motocykli w Łodzi można zobaczyć na naszym portalu radiołódź.pl.
13: Sponsorem prognozy pogody jest sklep internetowy melisa.pl. Zdrowo, pięknie, naturalnie.
0: W regionie jest pochmurno, ale bez opadów. Na termometrze mamy teraz 18 stopni, na barometrze 997 hektopaskali. Ciśnienie powoli idzie w górę. W ciągu dnia najpierw spore zachmurzenie, ale potem rozpogodzenie. Dzisiaj z temperaturą do 23 stopni, więc odpoczniemy od gorąca. Lokalnie po południu możliwe burze. Wiatr będzie słaby z północnego wschodu.
13: Sponsorem prognozy pogody był sklep internetowy melisa.pl. Zdrowo, pięknie, naturalnie.
1: W poszukiwaniu dialogu. Religie, wspólnoty, poglądy.
14: Kuba Litman, Małgorzata Warzecha, kłaniamy się nisko. Jeżów, mijamy jadąc z Rogowa do Rawy Mazowieckiej. Widać charakterystyczną sylwetkę okazałej świątyni. I świątynia, i inne miejsca w Jeżowie przekazują historię sięgającą pierwszych piastów. Ogniwa historii parafii w Jeżowie to najnowsza książka proboszcza jeżowskiego kościoła, ksiądz kanonik Krzysztof Nalepa, proboszcz parafii pod wezwaniem świętego Józefa Oblubieńca Najświętszej Marii Panny, jest dziś naszym przewodnikiem.
1: W poszukiwaniu dialogu. Gość.
15: Benedyktynie przyjdzie w 1108 roku do Jeżowa. Początki w ogóle chrześcijaństwa w Polsce, zakony rozwijały działalność i wcale nie byli to Polacy w większości, no bo to po chrzcie król ściągał tam już te zakony, które gdzieś na zachodzie funkcjonowały. I jak oni przybywali do takiej miejscowości, to prowadzili najpierw działalność społeczną, a to uprawy roli trzeba było ludzi uczyć, a to jakaś opieka podstawowa zdrowotna, a to mianowicie jakaś edukacja i dopiero potem do tego Ewangelia doszła, prawda? No tak jest jak misja, prawda? No, ale dlaczego tutaj pojawili się benedyktyni? Bo powstało opactwo w Lubiniu, jest do dzisiaj zresztą, benedyktyńskie, w Tyńcu i w Lubiniu. I ci lubińscy od książąt mazowieckich dostali tutaj tereny i po prostu osiedlili się tutaj. Na tych terenach, no chociaż jest to kawałek, chyba około 300 kilometrów do Lubinia, stąd nie wiem, może 200 coś. W każdym razie, no to była prepozytura. Najpierw zwykły klasztor powstał, potem taka prepozytura, to jakby taka filia tego Lubinia, w takim mniejszym znaczeniu, ale było tu potem najpierw duszpasterstwo, potem powstała parafia w XIII wieku, no i od 1108 roku do powstania parafii to jest 1273 rok, czyli w 2023 było 750-lecie parafii, czyli dość...
14: No jedna z najstarszych, myślę.
15: I jedyna w diecezji łódzkiej, przez której dali początek benedyktyni. Tak, tak, bo to jest jedyna, benedyktynów to akurat na naszym terenie nie było, to jest jedyne miejsce.
14: Ale musimy sobie uświadomić, że to było jeszcze ho, ho, ho przed bitwą pod Grunwaldem, prawda? Tak. Czyli tu zupełnie inaczej ten krajobraz wyglądał.
15: Krajobraz był zupełnie...
14: I ten Jeżów musiał mieć jakieś znaczenie wtedy.
15: Ja myślę, że to znaczenie Jeżowa się, o jego by nie było, gdyby nie było benedyktynów, myślę. Dostali tereny, osiedlili się tu, więc wiadomo, z nimi wszystko przyszło, prawda? Ten cała Angaż, tak można powiedzieć, Jeżowa, no to ona związana była z zakonem, tutaj się tu osadził, no i działał, nie? Bo, no bo wcześniej pewno by, byłaby może jakaś osada, ale nieznacząca, myślę.
14: Ale ksiądz proboszcz zaczął właśnie od takiej wspólnej pracy z panem profesorem Łukaszem Kąsiem, tak? To jest ten, to dziedzictwo benedyktynów, jubileusz 750-lecia parafii. Ale potem przyszły własne już badania księdza. I tu mamy dwie takie publikacje. Zachowali bogactwo przeszłości. To jest 200 lat posługi kapłanów diecezjalnych w Jeżowie. Czyli pisze ksiądz o swoich poprzednikach. I wreszcie ta ostatnia, teraz na gorąco, ogniwa historii parafii w Jeżowie. To o tych proboszczach, myślę, jak ksiądz dochodził do tej wiedzy, bo na pewno ona szczątkowa jest, wymagało sporej pracy dojście do tych różnych ustaleń.
15: Owszem, car skasował parafię, no to są te lata 1819-20, kiedy kasował klasztory, kolegiaty i zakony. W związku z tym, no, benedyktyni się stąd usunęli, chociaż ostatni benedyktyn, prepozyt i proboszcz pozostał na stanowisku, jako już taki proboszcz, można powiedzieć, powieść diecezjalny i tu dokończył żywota i umarł, jest tu też pochowany. Natomiast po nim już księża diecezjalni, wtedy była to warszawska archidiecezja, no i oni rozpoczęli tutaj swoją posługę. Jak dochodziłem do tych życiorysów? No spisy są, to nie jest trudno, ale oprócz spisu trzeba jeszcze wiele wiadomości, bo spis to jest imię, nazwisko. Więc trzeba było tych z diecezji warszawskiej, to prosiłem z archiwum warszawskiego. Udostępnili mi tam, ale są czasem bardzo szczątkowe informacje do 1920 roku, kiedy Łódzka powstała, bo oni po prostu mieli mało informacji, a to z jakiego powodu, że no, archiwa warszawskie w II wojnie światowej zniszczone zostały, nawet te kościelne i mianowicie można by pewno o tych księżach więcej znaleźć, ale nie na zasadzie, że z archiwum biorę biografię, tylko że ewentualnie gdzie pracowali, tam gdzieś po kronikach, to jest taka kwerenda związana z, no co nie jest potrzebne na użytek takiej publikacji akurat, więc są bardzo krótkie, szczątkowe. No to informacje o księżach warszawskich. Natomiast jeśli chodzi o łódzkich, kiedy mianowicie powstała diecezja łódzka 1920, no to już wszyscy byli łódzkimi. To informacji jest dużo akurat w archiwum. Ksiądz Janiec od tego jest, od mass mediów, to mi udostępnił takie fiszki, ale żeby to nie był taki biogram, więc to, co mogłem i znalazłem, co wieżowie zrobili, dopisywałem te jeżowskie akcenty przy każdym. Na przykład co tu zrobił, czym się zasłużył, czy jakieś ciekawostki o niektórych. To tam jest trochę takich w tej książce. Niektórzy proboszczowie akurat tam no, mieli takie swoje rysy działalności, które no, tam w archiwach tego nie ma, tylko tutaj na miejscu doznałem. Chociaż korzystałem z archiwum diecezjalnego. Dużo na przykład listów jest tych proboszczów, czy jakichś pism kurialnych, do których nie ma dostępu i się dowiedziałem wielu rzeczy fajnych. Znaczy fajnych, zazwyczaj takich nawet dla uśmiechu, bo to po latach to inaczej się to zbiera. Kiedyś coś było bardzo gorące, bo to z organy nie spłacał, czy tam mianowicie jakieś były długi, no ale proboszcz miał swoje wyjaśnienia, no to wtedy jakieś napięcia były, ale dzisiaj po latach to się uśmiechamy, że takie problemy wynikały, nie?
14: I rozumiem, że te ogniwa historii parafii w Jeżowie to jest też efekt tej kwerendy, tej pracy, że pozostało sporo informacji.
15: Pozostało sporo informacji, gdzieś tam one nawet są jakieś bardzo mało gdzieś tam zasygnalizowane jakimś zdaniem. Natomiast co mi, dlaczego te ogniwa? Bo to jest wszystko dotyczy parafii jeżowskiej, natomiast są takie ogniwa, bo to są miejsca, ludzie, wydarzenia. I o co mi chodziło w tej ostatniej książce? Jest czterech księży, zwłaszcza męczenników II wojny światowej, którzy tutaj pracowali. Dwóch stąd pochodzi, dwóch tu pracowało, czyli jest czterech. Pierwszy to jest ksiądz kapitan Władysław Świderek i ksiądz kanonik Leonard Wideński. Oni z tej parafii pochodzą. Pierwszy Dachau zamordowany, drugi Dachau przeżył, bo po wojnie jeszcze był proboszczem, ale to piętno gdzieś tam pozostało. W Dutowie ksiądz Wideński zmarł i tam jest w 1962 roku, tam jest pochowany, ale jest ofiarą właśnie tego całego systemu i tego cierpienia wojennego. I jeszcze jest dwóch, co tu pracowało księży. Jeden to jest już błogosławiony, ksiądz Roman Arkutowski. On jest w grupie tych 108 beatyfikowanych przez Jana Pawła II w 90. W 1909 roku w Warszawie. Był tu jako młody wikariusz raz poświęcony. Jeszcze była warszawska diecezja. W 1904 roku tu pracował, potem pojechał na studia do Petersburga, do Akademii tam Duchownej, wrócił. Był znanym księdzem warszawskim, był nawet rektorem seminarium i już jako tam 60-letni pan, że tak powiem, no, aresztowany przez no, Niemców i na Majdanku zginął. Tam jest, no.
14: I jest w tych 100...
15: Tak, jest 108, jest błogosławiony. Można powiedzieć, że wśród tylu tutaj jest no, duszpasterzy, przez wieki ich było sporo, no jest chyba najsłynniejszy, bo na ołtarzach, prawda? No i nie ma po nim jakichś relikwii, bo wszystko zostało zlikwidowane, ciało spalone, więc nie ma, nawet nie ma po nim, bo Warszawa, jego mieszkanie no, zniszczone w czasie wojny, więc nawet nie ma takich pamiątek po nim, bo rozmawiałem z jedną z krewnych księdza Rutowskiego mieszkającą w Warszawie, starsza pani mówiła, że nic nie ma. ale bardzo szlachetna i piękna postać. To taki trochę naukowiec, wiele tam po nim pozostało książek, mianowicie artykułów i tak dalej. I jeszcze jest jeden ksiądz Rogłaski. Ksiądz Rogłaski też przeżył Dachau. Nasz ksiądz był tutaj prefektem przed wojną, jako młody ksiądz, niedługo, chyba rok czy półtora, i potem już inne prace podejmował w diecezji, też został aresztowany, Dachau przeżył i potem po wojnie był jeszcze proboszczem w parafii witowskiej, tam go UB zamordowało, bo po wyzwoleniu obozu zaangażował się w polskie siły zbrojne na zachodzie wtedy, bo tak łatwo nie można od razu było wrócić, trzeba było jakoś się zorganizować, zresztą ludzie tam byli ci po obozach, trzeba było im duszpasterską opiekę zapewnić, no więc on był, więc jak wrócił w mundurze wojskowym do Polski w stopniu majora, no to się UB nim zainteresowało, niby podjął pracę kapłańską, był proboszczem w Witowie koło Piotrkowa, ale go tam nękano. Jest to jego historia. Ale dlaczego im też mówię? Bo jest to jedyny ksiądz z naszej diecezji, który został pośmiertnie odznaczony. Został awansowany na stopień podpułkownika. O nim się sporo ukazało, bo to ja akurat pracowałem w Witowie po święceniach. Byłem jako młody ksiądz i tą postacią się związałem, tylko tak się złożył, że i tutaj był. Więc takim trochę moją zasługą jest, że trochę tą postać wydobyłem i ukazało się nim sporo tam publikacji, nie tylko moich, ale też IPN się tym zajął, szczególnie pan Paweł Wąs z łódzkiego oddziału, on chyba nawet pochodzi z parafii witowskiej i on opracował, też ja sporo zdobyłem wcześniej, ale on jako historyk z IPN-u no, dotarł do jeszcze innych źródeł i jest całościowy biogram księdza Wąskiego opracowany. Tu jest taki na użytek, mianowicie czytelnika z takimi najważniejszymi rzeczami, myślę, że fajnie, bo tutaj pracował. A wracając do proboszczu, to ja jestem 30. proboszczem diecezjalnym, a 81. w ogóle. Bo tak to wygląda, nie?
14: A co jeszcze w tej pracy, w tych ogniskach historii? Bo to te cztery postacie.
15: Tak, to jest najważniejsze, było te cztery postacie. Potem napisałem, takie pytanie zadałem, bo mówię, historia jest długa, czy tu może te święci bywali? Pewno byli święci, tylko my o tym nie wiemy. Więc skupiłem się na tych benedyktyńskich świętych, bo jest dwóch takich teraz kandydatów na ołtarze. To są postacie już no, historyczne. Ich procesy się toczą. To jest taki ojciec, mianowicie Bernard Wąbrzeźna. On jest u nas tutaj nieznany w Łódzkiem, chociaż jest patronem miasta Wąbrzeźno. To jest tam gdzieś około Torunia, to są te rejony. I on był właśnie benedyktynem w Lubiniu, który no, w młodym wieku zmarł, mając tam niecałe 30 lat, no, takie były czasy, na gruźlicę pewno. Ale on był właśnie magistrem, czyli mistrzem nowicjatu i wychowywał młodych tych ojców, więc on najprawdopodobniej nawet jak tutaj nie był, a to była propozytura lubińska, więc miał tu na bieżące informacje.
14: Propozytura, czyli co?
15: Propozytura, czyli jako część tego klasztoru lubińskiego, filia, powiemy filia. Tak, filia, ale z mniejszą rangą, bo tam jest opactwo, tam jest główna władza i siedziba. Natomiast jest to większe od zwykłego klasztoru, bo jest to na zasadzie takiego połączenia. No, powiemy językiem świeckim filia, czy powiedzielibyśmy, że rektorat, mimo że było to też związane z parafią, że była niezależna parafia. Ale jakby parafii nie było, to ta propozycja też by była. Tylko że wtedy no, parafia dawała też rangę pewną, prawda?
14: I to jest przypomniana też postać.
15: Tak, tutaj. Tego właśnie, i tym bardziej jest proces beatyfikacyjny, to jako przedstawiciel męskiej, że tak powiem, strony, bo też jest żeńska strona, wśród benedyktynek jest taka bardzo piękna postać o matki mortęskiej Magdaleny, to jest też dziś toruńska diecezja, ona tam w Chełmnie reformowała zakon benedyktynek na tamte czasy, kobieta reformatorka, z nutą się liczono, mówią, że tam kobiety są odsunięte. Nieprawda. Jak ktoś miał pozycję i miał jakąś wiedzę, to w każdym czasie coś sobie świadczył no, i znaczył. Więc jej proces też wznowili historyczny. I ja nawet myślałem, że ona w tamtym czasie, to XVI wiek kiedy żyła, że gdzieś tu może w tych podróżach gdzieś tu przewinęła przez Jeżów i że tu była. Okazało się, że nie. Bo znam się siostrą Małgorzatą Borkowską. Ona słynna jest. Wiele publikacji. Dobra historyczka. Jest doktorem chorodziska za Kulu. Ona obecnie jest w Żarnowcu na Pomorzu. I ja z nią się kontaktuję, nawet jak tam jestem nad morzem, to ją odwiedzam. w tym roku też ją odwiedziłem. I ona mi pisze w mailu, że nie mogła tu być i mi wypisuje dlaczego, jak zna jej trasy podróży, że raczej w publikacjach o Jeżowie nie ma co robić. Ale ja ją i tak włożyłem do tych publikacji, żeby ta zobaczyć, że no zakon nie tylko jest ona męska, jest też żeński. Co prawda oni nie są połączeni w benedyktyni. Benedyktynki żyją swoim rytmem, bo są niezależne zakony, mimo że wspólny założyciel, to jednak no ten sama, ta sama duchowość. I mówię i tak, żeby tak no, na przykładzie tych dwóch postaci, tego ojca Bernarda i tej matki Magdaleny Mortenskiej, żeby zobaczyć też na historię Jerzy.

0: wcześniej i później, no, jakie sławy bywały, no ale no, to dzisiaj mamy takie punkty tylko, na pewno ich było więcej, tylko że do nie wszystkiego dojdziemy.
1: No tak, ale tu w ogóle też myślę, historia tej parafii jest intrygująca, ponieważ w tych ogniwach historii pojawiają się także postacie bardziej współczesne. Widzę, dostrzegam tutaj oczywiście taki rozdział o Galu Anonimie w Jeżowie. No to jest też odległa historia. To już właśnie wkraczamy w te rejony średniowiecza, ale to też intrygujące.
0: No jest według legend i przekazów pierwszym przełożonym w Jeżowie został Gal Anonim. I on jest wypisywany do dzisiaj we wszystkich, nawet w kościele jest płyta granitowa, jest pierwszym. No na pewno to, czy prawda, czy nieprawda, dodaje to Jeżowowi splendoru i pewnego takiej powagi. Ja się kontaktowałem z panem profesorem Tomaszem Jasińskim z Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu. On jest najlepszym w Polsce znawcą życia Gala Anonima. I on właśnie mówi tak, nawet tą wypowiedź jego, tą najświeższą w tej książce przytaczam, że no... mógł być tutaj, ale to raczej są przypuszczenia, bo to był człowiek wielkiej erudycji, wielkiego wykształcenia tamte czasy. On był też, okazuje się, poetą, nie tylko chodzi o kronikę. Wiele innych ponoć pism po nim zostało, po Galonimu, więc wydaje się, że no, tworzący się klasztor w Jeżowie, który no, nie miał jeszcze pewno aż takiego dobrego uposażenia wtedy, byłby pewno dla niego
1: za skromny.
0: Tu nie chodzi o to, że on czekał na jakieś morze, tylko że ranga jego osoby była tak wielka, że nie byłby chyba tutaj, chociaż nie jest to do końca wykluczone, że nie, bo na ten temat, jak nie mówimy na 100%, że tak, również nie mówimy na 100%, że nie. Dlatego on zostaje tutaj i jest do dzisiaj wypisywany jako pierwszy przełożony, tym bardziej, że wtedy no, tych klasztorów nie było. No, tu Lubin stworzył ten Jeżów, no innych tam nie było, no to gdzieś on też musiał egzystować, prawda? Więc tak mówiono, że za zasługi na dworze królewskim, za to, że był tam sekretarzem królewskim, pisał, miał swoje niemałe miejsce, że został no, wynagrodzony tym Jeżowem, ale właśnie no, tworzący się klasztor, jak wspomniałem, pewno nie miał tego jakiegoś uposażenia właściwego, chyba że chodziłoby o jakąś funkcję przełożeńską dla niego, żeby go dowartościować, no tak po ludzku może, no to może tak, ale też uważam, że nie, ale kto wie. Kto wie, może i tak, bo to jest rzeczywiście takie frapujące. Może dlatego jest takie, może zastanawiające, że nie ma definitywnej odpowiedzi. To wtedy właśnie szukamy i mamy takie, no taki dreszczyk emocji się tworzy, prawda? Że może akurat, nie? Więc może być i jest wypisany i jest liczony jako pierwszy, przełożony, bo jeszcze parafii nie było, jako przełożony klasztoru.
1: To już przeskoczymy do tego XX wieku. Arcybiskup nuncjusz Janusz Bolonek.
0: Arcybiskup nuncjusz Janusz Bolonek tu się znalazł w tej książce. Może ktoś zapytać po co i skąd, bo tak się złożyło, że mój poprzednik na urzędzie proboszcza zaprosił arcybiskupa Bolonka w 2016 roku na odpust świętego Józefa, bo taki jest tytuł parafii. I arcybiskup Bolonek przyjął to zaproszenie, nawet pisał homilię. I co się zdało, że napisał homilię i umarł 2 marca 2016 roku. I tak się złożyło, że umarł przy stoliku, pisząc tą homilię. I ona jest cała napisana i została w sumie już niewygłoszona. I chodziło mi to po głowie, żeby ją opublikować. Nawet parę osób mówiło, że warto to przesłanie dla Jeżowa, to napisał, a nie wygłosił, żeby je opublikować. Ja otrzymałem je od kanclerza kurii, od proboszcza z Dłutowa, gdzie arcybiskup Bolonek jest pochowany, bo z tamtej parafii pochodzi. I tak no, teraz ta sprawa dojrzała, że taką ciekawostkę włożyłem tam, takie wspomnienie o arcybiskupie i jego homilię dla Jeżowa, którą napisał pięknym rzeczopisem, bardzo ładnie pisał arcybiskup, bo ręcznie. To jest kilka stron A4. Ja ją przepisałem, trochę tam opracowałem i ona jest takim przesłaniem pośmiertnym, ale do nas tu skierowana. Może bym też nie trzymał się tego arcybiskupa Bolonka. Tak się złożyło, że mnie i moich kolegów z roku wyświęcał arcybiskup Bolonka na kapłanów 32 lata temu, bo tyle mamy już kapłaństwa, więc to taki dodatkowy akcent, że i jeżowski, i taki

0: Panie, już można powiedzieć osoby, która nie żyje, a ostatnie słowo dla Jerzowa napisała, prawda? To ciekawe.
1: I jest wreszcie także rozdział w tej pracy, w tej najnowszej publikacji księdza Krzysztofa Nalepy, proboszcza parafii Wieżowej. Są także postacie historyczne związane już z czasami, jak się tutaj domyślam, przede wszystkim wojennymi Jeżowa.
0: No i współczesnymi takimi już, bo tu chodzi o tych takich, takie dwie osoby tam wyciągnąłem, patriotów z Jeżowa, którzy są tutaj jakoś tak troszkę kultywowani. Pierwszy to jest Andrzej Pisarski, to był nauczyciel, profesor, jedyny jeżowianin, który zginął w Katyniu. Więc on jest, zginął w Katyniu, nie ma tam jakichś wielkich informacji, bo trochę tam zaginęło. Natomiast to, co mogłem, to do rodziny, czy z jakichś publikacji o nim.
1: Rodzina
0: jeszcze jest, nawet pamiętają. Zamawiałem nawet intencje mszalne za Andrzeja Pisarskiego. Jest tam w pominkach, także jest oczywiście. I to jest piękna postać, był profesorem fizykiem, matematykiem, nawet przed wojną książka się jego ukazała, związana z zagadnieniami fizycznymi, nawet tam go tytułują profesor. Mimo że nie był profesorem, ale bardzo zdolny człowiek i taki ma tu tablicę też w kościele i tam na cmentarzu jest też uhonorowany. A drugi to jest Tadeusz Kęcler, on był związany z harcerstwem i on zmarł w 80-tych latach, więc już w sumie nie tak dawno. Jego postać wypłynęła kilka lat temu, kiedy odnowiała rodzina nagrobek na cmentarzu i wtedy ja go nawet poświęcałem, ten nowy nagrobek, nowa inskrypcja była i wtedy jego postać na nowo wypłynęła, tym bardziej, że on był tym, który opiekował się przez wiele lat cmentarzem wojennym. Jest tu przy gminie nie parafialny, tylko wojenny, tam są głównie pochowani żołnierze, którzy walczyli w tak zwanej bitwie pod Jeżowem na początku września II wojny światowej. To gdzie tam Przyłęk, ale to się mówi bitwa pod Jeżowem i oni w większości tu pochowani. Tylko że potem jak po wojnie specjalnie tam władza się tym specjalnie nie przejmowała, a on organizował i tam różne szkolenia młodzieży, spotkania.
1: Typowy harcerz
0: do końca życia, bo nie założył rodziny, więc był ten poświęcony. Przechował w czasie wojny różne sztandary i tak dalej. No więc on zasłynął jako opiekun tego właśnie cmentarza i taki wielki przyjaciel młodzieży. I myślę, że może być patronem także nawet wielu dzieł na dzień dzisiejszy.
1: A co ksiądz może powiedzieć o samej świątyni, która tutaj jest w Jeżowie? Bo ona też jest, powiedziałabym, taka monumentalna, zwracająca uwagę.
0: Z daleka, tak. No obecna świątynia, którą widzimy jadąc z daleka, to jest kościół już dwudziestowieczny, neogotycki, kościół świętego Józefa, budowany w latach 1907-1914. Natomiast ją budowano na początku XX wieku z tego powodu, że ta benedyktyńska poprzednia okazała się wtedy za mała. Nie wiem, czy jakie powody były, czy rzeczywiście ludzie się nie mieścili, czy jakieś tam były trudności z murami może, bo to też miała swój wiek. Nie zburzono, tylko rozebrano w części, bo jak właśnie się od rynku idzie, taki biały fragment widać tak jakby kaplicy. To jest chyba mniej więcej 1/3 pozostawiona dawnej świątyni typowo benedyktyńskiej i ona jest pod wezwaniem świętego Andrzeja Apostoła. Zresztą ciekawostka, w ogóle benedyktyni wprowadzili kult świętego Andrzeja Apostoła w Polsce i ta w Jeżowie, bo ona była którą z kolei już na tym miejscu, była trzecią w Polsce pod wezwaniem świętego Andrzeja Apostoła. Dwie były w Krakowie, w Tyńcu i w mieście, na Starym Mieście, a trzecia była właśnie tutaj w Jeżowie. To taka ciekawostka. Ta, co pozostałość mamy, to jest koniec XVI wieku. Ale oryginalny gotyk, nie ma tam wielkiej jakiejś specjalnej rzeczy, ale są piękne sklepienia takie żebrowane. Ona była trochę remontowana przed laty, więc tam jest tak estetycznie i ma ten klimat taki jeszcze tego czasu, bo to jest prawdziwy gotyk, mimo że tam jakichś zabytków specjalnych nie ma. Natomiast połączono ją z nową świątynią świętego Józefa, nawet tam jest przebite przejście.
1: To podziemne, tak?
0: Nie, podziemne przejście do kościoła, bo do lat 50. nie było przebicia. Potem zrobili przebicie, żeby z Józefa przejść do Andrzeja. I to nam to bardzo wiele pomaga, bo na przykład jest organizowany grób pański, czy jakieś inne tam wydarzenia. Można tam niezależnie coś tam odprawiać, czy na przykład jakieś adoracje zrobić. I tutaj nie przeszkadza akurat temu wnętrzu tamto, bo są dwie niezależne części.

0: jednak połączone drzwiami, takimi oczywiście szklanymi ozdobnymi, także to tak. Natomiast podziemne przejście.
1: No właśnie, bo ja się chciałam, widzę tajemniczy rozdział podziemne przejście.
0: No to wszystkie akurat takie miejsca, dawne zamki czy klasztory obwarowane murami szczególnie, miały takie przejścia podziemne. Dlaczego? No bo były różne napady, różne bandy, wojny, no więc jak napadano jakiś klasztor, zamek, no to tym tajemnym podziemnym przejściem uciekali mieszkańcy, żeby się schronić, czy życie zachować. Tutaj też te legendy są, że z tego kościoła Andrzeja mniej więcej prowadziło przejście na dzisiejszy cmentarz. Tam jest kościół świętego Leonarda. To jest kościół barokowy, XVIII-wieczny, też który z kolei tam postawiony, ale raczej według mnie, nie jestem wielkim znawcą, to raczej są bardziej legendy. Przede wszystkim klasztor benedyktynów nie był obwarowany murami, więc przejście podziemne raczej tutaj nie wchodziło w grę, tym bardziej, że dzisiaj takie przejście zrobić, to są ogromne nakłady i finansowe i jakieś takie techniczne rozwiązania, których no wtedy na pewno nie było takie jak dzisiaj. Możliwe to pewno było, ale myślę, że nieopłacalne dla samego, chyba że jakieś inne. Nic nie wskazuje na to, że jakieś podziemne przejście jest, chociaż wykopaliska były w kościele świętego Andrzeja. Pod tym kątem może konkretnie nie, ale tam
1: znaleziono.
0: 15 lat temu były takie wykopaliska. Trzeba wiedzieć, że kościół stoi częściowo na cmentarzu, bo jakieś cmentarze były wokół kościoła. On tam już dzisiaj go nie ma, ale jak się jakieś wykopaliska robi, to jakieś tam kości się wydobywa. Ale ciekawa rzecz, że robiono takie prace archeologiczne, to robili studenci Uniwersytetu Łódzkiego za zgodą konserwatora zabytków, więc takie naukowe prace były. Chodziło o to, że ten kościół ma troszkę wilgoci i czy tam jest dobra filtracja wody. Okazało się, po tych wykopaliskach próbnych, tam 3 miejsca wykopywano, na zewnątrz 2 i w środku 1, że jest rewelacyjna filtracja wody. Okazuje się, że kiedyś to wiedzieli, jak kościoły postawić, w ogóle budynki, mimo że lata mijają i tam nie. Czyli wilgoć, a skąd wilgoć? Bo jakiś czas temu, to są już dawne czasy, nie wiem kiedy dokładnie, bo nie ma na temat, opaskę zrobiono na zewnątrz, temu gotykowi, opaskę taką jakby betonową i otynkowano w ogóle, co gotyk jest w ogóle sama, bo biały jest otynk. No dzisiaj tego nie można by ściągnąć, bo to już jako zabytek w tej farmie poznawany. Niemniej jednak no to wpłynęło na to, że nie ma tego oddychania i gdzieś ta wilgoć jest ściągnięta gdzieś tam z dołu. Ciekawa rzecz, bo na ten temat były właśnie te badania. Ale przy okazji odkryto tam jakieś tam fundamenty. Właśnie poprzednich świątyń, bo ich było kilka i nic nie wskazywałoby, że tam jakieś były mury związane z jakimś przejściem czy jakieś nisze. Raczej,
1: ale legenda jest.
0: Jakieś nisze są, ale raczej byłyby grobowe, czy może jakieś takie piwniczne, ale nie związane, że tak powiem, z przejściem na cmentarz, ale no, nie ma też definitywnej odpowiedzi tak albo nie i dobrze, bo to jest taki też dreszcz emocji, taka ciekawostka, że może takie coś tu było. Tak.
1: Bo zawsze jak jest takie miejsce, to wokół niego się tworzą takie różne legendy. Tak. Że wspomnę jako osoba mieszkająca w Częstochowie słynną legendę o przejściu podziemnym między Jasną Górą a Zamkiem w Olsztynie. Nie na przykład, koło Częstochowy. Tam też jest taka legenda. Ale wracając jeszcze do tej świątyni, bo użył ksiądz takiego sformułowania, że ona jest monumentalna. No właśnie, początek XX wieku, czyli ta społeczność tutaj musiała, bo ta społeczność budowała ten kościół, prawda? No musiała się bardzo postarać, także powiedziałabym od takich względów czysto ekonomicznych to całkiem było takie duże wyzwanie.
0: No dzisiaj taką świątynię wystawić, no to jest niemały trud i wyobrażam sobie, tu niewyobrażalna sprawa. Natomiast trzeba popatrzeć na ten czas, początek XX wieku. Był taki tutaj słynny ksiądz proboszcz Bolesław Raźmo, ziemianin, dość z dobrej rodziny i mówi się w przekazach, że masę swoich środków to zaangażował, bo pochodził z rodziny takiej szlacheckiej, bogatej i miał pewne jakieś możliwości. Niemniej jednak, no też sam by nic nie zrobił, nie. Parafia wtedy też nie była tak jak dzisiaj. Teren był olbrzymi, bo nie było takie zabudowanie, jak dzisiaj gęstsze. Dzisiaj parafia ma gdzieś 3000, a w tym czasie, gdzie ksiądz Raźmo był przed wojną, miała ponad 6000. Na tamten czas to była dość duża parafia, zważywszy, że całe to 6 tysięcy pewno praktykowało, bo to takie były czasy. I byli ludzie związani, budowali tutaj ten kościół. Cegły wypalano nawet w parafii. Jak się jedzie na Tomaszów od nas, mija się Kosiska, jest takie jakby taka niecka z takim małym mostkiem. Tam drzewa są, dzisiaj nic nie widać. I tam właśnie glinę wydobywano i tam wypalano cegły. Więc większość tej cegły w tym kościele jest tutaj zdobyta na miejscu. Ludzie to wypalali. Pewnie były jakieś przygotowane do tego osoby. No i kościół powstał. No mówię, 1914, wtedy został poświęcony, no pewnie niewykończony w środku był taki pewnie surowy, ale już, jak się mówi, weszli do środka, już tam jakieś celebracje były, bo tam ławki, czy posadzka, czy jakieś inne rzeczy, to tam późniejsze lata, czy w 50. tam jeszcze chyba posadzkę dopiero robili, prawda? No ale samo to, że ten kościół powstał, więc no, dostał wezwanie świętego Józefa, nie wiemy dlaczego, moje przypuszczenia są takie, że w ogóle koniec XIX wieku kult świętego Józefa powrócił. Wtedy papież Leon XIII sporo to o tym mówił, o świętym Józefie, nawet encykliki pisał, takie modlitwy powstały do świętego Józefa. I pewno ta popularność spowodowała i uważam, że dobrze, bo to jest wielki święty, więc nadano ten tytuł kościołowi, w związku z tym parafii, więc parafia do chwili poświęcenia tego kościoła była świętego Andrzeja. Więc ja nawet jak gdzieś tam się posługuję jakimiś tekstami o parafii, to nie mówię wezwanie, zwłaszcza historycznie, tylko że parafia wieżowy, dlatego, bo może tu się zmylić, że albo była świętego Andrzeja przez 6 wieków czy ileś, a tutaj potem świętego Józefa, ale to jest ta sama parafia, tylko po prostu, no bo kościół dostał nowe wezwanie. No i tyle. Tak to wygląda. Jest to kościół duży.
1: No właśnie, coś tam jest właśnie tak w środku.
0: Po benedyktynach, szczerze mówiąc, były pamiątki po benedyktynach w skarbcu. Nad zakresem jest taki skarb. To są sprawy jeszcze sprzed ćwierć wieku, kiedy było tutaj włamanie i ukradziono je. Co ukradziono? Bardzo ładne rzeczy były, bo wszystkie pamiętały benedyktyny. To był wiek 15, 16, 17, 18, były kielichy, chyba 3, to była piękna monstrancja, to były 3 relikwiarze, ornat z 1500 roku i to akurat to, jakby ktoś wiedział, to wszystko zniknęło. No i nie znam całej zakulis, bo to był 2000 rok, no to już jest trochę czasu. To ja dzisiaj tylko z takich świadectw z opowieści. Szkoda, bo to rzeczy zaginęły. A dlaczego mówię, że szkoda? Bo jakby jubileusz parafii 3 lata temu, no to można by te rzeczy właśnie było wykorzystać, czy pokazać też ludziom.
1: Ale nie złapano nigdy.
0: Nie złapano, nie wiadomo gdzie to, być może tam jakieś przypuszczenia, ludzie mówią, że pewno może za granicę wywieziono. Kiedyś takiej dewidencji też nie było jak dzisiaj, tych zabytków, gdzie każdy ma, już zidewidencjonowane są wszystkie zabytki, nawet te małe, więc nie tak łatwo, bo są gdzieś tam w tych katalogach, zwłaszcza tych prowadzonych przez konserwatora zabytków. Natomiast jedna pamiątka jest po benedyktynach, to jest właśnie ołtarz w ołtarzu głównym, bo ołtarz jest neogotycki, ma 100 lat, ale jest obraz Matki Bożej tak zwanej jeżowskiej, to jest obraz Matki Bożej typu częstochowskiego, taki układ, Matka Boża z Dzieciątkiem, ona pochodzi z XVII wieku, ten obraz był w poprzedniej właśnie świątyni świętego Andrzeja, też w głównym ołtarzu, więc jak wybudowano ten, przeniesiono go i on jest pokryty taką srebrną sukienką z koronami, tak owotum, czyli świadczy to o tym, że kiedyś jakiś to był przed tym obrazem kult i pewno się modlili się zakonnicy na pewno i też ludzie. No bo trzeba wiedzieć, że zakonnicy mieli tylko się murowany i tu takie uroczystsze celebry były, a takie no przeciętne, codzienne duszpasterstwo dokonywało się w kościele świętego Leonarda. Tam, gdzie jest cmentarz, bo tam no ludzie z okolicznej wiosy, no to tam były chrzty, były tam te podstawowe nauczanie dzieci, no, udzielano pewno ślubów, a tu pewno było tak bardziej uroczyście. Bo kościół świętego Leonarda, który jest dziś na cmentarzu, to nie jest kościołem cmentarnym. Cmentarz powstał gdzieś 100 lat temu, ponad 100 lat temu, wokół tego kościoła. Natomiast kościół był takim, no, można powiedzieć, parafialnym kiedyś, takim jakby pomocniczym dlatego. I tam głównie ojcowie pewnie sprawowali sakramenty dla ludności z tych różnych wiosek, co tu przychodzili. No, a potem no, z czasem już jak się to wszystko pozmieniało, no to tam nie było tu już miejsca na chowanie ludzi, to koło tamtego kościoła zlokalizowano cmentarz, on jest dzisiaj już takim no, dość pokaźnym, bo już ponad 100 lat funkcjonuje.
1: Wspominał ksiądz proboszcz, że jest około 3000 wiernych w parafii w Jeżowie. Ta codzienna działalność, gdyby kilka słów na ten temat.
0: No, codzienna działalność jest taka tradycyjna, głównie duszpasterstwo tradycyjne. Co nie są eucharystie, sprawujemy, bo jest wikariusz, więc z rano i wieczorem na wakacje troszkę inny układ, bo są urlopy, więc, to, więc wakacje mam te swoje prawa. To duszpasterstwo jest związane no, z codzienną eucharystią i z tymi okresowymi nabożeństwami. W tygodniu to mamy głównie te, co wszędzie, ale takie nasze. A więc mamy nowennę do świętego Józefa we wtorek, w środę do Matki Bożej Ustającej Pomocy, są nabożeństwa fatimskie 13 dnia miesiąca. No, rekolekcje szeroko organizujemy, bo jeszcze są chętni i adwentowe, i wielkopostne. Więc te głównie tradycyjne formy tutaj są aktualne. Dużo ludzi jak są rekolekcje i przystępuje do spowiedzi świętej, mam bardzo dużo spowiedzi, to jest dobrym znakiem i dużo też uczestniczy. Natomiast otwarcie jesteśmy na różne jakieś nowości, bo ja zapraszam czasem jakichś ewangelizatorów współczesnych, byli tu za mnie pewni tacy panowie ewangelizatorzy, taki pan Stemplewski, pan taki Szczotko z Zielonej Góry, tacy ewangelizatorzy współcześni, czy taki pan Mirek Kolach-Kolczyk był taki, kiedyś był w telewizji program, on się nawrócił, więc takie świadectwo dla ludzi też jest ważne. No to zależy no, od inwencji proboszcza też, co tam, jakie ma wizję, bo wiadomo, trzeba na nowe patrzeć, ale uważam, że na tradycji trzeba się opierać, bo to jest ważne. Bo z tego wszystko wyrasta, a dla wielu ludzi to jest podstawa jednak, mimo wszystko. Dodatki to są coś nowego, a pewne rzeczy są uświęcone przez wieki, więc one na pewno mają sobie wiele dobra, więc no...
1: Są wspólnoty jakieś tak. Przy parafii, tak?
0: Są wspólnoty, jest Rada Duszpasterska, jest... Koło Żywego Różańca, jest chór parafialny, my reaktywowali, jest troszkę osób, jest oczywiście służba ołtarza liturgiczna, są panowie, którzy są szafarzami Eucharystii, mamy pięciu nadzwyczajnych szafarzy Eucharystii, wiele oni pomagają, zwłaszcza jak są takie nawały świąteczne, czy jakieś uroczystości, to są wielką pomocą, nie tylko w tym, że pomogą komunię rozdzielić ludziom, tylko w wielu różnych tam nawet pracach, czy jakichś zaangażowaniach, więc i też duszpasterstwo chorych jest to rozbudowane, z tego powodu, że i tam są chorzy, których odwiedzamy w parafii, ale też na terenie parafii jest DPS w Dąbrowie, to jest niedaleko stąd, to jest nasza parafia, 4 kilometry i tam jest no, ponad 100 osób, to są nasi parafianie, zazwyczaj kobiety i tam jest normalnie duszpasterstwo, tam niedzielę Eucharystię sprawujemy, w każdym razie piątek miesiąca, na tam jakieś potrzeby też jedziemy, jak nam zgłaszają, no i uczestniczymy w ich życiu, w różnych takich no, radościach, czy opłatek, czy tam zjazd rodzin, czy jakieś patriotyczne uroczystości, to my tam zawsze jesteśmy. Także to jest taka, no też nasza parafia, więc nie robimy tutaj łaski, ale to nas też absorbuje, bo wiadomo, jest ten akcent tych ludzi chorych, prawda?
1: Ale ja myślę, że ta pasja historyczna księdza proboszcza, to ona nie wygasa z tą trzecią książką właśnie wydaną Ogniwa Historii Parafii w Jeżowie, że to tak wciągnęło i trzeba będzie coś tam dalej czynić.
0: To znaczy, mówiłem sobie, że już koniec. Nie, że tryptyk, bo to za wielkie słowo. No tak wyszło, że trzy, ale no tak wyszło. Natomiast no trudno powiedzieć, co prawda mam w zanadrzu, ale takie może bardziej już niezwiązane może typowo z historią, tylko może z patronem Kościoła. Bo ja osobiście bardzo czczę świętego Józefa i też mnie to frapuje, żeby poszukać, już mam trochę materiałów na temat tego, skąd on właśnie tutaj pojawił się, to wspomniałem przed chwilką, że akurat taki
1: wezwanie dali Kościoła.
0: Tak, a mianowicie jest też piękny obraz. Obrazy są w ogóle... w tych bocznych ołtarzach tego malarza przedwojennego, Franciszka Jędziejczyka z Częstochowy. On do wielu kościołów obrazy malował i u nas mamy cztery jego obrazy w dwóch bocznych ołtarzach, w tym obraz patrona parafii świętego Józefa, bardzo zresztą ładny. I chodzi mi o to, żeby taką część historyczną zrobić, o Józefie troszkę i o parafii i tam drugą część włożyć taką modlitewną. Tę modlitwę tu odmawiamy, czy mam takie wybrane, takie ciekawe, z różnych takich starych źródeł, które można też wykorzystać i czasem wykorzystujemy. To nie będzie wielka rzecz, ale taka, no taka, powiedzmy sobie, przydatna też, praktyczna, myślę, takie dla modlitwy, a zarazem z takimi informacjami. Więc taka, no, rzecz dla świętego Józefa. I może to połączę też z takim kultem świętych, bo mamy trochę relikwiarzy w kościele ze świętymi. Nawet kilka już za mnie zostało tych świętych sprowadzonych i mianowicie w dni wspomnień nich czy jakieś wydarzenia, to my te relikwiarze wynosimy na ołtarz, udzielamy błogosławieństwa relikwiami, ludzie mogą oddać cześć, no i tego świętego się przybliża, więc tak chciałem też tam może przy okazji może tego świętego Józefa o tych świętych też tam dołączę, zależy ile tego wyjdzie grubościowo, objętościowo, zależy ile wyjdzie tego materiału, to bym tam krótko o tych świętych jeszcze napisał i jakieś takie typowe te ich modlitwy zostawił, bo niektórzy to potrzebują tego, bo mianowicie się też modlą ludzie, niektórzy widzę tu u nas, że mają cześć i na przykład w dni powszedni tam podchodzą tych bożnych ołtarzy, gdzie tam relikwiarze stoją i tam mają jakieś swoje zatrzymanie się modlitewne, czy oddadzą w jakiś sposób cześć, więc taka byłaby też pomoc taka praktyczna, że jakąś też dostaliby te konkretne modlitwy liturgiczne, które no, nie są tak dostępne, a jednak byli mieliby w tej takiej no, książeczce, no, to nie będzie modlitewnik, na pewno nie, ale taka pomoc, taka druga część, powiedzmy sobie, z tymi modlitwami. A relikwiarze mamy następujące. Mamy pierwszego stopnia relikwie, czyli z kości albo z jakichś rzeczy, czy z włosów świętego. To jest święta Faustyna Kowalska, to akurat znana. Jest błogosławiona Karolina Kuskówna, męczennica. Też mamy relikwiarz. Jest błogosławiony ksiądz Jerzy Popiełuszko. Mamy relikwiarz. Mamy następnie błogosławionego prymasa Stefana Wyszyńskiego. To było ostatnie wprowadzenie relikwii. I jeszcze jest męczenników z Pariakoto, tych błogosławionych franciszkanów, czyli Zbigniewa Szczałkowskiego i Michała Tomaszka. To są nowi błogosławieni. 10 lat temu przez Franciszka beatyfikowani, pierwsi polscy męczennicy franciszkanie. I ja ich ściągnąłem tutaj. Tu to było też ładna uroczystość, jak tu przyszedłem do parafii. Dlaczego? No tak może trochę lokalnie na to popatrzyłem, bo akurat pochodzę z Tarnowa, z parafii katedralnej. I ten właśnie ojciec Zbigniew Franciszkanin też z tej samej parafii pochodzi, był chrzczony przy samych ścielnicy co ja, więc taki akcent był trochę taki może osobisty, ale przede wszystkim prosiłem, żeby i o te relikwie, żeby ich osoby, tych męczenników, bo jest drugi, oni razem są czczeni, bo razem zginęli, Michał Tomaszek, żeby taki duch misyjny był ożywiony w parafii, bo oni byli misjonarzami, a dzisiaj dużo mówi o misyjności i to jest pierwsza, w sumie jedna z pierwszych potrzeb Kościoła, mimo że różne inne wymienia, więc i oni są jedni z najbardziej popularnych, teraz błogosławionych. Jest taki brat Jan Chruszowiec, franciszkanin z Krakowa, zajmuje się kultem, jeździ po całym świecie i już kilkaset parafii otrzymało ich relikwie, nie tylko w Polsce, i w Ameryce, w różnych kontynentach. I jest wiele świadectw na temat no, wstawiennictwa tych świętych. Niesamowite rzeczy można przeczytać. Także no, jak człowiek się modli, to otrzymuje pewno. Jest jeszcze taka tajemnica, no ale myślę, że skoro jakoś do nas przybyli, no to też działają. To już pewno ludzie by powiedzieli. I jeszcze jest jeden relikwiarz błogosławionego Wincentego Kadłubka, kronikarza Polski. Ja na zakończenie roku jubileuszowego parafii właśnie sam te relikwie wprowadziłem, wcześniej otrzymując je z opactwa w Jędrzejowie, bo tam dokonał żywota, tam są cysterci i tam jest jego grób. I opat mi ofiarował te relikwie, że on sam mi zaproponował, bo ja znam ojca opata z Jędrzejowa, był to na jednej z uroczystości. W początku mi się wydawało, że postać nie zbyt pasuje do Jeżowa, ale potem sobie myślę, że nie, pasuje jednak. Dlaczego? Bo on żył w XIII wieku, kiedy parafia nasza powstała. Cysterci wywodzą się z benedyktynów, więc trudno, żeby Wincenty Kadłubek nie wiedział, że jest parafia w Jeżowie. Musiał o tym wiedzieć i w tamtym w tych realiach Polski, do siania klasztorów, na pewno wiedział, że Jeżów istnieje i jakąś tam wiedzę miał, więc no tak trochę jubileuszowo pasował. No więc akurat tak no, go wprowadziliśmy. I zresztą Wincenty Kadubek to kronikarz, wiadomo. Natomiast on wprowadził fajny zwyczaj w Polsce, bo on znany na Zachodzie, wykształcony w tamtym czasie, że czerwone lampki przy tabernakulum palące się w kościołach to właśnie wprowadził Wincenty Kadubek. On to gdzieś zobaczył, gdzieś tam może gdzieś na Zachodzie wtedy, nie wiem, ale to jest, on to wprowadził. Dzisiaj no to znaczy, że Pan Jezus jest Pan w tabernakulum żywy i to taki znak, bo bez tej lampki Pan Jezus też jest. Tylko chodzi o to, że taki znak dla oka, że o, czerwona lampa się pali, dzisiaj zazwyczaj elektryczna już, prawda? No to znaczy, że jest Pan Jezus na Świętym Sakramencie. To jest właśnie prowadzone przez błogosławionego Wincentego Kadubka. No to tyle mamy. Ale na jesień będzie jeszcze wprowadzona nowa święta, bo siostry klaryski kapucynki z Przasnysza nam ofiarowały relikwie jednej ze swojej siostry błogosławionej. Też należy do tych 108 męczenników. Siostra Maria Teresa Kowalska od Dzieciątka Jezus jest męczennicą z ich zgromadzenia. No nie jest tutaj znana, ale znana jest tematyka, bo ksiądz Arkutowski, który stąd pochodzi, no nie mamy jego relikwii, ale złana tablica w kościele ją poświęcona. I jak jest 12 czerwca wspomnienie tych męczenników 108, to my go wtedy wspominamy. Nawet mamy specjalną modlitwę, ludzie się zawierzają przez jego wstawiennictwo. I akurat ta siostra nowa, błogosławiona, tego samego dnia będzie miała wspomnienie, co Arkutowskie, bo to 12 czerwiec tych męczenników się wspomina. I żeby to było tak dla ludzi czytelne, to mam już kontakt z pełnomocnikiem sióstr klarysek, to jest pan doktor Kowalski z Warszawy, który promuje, bo siostry są klauzurowe, więc nie wychodzą te akurat. Więc on jest w ich imieniu i różne prelekcje głosi, różne takie ma spotkania, żeby tą siostrę wypromować. I to się nawet udaje, bo już chyba ja 13 jestem parafią, która otrzymała relikwie od sióstr. Więc no, zaproponowano mi przez moich znajomych, więc nie odmówiłem, bo mówię, święci idą po to, żeby nam pomagać, więc czasem spontanicznie, więc zanim to nastąpi, myślę, że wczesną jesienią, to wcześniej ten pan doktor przyjedzie, taką prelekcję, że ludziom powie o tej siostrze, chociaż ja przeczytałem trochę o niej informacje, bo są książki, więc mam swoją wiedzę, ale to też jak ktoś obcy, to inaczej i jakiś dzień tam wybierzemy, kiedy jeszcze jakieś relikwie trzeba kupić na te relikwie, bo one są małe, więc trzeba je w coś włożyć, mianowicie, i żeby tak były do kultu publicznego, bo taka zasada, że jak się czci świętych, to muszą być one zazwyczaj autentyczne, no bo inaczej nie, ale musi być certyfikat wydającego, czyli certyfikat potwierdzający ich autentyczność i na podstawie tego można je publicznie udostępniać.
1: Ksiądz Krzysztof Nalepa, proboszcz parafii pod wezwaniem świętego Józefa Oblubieńca Najświętszej Marii Panny w Jeżowie. A przed nami audycja Słowo. Dziś przygotowała Irena Borkowska, autokefaliczny kościół prawosławny.
2: Słowo, audycja kościołów chrześcijańskich regionu łódzkiego, zrzeszonych w Polskiej Radzie Ekumenicznej.

0: za słowami Antoniego Bluma. Kościół to cud spotkania Boga z człowiekiem, całego stworzenia z Bogiem. To cud i radość, że Bóg jest tak bliski, jak krewny, jak swój. Jeden z ojców Kościoła powiedział, że słowo Bóg jest znacznie mniej istotne dla nas niż słowo Ojciec. Słowo Bóg podkreśla różnicę między nami a Nim, za to słowo Ojciec sygnalizuje pokrewieństwo. Jesteśmy Jego dziećmi, jesteśmy Mu bliscy, jesteśmy Mu swoi. To jest cud Bożej miłości, która jest nam dana i na którą możemy w radości odpowiedzieć. Wcielenie Chrystusa odbyło się w czasie, w przestrzeni czasowej. Na razie historia jeszcze się rozwija i płynie, ale to już jest jej spełnienie. To już jest zwycięstwo, koniec. To już jest wszystko. Kościół wobec tego ma wszelkie podstawy do triumfu. Przy czym Kościół nie jest zwykłym społeczeństwem, zgromadzeniem ludzi, którzy się zjednoczyli w imię Boże, by być posłusznym wobec Jego przykazań i otrzymywał od Niego dary. Kościół jest czymś większym. To ciało, żywe ciało, organizm, który jednocześnie jest boski i ludzki, gdzie jest na równych prawach, ponieważ miłość nierównych czyni równymi. Bóg i człowiek spotykają się, jednoczą i stają się nierozłączni. Kościół to miejsce, gdzie dokonuje się ten cud spotkania wzajemnie oddającej się miłości, dostąpienia wieczności, która już nadeszła, zwycięstwo miłości nad wszystkimi konfliktami. W tym znaczeniu Kościół już teraz w jakimś stopniu poślubił baranka. Święci, co ja mówię, nie tylko święci, ale i grzesznicy o tym wiedzą. W pewnym momencie każdy może poczuć, że Bóg jest tak blisko, że Jego miłość jest taka łaskawa i cicha, że znać Go i być przez Niego kochanym to takie szczęście, na które nie można nie odpowiedzieć gorliwą miłością. Wraz z tym właśnie Kościół, o ile przeżywamy go w ten sposób, pojmujemy go w ten sposób, stanowi przedmiot naszej wiary, nie zaś wiedzy, ponieważ w Kościele, powiedzmy szczerze, widoczne są ludzka niemoc, kruchość i grzech. Wiemy jednak, że mimo to Kościół jest ponad tym wszystkim. Dzieje się tak niekiedy w rodzinach. Ogromna, głęboka i silna miłość łączy i trzyma razem ludzi, którzy kiedyś dostrzegali, jacy oni są w oczach Bożych, przeodziani w chwałę, piękno i głębię. Reszta ludzi dostrzega tylko trudności tej rodziny, napięcia, słyszą kłótnie i nie rozumieją, że za nimi stoi ta głęboka, silna miłość, której ten spór jest możliwy, dzięki której ta rodzina ciągle wzrasta. Dzisiejsza audycja jest audycją przygotowaną przez Autokefaliczny Kościół Prawosławny w Polsce z błogosławieństwa Jego Ekscelencji Atanazego, biskupa łódzkiego i poznańskiego. Czytała Irena Borowska.
1: I na puentę dzisiejszego spotkania piękna ballada o narodzinach fundatora parafii w Jeżowie, księcia Bolesława Krzywoustego, z tekstem Gala Anonima. Oczywiście Ewa Demarczyk, a my dziękujemy Kuba Licman i Małgorzata Warzecha.

Chcecie o tym wiedzieć, doniesiono do rodzica, któremu wciąż brak dziedzica, by ze złota kazał odlać, jak najszybciej dziecka poznać. Niech ją szybko śle świętemu, by pomyśleć.

Zdobywszy burgundzką ziemię, wrócili gdzie polskie plemię. Wracali z twarzą promienną, księżnę zastając brzemienną. Takie były narodziny owego

0: matka zaś Judyt imieniem, za dziwnym losu zrządzeniem, owa Judyt kraj zbawiła, gdy Holoferna zabiła. Ta zaś porodziła syna, co rozgromi poganina, śpiewać dzieje...
1: Słuchają Państwo Radia Łódź, na zegarze jest godzina 7. Jarosław Turek, zapraszam na wiadomości Radia Łódź. W serwisie rocznica wybuchu Powstania Warszawskiego. Dwa śmiertelne wypadki w Tatrach i eksplozja i zabici w restauracji w Moskwie. W regionie w tej chwili pochmurno, ale bez opadów, na termometrze około 18 stopni. Były modlitwy, kwiaty i znicze, nie zabrakło także wspomnień i wzruszeń. Minęła 82. rocznica Powstania Warszawskiego, a wczoraj w całym kraju, także w Łodzi, o 17.00 zawyły syreny. Mówi o tym Klaudia Wróblewska.
2: Dźwięk syren alarmowych słychać było w hołdzie bohaterom zrywu z 1944 roku.
3: Powstanie warszawskie to walka i cierpienie. Cierpienie niewinnych ofiar.
2: Mówił prezydent Karol Nawrocki. Dla mieszkańców stolicy wydarzenia sprzed ponad 80 lat są cenną lekcją patriotyzmu.
4: Lekcja, żeby kochać swój kraj, kochać ludzi.
5: Wszystkiego najlepszego możemy się tylko od powstańców warszawskich nauczyć.
2: Wzruszenia nie ukrywał Jan Witkowski, pseudonim Jaś.
6: Naprawdę jestem wdzięczny tym wszystkim ludziom, że nareszcie Powstanie Warszawskie i powstańcy są docenieni.
2: Klaudia Wróblewska, Polskie Radio.
1: Dwa śmiertelne wypadki w Tatrach. Ratownicy Topru poinformowali o śmierci turysty i taternika. Do pierwszego wypadku doszło na Orlej Perci przy skrajnej sieczkowej przełączce, mówi ratownik dyżurny Topru Łukasz Duda.
7: Spadł ze szlaku w stronę Doliny Buczynowej. Zdaje się, że około 70 metrów. Powiadomienie mieliśmy od świadków, czyli innych turystów. Wysłaliśmy na miejsce śmigłowiec. Zostało ciało przewiezione do Zakopanego.
1: Drugi śmiertelny wypadek miał miejsce w czasie wspinaczki na Mięguszowiecki Szczyt. Te części szlaki przemierzają ostatnio tłumy turystów, a dzisiaj w górach prognozowane są burze, więc ratownicy apelują o rozsądek. Rosyjskie służby prowadzą śledztwo po eksplozji przed restauracją w centrum Moskwy. W wybuchu zginęły 3 osoby, a co najmniej 21 zostało rannych. Według rosyjskich władz do eksplozji mogła doprowadzić kobieta, która miała przy sobie ładunek wybuchowy i która próbowała dostać się do lokalu. Ochroniarz nie pozwolił jej wejść do środka. W eksplozji zginęli oboje, a także jeden z klientów restauracji. Miejsce zdarzenia zostało odgrodzone. Śledczy na razie nie informują, kto stoi za atakiem. A na koniec trochę sportu, bo piłkarze Unii Skierniewice no niestety przegrali na wyjeździe z Polonią Warszawa 1-3. Ten mecz drugiej kolejki pierwszej ligi w stolicy oglądał nasz reporter Robert Zwoliński.
8: Piłkarze Unii na pewno zagrali lepszą pierwszą połowę niż przed tygodniem ze Stalą Mielec i efekt był taki, że prowadzili do przerwy z Polonią Warszawa 1-0. Gol Kamila Sabiły w 36 minucie, ale 3 minuty później czerwona kartka dla Bartosza Bidy, która no tak naprawdę popsuła wszystko, bo Unici całą drugą połowę musieli grać w 10 i to się zemściło. Przegrali ostatecznie 1-3. Trener Kamil Socha przyznał, że żałuje tego, że nie udało się dowieść wygranej.
9: Mamy spory niedosyt, czujemy sportową złość, bo tu już byliśmy bardzo blisko tego, co potrafimy i długimi momentami do czerwonej kartki byliśmy równorzędnym przeciwnikiem dla Polonii.
8: Na pierwsze punkty skierniewiczanie zatem muszą poczekać. W kolejnym meczu zagrają u siebie z Arką Gdynia.
1: Bardzo dziękuję, mówił Robert Zwoliński. Spotkanie z Arką zaplanowano na 10 sierpnia, a wcześniej, bo już w środę 5 sierpnia Unia zagra u siebie w Pucharze Polski z Sokołem Kleczew. A u nas więcej sportu w serwisie za godzinę.
10: Sponsorem prognozy pogody jest sklep internetowy melisa.pl. Zdrowo, pięknie, naturalnie.
1: Dzisiaj na pewno odetchniemy trochę od upału. W regionie w tej chwili pochmurno, ale bez opadów, na termometrze około 18 stopni, na barometrze 997 hektopaskali. Ciśnienie idzie powoli w górę. W ciągu dnia najpierw spore zachmurzenie, ale potem możemy liczyć na rozpogodzenia. Dziś na termometrach maksymalnie od 23 do 25 stopni. Po południu lokalnie możliwe burze, a w ciągu dnia wiatr słaby z północnego wschodu.
10: Sponsorem prognozy pogody był sklep internetowy melisa.pl. Zdrowo, pięknie, naturalnie.
11: Czas seniorów.
12: Agata Zielińska, dzień dobry. Dzisiaj chciałabym zaproponować Państwu rozmowę z geriatrą o tym, jak dbać o zdrowie i dobrą kondycję podczas upałów, ale zanim to nastąpi, to w studiu jest już pierwszy gość, Aleksandra Sołtysiak, kierowniczka Biura Promocji Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej imienia Marszałka Józefa Piłsudskiego. Dzień dobry.
13: Dzień dobry.
12: A będziemy rozmawiały o ofercie senioralnej, jaką proponuje dla wszystkich seniorów z Łodzi, a także z regionu biblioteka. Co jest takim, można powiedzieć, waszym sztandarowym wydarzeniem, cyklem, właśnie jeśli chodzi o seniorów?
13: Przede wszystkim mogłabym powiedzieć o spotkaniach autorskich. Staramy się, żeby oferta spotkań autorskich odpowiadała na potrzeby i zainteresowania seniorów i zapraszamy różnych gości. Był u nas Michał Rusinek, organizowaliśmy spotkanie z Michałem Witkowskim. Wiele spotkań dotyczy historii Łodzi i województwa łódzkiego. Naszym częstym gościem, zarówno jako autor, jak i prowadzący, jest Ryszard Bonisławski, który o historii opowiada przepięknie i można by było go słuchać godzinami. Także tych spotkań w miesiącu jest bardzo, bardzo dużo i mamy nadzieję, że tutaj każdy znajdzie coś dla siebie, a nawet jeśli nie zna jakiegoś autora, to warto na takie spotkanie przyjść, bo podczas tych spotkań poznajemy tych ludzi, którzy piszą książki. I tak było w przypadku Michała Śmielaka. Wiele osób polecało jego książki, ja wcześniej nie miałam okazji się z nimi zapoznać, ale po spotkaniu tutaj wszyscy głośno mówiliśmy, że cała Łódź śmielakuje, bo zrobił na nas tak niesamowite i dobre wrażenie, że to jest autor, który na długo pozostanie na pewno w moim sercu i będę go polecać każdemu.
12: Macie również wyjątkową, stałą współpracę pod hasłem Seniorzy Seniorom. To jest współpraca z chórem Muzyczne Perły.
13: Tak, tutaj wydaje mi się, że już od 3 lat współpracujemy z chórem. Wspólnie razem organizujemy koncerty. Na koncerty przychodzą przede wszystkim seniorzy, ale nie tylko. Jest to czas, kiedy możemy sobie wspólnie razem pośpiewać, poznać się, potańczyć. Na ostatnim spotkaniu, które zostało zorganizowane z okazji Dnia Ojca i Dnia Matki, atmosfera była tak niesamowita, że nie da się tego opisać. Kolejne przewidujemy na Weekend Seniora z Kulturą, więc serdecznie zapraszamy do śledzenia naszej strony internetowej i Facebooka. Będziemy o tym na bieżąco informować. W przyszłym roku na pewno też czekają nas kolejne koncerty.
12: Oferujecie także rozmaite warsztaty, które są dedykowane właśnie dla seniorów.
13: Tak, tutaj w tym roku przede wszystkim sporo warsztatów, jeśli chodzi o internet, o bezpieczeństwo w internecie, o tym, jak bezpiecznie poruszać się po tym internecie i jakie zasadzki, czy z czym możemy się spotkać, jak się od tego uchronić po prostu, bo to są już takie różnego rodzaju sposoby, że nawet ja, która na co dzień korzystam z internetu, trudno bym miała się połapać. Trzeba zwracać uwagę na różne szczegóły, które umożliwią nam odkrycie, że coś jest nie tak w tej wiadomości mailowej, czy w telefonie, który otrzymujemy. O tym jest cały czas głośno, ale ta potrzeba informowania jest cały czas bardzo, bardzo duża, więc tutaj też nasze warsztaty. Już niedługo we wrześniu będziemy mieli spotkanie z policjantem. Będą też zapisy. Prosimy o śledzenie.
12: No właśnie, ja myślę, że to są bardzo ważne warsztaty, bo oszuści też coraz to zmieniają swoje sposoby działania i w zasadzie nie wystarczy raz pójść na taki warsztat, tylko właściwie trzeba się doszkalać cały czas.
13: Cały czas i podczas takich spotkań też można pytać. Może coś nas niepokoi, może nie do końca wiemy, czy ten mail został rzeczywiście napisany z prawdziwego źródła, czy ktoś próbuje tego maila podrobić. Więc podczas takich spotkań to też jest właśnie doskonała okazja, żeby zadawać pytania, czy opowiadać o swoich doświadczeniach. Również organizujemy takie warsztaty Survivalowiec w kapciach, czyli jak poradzić sobie w trudnej sytuacji. Tutaj też dużo seniorów uczestniczy w tych warsztatach, prowadzi je nasz kolega Michał Guzek. Podczas ostatniego spotkania, w którym też miałam okazję uczestniczyć, właśnie pytań z sali było naprawdę bardzo sporo, a Michał ma ogromną, szeroką wiedzę na ten temat.
12: Muszę przyznać, że co roku też jestem bardzo mile zaskoczona waszym udziałem w senioraliach i bardzo bogatą ofertą.
13: Tak, tutaj wiadomo, w mieście bardzo dużo się dzieje, ale nasza oferta jest również bardzo atrakcyjna. Warto zaglądać i sprawdzać, co przygotowaliśmy. Nasze wydarzenia również pojawiają się w łódzkiej Tyczce Seniora. Tam też można znaleźć spotkanie organizowane przez bibliotekę. Współpracujemy już 2 lata z łódzką Tyczką Seniora, tam też nas znajdziecie.
12: Czytanie jest wielką przyjemnością, ale z wiekiem jest coraz trudniej czytać, bo pogarsza się kondycja naszego wzroku. I tutaj macie rozwiązanie.
13: Tak, oferujemy naszym czytelnikom książki z dużą czcionką. Jest to 14-punktowa czcionka. Kolekcja jest naprawdę bardzo duża, po ponad 2000 egzemplarzy książek obecnie mamy dostępnych. Książki są dostępne w naszej czytelni, więc można sobie podejść, wybrać publikację z półki, zapytać bibliotekarza, co poleca. Są to znani autorzy i ta wygoda czytania, jak słyszymy od naszych czytelników, jest naprawdę bardzo, bardzo duża. Oprócz tego oferujemy audiobooki czytane przez znanych lektorów. Znajdziemy w dziale zbiorów audiowizualnych, są to audiobooki na płytach, ale nie tylko, ponieważ co miesiąc rozdajemy bezpłatne kody do takich dużych platform, gdzie znajdziemy audiobooki, e-booki, wideokursy. Każdy czytelnik i posiadacz karty Biblioteki Wojewódzkiej w Łodzi ma możliwość dostać taki bezpłatny kod i spróbować, bo nawet jeśli ktoś wcześniej nie miał kontaktu z audiobookiem, warto dać mu szansę. Ja sama też byłam w takim momencie, kiedy spróbowałam, no bo to nowa oferta, coś nowego i teraz ten audiobook towarzyszy mi bardzo, bardzo często.
12: W bibliotece można również oglądać filmy.
13: Można oglądać filmy, ponieważ co miesiąc odbywają się spotkania klubu filmowego. Staramy się, żeby ta oferta była i odpowiadała potrzebom naszych czytelników i tak też jest, ponieważ nasza sala, która mieści ponad 100 osób, praktycznie zawsze jest pełna. Są to spotkania czasem poprzedzone krótkim wykładem o tym, jaki film będziemy oglądać. Jest też miejsce na zadawanie pytań, na dyskusję, więc takie spotkania klubu filmowego są bezpłatne, dostępne raz w miesiącu. Serdecznie zapraszamy. Mamy też coś dla fanów, którzy chcą dyskutować o książce. Mamy spotkania dyskusyjnego klubu książki, które odbywają się również raz w miesiącu w dziale zbiorów specjalnych, a od października spotkania komiksowe.
12: Czyli cały czas można powiedzieć, że ta oferta się rozszerza, a przynajmniej się zmienia, tak?
13: I zmienia, i rozszerza w zależności od tego, jakie są potrzeby. Często rozmawiamy też z naszymi gośćmi po spotkaniu. Podpowiadają nam, kogo warto zaprosić. Sami piszą do nas maile, że chcieliby takiego i takiego gościa, bądź spotkanie na taki temat. Tak też było, jeśli chodzi o podróżników, ponieważ też mamy w tym roku przygotowany cykl spotkań z podróżnikami. W sierpniu Włochy, a we wrześniu Robert Gondek i Afryka.
12: Jak z dostępnością dla osób starszych, dla seniorów? Biblioteka to jest bardzo duży budynek, też bardzo dużo schodów.
13: Zgadza się, ale nasze spotkania i rzeczywiście nasze spotkania odbywają się na sali konferencyjnej, która znajduje się na 2. piętrze, ale warto pamiętać, że mamy dostępną windę i tą windą można sobie wjechać na 2. piętro, bez problemu zjechać i tutaj dostanie się na wydarzenie, no nie powinno stanowić żadnych barier. Ponadto obecnie sala konferencyjna jest w remoncie, będzie klimatyzacja, będą wyprane krzesła, ten komfort też na pewno się zmieni. Remontujemy również toalety dla naszych czytelników przy szatni, więc od września będzie można zobaczyć piękne nowe wnętrza.
12: Z całą pewnością w takim razie można powiedzieć, że biblioteka jest takim miejscem, w którym seniorzy nie są wykluczeni ze względu na wiek, bo mogą się czuć w zasadzie komfortowo i tak samo jak wszyscy inni, dla których no, biblioteka jest dostępna na co dzień i w zasadzie mogą korzystać z jej zasobów i z tego, co proponujecie także poza wypożyczalnią.
13: Tak, ja bardzo się cieszę, że możemy dzisiaj porozmawiać o ofercie biblioteki dla seniorów, ponieważ no sama też słyszę od znajomych, że kończy się ten etap pracy zawodowej i co dalej. Warto odwiedzić bibliotekę, nawet jak dawno w bibliotece nie byliśmy. To już jest inne miejsce niż kiedyś. Nasza biblioteka, też bardzo często słyszę, że jest kojarzona z biblioteką dla studentów. Kiedyś tak rzeczywiście było, że naszymi gośćmi byli głównie studenci, natomiast teraz odwiedzając bibliotekę mogą Państwo odkryć naprawdę zupełnie inne miejsce, a my staramy się, żeby zarówno przestrzeń, jak i oferta odpowiadała na Państwa potrzeby. W bibliotece pracują również cudowni ludzie, do których zawsze można skierować swoje pytania, poprosić o pomoc, którzy no zawsze chętnie tą pomocą służą. Więc proszę pamiętać, że Biblioteka Wojewódzka w Łodzi, która mieści się przy ulicy Gdańskiej 100 przez 102, to jest miejsce dla Was, dla wszystkich mieszkańców.
12: Olu, zapomniałyśmy o jeszcze jednej ofercie, o wystawach. Często organizujecie wystawy rozmaitym twórcom, także seniorom. Ostatnio byłam na takiej wystawie, gdzie pani na deskach, właśnie seniorka, malowała przepiękne koty, ale prezentujecie także własne zbiory, które na co dzień są niewidoczne, a to jest okazja zawsze właśnie taka wystawa, żeby je obejrzeć.
13: Tak, przez cały sierpień prezentujemy literaturę podróżniczą dostępną w naszych zbiorach. Właśnie koleżanki, jak wychodziłam z pracy na wywiad, układały egzemplarze, książki, materiały towarzyszące do gablot. Ale ta wystawa co miesiąc się zmienia, więc to też jest taki dobry czas, żeby co miesiąc tą bibliotekę odwiedzić, zobaczyć, co nowego prezentujemy. Ja często też widzę, jak nasi czytelnicy oglądają wystawę, mają karteczkę i sobie notują, co warto wypożyczyć, jak już wystawa się skończy, żeby zabrać ze sobą do domu i poznać lepiej.
12: Czy obserwujesz to również, że do biblioteki właśnie na te spotkania, na wystawy przychodzi grupa tych samych osób? Czy można powiedzieć, że to są tacy stali bywalcy albo nawet przyjaciele biblioteki?
13: Tak, są przyjaciele biblioteki. Bardzo mi miło, jak ktoś pojawi się pierwszy raz, a później go widzę na kolejnych wydarzeniach. Przychodzi ze znajomymi, z koleżankami, zapisuje się na jakieś spotkania warsztatowe, które mamy w takiej mniejszej sali i nie zapisuje tylko siebie, ale zapisuje też siostrę, koleżankę. Ta społeczność biblioteki cały czas rośnie i to jest takie budujące, żeby właśnie działać, robić coraz więcej i ta radość ludzi po spotkaniach, te rozmowy, tego nie da się opisać. Tam po prostu trzeba być, trzeba to zobaczyć, trzeba to poczuć i wtedy ludzie bardzo często też na takich spotkaniach zapisują się do biblioteki, stają się czytelnikami, wypożyczają książki, które są proponowane podczas takich spotkań czy warsztatów. Tak było właśnie na Survivalu, więc można się czegoś dowiedzieć, można się zainspirować, można się spotkać, porozmawiać i też poznać nowych ludzi, bo często też te kontakty, przyjaźnie nawiązują się właśnie u nas. I to jest takie przeciwdziałanie też tej samotności, jak ktoś się czuje taki sam, to myślę, że tutaj znajdzie też dobrych ludzi, których warto mieć przy sobie.
12: No właśnie, Olu, dokładnie w tym samym momencie pomyślałam o tej samotności, o tym, że seniorzy niejednokrotnie nie mają już bliskich osób, albo jeśli mają te bliskie osoby, to one są gdzieś bardzo daleko, niejednokrotnie na innych kontynentach. A właśnie biblioteka, wydaje mi się, ta akurat biblioteka jest takim miejscem, gdzie można po prostu poczuć się dobrze. Znaczy to jest takie miejsce, które bardzo łatwo można sobie oswoić, bardzo łatwo można się tam odnaleźć, łatwo właściwie można się poruszać. I co myślę jest wielką zasługą biblioteki, to właśnie rzeczywiście wszyscy pracownicy, którzy są bardzo pomocni.
13: Tak, staramy się, żeby nasza biblioteka była odbierana jako biblioteka dla wszystkich, bo ona właśnie taka jest. I udział w tych wydarzeniach, co też warto podkreślić, jest bezpłatny. Tutaj nikt nie musi za nic płacić. Przed spotkaniami można się napić kawki, herbatki, wody. Właśnie tam też porozmawiać chwilkę z innymi uczestnikami wydarzenia.
12: Czyli już wtedy można wymienić się jakimiś opiniami, wrażeniami. Potem jeszcze jest czas na to pewnie po spotkaniu.
13: Oczywiście, że tak. Po spotkaniu też można zadawać pytania, dyskutować między sobą. No ta przestrzeń, czas jest i nikt nie jest oceniany. To też jest piękne.
12: To co w najbliższym czasie w takim razie możemy zaproponować? Czy

0: Też właśnie w takich godzinach przedpołudniowych te spotkania się odbywają, więc tutaj seniorzy jak najbardziej, to jest czas też dla nich, gdzie można się zapisać. Wszystkie te informacje i cała oferta na wakacje znajduje się na naszej stronie internetowej. Już pierwsze zapowiedzi spotkań we wrześniu z profesor Zdzisławą Janowską, spotkanie klubu filmowego można znaleźć na naszej stronie internetowej, więc myślę, że jeżeli szukają Państwo właśnie takiego miejsca, to warto zapamiętać adres Biblioteka Wojewódzka w Łodzi, wpisać też tak w Google, nasza strona od razu się wyświetli i tam na bieżąco te wszystkie informacje dotyczące spotkań i aktualności zmian w bibliotece, wszystko co dobre właśnie tam można znaleźć.
1: Olu, bardzo dziękuję Ci w takim razie za spotkanie, za rozmowę. Aleksandra Sołtysiak, kierowniczka Biura Promocji Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej imienia Marszałka Józefa Piłsudskiego, była naszym gościem.
0: Dziękuję.
1: A już za chwilę będziemy rozmawiać o zdrowiu podczas upałów. Zapraszam do pozostania z nami.

0: Moim kolejnym gościem jest Robert Błaszczak, wojewódzki konsultant w dziedzinie geriatrii. Dzień dobry.
1: Dzień dobry Państwu.
0: A będziemy rozmawiać teraz o naszym stanie zdrowia podczas upałów, jak powinniśmy zachowywać się wtedy, gdy na zewnątrz jest powyżej 30 stopni. Czy można powiedzieć, że są jakieś takie złote zasady, które obowiązują i o których powinniśmy wiedzieć?
1: Może nie tyle co złote, co podstawowe zasady, można tak powiedzieć, ponieważ no na pewno trzeba zaznaczyć, że upał nie jest straszny dlatego, że ktoś jest w wieku podeszłym, prawda? Chodzi o to, że po prostu senior, czy też osoba powyżej 70 roku życia, czasami wysyła mniej sygnałów już ostrzegawczych, że coś się zaczyna dziać z naszym organizmem. I każdy w wieku lat 70, 80 oczywiście ma w miarę dobre zdrowie, tak? I sobie funkcjonuje normalnie przy takich odpowiednich temperaturach, czyli 20 kilka stopni. Natomiast ma gorsze, że tak powiem, gorszą odpowiedź na warunki ekstremalne. Czyli tym warunkiem ekstremalnym będzie podwyższona temperatura. Osoby starsze mają mniejszy troszkę ten margines bezpieczeństwa. Bardzo szybko dochodzi do zachwiania równowagi naszego organizmu w wieku lat 70 przy wysokich temperaturach, ponieważ mniej odczuwamy pragnienie w miarę upływu lat, więc tutaj istnieje ryzyko szybszego odwodnienia niż 20-latek. Mniej też wydzielamy potu przez naszą skórę, ponieważ w miarę upływu lat troszkę mniej zaczyna się pojawiać gruczołów tego wydzielania zewnętrznego i ta wymiana wodna przez skórę, czyli to pocenie się, jest mniejsze u osób starszych, więc z drugiej strony możemy łatwiej doprowadzić do przegrzania naszego organizmu.
0: Zawsze podejrzewałam, że po prostu niektórym znajomym seniorom nie chce się pić, to znaczy nie chcą tak samo jak osoby młodsze pić, bo po prostu nie lubią, natomiast rzeczywiście, tak jak pan doktor mówi, to może wynikać z tego, że po prostu nie czują tego pragnienia, tak?
1: Nie czują pragnienia, a z drugiej strony musimy też pamiętać, że u osób starszych dochodzi też do problemu z oddawaniem moczu. Znaczy ten problem polega na tym, że na przykład jest częstsze oddawanie moczu i niekiedy nasi seniorzy mniej piją, ponieważ częściej muszą oddawać mocz.
0: I to myślę, też że to takie może być kłopotliwe, szczególnie kiedy są na zewnątrz,
1: tak,
0: prawda?
1: Kiedy się wychodzi i kiedy nie wiadomo, gdzie jest toaleta i czy zdąży. Ponadto przyjmują leki moczopędne w postaci, powiedzmy, jako leczenie nadciśnienia tętniczego. Więc tutaj też, no, z jednej strony wymuszamy tą diurezę, to sikanie, a z drugiej strony nie chcemy też pić, żeby nie sikać za dużo. Ponadto, tak jak było wspomniane wcześniej, to pragnienie jest znacznie słabsze. Natomiast jeżeli wysokie temperatury zaczynają się pojawiać, to takimi złotymi zasadami jest to, żeby z jednej strony pamiętać, żeby naszego seniora odwiedzać, tak? Czyli zwracać uwagę na to, czy dobrze się czuje, ponieważ może być kilka sygnałów, że zaczyna się coś dziać z powodu wysokich temperatur, ponieważ doszło do odwodnienia, zaczną się pojawiać zawroty głowy, może być ewentualnie gorszy kontakt, nasilone zaburzenia pamięci, jeżeli już były jakieś zaburzenia poznawcze. Musimy zadbać o to, żeby pomieszczenie, w którym przebywa na co dzień, było w miarę schłodzone. Wiadomo, że nie wszędzie jest wentylacja, ale czy klimatyzacja, ale może być wentylator. Tak? Pamiętać o tym, żeby nie wietrzyć tego mieszkania w ciągu dnia, między 11 a 18, kiedy temperatury są najwyższe, tylko wieczorem, żeby otwierać okno i wymieniać. Jeżeli dochodzi nam do przegrzania, powiedzmy, naszego organizmu, czy też organizmu naszego seniora, to schładzać, tak? Albo mokry ręcznik na kark, na nadgarstki, bądź też ewentualnie jakiś lekki prysznic. Zadbać o to, żeby przyjmował płyny i tutaj musimy pamiętać, że nie powinniśmy pytać się, czy wypił, tylko ile wypił. Bo zawsze nam ktoś odpowie, że tak, wypiłem, natomiast pytanie ile no to wtedy będzie wiadomo, czy istnieje ryzyko odwodnienia. Ponadto chociażby lekkie posiłki, tak, żeby przyjmować więcej może warzyw, owoców, a nie smażone, ciężkostrawne posiłki. No i lekkie ubrania, żeby też senior nie wychodził w godzinach, powiedzmy, szczytu tej temperatury, tylko raczej wieczorem i nie ubrany w ciemne, że tak powiem, rzeczy, tylko w jakieś jasne. I tutaj warto pamiętać, taką zasadę można wprowadzić, że ważne, żeby była jedna szklanka więcej wody wypita niż ta jedna szklanka mniej. Bo wtedy, kiedy nie czujemy pragnienia, może się okazać, że kiedy zaczniemy czuć pragnienie, to ten niedobór płynu w naszym organizmie już jest znacznie większy.
0: Panie doktorze, czy tak technicznie można sobie jakoś uporządkować właśnie te kwestie nawadniania, nie wiem, w ten sposób, żeby kupować małe butelki z wodą, ewentualnie przelewać tą wodę do małych butelek, ewentualnie, nie wiem, ustawiać sobie w różnych miejscach w mieszkaniu wodę?
1: Na pewno używanie mniejszych butelek będzie chyba bardziej poręczne, ponieważ raz, że nie musi senior wtedy te 1,5 kg, powiedzmy, podnosić, tylko są to półlitrowe butelki i wtedy na przykład mieć zadanie, że musi wypić 4 na przykład takie butelki w ciągu dnia, czy też 3 i porozstawiane w różnych miejscach, tam gdzie najczęściej przebywamy, czyli albo powiedzmy przy fotelu, albo przy kanapie. Można nawet wprowadzić takie zadanie, żeby odhaczać sobie na kartce, ile na przykład było wypite, tak? Robić sobie krzyżyk, że to jest jedna szklanka, czy też ewentualnie, że to jest jedna butelka albo pół butelki, żeby po prostu mieć nad tym kontrolę.
0: A czy podawać seniorowi też elektrolity?
1: Tak, elektrolity są ważne o tyle, że bardzo często u naszych seniorów, jeżeli dojdzie do zaburzenia tej gospodarki wodnej, tak, kiedy dojdzie nam do odwodnienia, to bardzo często jest to związane z zaburzeniami elektrolitowymi, czyli albo może być spadek zawartości sodu, bądź też potasu, bo z jednej strony, nawet jeżeli senior mniej się poci, ale się poci i wydala te elektrolity przez skórę, tylko warto sprawdzić z lekami, które przyjmuje, bo bardzo często seniorzy przyjmują preparaty potasu, więc może będzie konieczność taka, żeby nasza woda czy też elektrolity była mniejsza zawartość potasu, a na przykład większa zawartość sodu.
0: Panie doktorze, a jak to jest jeszcze, tutaj na chwilkę chciałabym się zatrzymać przy tym nawadnianiu z piciem kawy lub herbaty, bo tak często widzę, że no właśnie seniorzy traktują to jak, no prawie jak wodę, zaliczają herbatę czy kawę do również takich napojów. Natomiast gdzieś czytałam, słyszałam, że podobno i kawa, i herbata też nasilają odwodnienie.
1: To znaczy tak, nie jesteśmy ekstremistami i nie mówimy naszemu pacjentowi, masz wypić 2 litry wody i tylko czystej wody i nic więcej do tego nie liczyć. Wiadomo, że zarówno kawa, czy też ewentualnie mocna herbata, one mają też działanie moczopędne i powodują, że ta woda, ten płyn z naszego organizmu jest w większych ilościach wydalany. Wiadomo, że nie chodzi o to, żeby wypić 1,5 litra herbaty, a nie wypić wody, tak? Jeżeli wypijemy sobie szklankę kawy, czy też 2 szklanki herbaty i dodatkowo powiedzmy 1,5 litra wody, to będzie w porządku. Musimy ten bilans płynów w miarę mieć zachowany. Natomiast no przed jednym przestrzegamy, że niestety, ale alkoholów to nie wliczamy i alkohol...
0: No właśnie, miałam już zapytać tak o
1: i to
0: alkohol.
1: Nie jest tak, że jedno piwo nas nawodni. Nie. Piwo i alkohol w ogóle w szczytach takich wysokich temperatur rozszerza naczynia w półwłokach skórnych, zwiększa wydalanie, że tak powiem, potu i dochodzi do większych zaburzeń elektrolitowych i wodnych. Także alkoholów nie wliczamy.
0: A piwo bezalkoholowe? Bo niektórzy też tak właśnie raczą się i uważają, że dobrze gasi pragnienie.
1: Jeżeli będzie od czasu do czasu jakieś jedno piwo bezalkoholowe wypite, nic się nie stanie. Ale musimy pamiętać, że to i tak niewielki ekstrakt chmielu jest w tym. I to jest, nawet jeżeli powiedzmy jest stwierdzana 0% alkoholu, i tak nie jest to do końca obojętne, biorąc pod uwagę barwniki i płyn dla naszego organizmu. Także tutaj tym też się nie posiłkujemy.
0: To w takim razie kolejna kwestia, o której pan doktor już właściwie trochę wspomniał, bo mówił pan o tym wietrzeniu mieszkania, że najlepiej robić to wieczorem, czy dbać o to, żeby nasz senior miał na przykład żaluzje albo rolety, szczególnie teraz, kiedy są takie upały, bo myślę, że mieszkania, szczególnie w blokach, na wysokich piętrach, mogą bardzo szybko się nagrzewać.
1: Tak, te mieszkania w tym starszym budownictwie faktycznie nagrzewają się szybciej i wszelkie, że tak powiem, zasłonięcie okien, szczególnie jeżeli jest to ekspozycja południowa, kiedy jest bardzo narażone na działanie słońca, no one powinny być zasłonięte. Wtedy mniej nagrzewa nam się pomieszczenie, więc jeżeli jest możliwość używania żaluzji, to jak najbardziej zacieniać te pomieszczenia.
0: A czy owoce, wszystkie owoce też nas nawadniają?
1: Znaczy owoce i warzywa są traktowane jako lekki posiłek, tak? Wiadomo, że dużą zawartość wody mają na przykład arbuzy, melony, czy też ewentualnie cytrusy, ale każdy owoc, powiedzmy od 10 tam do 50% zawiera płyny. I to bardziej chodzi o to nie, że samymi owocami nawodnimy nasz organizm, ale po prostu są lżejsze dla naszego organizmu w sensie trawienia tego niż ciężkostrawne posiłki.
0: Przy takich upałach posiłki generalnie też powinny być po prostu lekkostrawne?
1: Lekkostrawne częściej i w mniejszych ilościach.
0: A jeśli już wychodzimy na zewnątrz, to też no, powinniśmy pamiętać o tej wodzie. Ważną rzeczą chyba też jest nakrycie głowy.
1: Nakrycie głowy, jasne ubrania.
0: Jasne ubranie, tak.
1: Mhm. Plus, no jeżeli nie nakrycie głowy, coraz częściej można w sumie zauważyć, szczególnie starsze panie, które używają parasolek, prawda?
0: Oj tak, to bardzo dobry zwyczaj. No
1: tak,
0: właśnie.
1: To zaczyna pojawiać się na naszych ulicach po to, żeby no, osłonić się przed tym słońcem, jeżeli musimy już w samo południe gdzieś wyjść.
0: Czy są takie leki, które po prostu przy tych wysokich temperaturach mogą potęgować na przykład no, jakieś złe samopoczucie?
1: To znaczy leki odwadniające, tak? Które są dosyć często stosowane, bo ma ktoś niewydolność krążenia czy też nadciśnienie tętnicze i one powodują nam zwiększoną ilość oddawanego moczu. Więc jeżeli na przykład dodatkowo jeszcze będziemy mniej płynów przyjmować, ponieważ tego pragnienia nie czujemy, a część tego płynu ucieka nam z potem, no to mogą przyspieszać, powiedzmy, i potęgować odwodnienie naszego organizmu. Natomiast musimy pamiętać, żeby nie odstawiać leków bez konsultacji z lekarzem.
0: Nie zmieniać sobie dawek również?
1: Nie zmieniać dawek. Owszem, pacjenci najczęściej są przyzwyczajeni i wyedukowani czasami, jeżeli na przykład leczą się z powodu nadciśnienia tętniczego, że jeżeli jest skłonność do spadków ciśnienia, bardzo często lekarze mówią, żeby redukować dawkę leku. Więc tutaj czasami sami jesteśmy w stanie sobie troszkę dopasować dawkę do naszego stanu, ale to według wcześniejszych zaleceń lekarza prowadzącego, a nie odstawiać i samemu zmniejszać. Natomiast musimy pamiętać, że jeżeli dochodzi nam do odwodnienia, to z jednej strony pogarsza nam się funkcja nerek, są większe skłonności do spadku ciśnienia i do zawrotów głowy, więc tutaj wrócę jeszcze raz uparcie do tego, żeby tą wodę pić.
0: Dlaczego szczególnie też niebezpieczne są upały dla osób właśnie z chorobami krążenia?
1: Ponieważ w przypadku przegrzania, tak to nazwijmy kolokwialnie, naszego organizmu, dochodzi do przyspieszania czynności serca. Nasz organizm zaczyna bronić się przed przegrzaniem i stara się zwiększyć ten rzut serca na obwód, to krążenie, po to, żeby doszło do większej wymiany krwi, która przekierowywana jest przede wszystkim, powiedzmy, do powłok skórnych. Ulegają rozszerzeniu naczynia krwionośne i naczynia włosowate w powłokach skórnych. Dochodzi bardzo często wtedy też do spadku ciśnienia, więc tutaj w przypadku układu krążenia, sam układ krążenia, który bardzo często jest chory u naszych osób w wieku podeszłym, zaczyna funkcjonować w takich ekstremalnych warunkach troszkę inaczej.
0: Czy wtedy dochodzi też do takich opuchnięć, że na przykład puchną nam nogi, nie wiem, dłonie?
1: Tak, pojawiają się obrzęki kończyn dolnych, obrzęki dłoni z powodu tego, że naczynia krwionośne ulegają rozszerzeniu po to, żeby była większa jeszcze powierzchnia wymiany, powiedzmy, tej cieplnej naszego organizmu. Po prostu organizm chroni się wtedy przed przegrzaniem.
0: Czy wysokie temperatury są również niebezpieczne dla osób z cukrzycą?
1: W przypadku cukrzycy, jeżeli powiedzmy dojdzie nam do odwodnienia i do pogorszenia funkcji nerek, to część leków, które pacjenci przyjmują, tych hipoglikemizujących, one są uzależnione od funkcji nerek, więc bardzo często może być tak, że na przykład wskutek pogorszenia naszej funkcji wydalniczej nerek dochodzi nam do kumulacji, powiedzmy, substancji aktywnej i dochodzi na przykład do hipoglikemii. Także to taka zależność, że w miarę pogorszenia funkcji nerek niektóre leki zaczynają w inny sposób działać. Następuje spotęgowanie ich działania.
0: No właśnie, z pana doświadczenia wynika, że osoby, które są dotknięte cukrzycą, wiedzą właściwie o tym, bo powiedzmy leczą się przez lata też, jak powinny się zachowywać właśnie w takich ekstremalnych temperaturach. Czy to jest też taka...
1: Najczęściej pacjenci, którzy, tak jak pani wspomniała, pani Agato, którzy leczą się już na cukrzycę, to już są pacjenci wieloletni
0: świadomi,
1: świadomi i są najczęściej wyedukowani pod tym kątem, że jeżeli mają cukrzycę i mają na przykład jeszcze dodatkowo nadciśnienie tętnicze, więc w przypadku przyjmowania mniejszej ilości płynów i doprowadzenia do odwodnienia, wiedzą, że te nerki zaczynają gorzej im funkcjonować i w większości to są pacjenci świadomi. Natomiast musimy też wiedzieć o tym, że część seniorów w wieku lat 80 na przykład ma zaburzenia poznawcze, ma te zaburzenia otępienne i nie zawsze zdają sobie sprawę z wszystkich okoliczności, które wpływają na ich, powiedzmy, organizm. Tak? Bardzo często jest też tak, że w przypadku wysokich temperatur, kiedy dochodzi do tego zaburzenia tej gospodarki wodnej, dochodzi do gorszego funkcjonowania pod kątem psychicznym. Nasilają się większe zaburzenia otępienne, pojawiają się zaburzenia snu. Bardzo często jest to bezsenność też u tych naszych seniorów i nie tylko. Więc to dodatkowo, powiedzmy, zwiększa ryzyko, że może dojść do dużego zachwiania równowagi tego organizmu w wieku podeszłym.
0: Jeszcze jedno, bo wspomniał pan o tych chorobach otępiennych. Też powinniśmy chyba być szczególnie wrażliwi właśnie podczas takich wysokich temperatur, bo nieraz się zdarza, że ktoś z jakąś demencją no właśnie znajdzie się na ulicy i na przykład tak błąka się, bo nie potrafi odnaleźć drogi do domu, tak?
1: Tak, ponieważ może być właśnie sytuacja, że senior wyjdzie do sklepu, bo wychodził do tej pory zawsze, ale jeżeli, powiedzmy, te zaburzenia otępienne mu się nasilą, bo są wysokie temperatury i, powiedzmy, zaczyna być dłużej na zewnątrz, tak, pod wpływem słońca, zaczyna mieć nasilone te postacie, te funkcje poznawcze są coraz gorsze. Jeżeli widzimy taką osobę, powinniśmy się zainteresować, tak, spytać się, czy nie wymaga pomocy. Tym bardziej, że no, bardzo często może być, że ten senior od 2-3 dni na przykład przyjmuje mniejsze ilości płynów, tak? Więc może zacząć coś się dziać już. Także jeżeli widzimy taką osobę zagubioną, a szczególnie w wieku podeszłym, to no, powinniśmy zainteresować się i spytać się, czy nie potrzebuje pomocy.
0: I jeszcze jedno, jeśli seniorzy jednak przebywają na zewnątrz przy tak wysokich temperaturach, bo przypuszczam, że to jest też kuszące, mogą też przebywać w różnych okolicznościach przyrody. Jak możemy rozpoznać udar słoneczny?
1: Udar słoneczny to może być tak, że zaczyna być zgłaszane gorsze samopoczucie, pojawiają się zawroty głowy, mogą pojawić się nudności, mogą pojawić się wymioty i splątanie. To są takie objawy, które powinny nas zaniepokoić, jeżeli obserwujemy coś takiego u osoby w wieku podeszłym, nawet u osoby 30-40-letniej.
0: Też, jeżeli,
1: prawda? Tak, bo wiadomo, że osoba starsza, biorąc pod uwagę te mniejsze zdolności organizmu do reagowania w takich ekstremalnych warunkach, szybciej i bardziej jest narażona. Natomiast 30-40-latek, jeżeli będzie przebywał długo pod wpływem słońca i wysokich temperatur, tak samo udaru takiego słonecznego czy też cieplnego może doznać. Także zgłaszany ból głowy, zaburzenia widzenia, senność, nudności, wymioty, to może sugerować, jeżeli jeszcze wiemy, że przebywał na zewnątrz i było działanie słońca, że możemy mieć do czynienia z udarem takim słonecznym czy też cieplnym.
0: Panie doktorze, to tak troszeczkę reasumując, to nie jest pogoda dla seniorów, tak?
1: Tak, to nie jest pogoda dla seniorów, dla normalnego funkcjonowania. No i powinni wtedy nasi seniorzy pamiętać, żeby tą wodę pić w małych ilościach. To nie chodzi o to, żeby wypić od razu pół litra czy litr, ale w małych ilościach, ponieważ jest to wtedy lepiej przyswajalne przez nasz organizm.
0: Bardzo dziękuję w takim razie za tę rozmowę i za wszystkie rady. Moim i Państwa gościem był dzisiaj Robert Błaszczak, wojewódzki konsultant w dziedzinie geriatrii. Dziękuję jeszcze raz.
1: Dziękuję bardzo.
0: A za uwagę dziękuję Państwu dzisiaj Agata Zielińska.

0: Reklama.
1: Pilna dopłata do rachunku za prąd. Zwrot nadpłaty. Aktualizacja danych. Brzmi znajomo. Uważaj! Oszuści coraz częściej podszywają się pod PGE. Wysyłają fałszywe SMS-y i e-maile, wykorzystując informacje o rachunkach, nowych taryfach czy zmianach przepisów. Ich celem jest wyłudzenie Twoich danych lub pieniędzy. Nie klikaj, nie daj się oszukać. Zachowaj czujność i chroni swoje bezpieczeństwo. Wejdź na zaufaną stronę gk.pge.pl.
2: Zdradzę Ci sekret. Jest miejsce, z którego zaczyna się wakacyjna przygoda. Z Łodzi prosto na Kretę do Albanii, Egiptu, Bułgarii, Rodos, Zakynthos, a może pachnąca przyprawami Turcja? Relaks, słońce, nowe kultury czekają. Oferty wakacyjne z czarterami z Łodzi znajdziesz w biurach podróży. Port lotniczy Łódź. Bliżej niż myślisz. Szczegóły na łódź-airport.pl.
1: Dostałeś SMS o zaległej płatności za prąd, a może e-mail z prośbą o dopłatę lub zwrot środków. Uważaj, oszuści podszywają się pod PGE, aby wyłudzić Twoje dane i pieniądze. Nie klikaj, nie daj się oszukać. Zachowaj czujność i chroni swoje bezpieczeństwo. Wejdź na zaufaną stronę gkpge.pl.
3: Czy już znasz tę nowość?
4: Suplementy diety Vital Senior to linia specjalistycznych produktów stworzona w trosce o seniorów. Vital Senior Neuro.
3: Witamina B12 wspiera funkcje psychologiczne, a witamina B6 zmniejsza uczucie zmęczenia.
4: Jod wspiera funkcjonowanie układu nerwowego, a tabletka jest łatwa do połknięcia.
3: To wszystko takie ważne. Vital Senior. Jak dobrze.
4: Szczegóły na vital-senior.pl.
0: Po reklamie. Ogłoszenie społeczne.
5: To nie jest proste. Chcę służyć. Chcę walczyć o lepszy świat. Muszę mieć solidną wiedzę, mocne fundamenty i wsparcie. Jestem taki jak ty. Chcę być dobrym kapłanem. Fundacja Rzymskiego Centrum Akademickiego od lat wspiera formację duchową i intelektualną polskich księży. Zapraszamy na stronę www.furca.org.
6: Każde dziecko to kolejne pokolenia. To przyszłe matki, ojcowie, dziadkowie i babcie. To nasza radość życia. Twoja pomoc to szansa na życie dla dzieci, którym odebrano wszystko. Dla tych, dla których wojna to więcej niż słowo. Polska misja medyczna daje szansę na życie tam, gdzie została już tylko nadzieja. Dołącz do nas.
0: Ogłoszenie społeczne.
7: Na zegarze jest godzina 8. Jarosław Turek, zapraszam na wiadomości Radia Łódź. W serwisie krótka ulga od upałów w regionie. Polscy strażacy do walki z pożarami w Hiszpanii i odwołany duży amerykański atak na Iran. A w regionie od rana pochmurno, bez opadów, na termometrze około 18 stopni. I zacznijmy od pogody, bo niedziela przyniesie uspokojenie pogody. W całym kraju będzie zdecydowanie mniej burz niż wczoraj, a upały nieco zelżeją. Synoptyk Michał Ogrodnik z Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej mówi, że burze dzisiaj spodziewane są głównie na południu.
8: Niedziela na przeważającym obszarze kraju przyniesie zachmurzenie małe i umiarkowane. Tylko na południu i południowym wschodzie początkowo zachmurzenie będzie duże. Tam miejscami padać będzie przelotny deszcz, a w rejonach podgórskich i na południu możliwe będą także burze. Temperatura maksymalna od 20 stopni Celsjusza nad morzem do 31 stopni na krańcach południowo-wschodnich.
7: W naszym regionie na termometrach najwyżej 24 stopnie, ale uwaga, bo upał szybko powróci. Już jutro na termometrach będzie około 30. Zakład Ubezpieczeń Społecznych wypłaca emerytury i renty z wyprzedzeniem. Zmiany dotyczą osób, które standardowo otrzymują pieniądze 15 dnia miesiąca. O szczegółach mówi nasz reporter Damian Grosicki.
9: Wcześniej wypłaty dostaną osoby z terminem 15 sierpnia, ponieważ to sobota i dzień wolny. Na pocztę pieniądze trafią 10 sierpnia, a na rachunki bankowe 12. Jak mówi Anna Szaniawska z ZUS-u, stałe terminy wypłat czasami wypadają w dni wolne, gdy instytucje nie pracują.
10: Jeśli termin płatności przypada na dzień wolny, pracy lub też w sobotę, wtedy świadczenie wypłacane jest wcześniej.
9: Podobnie było z seniorami, którzy powinni otrzymać swoje pieniądze 1 sierpnia. Te zostały wypłacone pod koniec lipca. Damian Gorsicki, Radio Łódź.
7: Przy tej okazji ZUS apeluje do seniorów o przechodzenie na bezpieczne wypłaty na konto. Polscy strażacy pomagają Hiszpanom w gaszeniu pożarów. Komendant główny Państwowej Straży Pożarnej Wojciech Gralec zapewnił, że ratownicy z Polski będą również szkolić strażaków z innych krajów, którzy są na miejscu.
11: Bo wiemy doskonale, że w Hiszpanii mamy kilka bardzo dużych pożarów, o wiele dużo mniejszych, które na bieżąco powstają i trzeba podejmować działania ratownicze, więc na pewno polscy strażacy będą mieli pełne ręce pracy.
7: Nasi specjaliści od gaszenia pożarów lasów mają działać w 3 35-osobowych zmianach. W okolicach Madrytu z powodu pożarów lasów i traw ewakuowano ponad 35 tysięcy osób. Dodatkowo około 20 tysięcy mieszkańców objęto nakazem pozostania w domach z uwagi na zagrożenie pożarowe. Donald Trump odwołuje potężny atak na Iran. Prezydent USA poinformował, że Ameryka była na to gotowa, ale Iran i inne kraje regionu poprosiły Stany Zjednoczone o jego zaniechanie. Mówi o tym więcej Jan Pachlowski.
12: Jeszcze w piątek kilka źródeł przekazało CBS News, że USA i Izrael przygotowują się do przeprowadzenia jednej z najsilniejszych dotąd kampanii bombardowań wymierzonej w irańską infrastrukturę energetyczną, przy czym istniała możliwość, że do ataków dojdzie jeszcze w ten weekend. Teraz Donald Trump poinformował, że uzgodniono warunki porozumienia, które obejmowałoby natychmiastowe i całkowite otwarcie ciśniny Ormus oraz wyeliminowanie zagrożenia nuklearnego ze strony Iranu. USA są w pełnej gotowości bojowej do uderzenia na Islamską Republikę Iranu, dysponując siłą i potęgą militarną, jakiej nie widziano od czasów II wojny światowej, napisał Donald Trump na platformie True Social z Miami dla Polskiego Radia. Jan Pachlowski.
7: A do zaniechania ataku na Iran namawiały władze Stanów Zjednoczonych, także władze Izraela. Przed nami już teraz wiadomości sportowe. A co ciekawego dzieje się w sporcie? O tym Robert Zwoliński.
13: Dzień dobry, a zaczynamy od żużla, bo Brytyjczyk Robert Lambert najlepszy podczas żużlowego Grand Prix w Łodzi. Trzecie miejsce w finale zajął były żużlowiec Orła Łódź, Australijczyk Brady Kerc, a drugi był Patryk Dudek, który do finału awansował bez dodatkowej walki w półfinałach.
14: Wszystko pasowało od początku, więc cieszę się ogólnie, że wróciłem do finałowego biegu w Grand Prix, ponieważ dawno tam nie jechałem. No i super, dziękuję też kibicom za doping, więc do zobaczenia, mam nadzieję, następnym razem.
13: Niespodzianką była nieobecność w finale Bartosza Zmarzlika. Najlepszy żużlowiec świata w pierwszym półfinale zajął drugie miejsce. Przegrał z Michaelem Jebsenem Jensenem, który w Łodzi rok temu zdobył indywidualne międzynarodowe mistrzostwo Ekstraligi, a w finale Jebsen Jensen zajął czwarte miejsce. Warto jeszcze dodać, że żużlowe Grand Prix po raz pierwszy zawitało do Łodzi, a na trybunach Mota Areny pojawił się komplet ponad 10 tysięcy widzów. Fotorelacja na radioloc.pl. Robert Lewandowski strzelił 2 gole, a jego Chicago Fire wygrało przed własną publicznością z Charlotte FC 2-1 w spotkaniu piłkarskiej ligi MLS. Kapitan reprezentacji Polski swoją premierową bramkę w MLS zdobył w 20 minucie, doprowadził do remisu 1-1, a w 68 ustalił wynik spotkania. Było to trzecie spotkanie Lewandowskiego w barwach strażaków, jednak pierwsze na własnym stadionie i od razu z 2 bramkami. 35. miejsce na pierwszym etapie tegorocznego Tour de France kobiet zajęła Dominika Włodarczyk. Pochodząca z Wielunia kolarka miała niegroźny wypadek w końcówce i dlatego do czołówki straciła 37 sekund. Wygrała Holenderka Lorena Wip, a 7. na mecie w Lozannie była Katarzyna Niewiadoma Fini.
15: Cieszę się bardzo z obecnej formy, jaką mam, tak samo z tego, jak jechałyśmy jako zespół, cały czas z przodu czujnie, także pierwszy dzień możemy wziąć same tylko pozytywne czynniki i czekamy na po prostu cięższe etapy.
13: A jeśli chodzi o pozostałe Polki, 22. była Malwina Mul, 63. Karolina Perekitko, a 85. wychowanka tramwajarza Łódź Agnieszka Skalniak-Sujka. Tour de France kobiety potrwa do 9 sierpnia. Przypomnę, że 2 lata temu ten wyścig wygrała Katarzyna Niewiadoma, a w ubiegłym roku zajęła ona 3. miejsce, natomiast na 4. pozycji uplasowała się Dominika Włodarczyk. Jeremy Sochan w nowym sezonie koszykarskiej ligi NBA będzie występował w Portland Trail Blazers. W minionym sezonie Sochan został mistrzem NBA w barwach New York Knicks, a trafił tam w trakcie ubiegłego sezonu, bo wcześniej grał w San Antonio Spurs, którzy wybrali go w drafcie 2022 roku z numerem 9. No i to teraz tyle. Kolejne wiadomości sportowe już za godzinę. Zapraszam.
16: Sponsorem prognozy pogody jest sklep internetowy melisa.pl. Zdrowo, pięknie, naturalnie.
7: W regionie w tej chwili jest na ogół pochmurno i nawet można powiedzieć, że chłodno w odniesieniu do poprzednich temperatur, bo tylko 16 stopni na termometrze, na barometrze 997 hektopaskali. W ciągu dnia najpierw spore zachmurzenie, potem tych chmur będzie mniej z szansą na rozpogodzenia. Dzisiaj na termometrach do 23-24 stopni, lokalnie możliwe burze. Wiatr słaby z północnego wschodu, jakość powietrza jest dobra.
16: Sponsorem prognozy pogody był sklep internetowy melisa.pl. Zdrowo, pięknie, naturalnie.
17: Niedzielny poranek z Radiem Łódź w tonacji Sepi.

dobry, przed mikrofonem Bartosz Florczak. Witam serdecznie, zapraszam jak zwykle do godziny 10 na audycję z piosenkami sprzed lat. Na początku coś pod te upały.

Dancing in the Street to oczywiście Martha and the Vandellas. No a 20 lat później Mick Jagger i David Bowie nagrali swoją wersję tego utworu, który zresztą trafił na pierwsze miejsce brytyjskiej listy przebojów i to był spory przebój w tamtym czasie, który w momencie, kiedy Rolling Stonesi nie nagrywali, sprawił, że Mick Jagger wciąż był na pierwszych stronach wszystkich pism muzycznych, nie tylko w Wielkiej Brytanii. Tak jak powiedziałem, dzisiaj kontaktujemy się drogą mailową, ale mam oczywiście też zamówienia z poprzednich audycji, które chciałbym dzisiaj zrealizować. No, to już półmetek wakacji. Bardzo szybko to jakoś w tym roku leci, no ale jeszcze cieszmy się, że to jest ten okres wakacyjny. Wiem, że ciepło i że upały, ale będziemy tęsknić jeszcze do tych temperatur. No to teraz Maria Koterska na Państwa prośbę.

0: Gdybym miał sporządzić jakiś ranking państwa ulubionych polskich wokalistek, to pewnie Maria Koterska by była w pierwszej piątce, to na pewno, bo bardzo często państwo proszą o jakieś piosenki Marii Koterskiej. Dotarła do nas ta informacja w czwartek o śmierci Igi Cemrzyńskiej, absolutnie wybitnej postaci polskiej kultury, fantastycznej aktorce, wokalistce, urodzona 2 lipca 1939 roku w Radomiu. Po wojnie też wróciła do swojego rodzinnego miasta, a potem już czekała na nią Warszawa i Państwowa Wyższa Szkoła Teatralna, którą ukończyła. Później zaczęły się spektakle, między innymi na zaproszenie Ludwika Sempolińskiego. Wystąpiła w programie Profesor i jego uczniowie. Zaśpiewała wtedy też, odkryto jej talent wokalny. Później były występy w Teatrze Telewizji, także za kadencji Adama Hanuszkiewicza. Więc ta kariera bardzo szybko się rozwijała, a później rękopis znaleziony w Saragosie, oczywiście Wojciecha Jerzego Hasa, i rola, która przysporzyła jej ogromnej popularności, występy w Opolu. Zresztą za chwilkę będziemy mieli okazję posłuchać Igi Cemrzyńskiej właśnie z Opola w nagraniu Intymny Świat, a potem sięgniemy po jeszcze jeden jej szlagier, Szkoła Tańców Salonowych.
1: Ludzie mają dziwne marzenia, dziwne troski, życzenia dziwne. Ponoć mają serca z kamienia, zimne nosy i ręce zimne.

lubią grywać w kości niezgody, palić mosty, stawać na głowie, winem wznosić toast na zdrowie, chwytać się brzytwy i mieć powody.

tańców figurowych na cztery pa. Dwa kroki na prawo, dwa kroki na lewo, jeden w przód, do tyłu dwa. Proszę panów, proszę się nie tłoczyć, dla każdego starczy dam. To jest towar niedeficytowy, nikt nie będzie dzisiaj sam. Drogie panie, cierpliwości, jeszcze chwilka, może dwie.

dwa kroki na prawo, dwa kroki na lewo, jeden w przód, do tyłu dwa. Dżentelmeni zapraszają damy, ukłon no i w rączkę cmok. Niepotrzebne

tak nie można. Niesolidna firma to. Ten pan sam swój portfel odda, nie przed faktem, tylko po. Panie, czemu pan tak podskakuje? To się może skończyć źle.

0: autopromocja.
1: Relacje i podsumowania meczów.
2: Rozmowy ze sportowcami.
3: Analizy z ekspertami.
1: O smutkach.
4: Ciężko mi coś mądrego po takim spotkaniu powiedzieć.
5: Krykund, poprzeczka!
2: O nadziejach.
6: Chciałbym wygrać jakiś mecz tak pewnie i zdecydowanie.
7: Fornalczyk w polu karnym na prawą nogę, strzał, gol!
3: I o sukcesach.
8: Kibice naprawdę czapki z głów, że tyle przyjechali. Bardzo się cieszymy, że zdobyliśmy ten brąz.
9: Paulina Damaskę, MVP tego meczu. PG Budowlani Łuczy, mistrzem Polski.
1: Strefa kibica w Radiu Łódź.
2: Soboty i niedzielę.
3: Od 18 do 20.
1: Piotr Andrzejczak.
2: Michał Malinowski.
3: Robert Zwoliński.
1: Zapraszamy.
10: Walizka? Jest. Okulary? Są. Bilet? Jest. A aplikacja Radia Łódź? Zabierz ją na wakacje, nad morze, w góry albo na drugi koniec świata. Aktualne wiadomości z Łodzi i regionu, audycje i podcasty, które dotrzymują Ci towarzystwa w każdej podróży. Radio Łódź w aplikacji mobilnej. Zawsze blisko, zawsze z Tobą.
0: Autopromocja. Reklama.
11: Od kruchego spodu po aksamitne, owocowe rozwinięcie. Głęboki ton gorzkiej czekolady, marakuja lekko kwaskowa i pomarańcza, ciepła, słoneczna, spinająca wszystko w idealną harmonię. To nie jest zwykłe ciastko, to czysta radiość smaku. Ciastko Radiość, specjalnie dla Radia Łódź. Do kupienia w cukierniach Dybalski, bo niektóre smaki po prostu się słucha.
10: Zapraszamy na sierpniowe koncerty 19. Letniej Akademii Jazzu. Wystąpią Zygmunt Pauker Trio, jedna z najciekawszych młodych formacji polskiej sceny jazzowej. Henryk Miśkiewicz Quartet z sentymentalną podróżą przez największe tematy polskiej muzyki filmowej. Młoda scena kompozytorska z muzyką Krzysztofa Hadrycha, Lary Hidan, Alana Kapołki i Kateryny Zajbliuk oraz Marcin Masecki z autorskim projektem Boleros i Masecki łączącym latynoskie rytmy ze słowiańską wrażliwością. Bilety do nabycia na stronie letniaakademiajazzu.pl oraz w kasie klubu Wytwórnia. Projekt dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury w ramach programu Muzyka realizowanego przez Narodowy Instytut Muzyki i Tańca oraz budżetu miasta Łodzi. Partnerem wydarzenia jest Województwo Łódzkie, Urząd Marszałkowski.
12: Zdradzę Ci sekret. Jest miejsce, z którego zaczyna się wakacyjna przygoda. Z Łodzi prosto na Kretę do Albanii, Egiptu, Bułgarii, Rodos, Zakynthos, a może pachnąca przyprawami Turcja. Relaks, słońce, nowe kultury czekają. Oferty wakacyjne z czarterami z Łodzi znajdziesz w biurach podróży. Port lotniczy Łódź. Bliżej niż myślisz. Szczegóły na łódź-airport.pl.
13: Filmowy sierpień w kinie Helios. Wyrusz na misję ratunkową z bohaterami najnowszej animacji Psi Patrol i Dinozaury. Odkryj mroczną tajemnicę w horrorze Ice Cream Man. Zobacz koniec ulicy Dębowej i poznaj losy rodziny przeniesionej do czasów prehistorii. Pamiętaj, wcześniej kupujesz, więcej zyskujesz. Kup bilet na helios.pl.
14: Czy już znasz tę nowość?
15: Suplementy diety Vital Senior to linia specjalistycznych produktów stworzona w trosce o seniorów. Vital Senior wątroba, detoks i trawienie
14: z wysoką dawką sili maryny,
15: wyciągiem z karczocha i kurkumy,
14: choliną i chromem.
15: A to wszystko tylko w dwóch tabletkach dziennie, łatwych do połykania.
14: To wszystko takie ważne. Vital Senior. Jak dobrze.
15: Szczegóły na vital-senior.pl.
0: Po reklamie.
10: Niedzielny poranek z Radiem Łódź w tonacji Sepi.

zwykle do godziny 10 w niedzielne poranki audycja w tonacji Sebi i piosenki sprzed lat i Państwa zamówienia. I teraz sięgamy po absolutny klasyk, który też powraca w tej audycji, ale myślę, że lubimy słuchać tej piosenki Joe Dassin i Champs-Élysées.

Rok 1969 i legendarny utwór Les Champs-Élysées. Joe Dassin oczywiście zaśpiewał. No, kto był w Paryżu, ten wie, że te aleje kończą się Łukiem Triumfalnym, a na ekrany naszych kin teraz wszedł film Wielki Łuk, który opowiada o nowym Łuku Triumfalnym, jaki powstał w latach 80. w Paryżu. To wtedy w 82 roku prezydent Francji, François Mitterrand, ogłosił taki konkurs architektoniczny właśnie na projekt nowego Łuku Triumfalnego, symbolu postępu, braterstwa, no i nowej ery pokoju. Wygrał ten konkurs architekt z Danii, który no, nie wiedział, na co się tak naprawdę porywa. Ale w efekcie oczywiście wiemy, że ten łuk powstał i pod koniec lat 80. został ukończony. Po drodze jednak było mnóstwo zawirowań, ale nie będę Państwu też zdradzał historii, bo może ktoś jej nie zna i chętnie wybierze się do kina. Więc tylko napominam, że jest taki film zatytułowany Wielki Łuk i jest teraz do obejrzenia w naszych kinach. My z Paryża, z Francji przenosimy się do Włoch.

0: Vittorio i Tintarella di Luna. To przed chwilą byliśmy we Włoszech, wracamy do Polski. Wspominamy dzisiaj Igę Cembrzyńską, która odeszła 30 lipca w wieku 87 lat. Aktorka, która w latach 60. No, grała u największych. Rękopis znaleziony w Saragosie, chwilę później Salto, przecież Jowita, no także Stawka większa niż życie. Potem pojawiła się w Hydrozagadce, gdzie zagrała niezapomnianą też rolę w tej czołówce, gdzie skupiła na sobie całą uwagę. Postać, która też odnalazła się, można powiedzieć, po karierze aktorskiej w latach 90. założyła taką firmę produkcyjną i też sobie bardzo dobrze radziła. Dwa kolejne nagrania właśnie Igi Cembrzyńskiej. Dzisiaj słuchaliśmy już nagrań z Opola z 1964 roku. Na szczęście te nagrania są zarejestrowane, wydane na płycie i można do nich wracać. I za chwilkę też do Opola wrócimy, ale póki co jeszcze duet z Bohdanem Łazuką. No a później właśnie Karolinka Tapio z piosenki, Iga Cembrzyńska w dwóch nagraniach.
1: Adela już zakłada suknię

Iga Cemrzyńska, dwa nagrania za nami, ale jeszcze jedno niech się pojawi, bo bardzo lubię ten utwór, lubię do niego wracać. Ballada o upiorach na podstawie wiersza Heinricha Heinego. Przetłumaczony ten wiersz przez Stanisława Łępickiego, muzyka Tadeusz Klimonda. Z płytami tymi sprzed lat i także z nagraniami Igi Cemrzyńskiej było tak, że one pojawiały się pojedynczo. To były często jeszcze płyty szalakowe, czy też takie małe epki, które zawierały 3-4 utwory. Nie zawsze były to tak zwane long playe, duże płyty i zbiór nagrań. Na szczęście już w XXI wieku ta klasyka polskiej muzyki z lat 50., 60. została pozbierana, wydana w formie różnego rodzaju kompilacji. Tak jest też z dorobkiem Igi Cemrzyńskiej. A więc jeszcze jedno nagranie, oto Ballada o upiorach.

ścianie u twej klaty jest kwiat wodnistej lilii. Rośnie on tylko w głębi morza, we śnie z Adama familii. Pan jest upiorem, pan chce uwieść dziewczęta z tej tu włości. Poznałam cię od pierwszej chwili.

piękna panienko, a dlaczego tak zimną rączkę macie? I czemu mokry jest ten rąbek na waszej białej szacie? Poznałem cię od pierwszej chwili, twój drwiący dyk wart tym fa. Nie jesteś wcale ludzkim płodem, tyś ma siostrzyczka

0: bo się za dobrze znają.
1: Iga Cembrzyńska, balada Upiorek. Będziemy pamiętać o tej artystce. Na pewno będą powracać jej nagrania w tej audycji w tonacji Sepi w Radiu Łódź. Zaczęliśmy dzisiejszą audycję od takiego girls bandu, takiego dziewczyńcego zespołu z przełomu lat 50., 60., bardziej początku 60., Martha and the Vandal, a za teraz sięgniemy po The Shirelles, które zaczynały odrobinę wcześniej, bo właśnie pod koniec lat 50. ten ich największy przebój to pewnie będzie Will You Love Me Tomorrow z repertuaru, no właściwie autorstwa Carole King, ale były też inne przeboje, między innymi piosenka Tonight's the Night.

The Shirelles, które kontynuowały swoją karierę jeszcze w latach 80., tak na dobrą sprawę. Oczywiście bazując już przede wszystkim na takim sentymencie do lat 60. Jeszcze zdaje się, że jedna z Shirelek występowała nawet na początku XXI wieku. No jeden z tych zespołów, takich jak The Ronettes, jak Martin de Vandellas, właśnie jak The Supremes, który dostarczał seryjnie właściwie przeboje na początku lat 60. Shirley Bassey teraz też jedna z Państwa ulubionych wokalistek, moja również z tamtych lat, walijka o cudownym głosie, która nigdy nie ukrywała, że bardzo wiele zawdzięczała piosenkom, które zaśpiewała do filmów o Jamesie Bondzie. Jest rekordzistką, bo zaśpiewała 3 takie utwory, no ale też przecież ma bardzo bogaty dorobek innych nagrań, bardzo wiele piosenek z repertuaru innych wykonawców, które znamy na pamięć. Ona też śpiewała piosenki chociażby The Beatles, ale też wielu, wielu innych artystów. Dwa nagrania, Kiss Me Honey, Honey Kiss Me, to pierwsze, a to drugie, mogę powiedzieć, że odbyło karencję, więc wrócimy na Państwa prośbę do legendarnych diamentów, które są wieczne.

0: Autopromocja.
1: Zanim klikniesz, jedna wiadomość, jeden telefon, jeden klik. Czasem tyle wystarczy, by stracić pieniądze albo prywatność. To audycja o cyberzagrożeniach, oszustwach internetowych i sposobach, dzięki którym można skutecznie się przed nimi bronić. W każdy poniedziałek o 13.40 na antenie Radio Łódź i w każdej chwili w serwisie Spotify i na naszej stronie radioloc.pl.
2: Zapraszam, Daniel Markiewicz.
3: Znakomici goście, pasjonujące rozmowy, intrygujące tematy. W każdą niedzielę o 14.05 zapraszamy na bliskie spotkania.
4: Już dziś, w pierwszej godzinie, Kuba Wielgus porozmawia z Konradem Ciężkim z Nowych Mediów Radia Łódź. A w drugiej z kolei porozmawiam z Dorotą Miśkiewicz. Wakacje, miała chwilę, to i powspominamy.
5: Zawsze mi się wydawało, że ja na początku słabo śpiewałam. I że to się tak zmienia, ten głos, i niektórych swoich wczesnych nagrań w ogóle nawet nie zgadzałam się na ich publikację. A niedawno wpadły mi jakieś moje młodzieńcze nagrania i sobie pomyślałam, ja miałam zupełnie inny głos niż teraz. I w pewnym sensie fajniejszy.
3: Bliskie spotkania. Tylko w Radiu Łódź.
0: Autopromocja. Reklama.
6: Mieszka w kolorowym domku, podnosi konia i rzuca naleśnikami do celu? Pipi Pończoszanka! Do 8 sierpnia zwariowany świat Pipi gości w Porcie Łódź przy IKEA. Czekają na Was statek piracki, hobby horse, przebieranki, warsztaty i mnóstwo rodzinnej zabawy. Tu nuda ma zakaz wstępu. Bezpłatna zabawa dla małych i dużych rozkręca się w Porcie Łódź. Szczegóły na www.portłódź.pl.
7: Każde dziecko pragnie usłyszeć: czekaliśmy właśnie na ciebie. Pragnie zasnąć, czując się bezpiecznie i budzić się z uśmiechem, wiedząc, że jest kochane. Adopcja daje szansę, by takie marzenia stały się codziennością. Otwórz serce, poznaj ideę adopcji, bo najpiękniejszy dom buduje się z miłości. Adopcja. Daj dziecku doma. Dowiedz się więcej na stronie www.roa-łódź.pl. Kampania realizowana w ramach projektu Razem wspieramy adopcję, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach programu regionalnego Funduszu Europejskie dla Łódzkiego 2021-2027.
8: Co panią boli?
9: ZUS, podatki i faktury. Od tego wszystkiego boli mnie głowa.
8: Obawiam się, że na to recepty nie wypiszę, ale znam najlepsze rozwiązanie. Proszę jak najszybciej skontaktować się z biurem rachunkowym Kulik Księgowość.
9: Zadbamy o twoją księgowość, a ty spokojnie rozwijaj swój biznes. Wejdź na www.biurokulik.pl.
0: Po reklamie.
10: Na zegarze jest 9:00. Jarosław Turek, zapraszam na wiadomości Radia Łódź. A w serwisie strzały przy zatrzymaniu agresywnego mężczyzny w Trzciance. Walka z dzikami na łódzkich osiedlach i większy dostęp do lekarzy specjalistów przez e-rejestrację. W regionie od rana pochmurno i można powiedzieć, że chłodno, bo na termometrze tylko około 16 stopni. Funkcjonariusz ranny po interwencji w Trzciance w Wielkopolsce, jak informuje nadkomisarz Maciej Święcichowski z zespołu prasowego Policji w Poznaniu, podczas próby wejścia do jednego z mieszkań policjanci postrzelili agresywnego mężczyznę, który próbował atakować ich niebezpiecznym przedmiotem.
11: Jeden z tych policjantów, którzy brali udział w tej interwencji, został zraniony w rękę. Ponieważ ich życie i zdrowie było zagrożone, a napastnik nie reagował na polecenia, dwóch policjantów użyło broni i postrzelili tego napastnika. Postrzelony napastnik i ranny policjant trafili do szpitala.
10: Podczas oględzin okolicy odnaleziono ciało ojca agresora. Prokuratura wyjaśnia teraz okoliczności zdarzenia. Prawie 2000 zgłoszeń w sprawie dzików, czyli średnio ponad 8 dziennie. Tyle zawiadomień wpłynęło do Urzędu Miasta Łodzi od początku roku. Magistrat szuka kolejnych narzędzi do walki z dzikami, dlatego ogłosił przetarg na natychmiastową reakcję, przepłoszenie albo odłowienie. Już teraz są takie narzędzia do odławiania dzików, mówi nam Tomasz Korowczyk z Urzędu Miasta.
12: Zdarzają się jednak przypadki, w których nie mamy czasu na ustawienie odłowni. Szczególnie, gdy zwierzę jest agresywne i może stwarzać zagrożenie dla mieszkańców. Dlatego w ramach tego zamówienia chcemy zabezpieczyć możliwość natychmiastowej reakcji w takich sytuacjach.
10: W Łodzi żyje około 3000 dzików. Przetarg potrwa do najbliższego wtorku.
1: Więcej na radiołódź.pl.
10: Od sierpnia e-rejestracja rozszerzyła się o kolejnych 8 specjalistów. Pacjenci ze skierowaniem na pierwszą wizytę mogą zapisywać się do endokrynologa, pulmonologa, hepatologa, nefrologa, neonatologa, immunologa, angiologa oraz lekarza chorób zakaźnych. Mówi o tym zastępca dyrektora Departamentu E-Zdrowie w resorcie zdrowia Karolina Tondel.
13: Dla pacjenta oznacza to tyle, że kolejnych 8 specjalistów będzie dostępnych w tym systemie, czyli będzie można wyszukać termin i umówić się na konkretną wizytę do tych lekarzy, którzy pojawią się w systemie.
10: Centralna e-rejestracja umożliwia też zmianę albo odwołanie wizyty, a pacjenci otrzymują SMS-y albo e-maile z przypomnieniem terminu. Zapisać się można online przez internetowe konto pacjenta albo aplikację Moje IKP. Cały czas można też oczywiście korzystać z rejestracji w przychodniach. W Unii Europejskiej dzisiaj zaczęły obowiązywać pierwsze przepisy aktu o sztucznej inteligencji dotyczące przejrzystości systemów AI. Oznacza to m.in., że użytkownicy muszą być informowani o tym, że komunikują się ze sztuczną inteligencją, a treści wygenerowane przez AI muszą być oznaczane. Chyba że wynika to jasno z okoliczności, bo internauta świadomie korzysta na przykład z czatu GPT. Dostawcy muszą też oznaczać obrazy, nagrania, audio i wideo wygenerowane przez sztuczną inteligencję albo przez nią zmanipulowane. Mowa tutaj o tak zwanych deepfake'ach. Za naruszenie obowiązku przewidzianych w akcie AI dostawcom grożą kary do 15 milionów euro lub 3% światowego rocznego obrotu przedsiębiorstwa, w zależności od tego, która z tych kwot jest wyższa. Teraz już wiadomości sportowe. A informacje sportowe przekazuje Robert Zwoliński.
14: Piłkarze Unii Skierniewice przegrali na wyjeździe z Polonią Warszawa 1-3 w meczu drugiej kolejki pierwszej ligi. Skierniewiczanie tym razem zagrali lepiej w pierwszej połowie niż ostatnio. Prowadzili w Warszawie 1-0, choć ponieśli też dotkliwe straty, mówi kapitan Mateusz Stępień.
15: No dzisiaj już można powiedzieć, że wyglądaliśmy tak jak wyglądaliśmy i w poprzednim sezonie i 2 lata temu, przynajmniej nasz styl gry. No niestety mecz się troszkę ułożył inaczej, bo do 39 minuty graliśmy w 10.
14: A w rolach głównych w pierwszej połowie wystąpili napastnicy. Kamil Sabiło strzelił gola, a Bartosz Bida był tym, który obejrzał czerwoną kartkę. Osłabiona Unia nie dała rady i w drugiej połowie straciła 3 gole. Unici czekają zatem na pierwszy punkt w swojej historii na poziomie pierwszej ligi. Za tydzień w poniedziałek podejmą Arkę Gdynia, a wcześniej, bo już w najbliższą środę, zagrają w Pucharze Polski z Sokołem Kleczew również u siebie. Piłkarze Pelikana Łowicz wygrali z UKS-em Łomża w meczu pierwszej kolejki grupy pierwszej trzeciej ligi. Łowiczanie tym spotkaniem powrócili na ten poziom rozgrywkowy po rocznej przerwie. Zwyciężyli 3-2, mówi trener Pelikana Piotr Kocęba.
16: Cieszą 3 punkty, jeszcze ten mecz był tak emocjonujący, tyle się w tym meczu działo, że można by obdzielić kilka kolejek, więc najważniejsze są 3 punkty, bo to myślę, że każdemu związanemu z Pelikanem Łowiczem kamień spadł z serca. Po tym roku nieobecności wróciliśmy do trzeciej ligi, no i przywitaliśmy się w piękny sposób.
14: I jak na razie z drużyny regionu łódzkiego w tej kolejce i w tym sezonie punktu zdobyli na razie tylko łowiczanie w grupie pierwszej trzeciej ligi. Warta Sieracy przegrała u siebie z Mławianką Mława 1-2. Do przerwy był co prawda remis 1-1, choć gospodarze strzelili 2 gole. Przy drugim jednak sędziowie dopatrzyli się spalonego Dawida Owczarka, a po zmianie strony sieradzanie znów trafili. Tym razem zrobił to na początku Artur Sujka, jednak i w tej sytuacji gola nie było. Sędzia odgwizdał zagranie ręką jednego z gości. Zamiast puścić korzyść i uznać gola warty, podyktował karnego, a pojedynek z bramkarzem Mławianki przegrał Mateusz Lis. Chwilę później Gabriel Kirejczyk zdobył bramkę dla gości i ten wynik utrzymał się już do końca. Przypomnę, że w piątek Lechia Tomaszów Mazowiecki przegrała na wyjeździe z KTS Weszło, a dzisiaj o 12:00 Widzew 2 Łódź podejmie na Łodziance drużynę KSC Katroszyn. O 18:00 UKS 2 zagra na wyjeździe z Wigrami Suwałki, a podsumowanie kolejki w naszej strefie kibica. Belg Remco Evenepoel triumfował w jednodniowym wyścigu kolarskim Klasika San Sebastian. Drugi był Ekwadorczyk Richard Carapaz, a więc to dwaj jedni z głównych bohaterów zakończonego niedawno Tour de France. Trzecie miejsce zajął Brytyjczyk Ben Tullet i to dla Evenepoela było już 4. zwycięstwo w historii w wyścigu w San Sebastian. A za nieco ponad 4 godziny siatkarze reprezentacji Polski rozpoczną finał Ligi Narodów. Ich przeciwnikiem będą Amerykanie. Początek spotkania w chińskim Ningbo o 13:30 czasu polskiego.
17: Sponsorem prognozy pogody jest sklep internetowy melisa.pl. Zdrowo, pięknie, naturalnie.
10: W regionie od rana jest pochmurno i raczej chłodno, około 16 stopni na termometrze w tej chwili. Ciśnienie idzie w górę, 1000 hektopaskali na barometrze. Dzisiaj najpierw spore zachmurzenie, później z szansą na rozpogodzenie, zwłaszcza pod wieczór. I temperatura oczywiście pójdzie w górę, ale dziś maksymalnie do 23-24 stopni. Wiatr będzie słaby z północnego wschodu.
17: Sponsorem prognozy pogody był sklep internetowy melisa.pl. Zdrowo, pięknie, naturalnie.
3: Niedzielny poranek z Radiem Łódź w tonacji Sepi.

Rozpoczynamy drugą godzinę audycji w tonacji CEPI. Bartosz Florczak przed mikrofonem do godziny 10. Przypomnę tylko, że dzisiaj komunikujemy się drogą mailową b.florczak@radiolot.pl. I tak pomyślałem, że tych kilkanaście minut, zanim w studiu pojawi się Andrzej Pietrzak, wykorzystamy właściwie na potrzeby jednego zespołu, a całej historii różnych wcieleń. No to po kolei.

To był zespół The Small Faces i słynny utwór Ichiko Park, odnoszący się do londyńskiego parku. A The Small Faces to była londyńska grupa, która powstała oczywiście na fali sukcesów tych wszystkich brytyjskich, fantastycznych zespołów rock'n'rollowych, rytm bluesowych, jak Rolling Stones, jak The Beatles oczywiście, The Who, The Kings. Pojawili się także Small Faces w 65 roku ze Steve'em Marriottem, Ronnie Lane'em, potem Ianem McLaganem, Kennym Jonesem. No a później jeszcze obok nich pojawił się Ronnie Wood, ale to już było chwilkę później. O tym jeszcze powiem. W 1965 roku oni jeszcze grali taką bardzo standardową, powiedziałbym sztampową, nawet trochę muzykę właśnie rytm bluesową, ale później szybko zorientowali się, że są w stanie pisać sami świetne piosenki. No i mieli kilka przebojów. Ichiko Park, a także chociażby Lazy Sunday.

Lazy Sunday Afternoon, czyli leniwe niedzielne popołudnie i zespół The Small Faces. Zespół, który przestał właściwie działać po wielkim sukcesie, bo ta grupa odniosła spory sukces w tym czasie, nazwijmy to, lata miłości. I po płycie Ogden's Not Gone Flake zespół rozpadł się. Steve Marriott odszedł z niego, założył własną grupę Humble Pie. No i pozostali muzycy trochę zrozpaczeni. Co robić? Jak działać? Otrzymali telefon od kolegi, którego nie znali, od Roniego Wooda, który powiedział, że im pomoże, który powiedział, że będzie z nimi grał. I potrzeba było jeszcze tylko wokalisty. Roni powiedział, że zna jednego nie najgorszego Szkota. Taki miał głos wtedy, pod koniec lat 60.

Podobno miał być piłkarzem, ale w końcu został wokalistą. Rod Stewart, oczywiście utwór Handbags and Glad Rags, który Mike Dubbo napisał z zespołu Manfreda Manna, no a Rod Stewart przepięknie zaśpiewał, nagrał. To jeszcze był czas, kiedy nikt nie znał Roda Stewarta, jego pierwsza płyta. Natomiast równolegle został wokalistą nowego zespołu, bo ze Small Faces narodzili się The Faces i Ronnie Wood tam także w tym zespole grał na gitarze. Że pozostali członkowie Small Faces dołączyli i tak powstał też zespół, który odnosił spore sukcesy na przełomie lat 60., na początku lat 70., no ale wielka kariera Roda Stewarta, która dzięki piosence Maggie May rozpoczęła się także w Stanach Zjednoczonych, sprawiła, że on w końcu nie był w stanie dwóch srok za ogon ciągnąć, mówiąc krótko, więc musiał zdecydować się, no i wiadomo, że wybrał karierę solową, zresztą z wielkimi sukcesami. The Faces rozpadli się, Ronnie Wood potem został, jak wiemy, gitarzystą zespołu The Rolling Stones. Jeden z największych przebojów The Faces, do dzisiaj zresztą grywany przez Ronniego Wooda podczas jego chociażby solowych koncertów, czyli piosenka Stay With Me, a Rod Stewart też lubi po nią sięgać podczas swoich występów, co pokazał między innymi w Łodzi. No i to była taka mini, szybko przedstawiona historia The Small Faces i The Faces w bardzo, bardzo, bardzo wielkim skrócie. Stay with me, a za chwilkę w studiu pojawi się już Andrzej Pietrzak.

0: autopromocja.
1: Nie mogłeś być z nami na koncercie Open Stage Ether Jazzu, a może chcesz jeszcze raz poczuć atmosferę wyjątkowego koncertu? Relacji z ubiegłotygodniowego koncertu Open Stage Ether Jazzu posłuchasz już w poniedziałek po godzinie 21 w Radiu Łódź w audycji Okolice Jazzu prowadzonej przez Piotra Bielawskiego. Przeżyj te muzyczne emocje jeszcze raz tylko w Radiu Łódź.
2: Zaprasza Piotr Bielawski.
3: Każdy dźwięk to krok. Każda piosenka to rozdział. Twoja wieczorna mapa emocji. Kołatanie przedsionków. Nowa fala. Alternatywa. Indie rock. Punk. Klub. Chill. Trip hop. Od 80. ubiegłego wieku po najnowsze muzyczne odkrycia kołata. Każdy wtorek od 21 w Radiu Łódź. Adam Kołaciński. Zapraszam.
0: Autopromocja. Reklama.
4: Zapraszamy na sierpniowe koncerty 19. Letniej Akademii Jazzu. Wystąpią Zygmunt Pauker Trio, jedna z najciekawszych młodych formacji polskiej sceny jazzowej. Henryk Miśkiewicz Quartet z sentymentalnym

0: Podróżą przez największe tematy polskiej muzyki filmowej. Młoda scena kompozytorska z muzyką Krzysztofa Hadrycha, Lary Hidan, Alana Kapołki i Kateryny Zajbliuk oraz Marcin Masecki z autorskim projektem Boleros i Masecki łączącym latynoskie rytmy ze słowiańską wrażliwością. Bilety do nabycia na stronie letniaakademiajazzu.pl oraz w kasie klubu Wytwórnia. Projekt dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury w ramach programu Muzyka realizowanego przez Narodowy Instytut Muzyki i Tańca oraz budżetu miasta Łodzi. Partnerem wydarzenia jest Województwo Łódzkie, Urząd Marszałkowski.
1: Filmowy sierpień w kinie Helios. Wyrusz na misję ratunkową z bohaterami najnowszej animacji Psi Patrol i Dinozaury. Odkryj mroczną tajemnicę w horrorze Ice Cream Man. Zobacz koniec ulicy Dębowej i poznaj losy rodziny przeniesionej do czasów prehistorii. Pamiętaj, wcześniej kupujesz, więcej zyskujesz. Kup bilet na helios.pl.
2: Piłkarskie emocje, letnie popołudnie, atrakcje dla dzieci i pyszne jedzenie. Już w niedzielę 9 sierpnia o 14.30 Stadion Króla znów otworzy swoje drzwi. ŁKS podejmie chrobrego Głogów. Bilety kupisz na bilety.lksloc.pl oraz w U2 ŁKS Store. Do zobaczenia w naszym wspólnym domu.
3: Po reklamie.

0: Witamy serdecznie w studiu Andrzeja Pietrzaka. Dzień dobry.
1: Witam państwa.
0: Ten poprzedni miesiąc, lipiec, poświęciliśmy Bobowi Dylanowi, ale sierpień też będzie miał jednego swojego bohatera. Andrzej trochę odpowiedział też na państwa prośby i zapotrzebowanie. Kto będzie naszym właśnie bohaterem sierpnia?
1: Oczywiście Czesław Niemen, artysta niepokorny.
0: No dobrze, to zaczynamy, jak to mówią, najlepiej zacząć od początku.
1: Był jednym z najważniejszych polskich artystów, jaki wydała nasza rodzima muzyka, a przy tym niezwykłym talentem, artystą niepokornym. Do Polski przyjechał wraz z rodzicami i starszą siostrą Jadwigą w 1958 roku. W swoim życiu przeszedł pełną dramatu drogę od starej białoruskiej wioski, w której się urodził jeszcze przed II wojną światową, po Nowy Jork, gdzie, jak sam mówił, drapacze białych obłoków nie są aż tak niebotyczne. Wychowywał się w kręgu muzyki sakralnej, konkretnie w kościele, opowiadał w książce Marka Gaszyńskiego. Jego świat dźwięków powstawał w zjednoczeniu dwóch różnych cywilizacji, wschodu i zachodu, muzyki starej i nowej, ludowej i wielkomiejskiej. Na początek Kała Kolczyk i Czesław Niemen z zespołem Niebiesko-Czarni.

0: tak słuchałem tego nagrania i zastanawiam się, jaka rewolucja w jego muzycznym stylu, takim rozwoju miała miejsce, no bo to właściwie zupełnie inna stylistyka niż ta, która za chwilkę się miała pojawić.
1: No dojdziemy do tego. Ja tylko powiem Państwu, że jeżeli ktoś chciał rozpoznać, w jakim języku śpiewa, to ja tylko powiem, że nie jest to rosyjski, a białoruski, bo piosenka Kołakolczyk, czyli Dzwoneczki, to jest stara melodia ludowa białoruska, bo przecież stamtąd pochodzili. Ze wschodu Czesław Juliusz Wydrzycki przywiózł ze sobą przede wszystkim swój głos. Czysty, silny, doskonale ustawiony przez matkę naturę. Przywiózł też ze sobą, bo jakżeby inaczej, kresowy akcent, który tak często mu wypominano. Z zachodu zapożyczył początkowo rytmy i pieśni południowoamerykańskie, którymi zaskoczył i oczarował jury pierwszego festiwalu młodych talentów na kortach szczecińskiej Arkonii. Nawiasem mówiąc, młodą big beatową publiczność raczej nie oczarował.
0: Musi się dopiero nauczyć tej muzyki, tak?
1: Czesław Juliusz Wydrzycki, bo tak jeszcze musimy operować takim jego naprawdę prawdziwym nazwiskiem, i Adieu Triste.

0: No i tutaj dodajmy, że autorem tego utworu jest dobrze znany słuchaczom SEPI Antonio Carlos Jobim.
1: Tak, a jeżeli ktoś myślał, że Czesław zagrał tu na gitarze hawajskiej, to muszę państwu powiedzieć, że to nie była gitara hawajska, tylko po prostu Czesław zagrał na grzebieniu.
0: No dobrze, co dalej?
1: Zanim jeszcze jako Czesław Wydrzycki zespołem Niebiesko-Czarnych nagrał własną kompozycję Wiem, że nie wrócisz, Twistowi wówczas Niebiesko-Czarni rzucili hasło Polska młodzież śpiewa polskie piosenki. 23 września 1962 roku Niebiesko-Czarni dokonali swoich pierwszych nagrań radiowych z Wydrzyckim, o którego usilnie po pierwszym festiwalu młodych talentów zabierał redaktor Walicki. W 1964 roku już jako Niemen udzielił wywiadu do poczytnego wówczas miesięcznika Radar, w którym to pani redaktor Krystynie Tarasiewicz mówił między innymi: kiedyś po jakichś kłopotach wpadłem na pomysł napisania pierwszej swojej kompozycji. Myślałem też, żeby wyjść z konwencjonalnej interpretacji sylab, stąd też między innymi owe rozdwojone sylaby. To była piosenka, jego pierwszy przebój ze słowami Jacka Grania, czyli Franciszka Walickiego. A więc ci państwo, którzy mają tą, jeśli dobrze pamiętam, czwórkę, a chodzi tu o utwór Wiem, że nie wrócisz, to tylko powiem, że to nagranie, które za chwilę zabrzmi, to jest pierwsze nagranie radiowe, trochę z innym tempem.

0: No tu jeszcze jest wspaniały wstęp Włodka Wandera na saksofonie.
1: To jeszcze tylko dodajmy, że Franciszek Walicki urodził się w Łodzi, bo to też warto przypominać. Tak. Oczywiście on jest bardziej kojarzony z Trójmiastem, no, z Gdynią, z Gdańskiem, ale no nie, jest...
0: Rodzice jego tak. akurat tutaj się znaleźli. Wiem, że nie wrócisz nie, i Niebieskoczarni z Czesławem Wydrzyckim nagrali już w nowym składzie z dwójką łódzkich muzyków, saksofonistą Włodzimierzem Wanderem i perkusistą Andrzejem Nebeskim. I w takim składzie nieco poszerzonym o Heleny Majdaniec, Michała Burano znaleźli się na deskach paryskiej Olimpii na zaproszenie dyrektora teatru Bruna Cocady. W 64 roku, już po odejściu od zespołu Niebieskoczarnych, Czesław Juliusz Wydrzycki stał się niemenem, a to za sprawą pomysłu żony redaktora Walickiego i było to jeszcze po sukcesie Czesława, kiedy w czasie pobytu w Polsce Marleny Dietrich zespół grał, no dzisiaj wszyscy mówią support, a wówczas po prostu przed gwiazdą wieczorem,
1: tak.
0: Przed jej koncertami w warszawskiej sali kongresowej. To tak właśnie jego, czy mnie jeszcze pamiętasz, spodobało się błękitnemu aniołowi, jak nazywano Marlenę Dietrich, że postanowiła koniecznie nagrać ją ze zmienionym niemieckim tekstem, co autorowi przysporzyło trochę cennych, wymiernych walut. Czesław kupił sobie później w Warszawie kawalerkę.
1: No, w której bardzo długo mieszkał już, nawet mając ten status naprawdę wielkiego muzyka.
0: Tak. Czy mnie jeszcze pamiętasz? Zostało oparte na motywach ludowej pieśni Wiej, Wietrzyku, Wiej. Przed nami Czesław Niemen.

0: No, jeden z tych wielkich przebojów Czesława Niemena. Potem w latach 80. był taki koncert, pamiętasz, właśnie zatytułowany, czy nas jeszcze pamiętasz? I to były te gwiazdy właśnie Big Beatu. I tam też Czesław Niemen, już wtedy z tą baterią instrumentów elektronicznych.
1: Po kilku latach Niemen tak opowiadał redaktorowi Jackowi Cieślakowi z Rzeczypospolitej. Udało mi się w końcu wykonać pierwsze krzykliwe piosenki. Kiedy badałem swoje struny głosowe, okazało się, że mam tak zwane gruzełki, które dodają specjalnej firmowej barwy. Piosenkę Jamais i trzy inne swoje kompozycje Niemen nagrał w Paryżu dla niewielkiej wówczas firmy fonograficznej AZ Paris, której dyrektorem był mąż sławnej francuskiej piosenkarki Dalidy, a przy tym szef rozgłośni radiowej Europa. Niemenowi w tym, jak i pozostałych nagraniach towarzyszyła orkiestra Monsieur Colombiera i kwartet żeński. Ta piosenka, jak wspominał w książce Markowi Gaszyńskiemu, Niemen uwiecznia moje żmudne usiłowania pozbycia się tkliwego głosu. Jamais to francuska wersja jego piosenki, czy wiesz?
0: I to tyle będzie, jeżeli chodzi o ten pierwszy odcinek, to pierwsze spotkanie z Czesławem Niemenem w sierpniu. Będą oczywiście kolejne. Bardzo dziękujemy Andrzejowi Pietrzakowi. Słyszymy się w Znajomych Spłyt za tydzień.
1: Dziękuję Państwu. Jamais!

Bardzo dziękujemy Andrzejowi Pietrzakowi. Znajomi z Płyt oczywiście powrócą za tydzień. Mamy swojego bohatera w sierpniu. Andrzej będzie przedstawiał Państwu naprawdę perełki, jeżeli chodzi o twórczość Czesława Niemena, więc proszę zawsze być z nami. Powolutku będziemy kończyć dzisiejsze spotkanie poranne. Ja jeszcze oczywiście z Państwem usłyszę się po godzinie 20 w audycji Veni, Vidi, Vinyl. Tam gramy z Marcinem Tercjakiem z Czarnych Płyt. Przypomnę tylko, płyty winylowe. Trochę trzeszczą czasami, ale w tym chyba też ich urok. Często są to płyty z epoki, z lat 60., 70. A pozostaje nam jeszcze odrobina muzyki letniej. Jesteśmy na półmetku wakacji, więc niech zabrzmi też to nagranie, nagrane przy udziale Orkiestry Polskiego Radia i Telewizji w Łodzi. Bogusław Metz zaśpiewa. No i to będzie tyle w dzisiejszym programie. Serdecznie dziękuję. Bartosz Florczak, kłaniam się. Do wieczora.

0: Autopromocja.
1: Pakuj się i ruszaj z nami w drogę. Zapraszamy na muzyczną podróż z piosenkami, które przywołują wakacyjny klimat i wspomnienia. Codziennie inny temat i związana z nim muzyka. Piosenki na walizkach. Od poniedziałku do piątku o godzinie 12 w Radiu Łódź. Podnoszenie ciężarów.
2: Czy podnoszenie ciężarów może być przyjemne? Ja myślę, że tak. A tych wszystkich, którzy chcieliby się o tym przekonać, zapraszam w każdy poniedziałek 5 minut po godzinie 23. Maciej Kieszkowski.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Pilna dopłata do rachunku za prąd. Zwrot nadpłaty. Aktualizacja danych. Brzmi znajomo. Uważaj! Oszuści coraz częściej podszywają się pod PGE. Wysyłają fałszywe SMS-y i e-maile, wykorzystując informacje o rachunkach, nowych taryfach czy zmianach przepisów. Ich celem jest wyłudzenie Twoich danych lub pieniędzy. Nie klikaj, nie daj się oszukać. Zachowaj czujność i chroni swoje bezpieczeństwo. Wejdź na zaufaną stronę gkpge.pl.
4: Zdradzę Ci sekret. Jest miejsce, z którego zaczyna się wakacyjna przygoda. Z Łodzi prosto na Kretę do Albanii, Egiptu, Bułgarii, Rodos, Zakynthos, a może pachnąca przyprawami Turcja? Relaks, słońce, nowe kultury czekają. Oferty wakacyjne z czarterami z Łodzi znajdziesz w biurach podróży. Port lotniczy Łódź. Bliżej niż myślisz. Szczegóły na łódź-airport.pl.
5: Dostałeś SMS o zaległej płatności za prąd, a może e-mail z prośbą o dopłatę lub zwrot środków. Uważaj, oszuści podszywają się pod PGE, aby wyłudzić Twoje dane i pieniądze. Nie klikaj, nie daj się oszukać. Zachowaj czujność i chroni swoje bezpieczeństwo. Wejdź na zaufaną stronę gkpge.pl.
6: Wakacje to idealny moment nie tylko na odpoczynek, ale także na nową Skodę. Poznaj limitowaną wersję wyposażenia Easy, stworzoną z myślą o jeszcze bardziej komfortowych podróżach. Sprawdź atrakcyjne oferty na modele Skoda Fabia, Scala i Kamiq od 66 700 zł w Skoda Bednarek Dobroń lub na skoda-dobroń.pl.
0: Po reklamie.
7: Na zegarze jest 10. Jarosław Turek, zapraszam na wiadomości Radia Łódź. W serwisie wstrzymana wycinka zabytkowych drzew w Nakielnicy, żużlowe Grand Prix w Atlas Arenie i nowe zalecenia w sprawie bezpieczeństwa żywności. W regionie w tej chwili od rana pochmurno. Na termometrze mamy około 16 stopni. W Nakielnicy w gminie Aleksandrów Łódzki doszło do nielegalnej wycinki zabytkowych drzew. Właściciele XIX-wiecznego dworku wycięli i przycięli kilkadziesiąt wiekowych drzew w otoczeniu budynku bez jakiejkolwiek zgody. Tej sytuacji przygląda się nasz reporter Damian Grosicki.
8: Niegdyś we dworze nakielnickim zostawiono najciężej rannych żołnierzy wojsk napoleońskich wracających spod Moskwy. Dziś drzewa w zespole dworsko-parkowym wyglądają jak ci żołnierze. Ranne, pokaleczone, a niektóre już kompletnie bez życia. Łódzki wojewódzki konserwator zabytków Anna Michalak jest zdruzgotana sytuacją.
9: Tu mamy park założony w 1824 roku, wpisany do rejestru zabytków w 1967 roku. Z tego, co udało mi się już ustalić, to tutaj nie tylko ucierpiały drzewa, ale w ogóle cała kompozycja tego parku.
8: Na miejscu policjanci przeprowadzają oględziny zarówno z lądu, jak i z powietrza. Damian Grosicki, Radio Łódź.
7: A sprawą wycinki zabytkowych drzew w Nakielnicy zajmuje się już prokuratura rejonowa w Zgierzu. Łódzka Moto Arena po raz pierwszy w historii była miejscem rywalizacji żużlowców w zawodach Grand Prix. Zawody były emocjonujące, kibice dopisali, ale zawiódł niestety mistrz Bartosz Zmarzlik, o czym mówi nasz reporter Piotr Andrzejczak.
10: Debiut łódzkiej motoareny w cyklu Grand Prix wypadł bardzo dobrze. Publiczność, która w komplecie zapewniła trybuny, obejrzała emocjonujące zawody. Choć na pewno było też spore rozczarowanie, bo w finale zabrakło po raz pierwszy od roku naszego najlepszego żużlowca, Bartosza Zmarzlika. Honor polskiego żużla uratował jednak Patryk Dudek, który po raz pierwszy w tym sezonie znalazł się na podium Grand Prix. Zawodnik może zadowolony opuszczać Łódź, która w najwyższej żużlowej lidze zadebiutowała naprawdę spektakularnie.
7: Łódzkie zawody wygrał Brytyjczyk Patryk Lambert, drugi był Patryk Dudek. Następne żużlowe Grand Prix odbędzie się w Rydze. Są nowe zalecenia dotyczące bezpieczeństwa żywności. Sprzedaż podczas pikniku lemoniady czy przygotowanego we własnym zakresie ciasta nie wymaga zgody sanepidu, ale główny inspektor sanitarny apeluje o przestrzeganie zaleceń publikowanych na stronie internetowej. Jego rzecznik Marek Waszczewski mówi, że sanepid może też skontrolować miejsce, w którym są sprzedawane takie produkty.
11: Warto też pamiętać, żeby poinformować klientów czy potencjalne osoby, które będą spożywać te właśnie produkty, o składnikach, które w nich są, bo niektóre osoby mogą być na przykład na pewne składniki uczulone. W sytuacji, w której ktokolwiek zgłosi, że po zjedzeniu czy po wypiciu takich produktów poczuł się źle, my oczywiście zawsze przyjedziemy na miejsce i sprawdzimy, co konkretnie się stało.
7: Ale tam rośnie ryzyko zatruć pokarmowych, ponieważ wysoka temperatura sprzyja rozwojowi bakterii w żywności. Kilkaset tysięcy osób bawiło się na 32. festiwalu Poland Rock na lotnisku pod Czaplinkiem w województwie zachodniopomorskim. Impreza właśnie się kończy, a trwająca 3 dni impreza to przede wszystkim były koncerty. Można było także jednak wykonać badania profilaktyczne i skorzystać z porad specjalistów różnych dziedzin. Rzecznik festiwalu Kamil Szwarbuła mówi, że tradycją tej imprezy jest również to, że osoby biorące w niej udział same po sobie sprzątają.
12: Żyli tutaj przez parę dni, więc te obozowiska czasami są dosyć duże. Trzeba to oczywiście sprzątnąć i to jest super w ogóle, że nasza publiczność rzeczywiście dba o ten teren i właściwie zostawia go zupełnie czystym. I rzeczywiście tak w okolicach godziny od 10 później te auta już zaczynają wyjeżdżać, a mamy tych samochodów tutaj kilkadziesiąt tysięcy.
7: Na festiwalowych scenach zagrało kilkudziesięciu artystów z Polski i z zagranicy, a charakterystycznym elementem wydarzenia były też śluby. W tym roku festiwalowe tak powiedziało sobie 10 par na Poland Rock. Kolejny serwis w Radiu Łódź za godzinę.
13: Sponsorem prognozy pogody jest sklep internetowy melisa.pl. Zdrowo, pięknie, naturalnie.
7: Dzisiaj odpoczywamy zdecydowanie od upału. Na termometrze około 17 stopni. W regionie od rana jest pochmurno. Wysokie ciśnienie 1000 hektopaskali jeszcze może nieco wzrosnąć. W ciągu dnia dzisiaj spore zachmurzenie z możliwością rozpogodzeń po południu i pod wieczór. Dziś maksymalnie na termometrach około 23-24 stopni. Wiatr będzie słaby z północnego wschodu.
13: Sponsorem prognozy pogody był sklep internetowy melisa.pl. Zdrowo, pięknie, naturalnie.
14: Kierunek lato.
15: Sierpniowa niedziela, kilka minut po 10:00. Marcin Mendelbaum, dzień dobry. Zaczynamy kierunek lato. Tym razem będziemy podróżować po województwie łódzkim. No bo w końcu niedziela, to można sobie zrobić jakiś mały wypad.

0: Kierunek Lato to jest audycja Radia Łódź, w której polecamy różnego rodzaju kierunki, polecamy różnego rodzaju wypady. Ja postanowiłem zapytać moich radiowych kolegów o to, co polecają w swoich rodzinnych stronach. Wiktoria Makowska w studiu, witaj, dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: No dobrze, ty, nie będziemy ukrywać, jesteś z Rawy Mazowieckiej.
1: Ja się absolutnie tego nie wstydzę.
0: No i bardzo dobrze, i o to chodzi. To powiedz, jeśli ja, jako człowiek, który nigdy nie był w Rawie, choć był w Rawie, to co ciekawego byś poleciła, żebym tak zobaczył, może coś nietypowego?
1: Nie wiem, czy nietypowego, ale w pierwszej kolejności na pewno Zalew Tatar w Rawie Mazowieckiej. To jest obiekt, który jest związany też z ośrodkiem sportu i rekreacji. Mamy tam kąpielisko, możliwość pływania, możliwość też rowerków wodnych. Są miejsca...
0: Ale są takie jakieś śmieszne rowerki wodne, czyli na przykład, nie wiem, flamingi.
1: Samochodziki takie są kolorowe.
0: To sam Rams dla mnie.
1: Tak. Mhm. Mamy też jeszcze miejsca, jak tam, gdzie możemy sobie zjeść no, coś dobrego. Są zimne lody, wiadomo. I zaraz blisko tego Zalewu. Mamy ścieżkę rowerową i piękny park, który jest w stylu angielskim. Więc też warto się przejść, jeżeli pogoda pozwoli.
0: A rowerem po parku też można?
1: Nie można, ale jest rzeka Rawka, kajak, też radę, to śmiało.
0: I kajak?
1: Kajaki niekoniecznie w tej części województwa, ale blisko już do miejsca, gdzie kajaki są.
0: Mm-hmm. To są takie godne polecenia miejsca, jeśli chodzi o Rawę Mazowiecką. Najbliższa okolica też byś coś poleciła? No bo nie wierzę, że nie jeździłaś gdzieś chociażby rowerem, albo gdzieś się nie wybierałaś na dłuższe spacery.
1: No jeżeli chodzi o spacery, to Rogów, Arboretum, bardzo blisko, też możemy przejechać. Jeżeli akurat się trafi, to może kolejką wąskotorową, która jeździ. I tam już spacer na łonie natury, zielono, pięknie, też warto.
0: No właśnie, to są takie miejsca właściwie na jednodniowe wypady. Ty często planujesz sobie takiego rodzaju wycieczki?
1: Po przebywaniu w Łodzi w Rawie odpoczywam i czasami jeżdżę tam na 3-4 dni i mówię do rodziców,
0: ładujesz akumulatory.
1: Tak, i mówię do nich, że przyjechałam na wakacje. Więc naprawdę można się na tej plaży poczuć, no wiadomo, może nie, jak
0: na plaży nad Tatarem.
1: Nad Tatarem. Z Tatarem też na radę.
0: No to jakby ktoś chciał, no bo sama powiedziałaś, że są różnego rodzaju punkty gastronomiczne, tak. Więc można sobie gdzieś wyskoczyć. Rawa Mazowiecka, całkiem niedaleko Łodzi, więc w każdej chwili można się wybrać i zobaczyć, co ciekawego
1: oferuje. Jak się postaramy, to godzinka 15 i jesteśmy w Rawie.
0: I weekendy też jest tak, że Rawa nie jest opustoszała, tylko tętni życiem.
1: Tak. Tętni życiem, ale warto pamiętać, że pogoda jest różna, także tam za bardzo miejsca do schronienia nie ma, więc parasol może się przydać czasami. Ale najpierw sprawdźmy prognozę pogody.
0: No jasne. Zapraszała Wiktoria Makowska, urodzona w Rawie Mazowieckiej. Dziękuję bardzo za wizytę w studiu.
1: Dzięki.

0: Andrzej Malinowski, szef marketingu Radia Łódź. Dzisiaj w kierunku lato będzie polecał swoje rodzinne strony, a jego rodzinną stroną albo rodzinnymi stronami jest Łęczyca i okolice. Witaj Andrzeju, dzień dobry.
1: Witam serdecznie.
0: Diabeł Boruta, znaczy przepraszam, Andrzej Malinowski.
1: Tak, tak, Diabeł Boruta. U nas powiedzenie na kogoś Boruta to wcale nie jest żadna obelga, to jest bardziej takie powiedzonko, taka ksywka, która jest zawsze odbierana z uśmiechem, no bo to jest taki diabeł, to jest taki czort, który zawsze gdzieś tam, mimo tego, że robi psikusy, ale tym niezbyt grzecznym dżentelmenom wracającym na przykład z karczmy, no to jednak ostatecznie gdzieś tam wychodzi to na pozytyw.
0: No ale jeśli tak sobie patrzę na Łęczycę, to z Łęczycą oprócz Boruty, to jeszcze mi się kojarzy zakład karny, nie wiem dlaczego, może dlatego, że jest przy trasie.
1: Tak, tak, ale... Zakład karny to jest jeden z takich bardzo charakterystycznych budynków. To już niestety jest były zakład karny. No budynek wielki, z historycznego punktu widzenia można by powiedzieć nawet, że starszy od zamku, bo tam we fragmencie już teraz niewidocznym, bo zabudowanym po wielokrotnych przebudowach, mieścił się klasztor dominikanów, a wspominany w historycznych przekazach. No natomiast na ten moment budynek czeka na swoje ponowne zagospodarowanie. Miejmy nadzieję, że się doczeka.
0: A w Łęczycy jeszcze coś ciekawego, fajnego można zobaczyć, tak żeby sobie na jeden dzień wyskoczyć
1: tak,
0: do Łęczycy.
1: Łęczyca...
0: Na przykład ktoś z Łodzi jedzie, wsiada na rower i do Łęczycy śmigiem.
1: Łęczyca jest idealnym takim miejscem na takie jednodniowe zwiedzanie i zaczynając tak chronologicznie od początku, to zacząłbym i zaproponowałbym skansen w Kwiatkówku, czyli na dzień dzisiejszy to już nie są granice administracyjne miasta, ale kiedyś to była ta pierwsza Łęczyca, czyli grodzisko, czyli taki gród z czasów wczesnopiastowskich, kiedy to budowała się państwowość. On został częściowo odrestaurowany, odbudowany, czy zbudowany na nowo, gdyż ja z młodości pamiętam tam tylko taki wał ziemny. Na ten moment jest wieża i fragment muru zrekonstruowany, odbudowany. Tam też również jest skansen takiej podłęczyckiej wsi. Więc tam jest ta najstarsza Łęczyca, czyli grodzisko. Zaraz obok kolegiata w Tumie. Najstarszy, jeden z takich bardziej charakterystycznych zabytków romańskich w Polsce. No i później już niedługo będzie oddana ścieżka taka, która pozwoli przejść w bezpieczny sposób przez ciekawy przyrodniczy obszar, bo to jest Natura 2000, Praddolina warszawsko-berlińska i dotrzeć do Łęczycy już tej obecnie lokacyjnej, no i odwiedzić zamek i obejrzeć stary rynek, bo ten stary rynek w części przynajmniej zachodniej zachował taką średniowieczny układ ulic, czyli z każdego narożnika i ze środka boku odchodzi po jednej z narożników dwa, a ze środka jeden. I w części zachodniej taki układ jest zachowany. Jest piękny, odbudowany ratusz, odrestaurowany niedawno. Są dwa kościoły, które też warto zobaczyć, a spacerując sobie tak po Łęczycy i już myśląc o tym, żeby gdzieś tam się udać pewnie z powrotem po tym wypadzie, warto przejść alejami Jana Pawła II, bo tam fragment murów obronnych, takie no, robiące wrażenie, potężne, średniowieczne mury, które na dzień dzisiejszy są zagospodarowane, pełnią funkcję mieszkalną. Natomiast no, widać, jak to...
0: Jak Łęczyca wyglądała
1: tak,
0: przed laty.
1: Jak to, jaki zarys tego miasta był.
0: No dobrze, no to wybieram się do Łęczycy. Dziękuję bardzo. Andrzej Malinowski, szef marketingu Radia Łódź.
1: Zapraszamy, do zobaczenia.

0: Autopromocja.
1: Relacje i podsumowania meczów.
2: Rozmowy ze sportowcami.
3: Analizy z ekspertami.
1: O smutkach.
4: Ciężko mi coś mądrego po takim spotkaniu powiedzieć.
5: Krykund, poprzeczka!
2: O nadziejach.
6: Chciałbym wygrać jakiś mecz tak pewnie i zdecydowanie.
7: Fornalczyk w polu karnym na prawą nogę, strzał, gol!
3: I o sukcesach.
8: Kibice naprawdę, czapki z głów, że tyle przyjechali. Bardzo się cieszymy, że zdobyliśmy ten brąz.
9: Paulina z Damaskiem, MVP tego meczu. PG Budowlani Łódź, mistrzem Polski.
1: Strefa kibica w Radiu Łódź.
2: Soboty i niedzielę.
3: Od 18 do 20.
1: Piotr Andrzejczak.
2: Michał Malinowski.
3: Robert Zwoliński.
1: Zapraszamy.
10: Jazz gramy i muzykę improwizowaną. Przede wszystkim łódzką, polską, ale też światową. U nas jest na wesoło i na poważnie.
11: Świadomy proces słuchania, to muzykę słyszysz wszędzie. Słyszysz ją na ulicy, słyszysz ją w lesie, słyszysz ją nad jeziorem, wszędzie, w domu. Jak żona do ciebie mówi, to jest dla ciebie muzyka. Wewnętrzne szumy uszne, to wszystko jest muzyka.
10: W każdy poniedziałek po 21.
12: Okolice jazzu.
10: Zapraszam, Piotr Bielawski.
0: Autopromocja. Reklama.
13: Masz ochotę na chwilę prawdziwej radiości? Wyobraź sobie smak świeżej pomarańczy, kwaskowej soczystej marakuji i kruchej deserowej czekolady.
14: Egzotycznie świeże.
13: A wszystko to na pysznym, kruchym ciasteczku. Radiość. Ciastko, które poprawia nastrój od pierwszego gryza.
14: Słodkie, tak? Orzeźwiające? No jakże.
13: Spróbuj nowego smaku radiości. Pomarańcza i marakuja, bo dobra chwila zaczyna się od małego chrupnięcia. To magiczne ciastko tylko w cukierniach Dybalski.
15: Kto mieszka w kolorowym domku, podnosi konia i rzuca naleśnikami do celu?
16: Pipi Pończoszanka! Do 8 sierpnia zwariowany świat Pipi gości w porcie Łódź przy IKEA. Czekają na Was statek piracki, hobby horse, przebieranki, warsztaty i mnóstwo rodzinnej zabawy. Tu nuda ma zakaz wstępu. Bezpłatna zabawa dla małych i dużych rozkręca się w porcie Łódź.

0: Szczegóły na www.portlodz.pl.
1: Przy Placu Wolności.pl inwestycja, którą wypada mieć. Wyobraź sobie miejsce, gdzie ponadczasowa architektura spotyka nowoczesny luksus. Przy Placu Wolności to apartamenty z zielonym dachem, ponad 20 udogodnieniami i standardem, jakiego w Polsce jeszcze nie było. To prestiżowy adres do życia i wyjątkowa inwestycja z dużym potencjałem wzrostu wartości. Wejdź na przyplacuwolności.pl i zaprojektuj własny apartament. Jedyny taki jak ty.
2: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Witaj. Paliwo 20 groszy taniej.
3: O.
2: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
3: O, a o ile?
2: 35 groszy taniej na litrze.
3: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
2: Tak.
4: A jak lemoniadę?
2: No też.
3: To poprosimy.
2: Ale co?
4: Wszystko.
2: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Witaj. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
5: Co panią boli?
6: ZUS, podatki i faktury. Od tego wszystkiego boli mnie głowa.
5: Obawiam się, że na to recepty nie wypiszę, ale znam najlepsze rozwiązanie. Proszę jak najszybciej skontaktować się z biurem rachunkowym Kulik Księgowość.
6: Zadbamy o twoją księgowość, a ty spokojnie rozwijaj swój biznes. Wejdź na www.biurokulik.pl.
7: Po reklamie.
8: Kierunek lato.
9: To jest sierpniowa niedziela. W sierpniową niedzielę podróżujemy trochę po regionie łódzkim. Kolejne propozycje już za chwilę.

0: Kierunek lato. W Radiu Łódź polecamy różne kierunki. Dzisiaj postanowiłem podpytać moich kolegów dziennikarzy i nie tylko dziennikarzy, co ciekawego można odwiedzić w ich rodzinnych stronach. Pabianice tym razem i okolice, czyli Damian Grosicki.
1: Witam.
0: Dzień dobry. To w takim razie, groszku drogi, co tam w Pabianicach słychać i gdzie się udać na przykład na jednodniową wycieczkę? Może nie do samych Pabianic, może gdzieś w okolice Pabianic.
1: Myślę, że trzeba przejechać przez same Pabianice. Ciężko jest wybrać takie pierwsze miejsce, które należałoby odwiedzić. Myślę, że dawny dwór kapituły krakowskiej, czyli taki charakterystyczny zamek, który się znajduje praktycznie w centrum miasta. Dzisiaj jest tam Muzeum Miasta Pabianic i przy okazji można odwiedzić też wystawę Henryka Debicha.
0: Tak, przy okazji.
1: Przy okazji, tak. Zupełnie nie nawiązując do
0: Radia Łódź. A jakby powypoczywać, może jakiś lewityn, coś?
1: Na lewitynie można sobie tak popływać. Tym razem, z tego co wiem, nie ma śnic, a często niestety bywają. Mnóstwo osób sobie tam robi grilla, ale można też nie popływać na specjalnych wodnych sprzętach. Oprócz lewitynu, teraz mamy nowe bulwary, czy nowe, stare bulwary. Kiedyś na bulwarach odradzało się chodzenie przez bulwary po godzinie 20.
0: Teraz już można?
1: Teraz już można. Można się czuć bezpiecznie, a przy okazji popodziwiać różnego rodzaju roślinność i tężnie, jak ktoś chce skorzystać też.
0: Po co jechać do Ciechocinka? Można
1: nie,
0: do
1: absolutnie. Teraz wiem, że Pabianice Zdrój mamy się nazywać.
0: A coś pod Pabianicami?
1: Pod Pabianicami to w kierunku Łasku. Myślę, że najpierw byśmy zaczęli od Ldzania, a dokładniej Ldzań Taler. Tam są takie piękne dwa czynne młyny. I można je zarówno zwiedzić. Miałem taką przyjemność jakiś czas temu i znaleźć na przykład takie stare tablice informacyjne z czasów słusznie minionych.
0: Różnego rodzaju teksty.
1: Z różnego rodzaju uwagami, zakazami. To jest tak dodatkowo, bo oczywiście sam młyn jest ciekawy, jak i nawet samo to otoczenie, bo to jest nad rzeką Grabią, to tak, jeśli ktoś by chciał.
0: Nauczył się.
1: Tak, na przykład. A wyjeżdżając z Ldzania, jadąc dalej w stronę Łasku, zawsze się zastanawiałem, dlaczego Łasku, a nie Łaska? To po prawej stronie, w Dobroniu, mamy też zabytkowy kościół, drewniany. On pochodzi bodajże z XVIII wieku. No pewnie najlepiej wejść w niedzielę w czasie mszy i popodziwiać, jak on pięknie wygląda i rzeczywiście robi wrażenie na wszystkich.
0: Pabianice, Ldzań i Dobroń zapraszał Damian Grosicki. Dziękuję bardzo za wizytę w studiu.
1: I czekam na Państwa w Pabianicach, Ldzaniu i Dobroniu.
0: Trzymamy za słowo.

0: Kierunek Lato w Radiu Łódź. Dzisiaj podróżujemy po regionie. Nie możemy się obyć bez powiatu łódzkiego wschodniego, który tuż za rogiem, tuż obok Łodzi. Łódzki Wschodni blisko ciebie. Zaprasza Patryk Lewy.
1: Łódzki Wschodni blisko ciebie.
2: Dzisiaj w programie poznamy kolejne miejsce na mapie Łódzkiego Wschodniego i odkryjemy trochę kultury, a kto wie, może nowe formy spędzania czasu wolnego. Kierunek Żgów. Jesteśmy już w Gminnym Ośrodku Kultury w Żgowie. Nasz dzisiejszy program będzie bardzo, bardzo muzyczny. Szczególnie, że jest ze mną pani Renata Furga, kierownik zespołu pieśni i tańca Żgowianie. Dzień dobry.
3: Witam serdecznie.
2: No właśnie, muzyczny Żgów. Żgów żyje tą muzyką, żyje też tańcem. Jak wygląda praca w takim zespole? Są grupy dziecięce, grupy dorosłych, różne występy też pewnie i festiwale.
3: Pracujemy w czterech grupach wiekowych. Dzieci od 7 roku życia. Najstarszych teraz członków mamy około 40 roku życia. Najstarszym członkiem jest Jarek Kuna, który gości u nas bardzo często. Grupy są liczne. Mamy też na miejscu akompaniatora, który uczestniczy w każdej próbie. Trenujemy kilka razy w tygodniu. Mamy jeszcze wakacyjne warsztaty.
2: I zapewne jest jakaś specjalna i wyjątkowa atmosfera, jak to w zespołach ludowych.
3: Wiadomo od dawna, że muzyka łagodzi obyczaje. Tutaj też łączy pokolenia. Bywały jubileusze, gdzie ojciec tańczył z córką już dojrzałą, dorosłą. Na przykład teściowa mojej córki powiedziała, że jak ja nauczę jej syna tańczyć, to jej kaktus na ręku wyrośnie. No jakaż była zdziwiona, jak widziała tego kaktusa. On się rzeczywiście nauczył tańczyć. Tańczył z moją córką bardzo długo. Teraz ich dzieci też tańczą. Także muzyka w Żgowie, folklor w Żgowie. Ja zawsze to przytaczam, że nie ma rodziny, w której ktoś nie tańczyłby w Żgowianach, nie tańczy bądź nie będzie tańczył. Taka historia.
2: Dużo osób próbuje rozpocząć swoją przygodę właśnie z tańcem ludowym?
3: Tak, próbują. Wielokrotnie są to osoby przeprowadzane przez rodziców. Jak są to małe dzieci, to wiadomo, że rodzic szuka dla niego zajęć pozaszkolnych. Niektórzy zaklimatyzowują się tutaj na dłużej, niektórzy na 10, niektórzy na 15 lat.
2: Jakie tańce prezentujecie?
3: Oj, mamy w swoim repertuarze bardzo dużo tańców. Pochwalę się między innymi ostatnim takim wyczynem, jeżeli chodzi o tańce opoczyńskie. Jeszcze ich nie pokazaliśmy, mamy je w planie w październiku. Z pozostałego repertuaru to są to tańce krakowskie, rzeszowskie, lubelskie, łowickie, księstwa warszawskiego.
2: A jakie elementy składają się na takie stroje ludowe? One są jednak złożone i chyba dość skomplikowane.
3: W każdym stroju jest nakrycie głowy u dziewczynki i u chłopca. Są serdaki, surduty, portki, zapaski, gorsety. To wszystko ma swoje nazwy, swoje zastosowanie. Musi wirować, musi być barwne, w zależności od regionu.
2: Taniec to jednak nie wszystko, bo kolokwialnie mówiąc trzeba mieć do czego tańczyć, o czym na pewno wie Jarosław Rychlewski, czyli kierownik kapeli zespołu pieśni i tańca Żgowianie. Jak wygląda pana przygotowanie, pana praca, bo układy się zmieniają, są tworzone, jak słyszeliśmy, coraz to nowsze. Jak to wygląda od strony takiej technicznej?
4: To jest kwestia aranżacji, wyszukania melodii, aranżacji tej melodii. Nie może to być autentyk typowy, tylko muzyka stylizowana, żeby można było jej posłuchać, żeby młodzież do tego tańczyła. Zresztą koleżanka pani Renata, która jest choreografem, przygotowuje te układy taneczne i też mówi, jaka to powinna być muzyka, ile taktów, ile zdań muzycznych, ile minut musi to trwać. To wszystko trzeba opracować na poszczególne instrumenty.
2: Żgów aktywnie rozwija się tanecznie, tworzona jest muzyka, ale Żgów także śpiewa, a to za sprawą chóru Kamerata. Izabela Kijanka jest z nami, dzień dobry.
5: Dzień dobry.
2: Dlaczego to miejsce jest takie wyjątkowe i przede wszystkim jak działacie?
5: Działamy od 20 lat, od 2003 roku, kiedy to chór powstał. kontynuujmy piękną tradycję chóru kościelnego świętej Cecylii, który tutaj pod koniec XIX wieku w Żgowie się pojawił, ale w latach 70. XX wieku zakończył swoją działalność. Ja miałam to szczęście, że w 2003 roku udało mi się wznowić działalność chóru i chór funkcjonuje jakby do dziś. Dziś mamy już 23 lata działalności i co? I zajmujemy się oczywiście muzyką chóralną i mamy w swoim repertuarze oczywiście pieśni sakralne, żołnierskie, patriotyczne. Są to też kolędy czy piosenki świąteczne, ale w ostatnim czasie bardzo popularne u nas zrobiło się w naszym chórze śpiewanie piosenek popularnych, po prostu hitów.
2: Podobnie, oprócz tego, że rozwijać swoje umiejętności, ważna jest społeczność?
5: Społeczność jest bardzo ważna. Do chóru Kamerata uczęszczają przede wszystkim mieszkańcy Żgowa. Są to generalnie osoby dorosłe. Chór Kamerata jest zespołem osób dorosłych. Tutaj zawiązują się przyjaźnie, bo ludzie potrzebują spotkać się w jakiejś gromadzie, integrować się, tak? Oczywiście przyjemne z pożytecznym to jest hasło naczelne. Spotykamy się po to, żeby śpiewać, ale integracja jest elementem bardzo ważnym. Żeby śpiewać w chórze, trzeba mieć poczucie rytmu, poczucie wysokości dźwięku, ale też ogromną wrażliwość, a przede wszystkim chęć śpiewania, chęć spotykania się, chęć integrowania i tworzenia, współtworzenia kultury miasta.
2: W muzycznym Żgowie działa nie tylko zespół pieśni i tańca, nie tylko chór Kamerata, ale także i orkiestra Tenta. Ze mną jest Mateusz Tomaszewski właśnie z tej orkiestry. Dzień dobry.
6: Dzień dobry, witam.
2: Czym się zajmujecie, bo działacie już naprawdę długo?
6: Tak, działalność orkiestry to 120 lat. W przyszłym roku obchodzimy ten jubileusz, na który już teraz wszystkich serdecznie zapraszamy. Orkiestra skupia wielu muzyków w różnym wieku. Są to osoby, które mają kilkanaście lat, ale również takie, które mają 70 lat. Przede wszystkim zależy nam na muzyce, ale również na dobrych relacjach i budowaniu fajnej, rodzinnej, przyjaznej atmosfery.
2: Z jakich instrumentów korzystacie?
6: Mamy instrumenty dęte drewniane i blaszane oraz sekcję perkusyjną. Mamy oczywiście trąbki, saksofony, tenory, werble.
2: Można dołączyć i budować tę społeczność wspólnie z Wami.
6: Od września tego roku zapraszamy wszystkich chętnych do nowej akcji rekrutacyjnej. Jeśli ktoś ma ochotę spróbować swoich sił w orkiestrze, spróbować swoich sił na jakimkolwiek instrumencie, a takiego instrumentu nie ma lub nie posiada umiejętności, to u nas taki instrument otrzyma i będzie również mógł bezpłatnie taką naukę podjąć.
2: A te próby jak często się odbywają, jak często się spotykacie?
6: Spotykamy się teraz raz w tygodniu, próby trwają około 2 godziny. Dodatkowo osoby, które się uczą, przychodzą również raz lub dwa razy w tygodniu, godzina do 2 godzin. Od września i od przyszłego roku kalendarzowego planujemy również zwiększyć liczbę godzin prób oraz liczbę zajęć dla nowych osób.
2: A jak co tydzień mamy także konkurs, w nim do wygrania torba z gadżetami od powiatu łódzkiego wschodniego i Radia Łódź. Pytanie konkursowe. W którym roku powstał zespół pieśni i tańca Żgowianie? Na odpowiedzi czekamy pod adresem studio@radioloc.pl. Nagrodzimy dwie najszybsze osoby z prawidłowym rozwiązaniem. A odpowiedź do konkursu po godzinie 11. Kolejny odcinek naszego programu za tydzień o 10.40.
0: Łódzki Wschodni blisko ciebie, Patryk Lewy, dziękujemy bardzo. Jeśli ktoś chciałby posłuchać audycji, to serdecznie zapraszam na stronę radiołódź.pl, a za chwilę będę miał dla Państwa jeszcze jedną propozycję.

0: I na samo zakończenie audycji jeszcze jedna taka propozycja dla miłośników kolei, bo dzisiaj nie lada gratka dla tych, którzy chcą przenieść się w czasie jakieś 40-50 lat wstecz. Przez region łódzki po raz kolejny przejedzie pociąg niespieszny. On ma takie charakterystyczne barwy. Jest stylizowany na lata 70., 80. ubiegłego wieku i będzie można zobaczyć ten pociąg właśnie przejeżdżający przez region łódzki. Ma pojawić się około 15 w Poddębicach, będzie też w Pabianicach, na stacji Łódź-Widzew, w Koluszkach, Rogowie i Skierniewicach. A jak ten pociąg wygląda, przybliży Państwu prezes PKP Intercity Janusz Malinowski.
1: Ten pociąg, który składa się z 6 wagonów, wagonu restauracyjnego, wagonu pierwszej klasy, drugiej klasy, nawiązuje do lat 80. Jest bardzo dokładnie odrestaurowany, nawiązuje do tamtych czasów praktycznie wszystkie detale, obicia foteli, firanki, potrawy w warsie. To wszystko, kto pamięta te czasy, może na własne oczy sprawdzić, że tak jakbyśmy się cofnęli 46 lat wstecz.
0: No właśnie, bo o ile teraz w tych nowych pociągach ściany są białe, tutaj mamy tą imitację drewna, drewniane, niby drewniane stoliki, też te charakterystyczne, takie pomarańczowe fotele, no i do tego firanki z napisem PKP, też takie, no powiedzmy, że takie beżowe.
1: Tak, do tego mamy szerokie, otwierane okna, które czasami różnie się otwierały, ale te się wszystkie otwierają. Wagon jest po remoncie, jest bardzo dokładnie odrestaurowany.
0: Skoro mówiliśmy o wnętrzu wagonu, to jeszcze powiedzmy, jak on z zewnątrz wygląda, bo też nie wygląda tak jak teraz te standardowe Intercity.
1: Oczywiście, tu też wróciliśmy do lat 80. Malatura wtedy wagonów PKP to był ciemno-oliwkowy kolor i w takim kolorze jest 6 wagonów. Myślę, że to też jakby nadaje smaku temu pociągowi, bo takich pociągów już po prostu na sieci PKP, na sieci w Polsce po prostu już nie ma.
0: To jeszcze przypomnę, pociąg dzisiaj po południu, tak około 15, pojawić się powinien na stacji w Poddębicach, później jeszcze Szadek, Otok, Zduńska Wola i dalej trasa do Pabianic, później Łódź-Widzew, Koluszki, Rogów i Skierniewice, więc będzie okazja zobaczyć ten pociąg także w regionie łódzkim. A tymczasem ja bardzo dziękuję za wspólnie spędzone niedzielne przedpołudnie. Marcin Mendelbaum, do usłyszenia.

0: Autopromocja.
1: Oszukał cię ktoś przez telefon? Obrażają cię w sieci i nie wiesz, co możesz z tym zrobić? Rozwód i nie masz pojęcia, od czego zacząć? To nie są tematy, o których myślisz, dopóki nie staną się twoim problemem. Wtedy może być już za późno na pytania.
2: I tutaj zaczynam mieć problem adwokata, czyli nie ma jednoznacznej odpowiedzi.
1: Adwokaci z Izby Adwokackiej w Łodzi mówią wprost. Bez prawniczego żargonu, za to z konkretami, które możesz wykorzystać od zaraz. To też prawdziwe historie, które dają do myślenia.
3: Przyjdzie moja koleżanka, odbierze od ciebie pieniądze, możesz rzucić pieniądze przez balkon.
4: My nie żyjemy w Stanach Zjednoczonych, więc te setki tysięcy dolarów to tylko gwiazdy Hollywood.
1: Mecenasie jest sprawa. W czwartki o 13.40 w Radiu Łódź, a pogłębione rozmowy znajdziesz na radioloc.pl i w aplikacji mobilnej. Jakub Jędrzejewski, zapraszam.
5: Znakomici goście, pasjonujące rozmowy, intrygujące tematy. W każdą niedzielę o 14.05 zapraszamy na bliskie spotkania.
6: Już dziś, w pierwszej godzinie, Kuba Wielgus porozmawia z Konradem Ciężkim z Nowych Mediów Radia Łódź. A w drugiej z kolei porozmawiam z Dorotą Miśkiewicz. Wakacje, miała chwilę, to i powspominamy.
7: Zawsze mi się wydawało, że ja na początku słabo śpiewałam. I że to się tak zmienia, ten głos, i niektórych swoich wczesnych nagrań w ogóle nawet nie zgadzałam się na ich publikacje. A niedawno wpadły mi jakieś moje młodzieńcze nagrania i sobie pomyślałam, ja miałam zupełnie inny głos niż teraz. I w pewnym sensie fajniejszy.
5: Bliskie spotkania. Tylko w Radiu Łódź.
0: Autopromocja. Reklama.
8: Każde dziecko pragnie usłyszeć, czekaliśmy właśnie na ciebie. Pragnie zasnąć, czując się bezpiecznie i budzić się z uśmiechem, wiedząc, że jest kochane. Adopcja daje szansę, by takie marzenia stały się codziennością. Otwórz serce, poznaj ideę adopcji, bo najpiękniejszy dom buduje się z miłości. Adopcja. Daj dziecku doma. Dowiedz się więcej na stronie www.roa-łódź.pl. Kampania realizowana w ramach projektu Razem wspieramy adopcję, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Łódzkiego 2021-2027.
9: Adam, kopę lat! Widzę, że wciąż jeździsz tym starym autem.
10: O, może i jest stare, ale od spodu jak nowe. Zrobiłem konserwację podwozia kanadyjską metodą w Crown. Radzę ci zabezpieczyć przed korozją również twoją nową brykę, bo po kilku zimach nie będzie już wyglądać tak ładnie. Jedź do Crown. Konserwacja podwozia i profili już od 1100 zł. Nowy serwis Crown pod Łodzią. Żgów, ulica Krótka 2. Krown.pl. 517-416-417.
11: Przy placu wolności.pl inwestycja, którą wypada mieć. Wyobraź sobie miejsce, gdzie ponadczasowa architektura spotyka nowoczesny luksus. Przy placu wolności to apartamenty z zielonym dachem, ponad 20 udogodnieniami i standardem, jakiego w Polsce jeszcze nie było. To prestiżowy adres do życia i wyjątkowa inwestycja z dużym potencjałem wzrostu wartości. Wejdź na przyplacuwolności.pl i zaprojektuj własny apartament. Jedyny taki jak ty.
12: Profilaktyka ratuje życie. Bezpłatny test HPV-HR wykrywa zakaźnego wirusa, który powoduje raka szyjki macicy i inne nowotwory. Masz od 25 do 64 lat. Zgłoś się na bezpłatny test. Umów się do poradni ginekologicznej lub do położnej w ramach NFZ. Zrób test HPV-HR. Test nie boli. Rak boli. Nie daj się wyprzedzić rakowi.
0: Po reklamie.
13: Minęła godzina 11. Jarosław Turek, zapraszam na wiadomości Radia Łódź. W serwisie aż 3 śmiertelne wypadki w Tatrach. Monitoring w łódzkich żłobkach i wakacyjne oferty zatrudnienia w Urzędzie Pracy. W regionie od rana pochmurno, niezbyt ciepło, na termometrze teraz około 17 stopni. W ciągu jednego dnia w Tatrach zginęły aż 3 osoby. Słowacka Chorska Zachranna Służba poinformowała, że polski wspinacz zginął w rejonie skrajnej rzeżuchowej Turni. Ratownik tatrzańskiego ochotniczego pogotowia ratunkowego Rafał Mikler powiedział z kolei, że topr został wezwany do 2 innych śmiertelnych wypadków.
14: To były 2 wypadki jednocześnie. Pierwszy wypadek to turystyczny. Turysta potknął się w okolicy skrajnej sieczkowej przełączki, to jest w rejonie Granatów. No i spadł około 70 metrów, no i niestety obrażenia okazały się śmiertelne. Drugi wypadek był na wschodniej ścianie Mięguszowieckiego Szczytu Wielkiego. To był wypadek taternicki. Tam w wyniku około 50-metrowego lotu taternik niestety nie przeżył.
13: W mijającym tygodniu ratownicy TOPR-u udzielili pomocy aż 50 osobom, a dzisiaj w Tatrach są prognozowane burze, co jest potencjalnie bardzo niebezpieczne dla wspinaczy i turystów wędrujących po górach. Inteligentny monitoring zadba o bezpieczeństwo najmłodszych łodzian. W 30 miejskich żłobkach zamontowano kamery, które pozwolą teraz lepiej zadbać o dzieci. Rok temu dwulatka sama wyszła poza teren żłobka na Widzewie, a miasto wyciągnęło wnioski z tego wydarzenia, mówi wiceprezydent Łodzi Adam Wieczorek.
15: Ponad 300 kamer, które będą dzisiaj obejmowały wizją całą przestrzeń zewnętrzną, ale również uwzględniliśmy w ramach kubatury naszych żłobków szatnie, ponieważ jest to przestrzeń wejściowa.
16: Mamy możliwość ustawienia takiej wirtualnej bariery, poprzez którą w wyznaczonym przez nas miejscu, jeżeli ktokolwiek przekroczy na terenie ogrodu tą wirtualną barierę, również będzie sygnał do naszego monitoringu wewnętrznego.
13: Dodaje dyrektor Miejskiego Zespołu Żłobków w Łodzi Aleksandra Turczyńska. Z łódzkich żłobków korzysta w sumie ponad 2000 dzieci. Praca w Łodzi czeka na zainteresowanych. Na półmetku wakacji w Powiatowym Urzędzie Pracy w Łodzi czekają oferty m.in. dla kierowców, handlowców, elektromechaników czy pielęgniarek. I to jest dobry czas, aby jeszcze przed końcem wakacji znaleźć zatrudnienie albo zaplanować zawodową zmianę, mówi w rozmowie z Radiem Łódź Monika Pawlak z Urzędu Miasta Łodzi.
17: Pracowników poszukuje m.in. Łódzki Oddział Narodowego Banku Polskiego do pracy w Wydziale Statystyczno-Dewizowym. Muzeum Dzieci Polskich Ofiar Totalitaryzmu zatrudni specjalistę do spraw zamówień publicznych. Natomiast Instytut Medycyny Pracy szuka specjalisty w dziale finansowo-księgowym.
13: Poszukiwani są także kierowcy kategorii C plus E i pracownicy techniczni. Oferty są różne, a wynagrodzenia sięgają nawet do 10 tysięcy złotych brutto miesięcznie. Wśród propozycji są także umowy na czas nieokreślony. A na Węgrzech pogłębia się kryzys energetyczny wywołany rekordową suszą. Premier Peter Modzior poinformował, że w nocy z soboty na niedzielę wyłączono przedostatni blok elektrowni atomowej Pakosz. Mówi o tym więcej Piotr Piętka.
18: Obecnie elektrownia produkuje już tylko 240 MW, podczas gdy jej normalna moc wynosi około 2000 MW. Według premiera w niedzielę, po raz pierwszy od uruchomienia elektrowni 44 lata temu, nastąpi całkowite zatrzymanie produkcji energii. W związku z gwałtownym spadkiem mocy w systemie, operator sieci przesyłowej MOWIR uruchomił procedury kryzysowe. Do pracy skierowano wszystkie dostępne elektrownie rezerwowe, w tym jednostki, które od lat pozostawały wyłączone z eksploatacji. Zabezpieczono również dostawy paliwa dla tych bloków energetycznych. Rząd podkreśla, że sytuacja nie stwarza zagrożenia nuklearnego. Problem dotyczy wyłącznie produkcji energii, ponieważ rekordowo niski poziom Dunaju uniemożliwia dalszą pracę reaktorów zgodnie z obowiązującymi procedurami bezpieczeństwa. Piotr Piętka, Polskie Radio Budapeszt.
13: W całym kraju poważnie też ograniczono dostawy energii dla dużych przedsiębiorstw. Tyle w tym serwisie, a więcej informacji z Łodzi regionu jak zawsze na naszym portalu radiołódź.pl.
0: Sponsorem prognozy pogody jest sklep internetowy melisa.pl. Zdrowo, pięknie, naturalnie.
13: W pogodzie od rana w zasadzie na razie bez zmian. Jest cały czas pochmurno, około 16-17 stopni na termometrze, 1000 hektopaskali na barometrze i w ciągu dnia dzisiaj będziemy mieli zachmurzenie. Do popołudnia, popołudniu i wieczorem możliwe lekkie rozpogodzenia. Dzisiaj na termometrach tylko do 23-24 stopni, więc odetchniemy od upału, który powróci jutro, bo jutro temperatury znowu mogą sięgnąć 30 stopni Celsjusza, więc dzisiaj z tego korzystajmy. Wiatr dzisiaj będzie słaby z północnego wschodu.
0: Sponsorem prognozy pogody był sklep internetowy melisa.pl. Zdrowo, pięknie, naturalnie.
5: Weekend z Radiem Łódź. Najdłuższa fala relaksu.
13: Pięć i pół minuty po godzinie 11:00. Adam Miksa, realizujący program, i Marcin Tercjak sprzed mikrofonu Radia Łódź. Kłaniamy się, dzień dobry. Do 13:00 będziemy czas radiowy i nie tylko spędzać wspólnie, a zaczniemy od piosenki w wykonaniu Johnny'ego Blue Skies. To jest jedna z tych płyt, które w tym roku narobiły sporo zamieszania. Posłuchajmy jednego z utworów.

0: Piosenka z kilku powodów idealna do tego, żeby rozpocząć nią spotkanie, zwłaszcza dzisiaj. Po pierwsze, wykonawca Johnny Blue Skies and the Dark Clouds, to brzmi jak prognoza pogody na dziś. Na razie mamy raczej chmury, nawet momentami dość ciemne, ale jak słyszeliśmy, mogą pojawić się po południu rozpogodzenia i wtedy dostrzeżemy również błękit nieba. A tytuł utworu to Everyone is Welcome, bo przecież w Radiu Łódź przede wszystkim i nieustannie włączamy. Zatem gorąco raz jeszcze zapraszam do tego, żeby spędzić następne minuty i godziny właśnie z nami. Dobrych piosenek nie zabraknie. Porozmawiamy też już teraz na przykład o kulturze.
1: Czas na kulturę.
2: Wiktoria Makowska, dzień dobry. Zapraszam na wiadomości kulturalne. Jeśli szukacie Państwo pomysłu na kulturalną niedzielę w Łodzi, propozycji zdecydowanie nie zabraknie, bo dzisiaj będą rodzinne spektakle, koncerty w plenerze, jazz, spacery z przewodnikami, kino i spotkania z historią miasta. Już o godzinie 12 warto zajrzeć do Muzeum Miasta Łodzi, gdzie odbędzie się oprowadzanie po Pałacu Rodziny Poznańskich pod hasłem Zapraszamy na salony. To okazja, aby zobaczyć jedną z najbardziej reprezentacyjnych rezydencji przemysłowej Łodzi i poznać historię jej dawnych mieszkańców. Przewodnik opowie nie tylko o architekturze i wystroju wnętrz, ale także o codziennym życiu jednej z najbogatszych rodzin fabrykanckich w mieście. Również w samo południe, ale w Muzeum Fabryki w Manufakturze rozpocznie się spacer architektoniczny z przewodnikiem. To propozycja dla wszystkich, którzy chcą odkryć, jak z dawnego Imperium Włókienniczego Izraela Poznańskiego powstała jedna z najbardziej rozpoznawalnych przestrzeni miejskich w Polsce. Uczestnicy poznają historię zabytkowych budynków, proces ich rewitalizacji oraz liczne ciekawostki związane z przemysłową przeszłością Łodzi. Mamy jeszcze jedno wydarzenie w samo południe, tylko przy Piotrkowskiej 3. Tam rozpocznie się kolejna odsłona cyklu Baśniowa Piotrkowska. Tym razem najmłodsi zobaczą spektakl pod tytułem Skok na Księżyc w wykonaniu Teatryli. To interaktywne przedstawienie pełne humoru, muzyki i wyobraźni, które zachęca dzieci do wspólnej zabawy i pokazuje, że marzenia naprawdę mogą zaprowadzić bardzo daleko. Popołudnie warto spędzić w Muzeum Kinematografii. Dokładnie o godzinie 14 rozpocznie się rodzinne zwiedzanie z przewodnikiem w ramach cyklu Muzeum Pełne Skarbów. To okazja, by zajrzeć za kulisy polskiego kina, zobaczyć unikatowe eksponaty i przekonać się, jak na przestrzeni lat zmieniała się technika filmowa. Na najmłodszych kinomanów czeka z kolei seans pod tytułem Animacje na wakacje, wielkie małe gwiazdy, który rozpocznie się o 15. To zestaw krótkich filmów animowanych z różnych stron świata, przygotowany z myślą o rodzinnej publiczności i wakacyjnym odkrywaniu kina. O 17.00 warto wybrać się do Parku Źródliska, gdzie w zabytkowej altanie zabrzmią letnie koncerty. Tym razem publiczność usłyszy program Epoka Foga, czyli muzyczną podróż do czasów Mieczysława Foga, jednego z najwybitniejszych polskich artystów estradowych. W repertuarze znajdą się przedwojenne szlagiery i ponadczasowe melodie w wykonaniu studentów oraz pedagogów Akademii Muzycznej. To jeden z tych koncertów, który doskonale wpisuje się w klimat letniego popołudnia w parku. Wieczorem muzyczne emocje przeniosą się do Manufaktury. O godzinie 18.00 rozpocznie się kolejny koncert z cyklu Manu Summer Jazz Sundays. To propozycja dla wszystkich miłośników jazzu, zarówno klasycznych standardów, jak i bardziej współczesnych brzmień. Letnie koncerty na rynku Manufaktury od lat przyciągają publiczność i może dziś być bardzo podobnie. Również o 18.00, ale w kinie Charlie, będzie można zobaczyć film pod tytułem Rafael w ramach wakacyjnego cyklu Wakacje dla serca, duszy i wyobraźni. To propozycja dla widzów szukających kina z przesłaniem i inspirującą historią, idealna na spokojny letni wieczór. I zostańmy w tym temacie kinowym, bo o godzinie 21.00 oczywiście będzie można wybrać jedną z dwóch plenerowych propozycji filmowych Polówki. Na Widzewskiej Górce rozpocznie się kolejny seans, tym razem na ekranie pojawi się Barbie. Film, który okazał się jednym z największych kinowych hitów ostatnich lat. Tytułowa bohaterka opuszcza idealny różowy świat i wyrusza do rzeczywistości, gdy zaczyna zadawać sobie pytania o sens życia i własną tożsamość. To pełna humoru, ale także zaskakująco refleksyjna opowieść o poszukiwaniu siebie. Alternatywą będzie motopolówka na terenie motosfery przy ulicy Brzezińskiej 27 na 29 w Łodzi. W niecodziennej scenerii wśród samochodów i motocykli wyświetlony zostanie film Challengers. To historia byłej gwiazdy tenisa, która zostaje trenerką swojego męża. Aby przerwać serię porażek, mężczyzna musi zmierzyć się na korcie ze swoim dawnym najlepszym przyjacielem, który jednocześnie jest byłym partnerem jego żony. Sportowa rywalizacja miesza się tu z emocjami, miłością i skomplikowanymi relacjami, tworząc jeden z najgłośniejszych filmów ostatnich lat. Niezależnie od tego, którą z propozycji Państwo wybierzecie, jedno jest pewne. Kulturalna niedziela w Łodzi zapowiada się naprawdę intensywnie i różnorodnie. Ja tylko przypominam oczywiście, że więcej informacji kulturalnych i nie tylko znajdziecie Państwo na radiowłódź.pl, a ja życzę miłej i przede wszystkim pogodnej niedzieli i do usłyszenia.

Go Gentle zaśpiewał Robbie Williams na zegarze 20,5 minuty po godzinie 11. Radio Łódź. Nasz adres mailowy to studio@radiolódź.pl. Warto być może pamiętać o tym adresie, a teraz także skorzystać z niego, bowiem po godzinie 10 w magazynie Łódzki Wschodni Blisko Ciebie Patryk Lewy zadał pytanie dotyczące zespołu pieśni i tańca Żgowianie. Chodzi o to, w którym roku ów fantastyczny zespół powstał. Do zdobycia są bardzo atrakcyjne nagrody, więc jeżeli ktoś miałby ochotę, to może jeszcze napisać studio@radiolódź.pl, w którym roku powstał zespół pieśni i tańca Żgowianie. Mam nadzieję, że odpowiedź nie przysporzy zbyt wielkiej trudności. A przed nami muzycznie teraz z nowej płyty i po polsku zespół Mlecze.

0: 29 minut po godzinie 11, Radio Łódź, słuchaliśmy Tiny Turner. Radio
1: Łódź. Autopromocja.
0: Trzeszczy, niekiedy skacze i dźwięk nie zawsze jest idealny, a jednak mamy do czynienia z fenomenem.
2: Bo nie chodzi o dźwięk, ale o rytuał. Wybierasz płytę, kładziesz ją na talerz, opuszczasz igłę i nagle muzyka żyje.
0: Te trzaski na wstępie, tak jakby ktoś szeptał, skup się, posłuchaj uważniej.
2: No właśnie, bo winyle pozwalają słuchać, a nie tylko słyszeć.
3: Veni, vidi, vini. Zawsze w niedzielę o 20:00.
2: Bartosz Florczak,
0: Marcin Tercjak.
2: Zapraszamy.
1: Polszczyzna to temat fascynujący, ale i nieoczywisty.
4: Co w Radiu Łódź udowadniają dr Izabela Różycka
1: i profesor Joanna Satoła-Staśkowiak.
5: Kiedy wyraz knędz po kolejnych zmianach, brzmiący już teraz ksiądz, zmienił znaczenie na osoba duchowna, kapłan, wyraz książę zajął w systemie jego miejsce.
6: Piernik zwany był kiedyś pieprznikiem i chyba to jest już bardzo ciekawy punkt wyjścia.
1: Nawiasem mówiąc, we wtorki i czwartki o 14:40.
4: Zapraszamy Małgorzata Warzecha
1: i Anna Groblińska.
7: Autopromocja. Reklama.
8: Wakacje to idealny moment nie tylko na odpoczynek, ale także na nową Skodę. Poznaj limitowaną wersję wyposażenia Easy, stworzoną z myślą o jeszcze bardziej komfortowych podróżach. Sprawdź atrakcyjne oferty na modele Skoda Fabia, Scala i Kamiq od 66 700 zł w Skoda Bednarek Dobroń lub na skoda-dobroń.pl. Pilna dopłata do rachunku za prąd. Zwrot nadpłaty. Aktualizacja danych. Brzmi znajomo. Uważaj! Oszuści coraz częściej podszywają się pod PGE. Wysyłają fałszywe SMS-y i e-maile, wykorzystując informacje o rachunkach, nowych taryfach czy zmianach przepisów. Ich celem jest wyłudzenie Twoich danych lub pieniędzy. Nie klikaj, nie daj się oszukać. Zachowaj czujność i chroni swoje bezpieczeństwo. Wejdź na zaufaną stronę gk.pge.pl.
9: Profilaktyka ratuje życie. Bezpłatny test HPV-HR wykrywa zakaźnego wirusa, który powoduje raka szyjki macicy i inne nowotwory. Masz od 25 do 64 lat. Zgłoś się na bezpłatny test. Umów się do poradni ginekologicznej lub do położnej w ramach NFZ. Zrób test HPV-HR. Test nie boli. Rak boli. Nie daj się wyprzedzić rakowi.
8: Dostałeś SMS o zaległej płatności za prąd, a może e-mail z prośbą o dopłatę lub zwrot środków. Uważaj, oszuści podszywają się pod PGE, aby wyłudzić Twoje dane i pieniądze. Nie klikaj, nie daj się oszukać. Zachowaj czujność i chroni swoje bezpieczeństwo. Wejdź na zaufaną stronę gkpge.pl.
7: Po reklamie.
10: Weekend z Radiem Łódź. Najdłuższa fala relaksu.
0: Relaksujemy się w niedzielę 2 sierpnia. Jest nieco łagodniej, jeśli chodzi o pogodę. Temperatura w tej chwili około 20 stopni. Jak słyszeliśmy w serwisie informacyjnym i pewnie jeszcze będziemy do tych prognoz powracać dziś, taki dzień wytchnienia, można by rzec. Jutro powrócą upały, które sięgać mogą nawet 30 stopni, zatem jeszcze przyjdzie czas na tak naprawdę bardzo letnią temperaturę, czyli de facto gorącą, i na upały, które odrobinę nam dokuczają, ale myślę, że też bez jakiejś wielkiej przesady. Wspominałem o tym, że między godziną 10 a 11 w magazynie, który przygotował Patryk Lewy, padło pytanie dotyczące zespołu Żgowianie. I okazuje się, że odpowiedź na pytanie, kiedy zespół powstał, wcale nie jest taka banalnie prosta, bo sprawa jest odrobinę skomplikowana, to znaczy podaje się dwie daty generalnie. Początków jakby historii założenia zespołu, jakichś takich pierwszych aktywności, i tutaj wskazuje się rok 1984, natomiast za oficjalną datę powstania grupy i w związku z tym także upamiętnienie jej pierwszego oficjalnego występu przyjmuje się rok 1985, ale na szczęście nasi słuchacze są tak skrupulatni, że udzielają odpowiedzi absolutnie pełnych i wyczerpujących. I w związku z tym pani Agnieszka i pani Zofia już za chwilkę otrzymają od nas maile z informacją o nagrodach, które czekają w Radiu Łódź. Na zegarze 26 minut do 12:00.

On a Night Like This zaśpiewała Kylie Minogue, wcześniej w utworze Still Bad. Wysłuchaliśmy Lizzo, na zegarze 19 minut do południa. Jest dzisiaj 2 sierpnia, można powiedzieć półmetek wakacji, sezonu urlopowego i też, jak niektórzy powiedzieliby, sezonu ogórkowego, takiego, w którym niespecjalnie mamy szansę na jakieś super premiery filmowe. Oczywiście teatry również na ogół funkcjonują w bardzo ograniczony sposób, albo wręcz są zamknięte. Życie kulturalne odrobinę zamiera, chociaż jak słyszeliśmy w serwisie kulturalnym Wiktorii Makowskiej, jest mnóstwo też propozycji wbrew nieco właśnie takiej obiegowej opinii o sezonie ogórkowym. A co w kinach? No, lato jest też takim okresem, w którym raczej tytuły, na które liczą dystrybutorzy, że zgromadzą wielką widownię, no nie są wprowadzane na ekrany. Z tym czeka się do września, do października. I w związku z tym w wakacje można natrafić na ekranach kin na różne dziwne filmy. Takie niekiedy, które po prostu no, dystrybutorzy są w jakiś sposób zobowiązani, żeby zaprezentować. Nie wiążą z nimi wielkich nadziei, więc wypuszczają je na ekrany kin, kolokwialnie mówiąc, właśnie w lipcu albo w sierpniu. I tak chyba jest w przypadku filmu pod tytułem Ostatni konsjerż. To jest co prawda film, w którym główną rolę gra aktor absolutnie znakomity i wybitny i uwielbiany, czyli Willem Dafoe, ale sam film nie cieszy się jakimś wielkim powodzeniem ani wśród publiczności, ani wśród krytyków. Nie wiem zatem, czy to, co mówię, jest wystarczającą zachętą, żeby wybrać się do kina. Być może Willem Dafoe jest wystarczającym wabikiem. Ja gotów jestem obejrzeć właściwie każdy film z jego udziałem. W przypadku tego obrazu mamy do czynienia z postacią Luciusa Glanza, który od ponad 30 lat opiekuje się wiedeńskim hotelem. Gdy budynek zostaje sprzedany i przeznaczony do rozbiórki, wraz z córką oraz współpracownikami rozpoczyna desperacką walkę o jego ocalenie. To jest jako zarys zawiązanie fabuły tej historii. Film Ostatni konsjerż w reżyserii Gastona Solnickiego. Film zrealizowany w koprodukcji argentyńsko-austriackiej miał swoją premierę w Polsce w miniony piątek i wciąż można oglądać go na ekranach naszych kin.

Zespół X wcześniej w utworze Zapewne. Nawiasem mówiąc, czas już chyba na coś nowego od zespołu X. Mam nadzieję, że koniec lata i albo jesień przyniosą nową muzykę tej grupy z Mikołowa. Potem słuchaliśmy Jungle w utworze Someday Somewhere, a na zegarze 9,5 minuty do godziny 12. Zatem jeszcze Lighting Seeds, a potem Soft Loft i w Radiu Łódź przyjdzie czas na serwis informacyjny.

0: to promocja.
1: Zanim klikniesz. Jedna wiadomość, jeden telefon, jeden klik. Czasem tyle wystarczy, by stracić pieniądze albo prywatność. To audycja o cyberzagrożeniach, oszustwach internetowych i sposobach, dzięki którym można skutecznie się przed nimi bronić. W każdy poniedziałek o 13:40 na antenie Radio Łódź i w każdej chwili w serwisie Spotify i na naszej stronie radioloc.pl.
2: Zapraszam, Daniel Markiewicz.
3: Walizka? Jest! Okulary? Są! Bilet? Jest! A aplikacja Radio Łódź? Zabierz ją na wakacje, nad morze, w góry albo na drugi koniec świata. Aktualne wiadomości z Łodzi i regionu, audycje i podcasty, które dotrzymują Ci towarzystwa w każdej podróży. Radio Łódź w aplikacji mobilnej. Zawsze blisko, zawsze z Tobą.
0: Autopromocja. Reklama.
4: Kto mieszka w kolorowym domku, podnosi konia i rzuca naleśnikami do celu?
5: Pipi Pończoszanka! Do 8 sierpnia zwariowany świat Pipi gości w Porcie Łódź przy IKEA. Czekają na Was statek piracki, hobby horse, przebieranki, warsztaty i mnóstwo rodzinnej zabawy. Tu nuda ma zakaz wstępu. Bezpłatna zabawa dla małych i dużych rozkręca się w Porcie Łódź. Szczegóły na www.portłódź.pl.
6: Co panią boli?
7: ZUS, podatki i faktury. Od tego wszystkiego boli mnie głowa.
6: Obawiam się, że na to recepty nie wypiszę, ale znam najlepsze rozwiązanie. Proszę jak najszybciej skontaktować się z biurem rachunkowym Kulik Księgowość.
7: Zadbamy o Twoją księgowość, a Ty spokojnie rozwijaj swój biznes. Wejdź na www.biurokulik.pl.
8: Adam, kopę lat! Widzę, że wciąż jeździsz tym starym autem.
9: O, może i jest stare, ale od spodu jak nowe. Zrobiłem konserwację podwozia kanadyjską metodą w Crown. Radzę Ci zabezpieczyć przed korozją również Twoją nową brykę, bo po kilku zimach nie będzie już wyglądać tak ładnie. Jedź do Crown. Konserwacja podwozia i profili już od 1100 zł. Nowy serwis Crown pod Łodzią. Żgów, ulica Krótka 2. Krowny.pl. 517-416-417.
10: Przy placu wolności.pl. Inwestycja, którą wypada mieć. Wyobraź sobie miejsce, gdzie ponadczasowa architektura spotyka nowoczesny luksus. Przy placu wolności to apartamenty z zielonym dachem, ponad 20 udogodnieniami i standardem, jakiego w Polsce jeszcze nie było. To prestiżowy adres do życia i wyjątkowa inwestycja z dużym potencjałem wzrostu wartości. Wejdź na przyplacuwolności.pl i zaprojektuj własny apartament. Jedyny taki jak ty.
0: Po reklamie.
2: Na zegarze jest 12.
1: Tu mówi Łódź. Radio Łódź.
2: Jarosław Turek, zapraszam na wiadomości Radia Łódź. W serwisie zatrzymanie kierowcy podejrzewanego o śmiertelny wypadek. Jazda na hulajnodze 80 km na godzinę w Żgowie i zamknięcie przejazdu kolejowego pod Opocznem. W regionie pogodzie bez większych zmian. Pochmurno, chociaż teraz z niewielkimi przejaśnieniami, na termometrze około 17 stopni. Na początek jednak ostrzeżenie dla kierowców jadących autostradą A2 na odcinku między Łowiczem a Łódź Północ, między tymi węzłami. To jest informacja dla jadących w kierunku Poznania. Doszło do kolizji, zderzyły się dwa samochody osobowe i zablokowany jest prawy pas ruchu w kierunku Poznania. Można jechać tylko lewym pasem. Te utrudnienia mogą potrwać około 2 godzin. Policja zatrzymała mężczyznę podejrzanego o spowodowanie śmiertelnego wypadku w Suwałkach. Był poszukiwany listem gończym. Młodszy inspektor Tomasz Krupa informuje, że zatrzymano go nad ranem w województwie zachodniopomorskim.
11: Dzisiaj około 3 nad ranem został zatrzymany mieszkaniec Suwałk na przejściu granicznym w Kołbaskowie.
2: W miniony weekend zatrzymany mężczyzna miał potrącić na przejściu 31-letniego pieszego i odjechać z miejsca zdarzenia, jak informował wcześniej rzecznik prokuratury okręgowej w Suwałkach Wojciech Piktel. Zatrzymany ma teraz usłyszeć za to zarzuty.
11: W
12: toku śledztwa zebrano już obszerny materiał dowodowy. Na jego podstawie Sąd Rejonowy w Suwałkach zastosował wobec podejrzanego o spowodowanie wypadku tymczasowe aresztowanie. Role wszystkich osób związanych z tym zdarzeniem zostaną wyjaśnione.
2: Wcześniej zatrzymano dwóch pasażerów auta za spowodowanie śmiertelnego wypadku i ucieczkę z miejsca zdarzenia. Grozi nawet do 20 lat więzienia. W podłódzkim Żgowie zatrzymano 24-latka, który w terenie zabudowanym pędził na hulajnodze z prędkością 80 km na godzinę, czyli przy ograniczeniu prędkości do 50 na godzinę. Mężczyzna zatrzymany do kontroli przez policjantów teraz odpowie przed sądem za przekroczenie prędkości, a według funkcjonariuszy był świadomy prędkości, jaką uzyskał na tym pojeździe, bo sam przyznał, że dokonywał modyfikacji hulajnogi. Zgodnie z prawem maksymalna prędkość hulajnogi może wynosić 20 km na godzinę. A po jezdni można nią jechać wyłącznie wtedy, gdy dopuszczalna prędkość na danym odcinku wynosi nie więcej niż 30 na godzinę. Przez ponad tydzień zamknięty będzie przejazd kolejowo-drogowy pod Opocznem. To w związku z zaplanowanymi robotami na linii kolejowej numer 25 na odcinku Łódź-Kaliska-Dębica. Przejazd w Ogonowicach w ciągu drogi wojewódzkiej 726 zostanie zamknięty w najbliższy poniedziałek, czyli jutro, a mówi o tym Marcin Nowicki z Zarządu Dróg Wojewódzkich w Łodzi.
13: W dniach 3-12 sierpnia planowane jest zamknięcie dla ruchu przejazdu kolejowego w miejscowości Ogonowice pod Opocznem. Ruch będzie odbywał się wyznaczonymi objazdami przez Sitową i ulicę Mieszka Pierwszego w Opocznie.
2: Po wykonaniu prac przejazd będzie mieć równiejszą nawierzchnię, co przełoży się na bezpieczeństwo w ruchu kolejowym i drogowym. Jeszcze na koniec wróćmy na drogi, bo jest komunikat o kłopotach kolizji czy zderzeniu pojazdów na drodze krajowej numer 71 między węzłami Pabianice Północ a Żgów. W kierunku Pabianic doszło do zderzenia dwóch samochodów osobowych. W tej chwili w miejscu zdarzenia wprowadzono ruch wahadłowy i te utrudnienia też mogą potrwać około 2 godzin. A więcej informacji z Łodzi Regionu jak zawsze na naszym portalu radio.łódź.pl.
14: Sponsorem prognozy pogody jest sklep internetowy melisa.pl. Zdrowo, pięknie, naturalnie.
2: Od rana w regionie przeważają chmury, chociaż teraz mamy nieśmiałe przejaśnienia, ale na termometrze bez większych zmian około 17 stopni Celsjusza, na barometrze wciąż dość wysokie ciśnienie około 1000 hektopaskali. Po południu możemy liczyć na to, że tych przejaśnień będzie nieco więcej. Dzisiaj nie będzie gorąco, do 23-24 stopni, ale według prognoz upały zaczną wracać od jutra. Już jutro temperatury mogą sięgać prawie 30 stopni. Wiatr dzisiaj mamy słaby z północnego wschodu.
14: Sponsorem prognozy pogody był sklep internetowy melisa.pl. Zdrowo, pięknie, naturalnie.
15: Weekend z Radiem Łódź. Najdłuższa fala relaksu.

9,5 minuty po godzinie 12. Adam Miksa, realizujący program, i Marcin Tercja, kłaniamy się raz jeszcze. Zaśpiewał Lenny Kravitz utwór I Belong to You. Termometr pokazuje w tej chwili już 21 stopni, a na naszym radiowym niebie słońce jakby odważniej zaświeciło. Na razie na krótką chwilę, ale powoli, nic na siłę, małymi krokami. Ale tych rozpogodzeń ma dziś przybywać i po południu powinno zrobić się już naprawdę całkiem słonecznie, natomiast temperatura nie będzie uciążliwa, co już wiemy, najwyżej jutro, bo tam faktycznie synoptycy przewidują zdecydowanie wyższe wartości na termometrach. Do godziny 13 nasze spotkanie. Muzycznie drugą część rozpoczął Lenny Kravitz, artysta, który parokrotnie występował w Łodzi, a niedawno powrócił do Polski. Pod koniec lipca zagrał w Trójmieście. Elton John również kiedyś zagrał koncert w Łodzi. Byłem wtedy w Atlas Arenie. To było niezwykłe zupełnie widowisko, no ale jakie miało być? Przecież to Sir Elton John. Posłuchamy piosenki Eltona Johna, która będzie zapowiedzią czegoś więcej, co wydarzy się podczas naszego spotkania w piątek, bo w piątek trochę wyjątkowo spotkamy się między godziną 12 a 16, a pierwsza godzina z tego właśnie pasma, czyli od 12 do 13, to jest godzina, która ma swoje wakacyjne hasło, czyli piosenki na walizkach. I to są utwory, które wybieramy według pewnego klucza i które mają nawiązywać do różnego rodzaju wakacyjnych aktywności albo atmosfery lata, czy też kierunków, które podejmujemy, żeby dotrzeć do różnych niezwykłych miejsc, czy też wręcz o miejscach, w których pojawiamy się w czasie kanikuły. To mogą być plaże, to mogą być rzeki, jeziora, no góry. Wybór jest naprawdę bardzo duży i właściwie na wiele sposobów można owe piosenki na walizkach ułożyć w postaci takiej playlisty, czy też soundtracku jakichś wakacyjnych aktywności. Właściwie granicą jest tylko nasza wyobraźnia. W związku z tym, ponieważ również przede mną stanie takie zadanie, aby godzinę wypełnić utworami, które mogą być tłem na przykład do jakiejś sierpniowej, w tym przypadku jest to dosyć istotne czynności, to teraz będzie jeden z takich utworów, który, jak sądzę, niczego szczególnie nie podpowie, a być może nawet wprowadzi pewną dezorientację, bo jest to utwór Rocketman. Oto Elton John.

Rocket Man, I think it's gonna be a long, long time. To był oczywiście Elton John, piosenka, która jest częścią playlisty, która może towarzyszyć nam w pewnej czynności, którą podejmujemy, a raczej część z nas podejmuje na ogół w sierpniu, bo to jest najlepszy moment, żeby to uczynić. Ale nic więcej nie powiem, wszystko wyjaśni się w piątek, czyli za kilka dni. Między 12 a 13 w audycji piosenki na walizkach. W tej chwili na zegarze 17 minut po 12.

15 południk to był Michał Wiraszko i oczywiście Jan Borysewicz. Nie sposób nie usłyszeć ręki Jana Borysewicza, kiedy słyszymy taką partię gitary. Wcześniej słuchaliśmy Eltona Johna, ale o tym już mówiłem. W tej chwili na zegarze 22 minuty po godzinie 12. Mówiłem też trochę dzisiaj o sezonie ogórkowym, o tym, że mało się dzieje, że w kinach filmy nowe to nie są najczęściej jakieś wyjątkowo interesujące tytuły. Ale na szczęście też w kinach pojawia się mnóstwo filmów, które wracają na duże ekrany w odświeżonych wersjach i podczas tych wakacji też kilka takich filmów na ekrany kin powróciło, między innymi znakomity obraz Zawieście czerwone latarnie. Muzycznie również nie można jednoznacznie stwierdzić, że kompletnie mamy do czynienia z kulturalną pustynią, bo kilka świetnych płyt ukazało się tego lata. I w lipcu, i w sierpniu również możemy spodziewać się interesujących wydawnictw. Jedno z nich, które z pewnością będzie przeze mnie w jakiś sposób, czy już jest dostrzeżone, bo prezentowałem jakieś piosenki z tej płyty, ale z pewnością będę jej słuchał, kiedy ukaże się w całości już. To jest album Sorry Kid, premiera 14 sierpnia, a autorką tego wydawnictwa jest wokalistka amerykańska Joanna Samuels. Kilka piosenek już opublikowała, jedna z nich to kapitalne moim zdaniem nagranie zatytułowane Circles. Czekamy zatem

0: Autopromocja.
1: Każdy dźwięk to krok. Każda piosenka to rozdział. Twoja wieczorna mapa emocji. Kołatanie przedsionków. Nowa fala. Alternatywa. Indie rock. Punk. Klub. Chill. Trip hop. Od 80. ubiegłego wieku po najnowsze muzyczne odkrycia kołata. Każdy wtorek od 21 w Radiu Łódź. Adam Kołaciński. Zapraszam.
2: Nie mogłeś być z nami na koncercie Open Stage Ether Jazzu, a może chcesz jeszcze raz poczuć atmosferę wyjątkowego koncertu? Relacji z ubiegłotygodniowego koncertu Open Stage Ether Jazzu posłuchasz już w poniedziałek po godzinie 21 w Radiu Łódź w audycji Okolice Jazzu prowadzonej przez Piotra Bielawskiego. Przeżyj te muzyczne emocje jeszcze raz tylko w Radiu Łódź.
3: Zaprasza Piotr Bielawski.
0: Autopromocja. Reklama.
4: Profilaktyka ratuje życie. Bezpłatny test HPV-HR wykrywa zakaźnego wirusa, który powoduje raka szyjki macicy i inne nowotwory. Masz od 25 do 64 lat. Zgłoś się na bezpłatny test. Umów się do poradni ginekologicznej lub do położnej w ramach NFZ. Zrób test HPV-HR. Test nie boli. Rak boli. Nie daj się wyprzedzić rakowi.
5: Filmowy sierpień w kinie Helios. Wyrusz na misję ratunkową z bohaterami najnowszej animacji Psi Patrol.

0: Horror i dinozaury. Odkryj mroczną tajemnicę w horrorze Ice Cream Man. Zobacz koniec ulicy Dębowej i poznaj losy rodziny przeniesionej do czasów prehistorii. Pamiętaj, wcześniej kupujesz, więcej zyskujesz. Kup bilet na helios.pl.
1: Piłkarskie emocje, letnie popołudnie, atrakcje dla dzieci i pyszne jedzenie. Już w niedzielę 9 sierpnia o 14.30 Stadion Króla znów otworzy swoje drzwi. ŁKS podejmie chrobrego Głogów. Bilety kupisz na bilety.lks.loc.pl oraz w U2 ŁKS Store. Do zobaczenia w naszym wspólnym domu.
2: Po reklamie.
3: Najdłuższa fala relaksu.
4: Tylko z Radiem Łódź, rzecz jasna. Prawie 30 minut po godzinie 12. Posłuchamy teraz nowej piosenki z nowej płyty, bowiem kilka dni temu, 24 lipca, zespół The Strokes wydał swój najnowszy album zatytułowany Reality Waits. Ciekawostką jest, właściwie żadną ciekawostką, może takim zrządzeniem trochę losu, że ukazała się ta płyta niemal dokładnie 25 lat po historycznym debiucie grupy The Strokes, tak? 25 lat minęło od momentu, kiedy ukazał się krążek Is This It w roku 2001. Album pierwotnie miał swoją taką pierwszą absolutnie premierę dokładnie 30 lipca 2001 roku w Australii. Australijczycy pierwsi mieli okazję kupić w sklepach debiut płytowy The Strokes, a potem krążek ukazywał się kolejno w różnych krajach Europy i także w Stanach Zjednoczonych. Między innymi taką kolejną datą, którą wskazuje się jako premiera, jest 17 sierpnia. To zresztą nie jest aż takie istotne. Nikt nie będzie nigdy nas przepytywał z dat premier płyt zespołów rockowych. Natomiast mówię o tym w takim kontekście trochę refleksyjno-nostalgicznym, bowiem w roku 2001 zespół The Strokes, młodych Nowojorczyków, był czymś w rodzaju nadziei gitarowego grania w nowym milenium. Rozpoczęła się nowa epoka, nowe stulecie. Trochę odchodził klimat lat 90. i scena muzyczna potrzebowała, zwykle w takich momentach tak się właśnie dzieje, świeżej krwi. No i zespół The Strokes był właśnie czymś, kimś takim. Julian Casablancas i jego koledzy dali młodzieży wciąż chcącej słuchać gitarowego grania nadzieję na to, że przyszłość będzie naprawdę znakomita, bo też ten debiut był fantastyczny i potem kilka kolejnych płyt również. A teraz zespół The Strokes jest już absolutnym klasykiem. 25 lat minęło i wydaje swoją nową płytę, ocenianą zresztą, szczerze mówiąc, nie najlepiej. Posłuchajmy oto z tej najnowszej płyty, a więc krążka Reality Awaits, kompozycja Going to Babylon.

Miasto nad morzem, to był zespół o znakomitej nazwie, Bazgrołki, a wcześniej słuchaliśmy z płyty najnowszej zespołu The Strokes, to była kompozycja Going to Babylon. Trochę brzmi jak Going to Babylon. Na zegarze 19 minut do godziny 13, do 13 nasze radiowe spotkanie, w którym muzycznie przed nami teraz Sienna Spiro, to będzie kompozycja zatytułowana Material Lover, a chwilę później w utworze o tytule niezwykle filmowym pojawi się Kaśka Sochacka.

Spaleni słońcem, mówiłem, że bardzo filmowy tytuł, to była Kaśka Sochacka, a wcześniej słuchaliśmy Sienny Spiro w utworze zatytułowanym Material Lover. Na zegarze 12 minut do godziny 13, a o 13 oczywiście w Radiu Łódź serwis informacyjny, później na antenie Radia Łódź godzina poświęcona książkom, a wcześniej jeszcze odrobina muzyki. Natomiast wieczorem, około godziny 25, tuż po serwisie informacyjnym, jak zawsze, gorąco zapraszam w swoim i Bartosza Florczaka imieniu na nasze spotkanie z muzyką graną z płyt winylowych, czyli do audycji Veni, Vidi, Vinyl. Dziś tam naprawdę mnóstwo bardzo interesujących nagrań, niekiedy z bardzo starych płyt również, więc trochę, przynajmniej chwilami, będzie trzeszczeć. Nim się pożegnamy, teraz jeszcze Tom Misch w nagraniu Slow Tonight.

Tom Misch i Slow Tonight to niemal na zakończenie naszego dzisiejszego niedzielnego spotkania między 11 a 13, ale na koniec jeszcze będą Rolling Stones z płyty najnowszej, żeby podkreślić fakt, iż w wakacje również ukazują się interesujące płyty. Ta ukazała się 10 lipca. Nie tylko warto posłuchać piosenek z nowej płyty zespołu The Rolling Stones, ale warto zajrzeć do internetu i zobaczyć tak zwane wizualizacje do utworów z tego krążka, bowiem twórcą tych obrazów jest Krzysztof Grajper, polski reżyser, który wcześniej między innymi realizował teledyski dla Darii Zawiałow, Szaftera, Ralfa Kamińskiego, dla Taco Hemingwaya. No a właśnie ostatnio stworzył najpierw krótkie, takie zapętlone formy do piosenek z najnowszej płyty, czyli z krążka Foreign Tongues zespołu The Rolling Stones, ale bardzo szybko został poproszony, żeby te formy rozbudować i powstały kilkuminutowe wizualizacje, które towarzyszą właśnie kilku piosenkom z najnowszej płyty zespołu The Rolling Stones, między innymi też utworowi, którego posłuchamy na koniec naszego dzisiejszego spotkania, za które bardzo serdecznie dziękuję, mówił Marcin Tercjak. Do usłyszenia.

0: Autopromocja.
1: Relacje i podsumowania meczów.
2: Rozmowy ze sportowcami.
3: Analizy z ekspertami.
1: O smutkach.
4: Ciężko mi coś mądrego po takim spotkaniu powiedzieć.
5: Krykund, poprzeczka!
2: O nadziejach.
6: Chciałbym wygrać jakiś mecz tak pewnie i zdecydowanie.
7: Fornalczyk w polu karnym, na prawą nogę strzał, gol!
3: I o sukcesach.
8: Kibice naprawdę czapki z głów, że tyle przyjechali. Bardzo się cieszymy, że zdobyliśmy ten brąz.
9: Paulina Damask, MVP tego meczu. PG Budowlanie Łuczy, mistrzem Polski.
1: Strefa kibica w Radiu Łódź.
2: Soboty i niedzielę.
3: Od 18 do 20.
1: Piotr Andrzejczak.
2: Michał Malinowski.
3: Robert Zwoliński.
1: Zapraszamy.
10: Znakomici goście, pasjonujące rozmowy, intrygujące tematy. W każdą niedzielę o 14.05 zapraszamy na bliskie spotkania.
11: Już dziś, w pierwszej godzinie, Kuba Wielgus porozmawia z Konradem Ciężkim z Nowych Mediów Radia Łódź. A w drugiej z kolei porozmawiam z Dorotą Miśkiewicz. Wakacje, miała chwilę, to i powspominamy.
12: Zawsze mi się wydawało, że ja na początku słabo śpiewałam. I że to się tak zmienia, ten głos, i niektórych swoich wczesnych nagrań w ogóle nawet nie zgadzałam się na ich publikację. A niedawno wpadły mi jakieś moje młodzieńcze nagrania i sobie pomyślałam, ja miałam zupełnie inny głos niż teraz. I w pewnym sensie fajniejszy.
10: Bliskie spotkania. Tylko w Radiu Łódź.
0: Autopromocja. Reklama.
13: Kto mieszka w kolorowym domku, podnosi konia i rzuca naleśnikami do celu? Pipi Pończoszanka! Do 8 sierpnia zwariowany świat Pipi gości w porcie Łódź przy IKEA. Czekają na Was statek piracki, hobby horse, przebieranki, warsztaty i mnóstwo rodzinnej zabawy. Tu nuda ma zakaz wstępu. Bezpłatna zabawa dla małych i dużych rozkręca się w porcie Łódź. Szczegóły na www.portłódź.pl.
14: Adam, kopę lat! Widzę, że wciąż jeździsz tym starym autem.
15: O, może i jest stare, ale od spodu jak nowe. Zrobiłem konserwację podwozia kanadyjską metodą w Crown. Radzę Ci zabezpieczyć przed korozją również Twoją nową brykę, bo po kilku zimach nie będzie już wyglądać tak ładnie. Jedź do Crown. Konserwacja podwozia i profili już od 1100 zł. Nowy serwis Crown pod Łodzią. Żgów, ulica Krótka 2. Krown.pl 517 416 417.
0: Po reklamie.
16: Na zegarze jest godzina 13. Jarosław Turek, zapraszam na wiadomości Radia Łódź. W serwisie seria wypadków i kolizji na drogach regionu, walka łódzkiego magistratu z dzikami na osiedlach i wypadki turystów w Bieszczadach spowodowane prawdopodobnie upałem. A w regionie teraz coraz więcej rozpogodzeń i robi się coraz cieplej. Na termometrze mamy 19 stopni. Uwaga kierowcy, w ciągu ostatniej godziny doszło do dwóch wypadków na drogach szybkiego ruchu w regionie. Są miejscowe utrudnienia w ruchu. Na autostradzie A2 w okolicach węzła Łyszkowice zderzyły się dwa samochody osobowe. Poszkodowana została jedna osoba. Na czas akcji ratunkowej prowadzono zwężenie na trasie z Warszawy do Łodzi. Straż interweniowała także w związku z niebezpiecznym zdarzeniem w okolicach Piotrkowa Trybunalskiego. Tutaj w pobliżu łącznika autostrady A1 i drogi ekspresowej S8 przewrócił się motocyklista. A wcześniej mieliśmy też kolizję drogową na trasie S14. Dzisiaj kierowcy powinni szczególnie uważać na drogach podczas tego weekendu. Wiele osób wraca albo jedzie na wypoczynek. Nawet 8 zgłoszeń dziennie, z taką częstotliwością napływają skargi na dziki do łódzkiego magistratu. Od stycznia do Urzędu Miasta wpłynęło 1800 zawiadomień o dzikich zwierzętach. Magistrat ogłosił właśnie przetarg na dodatkowe działania, aby rozwiązać ten problem. Mówi o tym więcej nasz reporter Michał Dąbrowski.
17: 1800 od początku roku, czyli średnio niemal 8,5 zgłoszeń dziennie trafia do łódzkich służb. Dziki coraz częściej pojawiają się na osiedlach w Łodzi. Jak mówi Tomasz Korowczyk z magistratu, miasto już prowadzi działania edukacyjne oraz ma podpisaną umowę na odławianie zwierząt.
18: Zdarzają się jednak przypadki, w których nie mamy czasu na ustawienie odłowni. Szczególnie, gdy zwierzę jest agresywne i może stwarzać zagrożenie dla mieszkańców.
17: Dlatego magistrat ogłosił przetarg na natychmiastowe reagowanie, czyli odstraszanie, odławianie i zabijanie zwierząt. Michał Dąbrowski, Radio Łódź.
16: Szacuje się, że w Łodzi żyje około 3000 dzików. Przetarg potrwa do najbliższego wtorku. 4 razy pomagali wczoraj ratownicy GOPR-u w Bieszczadach. Jedna interwencja dotyczyła odwodnionego młodego turysty w rejonie Tarnicy. W paśmie Bukowicy pomocy potrzebował z kolei 77-letni mężczyzna z problemami kardiologicznymi. Zgłosiły się także dwie osoby, jedna z raną ciętą po wypadku rowerowym, druga z dolegliwościami zdrowotnymi. Ratownik grupy bieszczadzkiej GOPR Jakub Dąbrowski uważa, że na te wypadki mogła mieć wpływ upalna pogoda. Dlatego przypomina, że zawsze warto być zaopatrzonym w zapas wody, jedzenia i naładowany telefon. A my wróćmy do Łodzi, bo łódzkie kluby sportowe dostaną więcej pieniędzy. Władze Łodzi przeznaczyły prawie 7,5 miliona złotych na dotacje dla 9 klubów. Najwięcej pieniędzy otrzymały mistrzynie Polski, czyli siatkarki budowlanych Łódź. Dyrektor Wydziału Sportu Urzędu Miasta Łodzi Marta Górska-Han podkreśla, że dla większości klubów dotacje były dobierane na podstawie dwóch składników.
19: Tutaj bierzemy pod uwagę wynik sportowy. Ci, którzy zaliczyli zwyżkę poziomu sportowego, no to zostali uhonorowani. Ci, co nieco zaliczyli gorsze wyniki, no to musieliśmy to również wziąć pod uwagę. Natomiast dotacja na wynajem obiektów według liczby meczów i zapotrzebowania zgłoszonego przez kluby.
16: Oprócz siatkarek budowlanych dotacje przekazano także siatkarkom, koszykarzom i piłkarzom ŁKS-u, rugbystom budowlanych, piłkarkom SMS-u, żużlowcom Orła, a także koszykarkom i piłkarzom Widzewa. Więcej oczywiście piszemy też o tym na naszym portalu radiołódź.pl.
13: Sponsorem prognozy pogody jest sklep internetowy melisa.pl. Zdrowo, pięknie, naturalnie.
16: Po pochmurnym poranku i przedpołudniu teraz mamy w regionie coraz więcej rozpogodzeń i taka tendencja się utrzyma. No i w związku z tym oczywiście temperatura będzie rosła. Teraz na termometrze mamy 19 stopni, na barometrze 1000 hektopaskali. Do wieczora temperatura może wzrosnąć do 23-24 stopni. Wiatr dzisiaj będzie słaby z północnego wschodu.
13: Sponsorem prognozy pogody był sklep internetowy melisa.pl. Zdrowo, pięknie, naturalnie.
10: Książkomania.
20: Czas na nasze godzinne spotkanie z książkami. Wiktoria Makowska, dzień dobry po raz kolejny. Ostatnia fala upałów trochę zmotywowała mnie do pomyślenia o słodkich, słonecznych wakacjach. Jeszcze jestem przed urlopem, więc to chyba między innymi dlatego, bo przecież są takie miejsca, do których jedzie się raz, a potem chciałoby się wracać nawet przez całe życie. Dla wielu osób właśnie takim miejscem mogą być na przykład Włochy, bo kojarzą się z dobrą kuchnią, zabytkami, kawą wypijaną w małych kawiarniach i nie jest spiesznym rytmem życia. Coraz częściej w ogóle okazuje się, że najpiękniejsze historie czekają nas tam, gdzie kończą się przewodniki i w takich małych właśnie miasteczkach czy lokalnych targach, ale też w bocznych uliczkach i przede wszystkim rozmowach z mieszkańcami. I dzisiaj właśnie o takim podróżowaniu sobie porozmawiamy. Zastanowimy się, dlaczego Włochy tak często ostatnio stają się bohaterem książek i czy rzeczywiście można zamknąć klimat całego kraju na kartach jednej publikacji. I ten program realizuje nam dzisiaj Adam Miksa, Wiktoria Makowska. Zapraszam na godzinne spotkanie o słońcu i książkach.

Mamy czas, no właśnie, mamy czas, ponieważ te wakacje jeszcze trwają i jeszcze przed nami calutki miesiąc odpoczynku, wyjazdów. I wiecie Państwo, co mnie właśnie zawsze fascynuje w książkach o podróżach? To, że bardzo rzadko opowiadają tylko o miejscach. One opowiadają przede wszystkim o ludziach, o zapachach, o smakach, o tych drobiazgach, których często być może nawet nie zauważamy podczas krótkiego urlopu. Włochy są zresztą wdzięcznym bohaterem literatury już od dawna. Wiedz, módl się, kocha. Elizabeth Gilbert zakochała się tam w prostym talerzu makaronu. Frances Mays natomiast przekonała tysiące czytelników, że można zacząć życie od nowa w toskańskim domu, a Elena Ferrante pokazuje Neapol pełen emocji, kontrastów i udowadnia, że można się w tych Włoszech zakochać. I każdy autor ten kraj pokazuje zupełnie inaczej. Jedną z łódzkich autorek natomiast, która też przygląda się Włochom, jest Milena Lange, która postanowiła pokazać te mniej oczywiste zakamarki, takie, których często nie znajdziemy na pierwszych stronach naszych przewodników. Ale dzisiaj porozmawiamy nie tylko o samych miejscach, zajrzymy też za kulisy powstawania tej książki, bo to wyjątkowa publikacja. Nie znajdziemy tam w ogóle zdjęć. Są tylko ilustracje Blanki Biernat, także łodzianki. No i właśnie, jak wygląda współpraca autorki i ilustratorki i skąd pomysł, żeby w tego typu książce pojawiły się właśnie ilustracje? Na to pytanie odpowiedzą nam oczywiście autorka i ilustratorka książki Włochy spod lady.

0: Kiedy sięgamy po książkę, najczęściej zwracamy uwagę na historię, którą opowiada autor, ale czasem równie ważne są ilustracje, bo to one budują nastrój, pobudzają wyobraźnię i sprawiają, że jeszcze łatwiej przenieść się do opisywanego świata. I właśnie, jak wygląda tworzenie książki, w której słowa i obrazy opowiadają jedną historię? O tym porozmawiam dziś z Milaną Lange, autorką książki Włochy spod lady.
1: Dzień dobry.
0: Oraz Blanką Biernat, ilustratorką tej publikacji.
2: Dzień dobry.
0: Mileno, kiedy pisałaś Włochy spod lady, od razu wiedziałaś, że ta książka powinna być ilustrowana?
1: Wiedziałam, że nie powinna zawierać zdjęć. I kolejną rzeczą było to, że dobrze by było, żeby się pojawiły ilustracje.
0: A dlaczego nie zdjęcia?
1: Dlatego, że zdjęcia kłamią. Na zdjęciach potrafimy przedstawić świat, który nie istnieje. Czasami lepiej, czasami gorzej.
0: Blanko, a jak wyglądał ten moment z twojej perspektywy? Dostałaś gotowy tekst i zaczęłaś go tłumaczyć na obrazy? Czy od początku miałaś bardzo dużą swobodę w interpretacji?
2: Dostałam bardzo konkretne wytyczne od pani Mileny. Zaczęłyśmy w sumie od tworzenia głównej bohaterki, która miała właśnie oprowadzać tak po tej historii, po tej książce. No i oczywiście wzięłam panią Milenę jako swoją tutaj muzę do tworzenia tej postaci i w ten sposób właśnie zaczęłyśmy współpracę. Jeżeli chodzi o ilustracje do każdego etapu tej książki, do każdego działu, to pani Milena dała mi bardzo dużo konkretnych informacji, więc było to dość łatwe, żeby sobie to wyobrazić i skonstruować ten cały obraz.
0: Jak już rozmawiamy o współpracy, to nie sposób nie wspomnieć, że wy się wcześniej nie widziałyście, nie spotkałyście i wszystko odbywało się za pomocą internetu, prawda?
1: Spotkałyśmy się jednostronnie, dlatego że ja byłam wielbicielką talentu Blanki Biernat, więc nie mogę powiedzieć, że się nie spotkałyśmy. Oczywiście, że obserwowałam i to obserwowałam od roku, dwóch lat, wszystkie tworzone ilustracje. Więc ja znałam Blankę Biernat.
0: Jak wyglądała taka współpraca przez internet?
1: Płynnie chyba, przynajmniej z mojej strony. Chociaż ja miałam nadzieję tego, czego się w tej chwili dowiaduję od Blanki, że daje swobodę twórczą, że daje możliwość i przestrzeń. Mam nadzieję, że te uwagi nie były zbyt szczegółowe.
2: Ja myślę, że chyba źle to powiedziałam, bo pomimo tego, że tych konkretów było tak dużo, to tam była przestrzeń. Oczywiście ta postać robi na tych ilustracjach to, co ja tam sobie wymyśliłam, żeby robiła. Wygląda tak, jak chciałam, żeby wyglądała, ale wiedziałam, co robię przed tworzeniem tych ilustracji, jednak czytałam tylko fragmenty książki, całość, więc na pewno dużo ułatwiła mi pani współpracę, bo było mi dużo łatwiej te ilustracje zrobić, ale tak, było tam dosyć dużo przestrzeni do kreatywności. Mogłam tutaj naprawdę się trochę pobawić i to było super.
1: Każda ilustracja mnie zaskakiwała.
0: Mnie
1: każda
0: też.
1: Tak samo pozytywnie. Więc mimo, że ja tam częściowo zapisałam, co chciałabym zobaczyć, to były zachwyty.
2: Super. Znaczy chciałam, aby one były dość radosne, bo pani Milena, pomimo nigdy się nie spotkałyśmy, ale to wszystko online, wydawała się bardzo entuzjastycznie nastawiona do tej książki, bardzo wesoło. Dlatego chciałam, aby to było jakoś tak odbierane też w ten sposób. Są kolorowe, takie...
0: Radosne. Są kolorowe i różne, ale jednocześnie spójne, bo widać tak. Jedną konkretną kreskę.
2: Starałam się też tą kolorystykę jednak też zachować taką samą, aby wszystko tak płynnie przechodziło ze strony na stronę.
0: Kiedy miała pani taki moment, w którym powiedziała, to musi być ilustracja, konkretnie ten fragment musi być zilustrowany?
1: Pomysł na książkę był taki, żeby to była książka do aktywnego czytania i do realizowania zadań. Dlatego ilustracje miały mieć jeszcze dodatkową funkcję. One miały być zagadką, podsumowaniem rozdziału, więc wybieram takie elementy, które pozwalałyby podsumować dany rozdział.
0: A czy można narysować wszystko? Na przykład zapach włoskiej kawy albo smak cytryn? Jak to się przekłada
1: wiatr,
0: na ilustrację?
1: Wiatr.
0: Blanka,
2: chyba
0: jak
2: można,
0: to się robi?
2: Można, na pewno. Jeżeli chodzi o wiatr, to nawet jest jedna ilustracja, która bardzo chyba pokazuje właśnie ten wiatr, kawkę, ale nie jest w tej książce, więc mam nadzieję, że pojawi się w kolejnym tomie. Ilustracji powstało trochę więcej. Pomysł chyba był oryginalnie troszkę inny. Książka miała być chyba troszkę grubsza, ale pani Milena rozbiła to jednak na dwa tomy, więc nie wszystkie ilustracje, które zrobiłam, są w tej książce.
1: Niestety.
2: I moja ulubiona ilustracja akurat jeszcze nie ujrzała światła dziennego, ale mam nadzieję, że kiedyś się to stanie.
0: A możesz zdradzić, jak wygląda twoja ulubiona ilustracja?
2: Jest przed kawiarnią i właśnie postać Mileny pije sobie espresso, wiatr rozwiewa jej włosy i czuć ten klimat i uważam, że też kolorystyka tak podkreśla słońce.
0: A jak to jest napisać książkę, mieć już sam tekst i nagle dostać te ilustracje?
1: Był niedosyt, bo ja najchętniej każdy podrozdział zamknąłbym ilustracjami, więc to byłaby ta idealna rzeczywistość. Niestety idealna rzeczywistość zamyka się zawsze w środkach finansowych. Ale będą, mam nadzieję, następne tomy. Jeżeli tylko się sprzeda ta książka, to miejmy nadzieję, że będą kolejne, będzie dalsza współpraca.
0: Ja o tych kolejnych tomach też oczywiście dzisiaj będę mówiła. Też troszkę zapytam autorkę, co miała na myśli, bo jest to bardzo ciekawe. Ale wniosek pojawia się chyba jeden, że być może wcale z ilustracjami to nie jest tak, że one kłamią. Może bardziej kłamią właśnie zdjęcia, bo zwróćmy uwagę, że ilustracja w książce, ona niczego tak naprawdę nie obiecuje. Ona nie mówi, pokażę ci to tak, jak wygląda, tylko pokazuje pewnego rodzaju sztukę i pokazuje też interpretację. No ale przecież każdy z nas może jak te książki interpretować po swojemu. Po to one powstają i po to one są. Zostawia nam ta ilustracja też trochę miejsca dla nas. Szczególnie, że mamy Włochy, które, no właśnie, zapamiętuje się chyba wszystkimi zmysłami. Mnie się kojarzą na przykład z kawą i dobrym makaronem, ale jednocześnie też ze słońcem. I będziemy też do tego tematu dzisiaj wracać, bo no któż z nas nie lubi smaku prawdziwie włoskiej pizzy?

0: Reklama.
1: Każde dziecko pragnie usłyszeć: czekaliśmy właśnie na ciebie. Pragnie zasnąć, czując się bezpiecznie i budzić się z uśmiechem, wiedząc, że jest kochane. Adopcja daje szansę, by takie marzenia stały się codziennością. Otwórz serce, poznaj ideę adopcji, bo najpiękniejszy dom buduje się z miłości. Adopcja. Daj dziecku doma. Dowiedz się więcej na stronie www.roa-łódź.pl. Kampania realizowana w ramach projektu Razem wspieramy adopcję, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach programu regionalnego Funduszu Europejskie dla Łódzkiego 2021-2027.
2: Co panią boli?
3: ZUS, podatki i faktury. Od tego wszystkiego boli mnie głowa.
2: Obawiam się, że na to recepty nie wypiszę, ale znam najlepsze rozwiązanie. Proszę jak najszybciej skontaktować się z biurem rachunkowym Kulik Księgowość.
3: Zadbamy o twoją księgowość, a ty spokojnie rozwijaj swój biznes. Wejdź na www.biurokulik.pl.
4: Przy Placu Wolności.pl. Inwestycja, którą wypada mieć. Wyobraź sobie miejsce, gdzie ponadczasowa architektura spotyka nowoczesny luksus. Przy Placu Wolności to apartamenty z zielonym dachem, ponad 20 udogodnieniami i standardem, jakiego w Polsce jeszcze nie było. To prestiżowy adres do życia i wyjątkowa inwestycja z dużym potencjałem wzrostu wartości. Wejdź na przyplacuwolności.pl i zaprojektuj własny apartament. Jedyny taki jak ty.
5: Po reklamie. Ogłoszenie społeczne.
6: Wiesz, czasem jedno zdanie lekarza potrafi zatrzymać cały świat.
7: Znam to aż za dobrze. U nas zaczęło się jeszcze przed narodzinami.
6: Tak wcześnie?
7: Tak, były wątpliwości, więc trafiliśmy do Centrum Zdrowia Matki Polki. Zbadali dziecko jeszcze w łonie, wszystko wyjaśnili.
6: I co powiedzieli?
7: Że są przygotowani na każdy scenariusz.
6: Bezcenne.
7: Dlatego wsparliśmy Fundację na Rzecz Rozwoju Instytutu Centrum Zdrowia Matki Polki. Fundacja na Rzecz Rozwoju Instytutu Centrum Zdrowia Matki Polki. Dowiedz się więcej na fundacjaszpitala.iczmp.pl.
8: Mały Pascal nie marzy o nowej zabawce. Marzy, by zamiast ciężkiej motyki

0: ścieżki w końcu chwycić ołówek, by zamiast pracować w polu, usiąść w szkolnej ławce. Wspólnie możemy zmienić jego los. Podaruj dzieciom w Afryce szansę na naukę. Wesprzyj nasze działania. Wejdź na www.dlaświata.org i zamień marzenia dzieci na rzeczywistość.
1: Ogłoszenie społeczne.
2: Książkomania.

0: Książkomanię dzisiaj realizuje Patrycja Wojsznis, a ja nazywam się Wiktoria Makowska. Rozmawiamy o wycieczce do Włoch i o tym, jak można te Włochy odkrywać dzięki wszystkim zmysłom, no i książkom oczywiście. I tutaj taka ciekawostka. Wiecie państwo, że we Włoszech espresso najczęściej pije się na stojąco? To dosłownie kilkadziesiąt sekund przy barze. Krótka rozmowa z baristą i po prostu rusza się dalej. A cappuccino po południu dla wielu Włochów to jest taka kulinarna ekstrawagancja, można to tak określić, bo takich małych zwyczajów jest we Włoszech mnóstwo i właśnie one często zostają z nami najdłużej, dłużej niż te wszystkie zdjęcia zabytków czy bolące nogi po tym, jak zrobimy ileś tysięcy kroków. I naprawdę, kiedy planujemy wyjazd, to bardzo często zaczynamy od jakiejś tam listy miejsc, które chcemy zobaczyć, gdzie trzeba zjeść, który punkt widokowy jest najlepszy, ile atrakcji uda nam się zmieścić w ciągu jednego dnia. Potem przyjeżdżamy na to miejsce i zaczyna się wyścig z czasem, bo jeszcze jedno muzeum, jeszcze jeden kościół, jeszcze jedno zdjęcie, jeszcze jedna lokalizacja i tak dalej, i tak dalej. A może lepiej zrobić inaczej? Na przykład spacer ulicą, której nie było w planie, rozmowę z właścicielem rodzinnego lokalu, jeśli oczywiście umiejętności językowe nam na to pozwalają. A może zacznie padać deszcz i warto się na chwilę zatrzymać. No, klasyczny przewodnik, wiadomo, jest przydatny, podaje godziny otwarcia, opisuje nam różne zabytki, pomaga ułożyć trasę, ale możemy spróbować podejść do tej podróży troszkę inaczej. Możemy się nauczyć uważności. Nie mówić sobie, masz iść tutaj, tylko bardziej, kiedy już tam będziesz, to się rozejrzyj. I właśnie dlatego Włochy spod lady nie są typowym przewodnikiem, tylko taką książką, która zachęca oczywiście do aktywnego czytania, wykonywania pewnych zadań, ale też robienia notatek i tworzenia takiego osobistego doświadczenia pewnej podróży, w tym przypadku oczywiście po Wenecji. I nie chodzi o to, żeby powtarzać trasę autorki, chodzi o to, żeby stworzyć własną. Ale jak to zrobić i co autorka miała na myśli, tworząc właśnie taką książkę? No to o tym już opowie sama Milena Lange i Blanka Biernat, ilustratorka tej publikacji. To powiedzmy słuchaczom o tym pierwszym regionie, w tym pierwszym tomie.
1: Wenecja Ługańska, Veneto, region, od którego większość Polaków zaczyna swoją przygodę, ponieważ wjeżdżając do Włoch, wjeżdżają do Wenecji, samego miasta. I to jest pierwsze zetknięcie z Włochami. To nie jest książka o moich doświadczeniach. To jest książka o doświadczeniach, które ktoś, kto przybędzie na włoską prowincję, będzie miał szansę zrealizować. To jest propozycja na to, jak pojechać na wakacje, nie zmęczyć się i wrócić pełnym zachwytów.
0: A Blanko, jak to odebrałaś tę książkę jako ktoś, kto miał stworzyć ilustrację?
2: Bardzo podobało mi się to, że jest tak nieoczywista. Że te małe elementy, które pani Milena prosiła mnie, abym uwzględniła, jakiś tam słonecznik czy flaming, była bardzo oryginalna i inna niż wszystkie, nie wiem, czy przewodniki. To nie jest tak do końca przewodnik, więc nie mogę teraz tego nazwać przewodnikiem, ale były tam takie ciekawostki, których nie znajdziemy w żadnej innej książce.
0: Czy był taki fragment, do którego ilustracji już nie było potrzeba, bo słowa zdradzały wszystko?
1: Nie, ilustracja zawsze miała być podsumowaniem. Ilustracja miała zwrócić uwagę czytelnika na elementy, które być może pominąłby, gdyby odwiedził dany region. Pierwsza ilustracja, rozdział otwierający, ma róże. I myślę, że na te róże niewiele osób zwróciłoby uwagę, gdyby pojechało do Rovigo. Po przeczytaniu mam nadzieję, że ta ilustracja pani Blanki zapadnie tak mocno w pamięć, że te róże będą się pojawiały, one będą pachnieć. To, czego w książce nie udaje się zawrzeć, że zostanie z czytelnikiem na dłużej.
0: No to porozmawiajmy jeszcze o drugim tomie, skoro jest już przygotowywany i już jest napisany, tak? To prawda?
1: Napisany jest i drugi, trzeci.
0: Drugi i trzeci napisany, a ilustracje do drugiego powoli powstają? Czy już są?
2: Znaczy, chyba nie wszystkie. Część powstała, ponieważ jest ich trochę więcej niż miało być oryginalnie. Powstało ich chyba 13 wszystkich, prawda?
1: Więc nie ma okładki. Tutaj na pewno zdradzać czy nie zdradzać, które będą tomy dwa następne. Bo to jeszcze pytanie, który tom faktycznie ukaże się jako następny. Ten pierwotny pomysł był taki, żeby połączyć Wenecję Ługańską z dwoma mniejszymi regionami. Wenecją Miuliską z Trydentem i Górną Adygą. Ze względów finansowych podjęłam decyzję o tym, że to będzie jeden region. I czy jako druga ukaże się właśnie ta, czy ukaże się inne z regionów włoskich, no to zobaczymy.
0: To teraz pytanie to samo, ale myślę, że odpowiedź będzie każdej z was inna. Co było najtrudniejsze w tym projekcie? Może zacznijmy od Blanki.
2: Chyba czas. czas. Ja czułam, że cały czas po prostu zawodzę, bo po prostu wszystko szło mi troszeczkę tak dłużej niż oryginalnie przewidziałam. Cieszyło mnie reżyserowanie tych ilustracji. Nie chciałam po prostu się śpieszyć, tylko troszkę się tym pobawić i naprawdę stworzyć takie ilustracje, z których będę dumna. Dlatego pewnie pani Milena była nieco zniecierpliwiona tym, ile mi to zajmuje, ale udało się finalnie.
0: Pani Milena kręci głową, że
1: kręci głową, że nie. Włochy nauczyły mnie jednego, nauczyły mnie cierpliwości i innego podejścia do czasu. Ponieważ wydawałam książkę sama, więc wiedziałam, że to ja podejmuję decyzję o tym, kiedy ona się ukaże. Ja byłabym gotowa czekać na te ilustracje pewnie jeszcze z pół roku albo i rok. I warto było według mnie. Tak samo staram się nie pośpieszać innych osób, które brały udział w realizacji tej książki, bo przecież była i redaktorka, i korektorka, i był skład. I miałam nadzieję, że każdej z tych osób daje czas na to, żeby zrobiły swoją pracę w swoim własnym tempie. Ostatecznie tak naprawdę w marcu zaczęłam pracę nad i myślenie nad tym, jak to ma wyglądać, żeby ją wydać samodzielnie. Finalnie trafiła do drukarni dopiero w czerwcu.
0: Akurat na wakacje.
1: Miejmy nadzieję, że ona trafi, przynajmniej do niektórych czytelników. Przed wakacjami, chociaż to też bardzo dobre podsumowanie po wakacjach i kontynuacja wakacji przede wszystkim.
0: A co było najtrudniejsze?
1: Cięcie, czyli decyzja o tym, co podać czytelnikowi. Musiałam ciąć i cięłam konsekwentnie, cięłam. Ta książka składa się tak naprawdę tylko i wyłącznie z cięć.
2: Ja na przykład nie mogę doczekać, żeby pojechać do Włoch z książką, robić notatki, bo w książce są miejsca właśnie na notatki, jakieś przemyślenia swoje własne, więc zamierzam też skorzystać.
0: Ale na koniec krótka zabawa. Gdyby Włochy spod lady można było opisać jednym kolorem i jednym słowem, to co by to było, Blanka?
2: Nie, teraz okładka jest niebieska, więc aż trudno mi jest teraz wyobrazić sobie inny kolor. Więc ja tutaj idę w błękit.
1: Ja myślę, że tak, chociaż ja bym widziała ten błękit z różem.
2: O nie, to ja już ten dzień nie.
1: Ja widzę cały czas te flamingi i te róże.
0: Dobra.
1: Ale dużo wody. Faktycznie dużo wody. Mówimy o regionie, gdzie ta woda ma bardzo duże znaczenie, więc ustalmy, że ten wybór niebieskiego
2: chociaż
1: był idealny.
2: Góry też się często
1: przewijały. Ale tam i tak jest woda, pod nimi jest
2: no
1: woda.
2: Tak,
1: więc...
2: Myślę,
1: że to jest dobry kolor.
0: Kolor wiodący to błękit, a jedno słowo?
1: Woda. Mnie się wydaje, że to jest woda. Woda, która faluje, woda, która czasami jest spokojna, woda, która nas zabiera albo która pozwala nam zostać w jakimś miejscu.
0: Blanka, widzę, że się zastanawiasz i to tak dość konkretnie.
2: Tak właśnie. Ja myślę o wakacjach. Ciągle te wakacje, ta wolność. No i te Włochy, które po prostu dają taką radość.
1: A ja mam nadzieję, że przez tą książkę przebiją się również inne zmysły. Bo tam jest smak, tam jest zapach, tam mam nadzieję, że ten wiatr, to słońce, że one są obecne.
2: Jeszcze myślimy o tej bibliotece też. Masz ten zapach tych książek, widać to drewno.
1: Ale dźwięki, miejmy nadzieję, że też się przebijają, bo muzyka dla mnie była bardzo ważna i jest do tej pory ważna.
0: Szanowni Państwo, no to żeby sprawdzić to, jak wygląda okładka, jak wygląda treść, jak wyglądają miejsca notatki i ilustracje Blanki, to nie pozostaje nam nic innego, jak zachęcić do zapoznania się z książką Włochy spod lady. W jaki sposób można to zrobić?
1: Tytuł głosi, że ona jest spod lady. I póki co ona jest spod lady. Po pierwsze, można ją dostać na spotkaniach autorskich. Można oczywiście skorzystać z bibliotek, tych, w których pojawiły się egzemplarze obowiązkowe. A poza tym można kupić wysyłkowo, wchodząc na moją stronę internetową neurokracje.pl. W szerszej dystrybucji mam nadzieję, że tak, ale nie wcześniej niż za pół roku. I to jest świadoma decyzja.
0: Dziękuję bardzo. Moimi gośćmi dzisiaj były Milena Lange, autorka książki Włochy spod lady i ilustratorka tej książki Blanka Biernat. Dziękuję.
1: Dziękuję.
0: I na koniec jest takie włoskie powiedzenie, dolce far niente, które dosłownie oznacza słodkie nic nie robienie. Ale Włosi nie zachęcają tym do lenistwa, absolutnie. Oni zachęcają do zatrzymania się. Do wypicia kawy bez patrzenia na zegarek, czy do spaceru bez konkretnego celu, o którym już wcześniej wspominałam. Do rozmowy, która na przykład może trwać tak długo, nie jak pokazuje zegarek, tylko tak długo jak trzeba. I chyba tak przynajmniej mi się wydaje, że chyba właśnie tego najbardziej zazdrościmy Włochom, że oni potrafią celebrować taką zwykłą codzienność. My Polacy trochę jeszcze mamy chyba z tym problem, ale poza tymi powiedzonkami i ciekawostkami mam jeszcze oczywiście dla Państwa kilka książkowych propozycji, szczególnie dla tych, którzy chcieliby zostać we Włoszech trochę dłużej, przynajmniej za pomocą literatury. Pierwsza propozycja to oczywiście Włochy spod lady Mileny Lange. Podsumowując, jest to książka dla osób, które chcą podróżować uważniej, wykonywać zadania, robić własne notatki, ale przede wszystkim odkrywać miejsca nie tylko przez listę atrakcji. A jeżeli marzy się Państwu Toskania i opowieść o zaczynaniu od nowa, to można sięgnąć po książkę Pod słońcem Toskanii Francis Mays. A dla osób szukających bardziej emocjonalnej, intensywnej historii, dobrym wyborem będzie neapolitański cykl Eleny Ferrante, rozpoczynający się od książki pod tytułem Genialnej przyjaciółki. Jeszcze coś dla miłośników kryminałów. Można tutaj polecić książkę Donny Leon z komisarzem Brunettim. I tam Wenecja staje się nie tylko tłem śledztwa, ale też pełnoprawną bohaterką. No i oczywiście, jeśli ktoś szuka książki o podróży jako sposobie odzyskiwania radości z życia, to można zawsze wrócić do Jedz, módl się, kochaj, Elizabeth Gilbert. To oczywiście dopiero początek. Literackich dróg prowadzących do Włoch jest znacznie więcej i myślę, że jedna książkomania, żeby je wszystkie wymienić, to byłoby zdecydowanie za mało.

A skoro jesteśmy już przy książkach książkomanii, to mam kolejną ciekawostkę dotyczącą oczywiście Włoch, bo to taki motyw przewodni naszego dzisiejszego programu. Czy wiecie państwo, że jednym z najbardziej znanych włoskich pisarzy jest oczywiście Umberto Eco, autor imienia Róży? To jest być może oczywiste, ale to, że najstarszy uniwersytet świata działa właśnie we Włoszech, już chyba trochę mniej. I jest nim Uniwersytet Boloński, założony w 1088 roku. To właśnie tam przez wieki kształcili się pisarze, filozofowie, no i oczywiście uczeni z całej Europy. A sama Italia do dzisiaj jest jednym z krajów, w których odbywa się najwięcej festiwali literackich. To też rzecz, która w sumie mnie zaskoczyła, jak sobie o tym kraju czytałam. Wychodzi więc na to, że Włochy i literatura to dobre połączenie, bo książki to tam jest po prostu jedna z takiej części codzienności, zaraz obok słońca, kawy czy makaronu, no i przede wszystkim tej lekkości i swobody, której chyba trochę możemy Włochom zazdrościć.

Na zegarach 13:48 zbliżamy się bardzo szybko do serwisu informacyjnego, który już oczywiście o 14:00. A w książkomanii czas płynie szybko i tak samo jest z wakacjami, tak samo jest z latem i ogólnie z czasem. Ale na szczęście mamy takie możliwości, które zatrzymują te chwile ulotne. I to nie tylko zdjęcia, ale też książki. Bo ja lubię myśleć, że książka, każda dobra książka, jest taką trochę podróżą czytelnika, bo przecież nie zawsze musimy kupować bilet, pakować walizkę i sprawdzać prognozę pogody. Nie zawsze mamy na to możliwości czasowe czy finansowe, więc w takich sytuacjach warto i czasem po prostu wystarczy usiąść wygodnie, otworzyć pierwszą stronę i pozwolić, żeby ktoś inny poprowadził nas przez te nieznane miejsca. Włochy nie są jedną prostą opowieścią. To jest taki zbiór regionów, miast, tradycji, smaków i historii, że gdybym miała opowiedzieć o całym tym kraju, potrzebowalibyśmy zdecydowanie więcej czasu. Nie da się ich poznać podczas takiej jednej naszej podróży, ale może trochę w kimś dzisiaj zakiełkowała myśl, żeby pooglądać Włochy może spod lady, a może tak po prostu osobiście czy przez internet, bo ta książka Włochy spod lady zabiera nas do Włoch, zanim naprawdę tam pojedziemy, ale podróżowanie wcale nie musi się skupiać na odhaczaniu kolejnych atrakcji. To jest też taka kolejna rzecz, którą warto sobie zapamiętać, bo może być tak, że po przyjeździe na ten kraj spojrzymy zupełnie inaczej niż on nam się wyobrażał przed jeszcze wylotem. Może nasze podróżowanie też dzięki książkom polegać na uważności, ciekawości, gotowości do tego, żeby czasem, tak jak wspominałam już, skręcić w uliczkę, której nie było w planie, może trochę się w tym regionie zatracić, poznać lokalną społeczność i też zobaczyć, czy jest to miejsce dla nas. Ale dobrym punktem wyjścia do tego, żeby to sprawdzić, mogą być oczywiście książki. I cieszę się, że udało mi się dzisiaj jeszcze w wakacje pokazać Państwu skrawek tak naprawdę Włoch, który jest bardzo interesujący i który pokazuje też zupełnie inny sposób zwiedzania i zupełnie inny sposób czytelnictwa. Ja tylko przypomnę, że moimi gościniami były dziś Milena Lange, autorka książki Włochy spod lady oraz Blanka Biernat, ilustratorka tej publikacji. I to była bardzo ciekawa, letnia, wakacyjna książkomania, która trochę pachniała kawą, a trochę smakowała makaronem. Ja dziękuję Państwu bardzo za wspólnie spędzony czas. Program realizowała Patrycja Wojsznic, oczywiście. Ja nazywam się Wiktoria Makowska. To była Książkomania. No i cóż, do usłyszenia.

0: Radio Łódź.
1: Autopromocja.
2: Pakuj się i ruszaj z nami w drogę. Zapraszamy na muzyczną podróż z piosenkami, które przywołują wakacyjny klimat i wspomnienia. Codziennie inny temat i związana z nim muzyka. Piosenki na walizkach. Od poniedziałku do piątku o godzinie 12 w Radiu Łódź.
1: Autopromocja. Reklama.
3: Od kruchego spodu po aksamitne, owocowe rozwinięcie. Głęboki ton gorzkiej czekolady, marakuja lekko kwaskowa i pomarańcza. Ciepła, słoneczna, spinająca wszystko w idealną harmonię. To nie jest zwykłe ciastko. To czysta radiość smaku. Ciastko Radiość. Specjalnie dla Radia Łódź. Do kupienia w cukierniach Dybalski. Bo niektóre smaki po prostu się słucha.
4: Kto mieszka w kolorowym domku, podnosi konia i rzuca naleśnikami do celu?
5: Pipi Pończoszanka! Do 8 sierpnia zwariowany świat Pipi gości w porcie Łódź przy IKEA. Czekają na Was statek piracki, hobby horse, przebieranki, warsztaty i mnóstwo rodzinnej zabawy. Tu nuda ma zakaz wstępu. Bezpłatna zabawa dla małych i dużych rozkręca się w porcie Łódź. Szczegóły na www.portłódź.pl.
6: Wakacje to idealny moment nie tylko na odpoczynek, ale także na nową Skodę. Poznaj limitowaną wersję wyposażenia Easy, stworzoną z myślą o jeszcze bardziej komfortowych podróżach. Sprawdź atrakcyjne oferty na modele Skoda, Fabia, Scala i Kamiq od 66 700 zł w Skoda Bednarek Dobroń lub na skoda-dobroń.pl.
7: Adam, kopę lat! Widzę, że wciąż jeździsz tym starym autem.
8: O, może i jest stare, ale od spodu jak nowe. Zrobiłem konserwację podwozia kanadyjską metodą w Crown. Radzę Ci zabezpieczyć przed korozją również Twoją nową brykę, bo po kilku zimach nie będzie już wyglądać tak ładnie. Jedź do Crown. Konserwacja podwozia i profili już od 1100 zł. Nowy serwis Crown pod Łodzią. Żgów, ulica Krótka 2. Krown.pl 517 416 417.
9: Zdradzę Ci sekret. Jest miejsce, z którego zaczyna się wakacyjna przygoda. Z Łodzi, prosto na Kretę, do Albanii, Egiptu, Bułgarii, Rodos, Zakynthos, a może pachnąca przyprawami Turcja. Relaks, słońce, nowe kultury czekają. Oferty wakacyjne z czarterami z Łodzi znajdziesz w biurach podróży. Port lotniczy Łódź. Bliżej niż myślisz. Szczegóły na łódź-airport.pl.
10: Filmowy sierpień w kinie Helios. Wyrusz na misję ratunkową z bohaterami najnowszej animacji Psi Patrol i Dinozaury. Odkryj mroczną tajemnicę w horrorze Ice Cream Man. Zobacz koniec ulicy Dębowej i poznaj losy rodziny przeniesionej do czasów prehistorii. Pamiętaj, wcześniej kupujesz, więcej zyskujesz. Kup bilet na helios.pl.
11: Czy już znasz tę nowość?
12: Suplementy diety Vital Senior to linia specjalistycznych produktów stworzona w trosce o seniorów. Vital Senior Skurcz.
11: Magnez i potas pomagają w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni
12: oraz wspierają układ nerwowy,
11: a dodatkowo mangan, tiamina, witaminy B12 i B6.
12: Bezglutenowy
11: i bez laktozy.
12: A tabletka jest łatwa do połknięcia.
11: To wszystko takie ważne.
12: Vital Senior. Jak dobrze. Szczegóły na vital-senior.pl.
1: Po reklamie.
13: Na zegarze jest 14. Jarosław Turek, zapraszam na wiadomości Radia Łódź. W serwisie wypadek i utrudnienia w ruchu na autostradzie A2, brutalny atak na kobietę we Wrocławiu i wyjątkowo szybka jazda na hulajnodze po ulicach Żgowa. W regionie jest coraz pogodniej, coraz cieplej. Na termometrze mamy już 21 stopni. W ciągu ostatniej doby doszło do dwóch wypadków na drogach szybkiego ruchu w regionie łódzkim. Są utrudnienia w ruchu. Przede wszystkim chodzi o wypadek na autostradzie A2 w okolicach węzła Łyszkowice, gdzie zderzyły się dwa samochody osobowe. Poszkodowana została jedna osoba, informuje rzecznik prasowy komendanta wojewódzkiego policji, nadkomisarz Edyta Machnik.
14: Doszło do zderzenia się dwóch samochodów osobowych marki Opel i Lexus. Ze wstępnych ustaleń policjantów pracujących na miejscu wynika, że kierujący Oplem 54-latek najprawdopodobniej na skutek nieprawidłowego zmiany pasu ruchu zderzył się z kierującą Lexusem. Lexusem kierowała kobieta w wieku 47 lat, która przewoziła dwóch pasażerów, kobietę w wieku 68 lat oraz dziecko w wieku 6 lat.
13: 68-letnia pasażerka Lexusa doznała obrażeń, trafiła do szpitala. Wszyscy uczestnicy wypadku byli trzeźwi. Na czas akcji ratunkowej wprowadzono zwężenie na trasie z Warszawy do Łodzi. Radiu Wrocław udało się dotrzeć do bezpośredniego świadka brutalnego ataku na ulicy Gagarina w tym mieście. Wczoraj 18-letni Ukrainiec kilkukrotnie uderzył nożem kobietę tuż przed drzwiami jej mieszkania. Świadek relacjonuje, że około 21 usłyszał na klatce schodowej wzywanie pomocy.
0: Żona pierwsza, co zobaczyła na wizjer, no i okazało się, no, że jakaś szarpanina jest, prawda? No i otworzyła te drzwi, bo myśleli, że się faktycznie tylko szarpią, nie? No ale po otwarciu drzwiach, no to ja już zacząłem biec, no to tylko było takie dźganie, nie? Co zrobiliśmy, to pierwszą pomoc tej dziewczynie, nie? Czyli w sensie, co widziałem, te rany kute, klatki i szyi, nie?
13: Zaatakowana kobieta w trakcie czekania na pogotowie miała powiedzieć świadkowi, że ten mężczyzna jechał z nią autobusem i w pojeździe miał ją zapytać o drogę, a z monitoringu osiedlowego wynika, że sprawca złapał domykające się za kobietą drzwi do budynku i podążył za nią do jej mieszkania. Kobieta przebywa teraz w szpitalu w stanie krytycznym. Jednego dnia w Tatrach zginęły aż 3 osoby. Wczoraj do śmiertelnego wypadku doszło na Słowacji. Z kolei w Polsce zginęły 2 osoby. Od początku wakacji ratownicy Topru udzielili pomocy już 200 osobom. Mówi o tym Paweł Pawlica.
15: Po słowackiej stronie Tatr Wysokich zginął 37-letni polski taternik. Jak poinformowała Horska Zachranna Służba, do wypadku doszło w rejonie skrajnej Rzeżuchowej Turni. Mężczyzna nie przeżył upadku z dużej wysokości. Na Mięguszowieckim Szczycie w rejonie Morskiego Oka również zginął taternik. Do trzeciego śmiertelnego wypadku doszło na Orlej Perci. Tam w rejonie Granatów upadku z wysokości nie przeżył turysta. Mówi Rafał Mikler, ratownik Topr.
16: Bardzo duży ruch turystyczny, no, generuje też taką wypadkowość. Widzimy ten niestety wzrost wypadków ciężkich.
15: Od początku wakacji ratownicy Topr udzielili pomocy 200 osobom. Najczęstszymi powodami interwencji były urazy kończyn i zasłabnięcia. Ratownicy pomagali także w przypadkach wyczerpania, odwodnienia i nagłych zachorowań. Paweł Pawlica, Polskie Radio.
13: Na dzisiaj w Tatrach może być znowu niebezpiecznie, ale to w związku z pogodą i zapowiadanymi burzami. W podłódzkim Żgowie zatrzymano 24-latka, który w terenie zabudowanym pędził na hulajnodze z prędkością 80 km na godzinę, czyli przy ograniczeniu prędkości do 50 na godzinę, mówi aspirant Aneta Kotynia z Komendy Powiatowej Łódź Wschód.
17: Policjanci zauważyli kierującego hulajnogą elektryczną. Pomiar jego prędkości wskazał aż 80 km na godzinę. 24-letni kierujący był świadomy prędkości, jaką uzyskał. Przyznał, że dokonywał modyfikacji jednośladu. Był trzeźwy, pojazd został zatrzymany przez policjantów, natomiast za swoje zachowanie mężczyzna odpowie teraz przed sądem.
13: Zgodnie z prawem maksymalna prędkość hulajnogi może wynosić 20 km na godzinę, a po jezdni można nią jechać wyłącznie wtedy, gdy dopuszczalna prędkość na danym odcinku wynosi nie więcej niż 30 km na godzinę. Tyle w tym serwisie, kolejny w Radiu Łódź za godzinę.
18: Sponsorem prognozy pogody jest sklep internetowy melisa.pl. Zdrowo, pięknie, naturalnie.
13: Synoptycy zapowiadają powrót upałów. Od jutra, jutro na termometrach możemy znowu zobaczyć prawie 30 stopni Celsjusza. Dzisiaj na razie możemy odetchnąć. W regionie po pochmurnym poranku w tej chwili coraz więcej słonecznych rozpogodzeń i coraz cieplej, 21 stopni. Dziś maksymalnie do 23-24 stopni Celsjusza. Wysokie ciśnienie, około 1000 hektopaskali, na razie się utrzyma. Wiatr mamy dzisiaj słaby z północnego wschodu, a jakość powietrza jest dobra.
18: Sponsorem prognozy pogody był sklep internetowy melisa.pl. Zdrowo, pięknie, naturalnie.
19: Bliskie spotkania.
20: Jakub Wielgus, Zofia Starosta. Dzień dobry, witamy Państwa bardzo serdecznie. To już taka tradycja, że w niedzielne popołudnia spotykamy się z ludźmi radia. A to przy okazji tego, że radio obchodzi jubileusz 95-lecia. No i zapraszamy różnych ciekawych ludzi, żeby poopowiadali trochę o sobie i o swojej muzyce. I dzisiaj Konrad Ciężki, zastępca kierownika redakcji informacji, internetu i sportu w Radiu Łódź.
21: Witam ale oficjalnie.
20: Się.
21: Dzień dobry.
20: No bo najpierw musi być oficjalny, musimy się przywitać. Dobra, skoro ma być nieoficjalnie, to od razu, ty jesteś bardziej audio czy wideo?
21: Zawodowo jestem wideo i myślę, że prywatnie też. Chociaż gdzieś tam muzyka różna w różnych etapach życia mi towarzyszyła.
20: To zawsze jest ciekawe, ponieważ ja prawie nigdy, trochę dziwnie to brzmi, ale prawie nigdy do końca nie wiem, jaką muzykę będą moi goście grali. To zacznijmy w takim razie muzycznie, a później zobaczymy, co się wydarzy dalej.
21: Kurczę, no, skoro jest to weekendowe popołudnie, no to tak trochę chyba uspokoimy te emocje, bo ja bym chciał zacząć od dość, myślę, chyba spokojnego utworu zespołu Stare Dobre Małżeństwo i utworu zatytułowanego Pożegnanie, chociaż dopiero jest dzień dobry.
20: Czyli witamy, żegnamy się na powitanie?
21: Na przykład.
20: Dobrze, zacznijmy tak.

0: Konrad Ciężki w radiu zajmuje się właściwie internetem i wszystkim, co z tym związane. Dlatego cię zapytałem na początek, czy ty jesteś bardziej audio, czy wideo. No to jak z tym internetem w radiu? Dużo się zmieniło od, nie wiem, powiedzmy 5, 7, 10 lat?
1: Wiesz co, ja mogę faktycznie powspominać to w ten sposób, że jak ja to nazywam w pierwszym moim życiu radiowym, czyli około 13 lat temu, jak pierwszy raz pojawiłem się przy Narutowicza 130.
0: To pewnie przepaść.
1: No wtedy była jeszcze strona internetowa, no kiedyś tak się robiło, po prostu pisało je się ręcznie HTML-em w notatniku, tak? I ja miałem tę okazję, tę przyjemność, że wówczas z ówczesną ekipą portalową jakby no, wepchnęliśmy radio, jeżeli chodzi o internet, w tym taką nowoczesność, już powstał fajny portal, który raz, że kumulował informacje, ale tak samo właśnie też części dotyczące programów. Przecież pamiętam, wtedy też była lista przebojów, na którą można było głosować przez stronę internetową, więc no to był taki...
0: Wyobraź sobie, że też pamiętam.
1: No właśnie, to był taki, wiesz, fajny wtedy przeskok. No okej, okay, nie było mnie później kilka lat w rozgłośni i no po powrocie już jest inna strona, ale internetowo uważam, że radio bardzo dobrze, wysoko cały czas stoi, tak? I chodzi mi o sposób realizacji, bo wiadomo, że internet ma jakieś tam swoje prawa i powiedzmy przyzwyczajenia, w jaki sposób te treści się podaje, ale dalej są to w przypadku informacji sprawdzone, rzetelne wiadomości i czy w przypadku innych produktów, powiedzmy już z tej takiej sfery, dzisiaj się modnie na to mówi, jakiejś tam podcastowej, tak, formy podcastowe, no to też to w jakiś fajny sposób, myślę, potrafimy opakować i po prostu podać dalej, tak.
0: A propos strony, to Konrada poznajemy z innej strony, ze strony muzycznej.
1: Tak, no właśnie chciałem zapytać, czy podejrzewałeś mnie o...
0: Ja wszystkich podejrzewam.
1: O taką muzykę.
0: Nie, dlaczego nie? No, nie jest też tajemnicą, że lubisz chodzić po górach. Do tego wątku jeszcze wrócimy. Oczywiście, ale muzyka w tym programie jest jakby bardzo ważną częścią, bo poprzez muzykę właśnie poznajemy was, czyli ludzi radia. Ciebie szczególnie, bo ciebie przecież na co dzień nie słychać. Można tylko cię poczytać. O, i trochę pooglądać.
1: Bardzo rzadko, tak, bardzo rzadko pojawiam się na antenie. Głównie właśnie w jakiejś takiej roli jak tutaj, że mogę być gościem, że mogę coś od siebie dodać. A poczytać, no też czasami się zdarza. Ale tak jeszcze zawiesiłem się, bo w przypadku tego utworu Starego Dobrego Małżeństwa, to, że publicznie przyznaję się do słuchania, nazwijmy to, poezji śpiewanej, czy takiej piosenki turystycznej, to jest pewnego rodzaju mój coming out.
0: Aha.
1: No gdzieś tam z tym, że tak powiem, się nie obnoszę, bardziej mogę być kojarzony, jeżeli w ogóle ktoś kojarzy mnie z muzyką, z totalnie innymi klimatami, więc pomyślałem, że czas najwyższy powiedzieć, że też lubię po prostu taką muzykę.
0: To dziękuję
1: muzykę.
0: Bardzo, że stało się to tu i teraz w takim razie.
1: Ja dziękuję, że mogę tu być i że mogłem to zrobić.
0: Masz strach pomyśleć, co będziemy grali dalej.
1: No, to będzie też, myślę, totalny przeskok, bo jak faktycznie ja się wychowałem gdzieś na takiej piosence turystycznej, bo miałem to wspaniałe szczęście, że moja mama od kiedy byłem małym dzieciakiem, że tak powiem, ganiała mnie po górach, wyciągała, zabierała, dzięki niej poznałem góry, ale w moim życiorysie no, mocno odbiło się harcerstwo. Ja zanim oficjalnie zostałem członkiem Związku Harcerstwa Polskiego, no to moja ciotka była komendantką chówca w Piotrkowie Trybunalskim, z którego pochodzę, więc ja już od małego dzieciaka, który jeszcze nie był chyba świadomy tego, co się dzieje, już jeździłem właśnie na jakieś biwaki, obozy i gdzieś właśnie tego typu nuty, tego typu muzyka, no od zawsze we mnie jest, tak.
0: Za chwilę tu w radiu, szanowni państwo, zmontujemy drużynę harcerską, bo niedawno gościem był Maciej Trojnowski, też w harcerstwie. Zerkam na Zofię Starostę, która program realizuje. Zosiu, czy ty też byłaś w harcerstwie? Kiła głową, że nie, ale znajdziemy jeszcze kandydatów.
1: No, na pewno by się kilka, znaczy w redakcji kojarzy, jest kilka osób, tak? Chociażby Kuba Jędrzejewski, który jest wciąż czynnym harcerzem.
0: No to pewnie go zaprosimy także do audycji. A muzycznie coś teraz?
1: A wiesz co, muzycznie wejdźmy w coś, co dość mocno kształtowało mnie muzycznie. Mam na myśli roots reggae. Mogę się pochwalić, że do tej pory, chociaż mnie już słucham, do tej pory mam w domu pełną, oryginalną dyskografię Boba Marleya. I to jeszcze pamiętam na przełomie lat 90., 2000. Moja mama trochę podróżowała zawodowo po Polsce i pamiętam, jak właśnie gdzieś specjalnie dla mnie chodziła po różnych sklepach muzycznych i sprawdzała, czy tutaj da się kupić taką płytę, czy tu się da kupić daną kasetę. Bo mówię oryginalną w sensie takim, że te wszystkie nośniki, które mam z muzyką Marleya, z jego albumami, 21 bodajże, jeżeli mnie pamięć nie myli, to one wszystkie są wydane w Kingston na Jamajce, w wytwórni Tuff Gong przy Abbey Road 51 bodajże, jeżeli pamiętam. To jest jego autorska wytwórnia i bardzo się tym chlubię, bardzo się z tego cieszę, że mam pełną, oryginalną dyskografię. Chociaż już mniej do niej wracam, ale tak i myślę, że na takie weekendowe popołudnie Could You Be Loved będzie bardzo fajnym rytmem, który nas, że tak powiem, rozkołysze.

0: Konrad Ciężki jest moim Państwa gościem. Konrad, który odpowiada w radiu za stronę internetową, tak w uproszczeniu możemy powiedzieć. Jeżeli ktoś z Państwa nie wie, jak wygląda Konrad, to proszę wejść na nasz portal albo sobie wygooglować. Ja teraz tak sobie patrzę na Konrada a propos Boba Marleya. Być może po raz ostatni się, drodzy Państwo, słyszymy, bo za chwilę powiem coś, co może spowodować, że już więcej mnie tutaj nie będzie. Ale Konrad mi zdradził, nie, no mam nadzieję, że będzie okej, bo ty kiedyś dredy nosiłeś podobno.
1: Tak, no właśnie i tak mi się to skojarzyło, jak słuchaliśmy tych riffów marlejaskich i po prostu ja czułem, jak mi te dredy rosną, te dredy, których już nie mam, ale jako nastolatek, no ja miałem przez chyba 3 albo ponad 3 lata nosiłem dredy, które finalnie miałem, one już były takie długie, do pasa. Ich było 37, jeden
0: dred. Muszą Państwo zobaczyć, jak teraz wygląda Konrad i sobie wizualizować, jak było kiedyś.
1: Jeden dred to był jeden rok życia Marleya. Także miałem, to były takie właśnie typowo jamajskie dredy, że one nie były spod linijki, takie równiutkie i tak dalej, po prostu jeden były grubsze, jedne cieńsze, z jednego na przykład potrafiły wychodzić 2. Miałem grono fajnych osób w Piotrkowie, no, które potrafiły, że tak powiem, zadbać o te dredy, dlatego przez 3 lata udało mi się fajnie je nosić, no ale gdzieś po przyjeździe do Łodzi, a przeprowadziłem się tutaj w 2003 roku, no po kilku miesiącach dredy musiałem ściąć, no bo sąsiedztwo było takie, jakie było i panom się to nie podobało.
0: Okej, a muzyka, której słuchasz, podoba się sąsiadom? Słuchasz czasem głośno?
1: Wiesz co, tak, tylko że już totalnie też uciekam dzisiaj w inne klimaty. Jak gdzieś faktycznie zaczynam od tej krainy łagodności, typu Stare Dobre Małżeństwo, później kilka lat mocno towarzyszyło mi to reggae. A może w ogóle, zanim pójdziemy dalej, to ja bym jeszcze chciał zaakcentować jeden kawałek. Reggae zostańmy już w tym takim fajnym klimacie pobujania się. Może posłuchajmy jeszcze Fali Ludzkich Serc w wykonaniu polskiego zespołu Dub.

0: Państwo już wiedzą, że Konrad uwielbia chodzić po górach, bo sam to powiedział. Skoro mamy okres wakacyjny, wakacje w pełni, to poleć naszym słuchaczom kilka albo dwa, może trzy, albo chociaż jedno ze swoich takich ulubionych miejsc, sprawdzonych, takich, w których ty odpoczywasz, będąc w górach. Wiem, że nie będzie łatwo, ale spróbujmy. Tak myślałem.
1: Tak. Znaczy mogę powiedzieć w ten sposób, że faktycznie Tatry mam bardzo dobrze schodzone i to dzięki mojej mamie, ale teraz jakby w ogóle przeżywam renesans, ponowną miłość do Bieszczad. Mhm. Tyle, że to są Bieszczady w nieco innej odsłonie, ponieważ powiedzmy, że ta moja turystyka bardzo przyspieszyła. Już nie, bardzo rzadko się zdarza, że z plecakiem przemierzam górskie szlaki.
0: Dlaczego tak rzadko?
1: Dlatego, że większość moich pobytów w górach to są w tym momencie zawody biegowe. Aha. Więc wszelkie szlaki górskie po prostu przebiegam zamiast chodzić. Nie jest to też tak, że oczywiście biegnę i jakby nie napawam się tym, co się dzieje wokół, widokami i
0: ale szybciej ci przelatują, niż jakbyś chodził.
1: Tak, ale no to wiesz, czasami jest też tak, że jesteś na tym szlaku któryś raz z kolei, więc no, można powiedzieć, że mała strata. Nie?
0: No dobra, takie twoje ulubione miejsce, to zostańmy w takim razie przy tych Bieszczadach, bo zacząłeś wątek Bieszczad, więc jakieś takie ulubione miejsce, może takie mniej popularne, które ty kiedyś odkryłeś albo niedawno?
1: Wiesz co, Bieszczady wydaje mi się, że wciąż są mało popularne, bo no, jakby nie patrzeć, no, do Zakopanego dojedziesz w miarę sprawnie i szybko. Wjazd w Bieszczady jest to jednak wyprawa na sporą część dnia, więc na tych szlakach, nawet jak w tym roku już byłem, to jest tak, że człowiek idzie kilka godzin, nawet nikogo nie spotyka. No ja mam na przykład swoje takie ulubione właśnie miejsce, o które pytasz. To może być Ferreczata, to może być Herlata. To nie są jakieś mega trudne, wielkie szczyty, chociaż podejście też potrafi dać w kość. Ale ja lubię w nich to, że w tym całym ich zalesieniu właśnie te wierzchołki są odkryte i zawsze przy dobrej pogodzie bardzo fajne widokowe, tak? Ja też po tych górach nie tylko biegam, ale i chodzę też jako fotograf biegowy przy różnych zawodach tam się odbywających i często robię w ten sposób, bo ja w ogóle nie lubię się spóźniać, więc często robię w ten sposób, że ja dość wcześnie wychodzę na ten szlak, docieram na miejsce nawet i kilkadziesiąt minut wcześniej, zanim mniej więcej powinienem się spodziewać, że ktoś tam z tych zawodów się pojawi. I to jest taki mój czas, że ja mogę zrzucić ten plecak, ja sobie mogę usiąść i będąc tam samemu.
0: A widzisz, czyli potrzebujesz jednak na chwilę się zatrzymać.
1: No tak, no wiesz, każdy się kiedyś męczy. Jak sobie siadasz, tak wiesz, samemu możesz po prostu kontemplować, wiesz, popatrzeć, nacieszyć się tą ciszą, bo i telefon przestaje tam działać, bo zasięgu brak i tym spokojem, że nikogo wokół nie ma. No.
0: Co niniejsze mi państwu polecamy, chyba tak można powiedzieć.
1: Ja myślę, że tak. No i dobrze, okej, skoro już doszliśmy do i rozmawiamy o Bieszczadach, to ja bym może z tej mojej playlisty zaproponował właśnie moje Bieszczady zespołu KSU. Tyle, że wersja akustyczna. Nie umiem tego wytłumaczyć dlaczego. Ona bardziej mi po prostu przypadła do gustu. Myślę, że to też gdzieś jest takie nawiązanie do tych moich dawnych klimatów.
0: Trafiło to w twój muzyczny szlak po prostu.
1: Tak.

0: Państwo słuchali zespołu KSU w akustycznej wersji, a my zdradzimy, że takich trochę tajników radiowych, że jak Państwo słuchali, to my z Konradem poza anteną tak zwaną rozmawialiśmy sobie, że trochę inni turyści chodzą po Bieszczadach, a trochę inni turyści chodzą po Tatrach.
1: Tak, no to co widzę, no nie chcę nikogo urażać, tak, ale patrząc na przykład właśnie na Tatry, to tam jest jakby pewna taka rewia mody, topowe marki turystyczne, ludzie mają na siebie poubierane, a w tych Bieszczadach wciąż jeszcze jest gdzieś taki, ja to nazywam, nie wiem, po prostu klimatyczny sposób bycia, tak? Tu mijasz turystów po prostu w zwykłej koszuli flanelowej, gdy jest chłodno w wełnianym swetrze, ale to, co też dość mocno przykuło moją uwagę, tam jest taki też sznyt militarny, a to jakieś spodnie bojówki, kurtka wojskowa, tego typu rzeczy. No, że tak powiem, nie jest to bliskie, bo jak to się mówi w radiu, szkoda, że państwo tego nie widzą, ale ja właśnie na co dzień też lubię chodzić w bojówkach, bo są po prostu wygodne. Lubię też ten styl militarny i tak jak gdzieś rozmawialiśmy poza anteną, ta piosenka, ten utwór KSU otworzył w mojej głowie taką szufladkę, że ja kiedyś też bardzo mocno biegałem w tych mundurach, w sensie biegałem nie na zawodach, tylko po prostu na co dzień, bo na przykład z kolegami mieliśmy grupę rekonstrukcyjną, która odtwarzała wojska piechoty z okresu, amerykańskie wojska piechoty z okresu wojny w Wietnamie. I stąd też moja propozycja kolejnej piosenki, raz, żeby wyjść z tej krainy łagodności, bo też całkowicie nie chcę się w niej szufladkować, bo ja tak naprawdę też lubię takie mocniejsze brzmienia, więc może teraz posłuchajmy, w skrócie mówiąc, zespołu CCR i utwór Fortunate Son.

0: dzisiejsze wybory muzyczne Konrada Ciężkiego, to może zostawmy już te Bieszczady, przynajmniej na razie, bo moje następne pytanie właściwie też się wiąże z twoim chodzeniem po górach. No nie, nie uciekniemy od gór, bo ty także fotografia, to twoja kolejna, chyba tak można powiedzieć, pasja, też sposób na życie.
1: Znaczy tak, to jest moje takie drugie życie pozaradiowe, gdzie realizuję się właśnie fotografując, ale to jest też jakby wąska specjalizacja, bo ja po prostu fotografuję biegaczy na zawodach. To, tak jak powiedziałeś, automatycznie wiąże się z górami, ponieważ ja bardzo lubię, gdy moje zdjęcia są, ja to tak nazywam pocztówkami, czyli to są takie zdjęcia, wiesz, nieprzypadkowe, tak, a góry dają ci to, że masz tę fajną, majestatyczną postać biegacza w pięknych okolicznościach przyrody, gdzie to jest po prostu taka, wiesz, pocztóweczka, którą możesz sobie, nie wiem, wydrukować, zawiesić na ścianie lub, co się w tym momencie robi, po prostu udostępnić dalej w mediach społecznościowych.
0: Bardzo jestem ciekawa odpowiedzi na kolejne pytanie. A klisza czy zdjęcie cyfrowe?
1: Znaczy nie, no dzisiaj oczywiście, że pracuję cyfrowo, bo raz, że najłatwiej, ale mam tęsknotę do kliszy. To też może nie jest jakoś ogólnie znany fakt tutaj w rozgłośni, ale między innymi z wykształcenia jestem magistrem sztuki, który bronił pracę właśnie opartą na klasycznej fotografii, na fotografii średnioformatowej, gdzie robiłem zdjęcia z tak zwanej podwójnej ekspozycji, czyli na kliszy naświetlałem dwa różne, powiedzmy, kadry. Nie? Więc i później ta cała zabawa, bo tak to chyba można nazwać, z wywoływaniem tego, nie? Co z tego wyjdzie?
0: I ten dreszczek emocji, i co tam jest, no bo tu na cyfrze no mamy od razu, prawda? Tak. Natomiast tutaj nigdy nie było wiadomo. To nawet ja, robiąc zdjęcia aparatem kiedyś, jak się oddawało do tak zwanego punktu, to nigdy nie wiadomo było, jakie się odbitki dostanie.
1: Zgadza się. I często gdzieś ta klisza potrafiła zaskoczyć, bo albo to fabrycznie była jakaś skaza, albo popełniono jakiś błąd przy wywoływaniu. Więc to zawsze była jakaś fajna niespodzianka, fajna niewiadoma. Poza tym, no kurczę, widzę, że chyba z wiekiem jakieś tęsknoty mi wchodzą, ale faktycznie inaczej ogląda się takie zdjęcie papierowe, które masz, wiesz, w ręku, wiesz, czujesz jego fakturę, możesz, wiesz, podać dalej, zobacz, a to było tu i tam i tak dalej, niż po prostu, wiesz, o ciach, scrollując telefon, wiesz, kolejne zdjęcie. Te cyfrowe jak najbardziej, też są super. Ale w tej analogowej fotografii, ja myślę, że cały czas jest magia.
0: Jakie teraz zdjęcie muzyczne będzie?
1: Jakie teraz zdjęcie muzyczne? Tak się, kurczę, zastanawiam. Jest, a nawet są dwa takie utwory, które nie umiem powiedzieć dlaczego, ale one mi właśnie towarzyszą przy robieniu zdjęć, czy czasem jak pracuję przy obróbce tych zdjęć, ale szczególnie właśnie lubię je sobie puścić jadąc na tak zwane zlecenie, jadąc właśnie w taką podróż w góry i gdzieś już się tak mentalnie, psychicznie nastawiając. No to może puśćmy utwór zatytułowany Walk on Life.

0: Konrad Ciężki jest dzisiaj moim i Państwa gościem, właściwie Państwa gościem, bo ja to tylko towarzyszę i staram się jak najwięcej wyciągnąć od Konrada. I znowu przyznaję, że rozmawialiśmy troszeczkę poza anteną. Czy w Twoim życiu jest coś, co nie pojawiło się w ogóle z przypadku?
1: Ja mam wrażenie, że moje życie to jest jeden wielki przypadek. Ale może dzięki temu jest też w jakiś sposób takie, wiesz, dość barwne, tak? Dość
0: banalne. Ty lubisz zaskoczenia w takim razie?
1: Z jednej strony tak, z drugiej strony podejrzewam, jak większość z nas lubi, jak pewne rzeczy są przewidywalne, tak? Jak nie jestem już zaskakiwany, wiem, czego mogę oczekiwać. No ale na przykład w przypadku tej audycji, no super, zaprosiłeś, przynieś jakieś piosenki, pogadamy, a ja cały czas, wiesz, nasłuchuję, co ty ode mnie będziesz chciał, w którą stronę to się potoczy, tak? To jest na przykład dla mnie też, wiesz, pewna niewiadoma.
0: Pewne wyzwanie. No dobrze, to wyzwaniem będzie kolejna piosenka, czy nie bardzo? Bo ty jesteś takim człowiekiem, że jakże może mi się podobać piosenka, którą pierwszy raz słyszę, prawda?
1: To też a wiesz, tak... ja bardzo lubię rejs, tak? I to jest cytat, który też parafrazując przy okazji różnych rzeczy powtarzam, bo jakże właśnie może mi się coś podobać, co wiesz, pierwszy raz słyszę, tak.
0: No to nie wiem, czy ten twój kolejny wybór, to być może wśród państwa będą takie osoby, które pierwszy raz usłyszą, ale proszę uwierzyć Konradowi na słowo, on już tego słuchał wiele razy i to jest okej.
1: Okay. Tak, no powiem jeszcze tylko tyle, że nieco się obawiam tego wyboru z uwagi na to, że to jest jednak weekendowe popołudnie, a tym utworem zabieram państwa do zimnej Skandynawii. A jak przystało, że tak powiem, na Skandynawię, no tam jednak króluje muzyka metalowa, której też jestem fanem.
0: Pomimo... A spokojnie, często do sauny wskakują, także to wyrównuje się.
1: Tak, wiesz, pomimo tej krainy łagodności, teraz chcę państwu zaproponować zespół Nightwish z jego pierwszą wokalistką Tarją Turunen. I to, co mnie właśnie w tym zespole urzekło, to połączenie tego symfonicznego, ciężkiego, metalowego brzmienia z operowym wokalem.
0: To teraz będzie, że tak powiem, łagodnie ciężki Konrad.
1: Łagodnie ciężki Konrad. Posłuchajmy.

0: Tak się zastanawiam, Konrad, trzeba jednak nie pomyśleć, żeby wstawiać kamerę do studia, bo to jesteś kolejnym osobą, która w trakcie tej piosenki żyła tą piosenką.
1: Ale nie da się siedzieć przy takiej muzyce w spokoju, tak? Nogi same chodzą, wiesz, ręce się układają, grasz na perkusji, grasz na gitarze, wiesz, ale wszystko
0: podobno,
1: się dzieje.
0: Podobno jeszcze jedna ciekawa historia z tą piosenką jest związana.
1: Z tą piosenką?
0: Tak.
1: Ojejku, to pewnie...
0: A propos telefonu komórkowego.
1: A nie, to już będzie, wiesz, następna piosenka z naszej playlisty. Tak, no, znaczy w ogóle, jeżeli mogę skorzystać, to też taka radiowa rzecz, że chciałbym pozdrowić...
0: Bardzo proszę.
1: Kingę Kaboom, moją przyjaciółkę wieloletnią, bo to dzięki Kini poznałem łódzką formację Camp. Mhm. której za chwilę posłuchamy utworu, i anegdota jest tego typu, że praktycznie całe moje łódzkie życie ten utwór jest dzwonkiem na każdym z telefonów, który posiadam, i kiedyś z jakiejś tam przyczyny wymyśliłem sobie, że ten dzwonek zmieniam na coś innego. No i skończyło się to tym, że przestałem odbierać telefon, bo jak telefon dzwonił, to ja w ogóle nie kojarzyłem, że to, wiesz, mój telefon dzwoni, tak.
0: No to często w komunikacji miejskiej takie mamy, że właśnie, nie wiem, dzwoni jakiś telefon i nagle wszyscy się łapią, bo wszyscy mają takie same melodyjki, czy tam takie same dzwonki w telefonach.
1: Szczerze nigdy nie spotkałem osoby, która miałaby ten utwór ustawiony jako dzwonek.
0: A ty w tej chwili będziesz zmieniał dzwonki, tak samo jak zmieniasz muzykę na swoich playlistach, czy to raczej jest taki konstans? No bo ja wiem, że wcześniej była Kraina Łagodności, tutaj zupełnie inny klimat.
1: Nie, wiesz co, w przypadku telefonu konstans. To niech ten utwór...
0: A tak na co dzień?
1: Co, na co dzień to wiele zależy, tak? Bo jak już dzisiaj rozmawialiśmy, jest jakaś muzyka, są jakieś utwory, które mi w danym momencie przychodzą do głowy, gdy jestem w podróży. Coś innego, dzisiaj już nie biegam z muzyką, ale też totalnie inną muzykę dobierałem sobie właśnie do biegania. Czasami jak jadę rowerem, jest piękny słoneczny dzień, to na przykład właśnie taki Bob Marley i to słodkie kołysanie reggae super mi do tego, wiesz, pasuje. A czasami jak gdzieś łapią mi jakieś takie sentymenty, tęsknoty za czymś, co kiedyś było, to po prostu na słuchawki wjeżdża na przykład właśnie Stare Dobre Małżeństwo.
0: Gdzie teraz twoja następna podróż? Bo musimy już kończyć, ale tak na krótko. Wybierasz się gdzieś teraz? Jakieś miejsce, które także mógłbyś polecić naszym słuchaczom?
1: No, jadę dla odmiany w góry. Dla odmiany w góry. Tym razem jadę w Tatry Słowackie. Akurat będę tam pracował przy jednym z biegów górskich.
0: Ależ odmiana. Konrad Ciężki, dziękuję ci bardzo,
1: dziękuję,
0: że zgodziłeś się przyjąć moje zaproszenie. To w ramach jubileuszu 95-lecia radia. Na koniec muzycznie, tak jak powiedziałeś wcześniej, Zofia Starosta program zrealizowała. Przypomnijmy na wszelki wypadek, bo może ten wątek umknął. Co gramy na koniec?
1: Łódzka formacja Camp.
0: Kuba Wielgus, dziękuję pięknie. Do usłyszenia.

0: Autopromocja.
1: Trzeszczy, niekiedy skacze i dźwięk nie zawsze jest idealny, a jednak mamy do czynienia z fenomenem.
2: Bo nie chodzi o dźwięk, ale o rytuał. Wybierasz płytę, kładziesz ją na talerz, opuszczasz igłę i nagle muzyka żyje.
1: Te trzaski na wstępie, tak jakby ktoś szeptał, skup się, posłuchaj uważniej.
2: No właśnie, bo winyle pozwalają słuchać, a nie tylko słyszeć.
3: Veni, vidi, vinyl. Zawsze w niedzielę o 20:00.
2: Bartosz Florczak,
1: Marcin Tercjak.
2: Zapraszamy.
0: Autopromocja. Reklama.
4: Masz ochotę na chwilę prawdziwej radiości? Wyobraź sobie smak świeżej pomarańczy, kwaskowej soczystej marakuji i kruchej deserowej czekolady.
5: Egzotycznie świeże.
4: A wszystko to na pysznym, kruchym ciasteczku. Radiość. Ciastko, które poprawia nastrój od pierwszego gryza.
5: Słodkie, tak? Orzeźwiające? A jakże?
4: Spróbuj nowego smaku radiości. Pomarańcza i marakuja, bo dobra chwila zaczyna się od małego chrupnięcia. To magiczne ciastko tylko w cukierniach Dybalski.
6: Profilaktyka ratuje życie. Bezpłatny test HPV-HR wykrywa zakaźnego wirusa, który powoduje raka szyjki macicy i inne nowotwory. Masz od 25 do 64 lat. Zgłoś się na bezpłatny test. Umów się do poradni ginekologicznej lub do położnej w ramach NFZ. Zrób test HPV-HR. Test nie boli. Rak boli. Nie daj się wyprzedzić rakowi.
7: Pilna dopłata do rachunku za prąd. Zwrot nadpłaty. Aktualizacja danych. Brzmi znajomo. Uważaj! Oszuści coraz częściej podszywają się pod PGE. Wysyłają fałszywe SMS-y i e-maile, wykorzystując informacje o rachunkach, nowych taryfach czy zmianach przepisów. Ich celem jest wyłudzenie Twoich danych lub pieniędzy. Nie klikaj, nie daj się oszukać. Zachowaj czujność i chroni swoje bezpieczeństwo. Wejdź na zaufaną stronę gk.pge.pl.
8: Adam, kopę lat! Widzę, że wciąż jeździsz tym starym autem.
9: O, może i jest stare, ale od spodu jak nowe. Zrobiłem konserwację podwozia kanadyjską metodą w Crown. Radzę Ci zabezpieczyć przed korozją również Twoją nową brykę, bo po kilku zimach nie będzie już wyglądać tak ładnie. Jedź do Crown. Konserwacja podwozia i profili już od 1100 zł. Nowy serwis Crown pod Łodzią. Żgów, ulica Krótka 2. Crown.pl 517-416-417.
7: Dostałeś SMS o zaległej płatności za prąd, a może e-mail z prośbą o dopłatę lub zwrot środków. Uważaj, oszuści podszywają się pod PGE, aby wyłudzić Twoje dane i pieniądze. Nie klikaj, nie daj się oszukać. Zachowaj czujność i chroni swoje bezpieczeństwo. Wejdź na zaufaną stronę gkpge.pl.
10: Czy już znasz tę nowość?
11: Suplementy diety Vital Senior to linia specjalistycznych produktów stworzona w trosce o seniorów. Vital Senior Skurcz.
10: Magnez i potas pomagają w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni
11: oraz wspierają układ nerwowy,
10: a dodatkowo mangan, tiamina, witaminy B12 i B6.
11: Bezglutenowy
10: i bez laktozy.
11: A tabletka jest łatwa do połknięcia.
10: To wszystko takie ważne.
11: Vital Senior. Jak dobrze. Szczegóły na vital-senior.pl.
0: Po reklamie.
12: Na zegarach 15. Wiktoria Majkowska, zapraszam na wiadomości. Paliwa najdroższe od miesięcy. Benzyna 95 osiągnęła najwyższą średnią cenę w tym roku. Sztuczna inteligencja pod nowymi zasadami. Unijne przepisy mają ograniczyć fałszywe treści w internecie. NFZ porządkuje zasady wykonywania operacji. Niektóre zabiegi znikną z oddziałów chirurgii ogólnej. Po południu i wieczorem zachmurzenie na ogół umiarkowane, padać nie powinno. Średnie ceny paliw na stacjach przekroczyły psychologiczną barierę 8 zł za litr. Dotyczy to oleju napędowego oraz benzyny 98. Za popularną 95 kierowcy płacą średnio 7 zł i 51 groszy za litr, co jest najwyższą ceną tego paliwa w tym roku. Rząd zapowiada, że na ostatnie 2 tygodnie wakacji może przywrócić mechanizm obniżający ceny paliw. Wiceprezes Prawa i Sprawiedliwości Tobiasz Bocheński mówi, że to jest niezrozumiałe, bo z drożyzną na stacjach mamy do czynienia teraz.
13: postanawia zaoszczędzić pieniądze w budżecie, a sprawić, żeby Polacy musieli je wydawać. Fakt, że rząd absolutnie nie panuje nad tą sytuacją i nie rozumie, co się dzieje w rejonie Zatoki Perskiej, nie śledzi może minister Sikorski informacji, które dochodzą ze strony Iranu i Stanów Zjednoczonych, to odbija się na kieszeniach wszystkich. Mamy do czynienia z rządem, który przerzuca koszty na obywateli, a sam próbuje łatać dziury budżetowe, które stworzył.
12: Mechanizm CPN, który obowiązywał do 30 czerwca, przewidywał obniżkę podatku VAT i akcyzy oraz wprowadzał maksymalne ceny paliw.
14: Od nas dowiadujesz się pierwszy.
12: Dziś weszły w życie nowe przepisy Unii Europejskiej dotyczące sztucznej inteligencji. Mają zmniejszyć skalę dezinformacji. Od dziś wszystko, co zostało stworzone lub przetworzone przez sztuczną inteligencję, musi być wyraźnie oznaczone. W specjalnej rozmowie dla Radia Łódź badacz sztucznej inteligencji Sebastian Jerzykowski wskazuje, że te regulacje prawne są potrzebne.
15: To dobrze, że te przepisy wchodzą, bo ktoś nad tym panuje. I jeszcze jesteśmy w stanie rozróżniać te różnice, tak, czy to jest AI, czy nie jest AI. Bywa i tak, że obraz, który jest prawdziwy, nie jest AI, poddajemy w wątpliwość, czy to czasem nie jest AI. I to też jest ciekawe.
12: W związku z prowadzeniem europejskich przepisów swoją ustawę przygotowało także Polskie Ministerstwo Cyfryzacji. Stworzy ona podstawy prawne do kompleksowego wsparcia innowacji w obszarze AI. W ostatnich dniach prezydent Polski podpisał tę ustawę. Oddziały chirurgii ogólnej nie będą realizować niektórych specjalistycznych świadczeń ortopedycznych lub urologicznych. Dla pacjentów oznacza to, że artroskopie, niektóre zabiegi na kończynie dolnej, chirurgii kręgosłupa, a także urologii będą wykonywane wyłącznie w szpitalach specjalistycznych. Ma to podnieść jakość leczenia i bezpieczeństwo chorych. W ten sposób Narodowy Fundusz Zdrowia chce ograniczyć działalność tzw. lekarzy walizkowych. Na oddziałach chirurgii ogólnej były wykonywane inne operacje, co powodowało wyczerpanie kontraktu na zabiegi chirurgii ogólnej, mówi profesor Wiesław Tarnowski, prezes Towarzystwa Chirurgów Polskich.
16: Te procedury, które były realizowane w ramach ortopedii, neurochirurgii i tak dalej, to są bardzo dobrze wycenione procedury. I powiedzmy w cudzysłowie szpitalowi bardziej opłacało się, żeby ci pacjenci byli operowani, niż pacjenci z zakresu chorób związanych z chirurgią ogólną, która jest po prostu wyceniona gorzej. I ma to drugie dno, bo pacjent z przepukliną, z pęcherzykiem, z chorobą uchyłkową, jelita grubego, nie mógł być zoperowany, bo ryczałt był już wykorzystany na inne zabiegi.
12: Zmiany wejdą w życie od 1 października tego roku. Praca w Łodzi czeka na zainteresowanych. Na Półmetku wakacji w Powiatowym Urzędzie Pracy w Łodzi czekają oferty m.in. dla kierowców, handlowców, elektromechaników czy pielęgniarek. To dobry czas, by jeszcze przed końcem wakacji znaleźć zatrudnienie lub zaplanować zawodową zmianę, mówi w rozmowie z Radiem Łódź Monika Pawlak z Urzędu Miasta w Łodzi.
17: Pracowników poszukuje m.in. Łódzki Oddział Narodowego Banku Polskiego do pracy w Wydziale Statystyczno-Dewizowym. Muzeum Dzieci Polskich Ofiar Totalitaryzmów zatrudni specjalistę do spraw zamówień publicznych. Natomiast Instytut Medycyny Pracy szuka specjalisty w dziale finansowo-księgowym.
12: Oferty są różne, wynagrodzenia sięgają nawet do 10 tysięcy złotych brutto miesięcznie. A kolejne wiadomości w Radiu Łódź o 16.
18: Sponsorem prognozy pogody jest sklep internetowy melisa.pl. Zdrowo, pięknie, naturalnie.
12: Po wczorajszych gwałtownych burzach pogoda w Łodzi i regionie wyraźnie się uspokoiła. Po południu dominować będzie małe i umiarkowane zachmurzenie bez opadów. Temperatura aktualnie to 24 stopnie, wiatr słaby z kierunków północnych i północno-wschodnich. I nadchodząca noc też zapowiada się spokojnie z niewielkim zachmurzeniem i temperaturą od 15 do 17 stopni.
18: Sponsorem prognozy pogody był sklep internetowy melisa.pl. Zdrowo, pięknie, naturalnie.
19: Bliskie spotkania.
20: Piotr Bielawski, witam. Jak zwykle w niedzielę zapraszam na spotkanie. Bliskie spotkanie z kimś, kto znajduje chwilkę, wakacyjną chwilkę, by ze mną porozmawiać. Tym razem to będzie Dorota Miśkiewicz.

Gdzieś poza czasem właśnie się mieliśmy okazję znaleźć. Gdzieś pomiędzy wakacjami, na które warto się wybrać, a zapracowaniem u Doroty Miśkiewicz. No ale każdy artysta ma prawo oczywiście do tych chwil radości i niekoniecznie tylko i wyłącznie koncertowania podczas wakacji. Choć jest to czas znakomity dla każdego artysty, to też trzeba przyznać. I gdzieś rzeczywiście pomiędzy udało nam się spotkać. Dorota Miśkiewicz pojawiła się w Łodzi za sprawą Grzegorza Turnała, bo to z nim występowała tutaj na scenie. To chyba ostatnie jej nagrania, ostatni fragment, który z własnego również w pewien sposób życiorysu pozostawiła na nagranej taśmie. Bo te wokalizy są niezwykle osobiste u Grzegorza Turnała. Można by potraktować płytę Grzegorza jako też po części osobistą wypowiedź Doroty Miśkiewicz. Ale kiedy nagra coś nowego, bo przecież dawno nic nie nagrywała? Między innymi na to pytanie odpowie, tyle że skoro wakacyjnie, to o wielu rzeczach sobie będziemy gawędzić i na pewno będziemy wspominać.

0: Dorota Miśkiewicz. Ile lat to na scenie? Dziewczynka już jest?
1: Nie pamięta. Ona.
0: Jakaś okrągła rocznica uwzględnimy. Może być jubileusz?
1: Niech będzie.
0: I w związku z jubileuszem, jak spoglądasz w przeszłość?
1: Przeszłość jest piękna, jasna, świetlista. Przyszłość również. Nie no, patrzę sobie, robiłam różne rzeczy i dalej właściwie można powiedzieć, idę tą samą drogą, którą szłam, aczkolwiek zawsze mi się wydawało, że ja na początku słabo śpiewałam i że to się tak zmienia, ten głos i niektórych swoich wczesnych nagrań w ogóle nawet nie zgadzałam się na ich publikację, a niedawno wpadły mi jakieś moje młodzieńcze nagrania i sobie pomyślałam, ja miałam zupełnie inny głos niż teraz i w pewnym sensie fajniejszy.
0: Inny miałaś, na pewno. Ja jeszcze się pamiętam, jak w chórze u Ewy Bem się pojawiałaś, albo u Anny Marii Jopek, to wiesz. To były czasy, prawda? Nie wiem, czy już wtedy myślałaś o swoich piosenkach w ogóle.
1: Tak, bo ja równolegle miałam swój zespół i robiłam, no, robiłam swoje rzeczy. Miałam tak ten zespół Dorota Goes to Heaven, to już on już wtedy był. Nawet chyba płytę wtedy wydaliśmy.
0: No od tego czasu się mnóstwo zmieniło i to nie jest kwestia tylko samej dojrzałości, ale w ogóle wszystkiego, co wokół i tak dalej, i doświadczeń muzycznych, które sobie zbierałaś. Ale tak sobie wyobrażam ciebie dzisiaj, właśnie ja patrząc teraz wstecz Doroty Miśkiewicz, że ty jakoś tak świadomie sobie podążałaś. Miałaś kierunek obrany, nigdy go nie zmieniłaś tak naprawdę, nie skorzystałaś z innej muzyki. Zawsze te inspiracje dochodziły, te, a nie inne do ciebie.
1: To też się wiąże z jakimiś ograniczeniami w pewnym sensie, bo to nie jest tak, że ja wybrałam sobie jakiś kierunek. Ja sobie robiłam różne rzeczy, oczywiście one były dalej jazzu lub bliżej, ale na przykład jak patrzę na taką wokalistkę, która się nazywa Veronica Swift, ona potrafi śpiewać jakimś takim rockowym głosem, potrafi świetnie jazzowo śpiewać. No ja nawet jakbym chciała śpiewać rocka, to bym nie dała rady. Choćbym, nie wiem, jakby stanęłabym na głowie, nie dała
0: rady. Chociaż rockowe piosenki podejmowałaś się śpiewać, Patch Perfect na przykład, prawda?
1: Tak, ale po swojemu. No, oczywiście, no mogłabym śpiewać bardziej popowe utwory, ale to też nie jest tak, że to jest takie łatwe pop sobie śpiewać. Absolutnie nie. To też do tego trzeba mieć wielki talent, nawet nie do samego śpiewania, chociaż pewnie też, ale do wyczucia, jaki rodzaj produkcji muzycznej się sprzeda, bo pop to jest muzyka popularna, ona się musi sprzedać, to musi być bardzo popularne. Mhm. Więc jazz jest taką niszą, w której ja się czuję dobrze i bezpiecznie, aczkolwiek właśnie taki jazz, nazwijmy to, no, ze słowami po polsku najchętniej.
0: No wiesz, w takich kategoriach wykraczających poza jazz, to sobie myślę, że takie piosenki jak O Jeziorze na przykład, jak najbardziej mógłbym gdzieś tak klasyfikować Dorotę Miśkiewicz, a przecież to piękny okres swojej działalności. Jak sobie wracam wstecz sentymentem, to mówię, o, tamta Dorota Miśkiewicz też mi się podobała.
1: Ja się nie obrażam na siebie z przeszłości, na żadną z odsłon. I lubię tę Dorotę Miśkiewicz, która jeszcze se pleniła.
0: Była taka Dorota, to jeszcze się nie znaliśmy.
1: Bo ja się dosyć szybko zaczęłam uczyć prawidłowej wymowy, ale mogę zaprezentować, jak mówiłam kiedyś.
0: Proszę bardzo.
1: Rzeka, żądło, sześć, cześć. A teraz mówię, żądło, rzeka, cześć, sześć. Więc jakiś postęp jest, ale tamta Dorota też mi odpowiadała. I teraz jak jej słucham, też mi odpowiada. Tam wtedy taka była, potem śpiewała różne piosenki bardziej popowe.
0: No ale na takich też się wychowałaś, prawda?
1: Ja się wychowywałam na piosenkach popowych, które były grane przez radio oraz na piosenkach jazzowych, które puszczał mi w domu mój tata, więc to był ten właśnie miks.
0: Nie miałaś wyboru, a teraz wracając, ja powiem słuchaczom, że fajne miny robiłaś, jak się zaczęłaś bawić, jak to kiedyś Dorotka Miśkiewicz mówiła. I to mi też przypomniało, że ostatnio pokazałaś takie zdjęcie swoich rodziców, i ty byłaś na tym zdjęciu jako tak maleńka jeszcze. Ile lat wtedy miałaś?
1: A to zdjęcie, gdzie jestem w wózeczku jeszcze?
0: Tak, tak.
1: No nie, to ja musiałam mieć wtedy roczek, coś takiego, to może dwa, nie wiem, ale tata teraz udzielił wywiadu.
0: Aha, i to zdjęcie wydobyliście z archiwum.
1: To zdjęcie zostało wydobyte, tak, a rodzice wtedy byli studentami Uniwersytetu Muzycznego, wtedy to była Wyższa Szkoła Muzyczna na Okulniku w Warszawie i tam na tyłach szkoły chodzili z wózeczkiem, ja już byłam w tym wózeczku.
0: No muszę ci powiedzieć, że jeśli chodzi o konwencję dzisiejszej rozmowy, to zdjęcie mi tak jakoś poddyktowało, że powiem, że jubileusz jest i będziemy wspominać. Ale tak naprawdę, no, ten jazz cię ukształtował, prawda? To jakieś takie przygody z popem czy z czymś innym, to przygody po prostu.
1: Przede wszystkim te piosenki popowe, które ja śpiewałam, one zawsze miały taki rodzaj bogactwa w harmonii, którego nie ma w popie. Tylko zawsze były akordy wykraczające poza typowy schemat popowej piosenki. Bo ja się inaczej nudzę. Mnie wtedy ta piosenka nie pociąga w żaden sposób. Ja muszę mieć trochę skomplikowania i to skomplikowanie właśnie płynie u mnie z jazzu.

0: Autopromocja.
1: Zanim klikniesz, jedna wiadomość, jeden telefon, jeden klik. Czasem tyle wystarczy, by stracić pieniądze albo prywatność. To audycja o cyberzagrożeniach, oszustwach internetowych i sposobach, dzięki którym można skutecznie się przed nimi bronić. W każdy poniedziałek o 13.40 na antenie Radia Łódź i w każdej chwili w serwisie Spotify i na naszej stronie radioloc.pl.
2: Zapraszam, Daniel Markiewicz.
3: Walizka? Jest! Okulary są! Bilet? Jest! A aplikacja Radia Łódź? Zabierz ją na wakacje, nad morze, w góry albo na drugi koniec świata. Aktualne wiadomości z Łodzi i regionu, audycje i podcasty, które dotrzymują Ci towarzystwa w każdej podróży. Radio Łódź w aplikacji mobilnej. Zawsze blisko, zawsze z Tobą.
0: Autopromocja. Reklama.
4: Przy Placu Wolności.pl inwestycja, którą wypada mieć. Wyobraź sobie miejsce, gdzie ponadczasowa architektura spotyka nowoczesny luksus. Przy Placu Wolności to apartamenty z zielonym dachem, ponad 20 udogodnieniami i standardem, jakiego w Polsce jeszcze nie było. To prestiżowy adres do życia i wyjątkowa inwestycja z dużym potencjałem wzrostu wartości. Wejdź na przyplacuwolności.pl i zaprojektuj własny apartament. Jedyny taki jak ty.
5: Co panią boli?
6: ZUS, podatki i faktury. Od tego wszystkiego boli mnie głowa.
5: Obawiam się, że na to recepty nie wypiszę, ale znam najlepsze rozwiązanie. Proszę jak najszybciej skontaktować się z biurem rachunkowym Kulik Księgowość.
6: Zadbamy o twoją księgowość, a ty spokojnie rozwijaj swój biznes. Wejdź na www.biurokulik.pl.
7: Każde dziecko pragnie usłyszeć: czekaliśmy właśnie na ciebie. Pragnie zasnąć, czując się bezpiecznie i budzić się z uśmiechem, wiedząc, że jest kochane. Adopcja daje szansę, by takie marzenia stały się codziennością. Otwórz serce, poznaj ideę.

0: adopcji, bo najpiękniejszy dom buduje się z miłości. Adopcja. Daj dziecku doma. Dowiedz się więcej na stronie www.roamyślnik.łódź.pl. Kampania realizowana w ramach projektu Razem wspieramy adopcję, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Łódzkiego 2021-2027.
1: Wakacje to idealny moment nie tylko na odpoczynek, ale także na nową Skodę. Poznaj limitowaną wersję wyposażenia Easy, stworzoną z myślą o jeszcze bardziej komfortowych podróżach. Sprawdź atrakcyjne oferty na modele Skoda, Fabia, Scala i Kamiq od 66 700 zł w Skoda Bednarek Dobroń lub na skodamyślnikdobroń.pl.
2: Czy już znasz tę nowość?
3: Suplementy diety Vital Senior to linia specjalistycznych produktów stworzona w trosce o seniorów. Vital Senior Omega 3 z witaminą E i D3,
2: EPA i DHA
3: na wsparcie pracy serca
2: oraz prawidłowych funkcji mózgu.
3: Witamina D na utrzymanie zdrowego układu kostnego i mięśni, a kapsułka jest łatwa do połknięcia.
2: To wszystko takie ważne. Vital Senior. Jak dobrze.
3: Szczegóły na vital-senior.pl.
4: Po reklamie.
5: Wracamy do rozmowy z Dorotą Miśkiewicz. Wakacyjnej rozmowy. Jest taka chwila, gdzie się pomiędzy koncertowaniem a wakacjami jest szansa, by sobie powspominać, a może też coś zaplanować. Ciekawe, jak w wakacje Dorota Miśkiewicz rzeczywiście podchodzi do muzyki. A może ma takie momenty, że wycisza się zupełnie i nie słucha już niczego. Właściwie też nie myśli o swoich piosenkach. To może jest ten moment. Chciałam.

0: W ogóle nudzisz się muzyką? Potrafisz się tak nudzić albo zmęczyłaś się kiedykolwiek muzyką?
1: Dźwięk bywa męczący generalnie, więc muzyka jako źródło dźwięku bywa męcząca. Czasami potrzebujemy spokoju, ale dla mnie, jeżeli jest koncert, który jest bardzo głośny, potrafiłam wyjść z koncertu. Albo jeżeli muzyka była świetna i bardzo chciałam jej posłuchać, ale było bardzo głośno, no to potrafiłam słuchać zza drzwi.
0: Ale samej muzyki nie odrzucasz, nie potrzebujesz takiej total ciszy przez ileś godzin, no bo
1: ja
0: obraziłaś się na muzykę?
1: Nie, ja mało słucham muzyki w domu.
0: Okay.
1: Lubię chodzić na koncerty, ale żebym sobie sama włączyła coś
0: to
1: tak
0: nie.
1: W domu, to rzadko. Ja też ostatnio rzadko bywam w domu, to jest inna sprawa. Ale to, co kiedyś pamiętam siebie z młodości, że nawet szłam do szkoły z Walkmanem. Ja musiałam cały czas mieć w słuchawkach coś, mi cały czas musiało grać i to było takie wspaniałe. Ja szłam sobie przez park do szkoły i mi grało w słuchawkach. To teraz zupełnie nie. Teraz cisza, nawet bez rozmowy.
0: Kontemplujesz, coś rozważasz, może nie. I sobie idziesz, tak?
1: Koncentruję się na tej jednej rzeczy, czyli na przykład jeżeli jadę samochodem, to na jeździe samochodem.
0: Dorota, a w tak zwanym międzyczasie to myślisz na przykład o wydaniu kolejnej płyty?
1: Myślę.
0: No te wszystkie pytania wiążą się z tym, no, czy nie jesteś znudzona muzyką? Teraz miałem cię spytać właściwie wprost, czy jesteś znudzona swoimi piosenkami, że nie piszesz, czy co, ale nie, no pytam cię, myślisz o płycie?
1: Myślę.
0: No i co z tą płytą?
1: Będzie jakaś.
0: Kiedy?
1: Nie wiem, ale mam nadzieję, że...
0: Znowu masz taką minkę tej małej dziewczynki.
1: Bo to są takie niewiadome rzeczy. No, ja się nawet boję mówić, bo tak naprawdę nie wiem. Jeszcze nic nie jest wiadomo na 100%, więc nie chcę tak rzucać słów na wiatr.
0: A jeśli miałaby być ta płyta, to jaka?
1: No i właśnie tego też bym chciała nie mówić.
0: Aha.
1: Nawet nie to, że nie chciała mówić, tylko chciała nie mówić.
0: Okej. I teksty też się nie tworzą?
1: Nie, płyta jeżeli będzie, to raczej to nie będą moje utwory.
0: Okay.
1: To będą utwory jakieś stare.
0: No masz różne przygody. Właściwie każda twoja płyta to jakaś tam, nie wiem, przygoda albo malowanie obrazu, prawda? A tu Brazylia, a tu coś. Spełniasz też swoje marzenia, tak mi się zdaje, przez cały czas.
1: Ja potrzebuję takiego pomysłu, który będzie miał charakter. Chodzi o muzykę, że ta muzyka musi mieć takie coś, że wiadomo, o czym jest ta płyta, w sensie muzycznym. Więc tak właśnie długo się zastanawiałam, ale chyba zaczyna mi się to klarować już w głowie i no i mam nadzieję, że coś się wydarzy.
0: Nadal twierdzę, że dawno nie wydałaś płyty. Właściwie
1: dawno.
0: Kiedy? Kiedy to była to ostatnia twoja płyta?
1: Brazylijska? Nie wiem, 3 lata temu
0: no.
1: Czy więcej?
0: Ale z drugiej strony...
1: To jest u mnie normalny czas, zawsze były 3 lata.
0: Ja nie twierdzę, że nienormalne, ja bym cię raczej angażował częściej, ale też tak pomyślałem, że po części, i to po dużej części, płyta Grzegorza Turnała też jest twoja. Ona była wydana całkiem niedawno.
1: No, nagrywałam ją bardzo blisko miasta mojego urodzenia, bo Grzegorz wynajął studio Monochrom blisko Kłodzka, tam gdzie się urodziłam. Więc tam jechałam przez śniegi. To chyba była zima właśnie. No w każdym razie gdzieś w góry trzeba było wjechać i to było bardzo piękne doświadczenie, móc tam być i śpiewać te utwory, które są niezwykle piękne. Ta płyta Grzesia mi przypomina, no jak on jeszcze śpiewał o malachitowej łące. I to są takie nastrojowe bardzo piosenki w większości, dosyć smutne. Więc ja jadąc, ucząc się i jadąc do studia, to właściwie całą drogę przepłakałam, słuchając tej piosenki Utrata, która jest bardzo piękna. I cieszę się, że mogłam tam zaśpiewać te kilka dźwięków.
0: Dźwięków, dobrze to powiedziałaś, bo nawet nie chodzi o to, jaki tekst tam śpiewasz, ale tam piękne wokalizy po prostu zostawiasz, tak? Jakby melodykę pokazujesz, na wierzch wyciągasz dzięki temu. No i myślę, że Grzegorz miał świadomość, wiedział, dlaczego cię zaprasza i w ogóle wymyślił to tak, że to będzie taki wasz dialog, nie?
1: Nie wiem, jak wygląda proces twórczy Grzesia, ale on ewidentnie lubi mój głos. I myślę, że ten głos też pasuje do melodii, którą on wymyśla. Więc to tutaj się tak nam udało spotkać w życiu, że mogę być jakąś taką smugą na jego płytach czasem.
0: Jesteś, to prawda. Wiesz, różne doświadczenia wpływają na to, jak się nam zmienia też myślenie o muzyce na przykład, prawda? Podejście do muzyki. Również to, że uczysz, może coś zmieniać. Albo ci młodzi ludzie mogą coś zmieniać, bo od nich też się bierze. No teraz dużo uczysz na przykład. Jest tak rzeczywiście, mówię prawdę, że coś odbierasz, nawet energetycznie, nie mówiąc już, że w ogóle coś zauważasz w tym młodym człowieku i bierzesz dla siebie?
1: Nie zupełnie, bo każdy jest zupełnie inną osobowością i to, co ja mogę zrobić, to zachęcić ich wszystkich, żeby rozwijali właśnie te swoje mocne cechy, które rzadko są ze mną kompatybilne. To są zupełnie inne rzeczy. Natomiast to, co mi się rozwinęło na pewno, to znajomość standardów jazzowych, tych amerykańskich, trochę improwizacji na bazie tych standardów, okay. Bo to jest coś, co muszę z nimi ćwiczyć, bo ja uczę okay. Śpiewu jazzowego. I to jest cudowny powrót do moich początków, kiedy jeździłam na warsztaty jazzowe, do Puław, do Chodzieży i uczyłam się śpiewać właśnie standardów jazzowych. I ja uwielbiam te standardy i cieszę się, że mogę z nimi poobcować właśnie dzięki tym szkołom, w którym uczę.

0: wychowujesz sobie kolejne osoby, pięknie śpiewające.
1: Myślę, no że nie takie, sobie.
0: No sobie również jako konkurencję.
1: Nie.
0: A ty płyty nie wydajesz.
1: Nie, w ogóle tak nie można myśleć, bo to nie można wtedy uczyć. Nie, to są cudowne młode osoby. Każda jest kompletnie inna i ja wierzę, że jest miejsce dla każdego na scenie. Przed nimi jeszcze bardzo dużo, co będzie, tego nikt nie wie, jaką drogą pójdą, a coś jest takiego głębokiego w uczeniu. No myślę, że to tak samo jest jak z wychowywaniem dzieci. Akurat nie mam dzieci i to są takie moje dzieci, że ja zostawiam im tę cząstkę siebie, którą się daje, kiedy rodzice dają dzieciom. Mhm. Więc jest w tym jakaś wielka głębia, mimo że jest to bardzo trudne, bardzo męczące, wykańczające bym powiedziała wręcz, ale jednocześnie bardzo głębokie, więc jeszcze do niedawna, gdyby ktoś mnie zapytał, czy lubię uczyć, ja zawsze odpowiadałam, nie wiem, bo ten wysiłek włożony w to, on się wyrównywał z nagrodą, którą dostawałam i to wychodziło na zero, dlatego odpowiadałam, nie wiem. Ale myślę, że od teraz już będę odpowiadać, że tak, że trochę chyba nawet nie wyobrażam sobie, że przestanę uczyć.
0: A tak wracając do myśli, że potrafi się wszystko zmieniać, nawet stosunek do muzyki w nas, jakaś taka mentalność, nie? Inne podejście również do komponowania i śpiewania i tak dalej, i tak dalej. I przy stwierdzeniu, że wszystko na to wpływa również uczenie, to chciałbym ciebie tak wprost spytać. Zmieniło się to rzeczywiście? Taki twój stosunek do muzyki, twoje myślenie o tym? Zmienią się twoje piosenki i zmieni się Dorota Miśkiewicz, jak za moment ją usłyszę w nowych jakichś utworach?
1: Chyba nie. No to muszę powiedzieć dosyć przygnębiającą myśl. Uczenie jest bardzo drenujące. Więc ono, przynajmniej mnie, drenuje również z energii twórczej. Dosyć mocno. No, to jest to, co na pewno zmienia we mnie uczenie. Troszeczkę mnie tak ogranicza w pewnym sensie. Inną osobowością się tworzy, inną się uczy. Więc to tylko w tym sensie. Natomiast jeżeli chodzi o samo podejście do śpiewania i jeżeli miałabym ten czas na siedzenie przy pianinie, to myślę, że tu niewiele by się zmieniło.
0: Potrzebujesz tylko czas na jakąś wyobraźnię, na uwolnienie, kreację. Może tego ci brakuje w tym zagonieniu?
1: Być może. Nie wiem, bo być może jakbym dostała tego czasu bardzo dużo, to wcale nie wiedziałabym, co z nim zrobić. Tego nie wiem.
0: Ale wiesz, tak stawiając sobie pytanie na przykład, to może byś pojechała na wakacje, to gdzie byś pojechała na wakacje, to wręcz niewyobrażalne jest dla mnie, że to nie są kraje typu Brazylia, wiesz, rytmy takie, a nie inne, w których jesteś zakochana. Wybierasz się w ogóle na wakacje?
1: Mam nadzieję. Nie mam jakichś konkretnych planów, bo jedyny tydzień wolny mam teraz za chwilę. Mam nadzieję, że to będzie Europa, bo ja jednak bardzo lubię Europę i tu się czuję najlepiej, najbezpieczniej. Uwielbiam Wyspy Greckie, Włochy, Hiszpania.
0: Czyli nie Brazylia jednak.
1: Za daleko, jak się ma to
0: teraz pytać. Flamenco będzie.
1: Niech mi w morze szumi. To mi wystarczy.
0: No, zawsze taka też byłaś, jeśli chodzi o poetyckość, tak? To są te jeziora chociażby, znowu wracamy do tamtego czasu.
1: Jezioro jest czymś wspaniałym, morze jest czymś wspaniałym. Góry latem, niekoniecznie zimą, tak. Więc jakakolwiek forma przestrzeni, bo kiedy jesteśmy w górach, patrzymy w dal, jest przestrzeń. To samo jest nad morzem. Nawet w tym szumie jest jakiś rodzaj przestrzeni, wolności. I to jest chyba to, co nas uzupełnia w pewnym sensie.
0: I wszędzie jest dźwięk i nie męczy.
1: Jest dźwięk, ale nie męczący, tak. Chyba, że ktoś obok na plaży postanowi podzielić się.
0: A leżysz też na plaży, tak? Potrafisz?
1: Ja uwielbiam, to jest to, co zamierzam robić.
0: Okej, nie to, że chcecie męczyć, ale jeszcze jedną płytę chciałbym zapytać. Będzie kolejna rodzinna płyta?
1: No ostatnio tata rzucił takie hasło, że no to może coś nagramy. Ja mówię, no to pisz. Bo pamiętam też, dla mnie wysiłkiem jednak była praca nad poprzednią płytą z tatą. Więc jeżeli nic nie napiszę w najbliższych latach, to jak będzie mieć 80, to go wtedy przymuszę. Ale na razie nie planujemy.
0: Dorota Miśkiewicz w każdym razie, ja tu mam nagrane, obiecała, że jednak ta płyta będzie. Twoja.
1: No musi kiedyś wyjść.
0: Aha, mam nadzieję, że doczekam. Dziękuję ci bardzo.
1: Dziękuję.

I tyle tej naszej rozmowy z Dorotą Miśkiewicz o wszystkim, co się wydarzyło, co jest i może co będzie, bo ja wciąż liczę nie tylko na jej kolejną solową płytę, ale również rodzinną, jak przed momentem zapowiadaliśmy. Ale na razie Henryk Miśkiewicz odwołał swój czwartkowy koncert podczas Letniej Akademii Jazzu. Właśnie Dorota Miśkiewicz za niego przyjeżdża. Musi troszeczkę zadbać o siebie, pan Henryk, a więc znów będziemy mieli okazję posłuchać piosenek Doroty Miśkiewicz. To informacja, myślę, bardzo ważna dla tych, którzy przychodzą na koncerty Letniej Akademii Jazzu. I tyle w tej audycji. Piotr Bielawski, pięknie dziękuję, miłej niedzieli życzę. Do usłyszenia.

0: autopromocja.
1: Relacje i podsumowania meczów.
2: Rozmowy ze sportowcami.
3: Analizy z ekspertami.
1: O smutkach.
4: Ciężko mi coś mądrego po takim spotkaniu powiedzieć.
5: Krykund, poprzeczka!
2: O nadziejach.
6: Chciałbym wygrać jakiś mecz tak pewnie i zdecydowanie.
7: Fornalczyk w polu karnym na prawą nogę, strzał, gol!
3: I o sukcesach.
8: Kibice naprawdę czapki z głów, że tyle przyjechali. Bardzo się cieszymy, że zdobyliśmy ten brąz.
9: Paulina Damaskę, MVP tego meczu. PG Budowlani Łódź, mistrzem Polski.
1: Strefa kibica w Radiu Łódź.
2: Soboty i niedzielę.
3: Od 18 do 20.
1: Piotr Andrzejczak.
2: Michał Malinowski.
3: Robert Zwoliński.
1: Zapraszamy.
0: Autopromocja. Reklama. Profilaktyka ratuje życie. Bezpłatny test HPV-HR wykrywa zakaźnego wirusa, który powoduje raka szyjki macicy i inne nowotwory. Masz od 25 do 64 lat. Zgłoś się na bezpłatny test. Umów się do poradni ginekologicznej lub do położnej w ramach NFZ. Zrób test HPV-HR. Test nie boli. Rak boli. Nie daj się wyprzedzić rakowi.
10: Adam, kopę lat! Widzę, że wciąż jeździsz tym starym autem.
11: O, może i jest stare, ale od spodu jak nowe. Zrobiłem konserwację podwozia kanadyjską metodą w Crown. Radzę Ci zabezpieczyć przed korozją również Twoją nową brykę, bo po kilku zimach nie będzie już wyglądać tak ładnie. Jedź do Crown. Konserwacja podwozia i profili już od 1100 zł. Nowy serwis Crown pod Łodzią. Żgów, ulica Krótka 2. Crown.pl 517 416 417.
12: Filmowy sierpień w kinie Helios. Wyrusz na misję ratunkową z bohaterami najnowszej animacji Psi Patrol i Dinozaury. Odkryj mroczną tajemnicę w horrorze Ice Cream Man. Zobacz koniec ulicy Dębowej i poznaj losy rodziny przeniesionej do czasów prehistorii. Pamiętaj, wcześniej kupujesz, więcej zyskujesz. Kup bilet na helios.pl.
13: Czy już znasz tę nowość?
14: Suplementy diety Vital Senior to linia specjalistycznych produktów stworzona w trosce o seniorów. Vital Senior Neuro.
13: Witamina B12 wspiera funkcje psychologiczne, a witamina B6 zmniejsza uczucie zmęczenia.
14: Jod wspiera funkcjonowanie układu nerwowego, a tabletka jest łatwa do połknięcia.
13: To wszystko takie ważne. Vital Senior. Jak dobrze.
14: Szczegóły na vital-senior.pl.
0: Po reklamie.
15: Tu Radio Łódź, jest 16. Wiktoria Makowska, zapraszam na wiadomości. Mamy złoto, polscy siatkarze zwycięzcami Ligi Narodów. Przed nami kolejna fala upałów. Synoptycy wydali ostrzeżenia przed wysokimi temperaturami. 3 śmiertelne wypadki w Tatrach. Ratownicy apelują o szczególną ostrożność. Po południu i wieczorem zachmurzenie na ogół małe i umiarkowane. Padać nie powinno. Na początek informacja z ostatniej chwili. Siatkarze reprezentacji Polski wygrali Ligę Narodów 2026. Biało-czerwoni w finale w chińskim Ningbo pokonali Amerykanów 3-2. Polacy w tych rozgrywkach triumfowali po raz trzeci. Wcześniej wygrali też raz Ligę Światową. Dziś lekkie ochłodzenie, ale to nie koniec wysokich temperatur w Polsce. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej zapowiada powrót upałów. Synoptyk MGW Przemysław Makarewicz powiedział, że jutro w Łódzkiem temperatura miejscami przekroczy 30 stopni. Są też ostrzeżenia IMGW.
16: Jutro temperatura maksymalna w centralnej części kraju wzrośnie do około 30 stopni, natomiast na południu i południowym wschodzie temperatura maksymalna sięgnie około 33-34 stopni.
15: Upały mają utrzymać się do końca nadchodzącego tygodnia. W weekend IMGW prognozuje ochłodzenie, a więcej o pogodzie na najbliższe godziny po wiadomościach. Coraz bliżej przebudowy wysłużonego mostu w Bechcicach, niedaleko Konstantynowa Łódzkiego. Teraz gmina szuka wykonawcy, który wybuduje nową przeprawę. O szczegółach Adam Łużyński.
17: Most w Bechcicach jest w złym stanie technicznym. Mogą nim przejechać z ograniczeniami tylko auto osobowe lub inne pojazdy ważące maksymalnie do 2 ton. Elementy betonowe są popękane, a konstrukcja grozi zawaleniem. Gmina Konstantynów Łódzki ogłosiła przetarg i poszukuje firmy, która podejmie się rozbiórki starego mostu i wybudowania nowego. Wykonawcy tej inwestycji mogą się zgłaszać do 20 sierpnia. Jak na razie most w Bechcicach jest częściowo przejezdny, ale na czas rozbiórki i budowy kierowcy będą musieli szukać objazdów, a to może wydłużyć podróż o kilka lub kilkanaście kilometrów.
15: Tyle Adam Łużyński, dziękujemy. Most w Bechcicach niedaleko Konstantynowa Łódzkiego to blisko stuletnia konstrukcja. Prowadzone na nim ograniczenia do 2 ton mocno uderzają w kierowców ciężarówek i lokalnych przedsiębiorców. O tym problemie można przeczytać na naszej stronie.
18: Więcej na radiołódź.pl.
15: W ciągu jednego dnia w Tatrach zginęły 3 osoby. Słowacka Horska Zachranna Służba poinformowała, że polski spinacz zginął w rejonie skrajnej Rzeżuchowej Turni. Ratownik Tatrzańskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego Rafał Mikler powiedział, że z kolei Topr został wezwany do 2 innych śmiertelnych wypadków.
19: To były 2 wypadki jednocześnie. Pierwszy wypadek to turystyczny. Turysta potknął się w okolicy skrajnej sieczkowej przełączki, to jest w rejonie Granatów. No i spadł około 70 metrów, no i niestety obrażenia okazały się śmiertelne. Drugi wypadek był na wschodniej ścianie Mięguszowieckiego Szczytu Wielkiego. To był wypadek taternicki. Tam w wyniku około 50-metrowego lotu taternik niestety nie przeżył.
15: W mijającym tygodniu ratownicy Topr udzielili pomocy 50 osobom. Dzisiaj w Tatrach są prognozowane burze, co jest potencjalnie bardzo niebezpieczne dla wspinaczy i turystów wędrujących po górach. Zakład Ubezpieczeń Społecznych przyspiesza wypłatę emerytur i rent. Chodzi o świadczenia przypadające na 15 sierpnia. Te zostaną zrealizowane wcześniej, mówi regionalny rzecznik prasowy ZUS województwa małopolskiego Anna Szaniawska.
20: 10 sierpnia ZUS przekaże środki na pocztę, natomiast przelewy na rachunek bankowy zrealizuje 12 sierpnia.
15: Osoby, które powinny otrzymać swoją wypłatę 1 sierpnia, dostali pieniądze pod koniec lipca. Hiszpania w koluszkowskim kinie Odeon. Obecnie trwa remont i z tego powodu kino jest zamknięte. Ale już niebawem mieszkańcy Koluszek i okolic będą mogli wrócić do oglądania seansów filmowych. Do tematu my wrócimy w wiadomościach za godzinę. Zapraszam.
13: Sponsorem prognozy pogody jest sklep internetowy melisa.pl. Zdrowo, pięknie, naturalnie.
15: Jeszcze kilka słów o pogodzie. To, że jutro wrócą upały, to już wiemy, ale dzisiaj aktualnie ten dość chłodniejszy dzień i na dziś w Łodzi spokojna letnia aura się nam zapowiada. Termometry aktualnie pokazują 26 stopni, a do wieczora padać nie powinno. Zachmurzenie będzie dzisiaj zmienne, później pojawi się więcej słońca. Wieczorem oczywiście temperatura zacznie spadać, około godziny 21 będzie 20 stopni, a przed północą około 18. Noc bez opadów z temperaturą minimalną około 16 stopni.
13: Sponsorem prognozy pogody był sklep internetowy melisa.pl. Zdrowo, pięknie, naturalnie.
18: Historie nieodległe.

0: Agata Zielińska, dzień dobry. Przed nami reportaże i wspomnienia uczestników Powstania Warszawskiego. Wczoraj minęła 85. rocznica wybuchu powstania, jednego z najtragiczniejszych wydarzeń w historii Polski. O powstaniu będziemy mówić po godzinie 17, a teraz zapraszam do wysłuchania dwóch reportaży. To będzie Spa dla ducha i Dziedziczka Betty. Reportaż Dziedziczka Betty powstał w 2010 roku. Bohaterka tej audycji jest dziedziczką dworu w Nakielnicy, o którym jest obecnie głośno. Tytułowa bohaterka wycięła i drastycznie przycięła zabytkowe drzewa. Dlaczego to zrobiła? Tego nie wiemy. Posłuchajmy reportażu sprzed 16 lat. Jego autorką jest Roma Leszczyńska.
1: A mnie mówiono Betty. Dlatego, że korzenie mojej rodziny tkwią właśnie w Anglii, a Elżbieta to tam jest Betty. W tej chwili, owszem, tutaj mówią do mnie pani dziedziczka. No jakaż to dziedziczka, która musiała sobie kupić to. Więc żadna dziedziczka. Musiałam zrezygnować z wszystkiego tego, czego się dorobiłam przez całe moje życie, nawet mieszkania, żeby tutaj móc to kupić i jeszcze w dodatku na raty. No tak jest. Całe życie chciałam tu wrócić. Mnie to w snach gdzieś to tam ciągle tkwiło, że ja tu muszę wrócić. Jak tylko otworzyła się furtka, to jak mówię, najpierw stawałam do przetargu o to, o dzierżawę. No a potem z kolei, jak się dowiedziałam, że to można kupić, no to znowuż wszystkie swoje działania skierowałam w tym kierunku, ażeby to kupić. Mama absolutnie w ten sposób do tego nie podchodziła, dlatego że, no cóż, mój dziadek był prawnikiem. Ona była wychowana no, w poszanowaniu prawa, prawda? Więc uważała, że no nonsensem jest kupowanie czegoś, co się jej prawnie należy. A ja z kolei wiedziałam jedno, że jeśli ja tego nie kupię, to prawdopodobnie, o ile będzie reprywatyzacja, to będę w tej samej sytuacji, w której jest bardzo wielu ziemian, że nie będę miała w ogóle do czego wrócić. W tym miejscu, gdzie jest wersalka, to stał kiedyś tapczan. I wtedy, kiedy mnie przywieziono po raz pierwszy do tego domu, to leżałam na tym tapczanie. Naokoło mnie siedziały wianuszkiem wszystkie ciocie, babcie i wszyscy członkowie rodziny, dlatego że w domu był pies, który nigdy nie spotykał się z dziećmi, więc wszyscy się bali, jak on zareaguje na takie małe dziecko. A ja właśnie zapamiętałam wzór tapety i plecy. I to jest pierwsze moje wspomnienie z tego to dworu właśnie. A ten dwór dostali moi przodkowie jako dowód wdzięczności narodu polskiego za przeniesienie manufaktur z Anglii do Polski. I założyli tych manufaktur w Polsce kilka. W Zgierzu, Supraślu, Międzychodzie, Międzyrzeczu. Dlatego, że no przyjechał pierwszy tam dziadek z swoimi synami. Oni się po Polsce jakoś tam rozjechali, manufaktury założyli no i otrzymali szlachectwo polskie od Stanisława Augusta Poniatowskiego razem z dobrami ziemskimi Golice. Ale ze względu na to, że no po prostu najbardziej rozrastała się manufaktura tutaj w Zgierzu, chcieli mieć coś bliżej i sprzedali Golice, a kupili majątek na Kielnicy. Pierwsze jakieś takie wzmianki są, które ja pamiętam, które z przekazów rodzinnych, to to, że wojska napoleońskie przechodziły i zostali tutaj pochowani maruderzy. Także musiał to być na pewno 1812 rok.
2: Naprawdę było mi ciężko się tutaj jakoś połapać z tym wszystkim. No już jeśli chodzi o budynek, to w ogóle.
1: Rzeczywiście można by było napisać chyba nawet i nie jedną książkę na temat dziejów rodziny. No, stopniowo się rozrastało. Zarodowa obora nakielnicka zdobywała czołowe lokaty na wszystkich pokazach, które były w okresie międzywojennym organizowane. No to był szczytowy okres rozwoju, dlatego że wyniki tej hodowli były oceniane zarówno w kraju, jak i za granicą. Nasze byczki, nasze jałówki rozchodziły się jak świeże bułeczki, jakby to określił nasz jeden z ministrów. Po prostu historia się przetoczyła na wszystkie możliwe strony. Niemcy, owszem, bardzo wiele złego zrobili w czasie wojny, ale byli na tyle rozsądni, że nie niszczyli tego, co zastali. No co prawda zabrali najlepsze sztuki hodowlane do siebie, do Niemiec oczywiście, ale przecież nie strzelali do bydła w oborze, tak jak nasi wyzwoliciele, którzy przyszli ze wschodu. No, niestety tak właśnie się zachowywali. No, rodzina tłumaczyła, że przecież to jest praca wielu pokoleń, ażeby zwierzę tej klasy wyhodować. Ale dla nich to było tylko i wyłącznie pożywienie. No proszę sobie wyobrazić, jaki szok to musiał być dla tych zwierząt, kiedy wchodził sobie tam jakiś żołdak i strzelał na stanowisku do zwierzęcia, to ono padało tam. No to tylko barbarzyńcy tak postępują. I niestety muszę stwierdzić, że również barbarzyńcami byli ci, którzy potem przejęli ten majątek, no bo w tej chwili z tej zarodowej obory nie pozostało absolutnie nic. A sam budynek, no, który kiedyś miał i mleczarnię z basenami, z chłodzeniem i tak dalej, w tej chwili niszczeje. Agencja Rolna absolutnie nie jest zainteresowana w ratowaniu tego budynku, wręcz na odwrót. Może dać pieniądze, ale tylko i wyłącznie na rozbiórkę.

0: Niemcy w ten sposób nas potraktowali, że po prostu odebrali majątek, co zresztą jest w Księdze Wieczystej wpisane, przekreślone, że tam właściciel teraz jest właścicielem Rzesza. No i tutaj był Treuhander, no to i on tutaj sprawował tą władzę odgórną. My byliśmy pracownikami. Przeszły wojska rosyjskie. No, jak się wojska zatrzymały, to dowództwo życzyło sobie tego, żeby przynosić im coś do jedzenia cały czas. No i rzeczywiście siedzieli właściwie ciągle przy stole, mnóstwo pili i mnóstwo jedli. Podawały do stołu moja babcia, mama i gosposia. Mama była młoda, ładna dziewczyna. Któryś z tych oficerów wypił sobie nieco za dużo i stwierdził, że no bardzo mu się mama podoba w zupełnie niedwuznacznych celach. I mama uciekła, on za nią strzelił. No dzięki Bogu przez ramię przeszła kula, ale także nie naruszyła kości. Tylko koraliki z wzoru sukienki jakiegoś tam haftu się dostały do tej ramy. No ale mama w szoku uciekła. Także ja zostałam z dziadkami. Potem przyszli przedstawiciele władzy ludowej nas wysiedlić. Taka grupa ludzi z czerwonymi opaskami. No i w pół godziny proszę się wynieść. No a gdzie, pyta się, no gdzie mamy iść? A nas to już nie obchodzi. Idźcie sobie gdzie chcecie. To był styczeń, luty. Zima niezwykle mroźna. Więc dziadek poszedł do naszego leśniczego, na Leonów. Tutaj wiedział, że na pewno będzie życzliwie przyjęty. No i tak rzeczywiście było. No ale do czasu. Znowuż późną nocą, tym razem już zdecydowanie nocą, przyszedł taki właśnie ten patrol i zażądał, żeby dziadek z nimi poszedł na przesłuchanie. To przesłuchanie skończyło się tym, że skierowano go do obozu pracy w Rąbieniu, do kopania rowów melioracyjnych. I dziadek spał razem z krową, bo krowa go po prostu grzała. Ale na drugi dzień przyszli również po babci. Zakwaterowano ją w Różycy, w gminie. Ona pracowała tam jako sprzątaczka, taka osoba, która tam herbatę dla urzędników gotuje. No a jak miała już wolny czas, no to szła w pole do pracy. No oczywiście to wszystko było nieodpłatnie, jeszcze trzeba się było cieszyć z tego, że się żyje. Kiedyś Bzura płynęła tutaj nurtem naturalnym. Tworzyła takie dwa ramiona, które obejmowały trzy wysepki. Na największej z nich był piękny ogród, na który się przechodziło mostkiem japońskim. No oczywiście śladu z tego nie ma, to znaczy został jeden jedyny słup. I kiedy jesienią spadły liście i ja zobaczyłam ten słup, więc czym prędzej napisałam list do mamy, że słuchaj, ja tam wypatrzyłam taki, czy to możliwe, że to jest pozostałość po tym moście. A mama mi odpisuje, słuchaj, a czy przy tym moście jest kamień duży i leszczyna? Bo my na tym kamieniu tłukliśmy orzechy. I fakt, jest wielki kamień i leszczyna. Może sobie przejdziemy. Szczątek tego szpaleru. Pamiętam, że chodziłam na wieś zawsze. I zawsze mnie tam czymś częstowali, to ja w ogóle byłam niejadek, to mi tam smakowało bardzo, jak potem mi gosposia nasza zrobiła coś takiego samego, to mówiłam, to nie takie, tam było lepsze. Ale w tej chwili właśnie chciałam pokazać jeszcze jedną rzecz, to jest zupełnie coś nowego. Jest to pewnym dowodem na to, że Bzura, jeśli nie zupełnie czysta, to dużo bardziej czysta jest. Są bobry. Pokażę pani ich działalność. Dlatego właśnie poszliśmy tutaj. O, widzi pani. Przyjeżdżają harcerze, bawią się. O, i teraz mam też jakichś gości. Zaraz zapytam się, dlaczego mnie odwiedzili.
1: Proszę pani, bo jak tylko powiesiłam tabliczki, że to jest teren prywatny, no to bardzo szybko znalazły się w stawie. No bo no wygodniej jest nie wiedzieć o tym przecież. Nie usiłuję już w tej chwili wieszać tych tabliczek. No właśnie, jak się tu przenosiliśmy, no to powiedziałam mojej rodzinie, że słuchajcie, to jest moje marzenie, ale czy wasze, to nie wiem. Chcecie się ze mną przenieść? Proszę bardzo. I będę szczęśliwa, jeśli się ze mną przeniesiecie. Ale pamiętajcie, że nie możecie liczyć na nic innego poza pracą. Pracą, pracą i jeszcze raz pracą. No, po jakimś tam czasie z córką właśnie szłam sobie na spacer i rozmawiamy. I pytam się, no słuchaj, jak ci się teraz tu podoba? No wiesz, mamo, bardzo, ale nie przypuszczałam, że ta praca będzie aż tak ciężka. No fakt, rzeczywiście jest bardzo ciężka, natomiast nie wytrzymał tych warunków mój mąż. Stwierdził, że są dla niego zbyt trudne i ciężkie. No i wyprowadził się. Ja miałam już momenty takiego jakiegoś zwątpienia, no bo agencja wykorzystała mnie. Dlatego, że wiedzieli doskonale, że ja jestem emocjonalnie zaangażowana i przyjmę to tak, byle właśnie wrócić tu z powrotem. Więc na wszelki wypadek zapytali, czy mogą zostać lokatorzy, bo oni właśnie szukają sobie nadzwyczajnych mieszkań i no na razie nie mogą oni im zapewnić ich takich, no więc czy ewentualnie przyjmę. No powiedziałam, że tak. Bo chciałam jak najszybciej być. Część zrozumiała od razu to, że to jest obiekt zabytkowy. W związku z powyższym ja im żadnych mieszkań zastępczych nie dam. Muszą przyjąć to, co im daje agencja. I się rzeczywiście zastosowali do tego, przyjęli mieszkania i się wyprowadzili. Natomiast miałam jedną taką panią, która uważała, że ona jest najważniejsza, co ja sobie wyobrażam. Skończyło się tym, że nasłała na mnie takiego, no nie bardzo rozgarniętego człowieka, który mnie pobił, byłam w szpitalu. No i wszyscy uważali, że wtedy to ja już na pewno się wyniosę, no bo Boże Święty, będę się bała. A ja wróciłam.
2: Po prostu ona tylko zajmuje tutaj, no i dla siebie jedynie co uprawia troszeczkę tam ziemniaków czy coś, to tylko i wyłącznie dla siebie. Znaczy, no niektórzy stwierdzili, no że dobrze, no bo wiadomo, jeżeli to jest jej własność, to jest po jej pradziadkach czy jakoś tak, no to powinna się dopominać, a znowu inni, na przykład oni tutaj mieszkało parę rodzin, ona po prostu nie chciała, żeby tutaj mieszkała, ona chciała mieć cały pałacyk dla siebie i jedynie teraz ona mieszka. Wydziedziczyła dziedziczka stąd. Jedna rodzina dostała chyba bodajże czy dwie zastępcze mieszkania i ona tylko sama tutaj mieszka z córką i z synem.
3: Ludzie się tego boją. No, żeby to nie wróciło dawne czasy takie tych dziedziców. No ja rozumiem, ona powinna to może i odzyskać, nie? Za darmo, jak to było jej, ale ludzie chyba nie są łaskawi do niej. No jakoś tak są uczuleni na to, jak kiedyś było, że to dziedzic, to... Pan kazał to zrobić, to musiało być zrobione i koniec.
4: No widać w jakim stanie, to jest trochę zaniedbane, no bo za czasów powieru to kwitło życiem, tętniło to. A w tej chwili, no wiadomo, potrzebna jest siła i przede wszystkim środki finansowe, żeby cokolwiek tam zrobić. Byłam u niej lokatorem, bo mieszkałam w pałacu od za czasów PGR-u jeszcze. No i mówię, ja jestem z natury człowiekiem takim, który woli ustąpić, niż zadzierać z kimś i nie lubię się kłócić z nikim, także ustępowałam. No bo to było tak, jak żeśmy mieszkali, to nawet tutaj nie można było chodzić, tu samochodu postawić nie można, wytyczone ścieżki do przejścia, tylko także, wie pani, no, do przyjemności to nie należało na pewno. Mieszkałam niby u siebie, a w każdej chwili, czy wieczorem, czy jak bez pukania wchodziło się, no to wie pani, to było, w końcu to jest mieszkanie prywatne, prawda, i jakąś prywatność trzeba by zachować, a to niestety. No jedna lokatorka była taka, którzy tam i po sądach się włóczyli, no bo tam coś ciągle sobie na złość robili, kłócili się, No chciałaby, no mówię, doszło tu między młodzieżą też do kłótni, a panią dziedziczką, no bo zimowo porostaw zamarzł, jeździli, poszli pojeździć sobie na łyżwach na postawie po lodzie, to wyganiała ich, policję ściągała, także no mówię, to do przyjemności nie należy, prawda? Ma charakter, tu ze strażą też ćwiczyli na łące i do rowu, z rowu wodę brali, no to też kłótnia była. No nie, no nie ma poparcia u nas, no bo startowała przecież w wyborach samorządowych i sołtysem chciał u nas być, ale no niestety nie przyjęła się po prostu. Ambicje wygórowane za bardzo, powinna wyjść do ludzi, porozmawiać, a nie złością, to się nic przecież nie zrobi. Zawsze jakaś czarna owca się znajdzie, która w stadzie. Ona się czuje panią i właśnie o to chodzi, żeby ludzie się kłaniali, żeby po rękę. No doszło do potyczki kiedyś wprost, no i ona powiedziała, że ona jest dziedziczką, no a my jesteśmy dziadostwem PGR-owskim. Dosłowne określenie. Nazwała nas dziadostwem PGR-owskim. No każdy ma swój honor, prawda? Różni ludzie mieszkają i każdy piastował jakieś tam stanowisko, tu pracował i... No tubylcami jesteśmy, że tubylcy źle przyjęli. No, no różne znaczenie ma to słowo, no ale tubylcy, jak pani to rozumie na przykład. A czemu tak nazwała, nie wiem. No wystarczy spojrzeć, jak wygląda to. No dziedzic to powinien zadbać o to, prawda? Tam jest straszny bałagan, no straszny.
5: A przedtem to po prostu zdewastowano, rozkradziono i koniec.
6: Ziemia została...
5: Pierwszy dzierżawca zrobił z tego po prostu dno, ruinę.
6: Wszystko sprzedał.
5: Wszystkie maszyny, wszystko wyprzedał.
6: Wszystko, wszystko.
5: Wszystko ugorem leżało aż do tego roku.
6: Wszystko wyprzedane. A kto to sprzedał, to nie wiadomo, no.
5: No Janek, no jak nie wiadomo? No ten co wziął, to przejął. No ktoś to przejął. Ktoś to miał, prawda?
6: Mi się wydaje, że to powinni przejąć, zrobić reprywatyzację i ludzie powinni odzyskać te majątki.
5: No, że na dzień dzisiejszy to jest po prostu...
6: Moja
5: dobrze,
6: babcia opowiadała, jak to było przed wojną, to gospodarstwo wzorowe. A teraz po 50 czy po 60 latach świetlanej przyszłości jest tak, jak jest. No, że ogród był zadbany, było pięknie. Wszystko, pola były obrobione no, na glanc. Na mikado. Dziedzic był facet w porządku. Wszyscy go tu chwalili. Wszyscy go chwalili. Ja to tak mówię, jak mi opowiadali.
5: Ej, poczekajcie chwilę.
6: Różnie tam bywało między ludźmi, ale ogólnie był w porządku facet. No.

0: żyć w suszył. No i wszystko, no w ogóle całe co tego, to wszystko robił. No i dostawał to jedzenie, co miał dostawać, to też dostawali, bo tam mieli kucharkę, kucharka im gotowała. Dostawał wszystko. Dzisiaj mam 80 lat, kochana. Co tam, co ja wiem? Nie wiem, wiem, że ją widziałam, ale czy to jest wnuczka, czy to jest córka, to tego to nie wiem. No.
1: My najpierw mieliśmy niesamowity zapał do tego, żeby wszystko zmienić, bo tutaj naprawdę to było, w tej chwili też nie jest tak, jak chcielibyśmy, ale no już trochę włożyliśmy pracy w to, żeby to jakoś inaczej troszeczkę wyglądało. I najpierw właśnie, mówię, mieliśmy taki zapał niesamowity, tylko że bardzo ostudzili nas tutaj ludzie mieszkający. To znaczy najpierw chcieli wybadać, czy my mamy dużo pieniędzy. No mówili nam, za ile by tutaj przyszli do pracy. No jak zobaczyli, że to nie jest tak, że właśnie, że my ich zaraz zatrudnimy, no to wtedy tam trochę nam dokuczali. Powiedziałam, że nawet bardzo, bo właśnie pojechałam do pracy na Sylwestra, przyjechałam rano i nie było bramy. Brama po prostu była wyrzucona za tą część tam gospodarczą i furtka. No, nie mówiąc o tym, że właśnie kotem kiedyś takim małym, 3-miesięcznym wybili nam szybę. Kot wpadł między okna. No już niestety nie przeżył. Znaczy lepiej jest o tyle, że właśnie oni się do nas już nie wtrącają, bo już tak zobaczyli, że właśnie nie ma co ukraść, bo staramy się, żeby nic nie zostawało na dworze. No chyba, że są jeszcze tam jakaś kapusta, marchewka, jakieś truskawki, czereśnie, no to jeszcze to kradną, bo to wiadomo, dzieciaki zawsze chodzą, bo tutaj w pobliżu nie ma, no chociażby w tym roku to wszystko było bardzo drogie, więc no jak mogli sobie gdzieś tam skubnąć, to tutaj to od godziny 6, jak jest sklep czynny, to sobie siedzą, piją piwko i to jest całe spędzenie dnia dla nich. I właśnie mają na to czas. Dlatego, że żyją właśnie z zasiłków, z tych zasiłków z Urzędu Pracy, z zasiłków z pomocy społecznej. Mieli jeszcze dodatki kiedyś z Urzędu Gminy. Dopóki się dzieci tam uczyły, kiedy był nadmetraż, no to wtedy też jeszcze dostawali. W tej chwili im się to wszystko pourywało, więc już kombinują, co tu zrobić, żeby się nie narobić, a dużo zarobić. Nie wychodzi im to za bardzo. No, ta część czarnej, tak zwanego czarnego zatrudnienia, no to tutaj jest bardzo rozpowszechniane, bo to jest to zagłębie skarpetkowo-rajstopowe, więc utrzymują się z tego, że właśnie składają kobiety przede wszystkim. Tak. No później właśnie mężowie mają za co sobie pójść pod bar, pójść pod sklep i wypić.
2: Przyniosę pani właśnie
3: moje
2: zdjęcia.
3: Ja miałam takie.
4: Tak,
3: w tym
4: pokoju. A to jest wujek Jaś.
1: Znaczy, to jest tak, że jakby mama się odrodziła tutaj, bo mama się urodziła właśnie w Nakielnicy i no Ania już też się urodziła w Nakielnicy. I właśnie mama wspomina to tak, jakby ona tutaj zaczęła biegać między tymi wszystkimi grządkami, między drzewami, jak się bawiła. Na tyle, że mama miała dużego psa. No a my mamy dużego psa, tylko że może przewrócić małą i mała się z nim nie bawi, tak jak mama z seterem. Tak.
5: Nie zrzucił mnie.
1: No tak, no Max cię przewrócił, no, widzisz.
5: Spadłem?
4: Jest taki.
5: I jo.
4: Wow, zaraz spokojnie, z tych zdjęć, które ocalały, to mama zrobiła album. I to jestem ja we własnej osobie. O, a to już jest właśnie w Nakielnicy. I to jest z naszym Stangretem. Uczył mnie powozić. Nawet parę minut przed pani przyjazdem rozmawiałam z jego synem. A to ja jestem przy bramie. No to z kolei moja mama, mój ojciec, babcia.
6: Ja się tylko boję ciągle, bo tak, to jest szosa z jednej strony.

rzeka i staw. No więc nic, tylko trzeba patrzeć, gdzie to właśnie jest. Ciągle pilnować. No ale jest i sens życia. Ja w ogóle w życiu przeprowadzałam się bardzo wiele razy i dopóki żyła moja babcia, to no, tam, gdzie ona była, tam był dom. No, w chwili, kiedy ona zmarła, no to nie tylko tak, jakbym straciła babcię, ale również i dom. I dopiero tu odzyskałam znowuż tą świadomość, że jestem w domu. Po prostu to jest bardzo dziwne uczucie, które trudno określić. Ale no ja tutaj jestem u siebie. Po prostu jestem u siebie, jestem w domu. I mam tą świadomość, że bardzo irracjonalną, że mi tutaj nic nie grozi, że wszystko jest w porządku. Jestem po prostu na miejscu. Odzyskałam znowuż tą świadomość, że jestem w domu.

0: To był reportaż Dziedziczka Betty, Romy Leszczyńskiej, a teraz przeniesiemy się do nietypowego spa. To będzie spa dla ducha.
1: Na pewno na te wyprawy do klasztorów i różnych takich miejsc odosobnienia miał wpływ wypadek, który miałam 6 lat temu. Wypadłam z pociągu na głowę i miałam wstrząs mózgu. Wtoczyłam się też pod sam pociąg, więc właściwie wiele osób sądziło, że jest to cud, że przeżyłam. I mam wrażenie, że wtedy też takie bardzo głębokie egzystencjalne pytania dotyczące życia, śmierci, istoty naszej egzystencji bardzo mocno mnie zaczęły zajmować, kiedy siedziałam po wypadku przez kilka miesięcy. I miałam dużo czasu, żeby się zastanawiać nad tym wszystkim. Jechałam do Warszawy. Było to na 2 tygodnie przed konferencją na Sorbonie, gdzie miałam wygłosić jakąś prezentację. Byłam mocno zestresowana, ponieważ miałam bardzo wiele zajęć. Bardzo byłam przemęczona. Miałam pracę w gabinecie, dużo zajęć ze studentami, do tego jeszcze przygotowania do tej konferencji. Dopiero co była inna konferencja w Polsce. Jeździłam jeszcze gdzieś na południe Polski i prowadziłam zajęcia. Było tego bardzo dużo, a do tego jeszcze miałam kilkuletnią córeczkę, więc to też absorbowało dużo mojej energii. Byłam mocno zestresowana, ponieważ miałam bardzo wiele zajęć i bardzo byłam przemęczona. I zamiast wysiąść, po prostu wypadłam. Straciłam równowagę i można powiedzieć, tak jak jest, mówi się, że ktoś upadł na głowę, tak? No to ja upadłam na głowę, ale to był bardzo dobry upadek. Mam wrażenie, że przyjęłam to z dużą wdzięcznością od razu. Trochę się czułam winna wobec mojego profesora, ponieważ profesor miał nadzieję, że mimo wszystko pojadę i ja nawet w ciągu pierwszego tygodnia jeszcze myślałam, że może jednak się zmobilizuję i pojadę na tą konferencję. A tak to musiał pojechać sam. Właśnie to, co jeszcze we mnie było bardzo silne, to zawsze jakaś taka nadodpowiedzialność. I wiem, że był rozżalony.
2: Można po prostu w niektórych wspólnotach zakonnych uczestniczyć w takim rytmie dnia codziennego. Oczywiście w naszych polskich warunkach nie jest to jeszcze tak, jak widziałem na Zachodzie, gdzie na przykład przyjeżdża ktoś do klasztoru franciszkańskiego. W Niemczech przyjeżdża do klasztoru franciszkańskiego i po prostu jest traktowany tak jak zakonnik. Jeżeli zakonnicy stają o godzinie 5, on staje o godzinie 5, o pół do 6 jest w kaplicy, są wspólne modlitwy, rozmyślanie, brewiarz, msza święta, później oczywiście prace różne, bo to nie jest tak, że to się dzieje zazwyczaj w opactwach, powiedzmy benedyktyńskich w Niemczech, ale nie tylko i w klasztorach franciszkańskich też, że jest jednak ora et labora, prawda? Te benedyktyńskie takie zawołanie, które się rozciąga na całe życie zakonne, bo z samej modlitwy człowiek nie wyżyje, prawda? Wiadomo, że trzeba i się modlić, i pracować. Także pracują w ogrodzie, pomagają w kuchni, prawda? Prace początkowe w kościele, prawda? To są takie rzeczy, które wykonują zazwyczaj bracia zakonni, prawda? Którzy nie mają święceń. Więc oni się jakby tym samym, jak wchodzisz w rytm modlitwy, to wchodzisz także w rytm pracy. No później, prawda, jest obiad, później jest chwilę odpoczynku, siesta, później jest jakieś studium Pisma Świętego, indywidualna modlitwa. No i później znów nieszpory, prawda, medytacja, wspólna rekreacja, bo to też jest bardzo ważne. Także to się cieszy wielkim powodzeniem. Można mówić w pewnym sensie o jakiejś modzie, ale to wynika jednak z tego ducha, że ci ludzie chcą się zatopić. W naszych polskich warunkach tak jest, że bardzo często, częściowo pewne rzeczy są ze spraw zakonnych odbywają się w kościele, prawda? Czy w kaplicy gdzieś. Wtedy ewentualnie mogą uczestniczyć. Za klauzurę też oczywiście nie są wpuszczani. Jeżeli na przykład kaplica jest w klauzurze, to już taki człowiek w naszych polskich warunkach uczestniczyć nie może. U nas, że tak powiem, chociażby w naszych klasztorach, w Kalwarii Zebrzydowskiej w Dukli. Jest możliwość przyjechania, jest możliwość, prawda, wzięcia celi, takiego pokoju gościnnego, gdzie się człowiek wycisza, gdzie człowiek się modli, uczestniczy we mszy świętej, w kazaniach, w różnych ćwiczeniach. I to może być i kobieta, i mężczyzna, prawda? Ale chyba większość, co ja zauważam, to jakby mężczyźni bardziej chyba tego potrzebują. Chociaż kobiety również. Wiem, że na przykład do sióstr Bernardynek, do Klarysek w Krakowie też przyjeżdżają ludzie, którzy nie tylko proszą o modlitwy, proszą o wpuszczenie ich, że tak powiem, w ten inny wymiar, prawda? Inny wymiar tego współczesnego życia, które jest ogromną pogonią za wszystkim. I to jest chyba jakby główny motyw tego, że ci ludzie podejmują takie, powiedzmy, życie zakonne w cudzysłowie, prawda, przez jakiś tam moment. I to się nie dzieje tylko raz. Znam przypadki, że do Kalwarii przyjeżdżają każdego roku w jakimś tam okresie na parę dni i są, i chodzą sobie po dróżkach i rozmyślają, uczestniczą w różnych nabożeństwach, prawda, tak mówię, i są z tego zadowoleni.
1: Klasztor w Lubiniu jest pięknym miejscem położonym na takim wzgórzu i otoczony jest bardzo takim wysokim murem. My z moją przyjaciółką jechałyśmy tam dosyć długo, jakoś tak pod wieczór dojechałyśmy. Był piękny zachód słońca i pięknie wyglądało niebo. Znaczy, zaczęło się od kontaktów z takim ojcem, który jest odpowiedzialny za kontakty z gośćmi. Jest tam specjalny dom gości. To był kontakt mailowy, a później kontakt telefoniczny, ponieważ jak już żeśmy jechały, to on dzwonił na komórkę, żeby się dowiedzieć, o której będziemy. I było to niezwykłe, ponieważ nie wjechałyśmy tym wejściem, co trzeba, tylko jakimś w ogóle innym i gdzieś prawie przez kościół, żeśmy przejechały samochodem, wynurzyłyśmy się już na tej właściwej drodze i okazało się, że ten właśnie brat otwiera już drzwi. Jakby wiedział, że mamy tam już w tym momencie się pojawić. No i zostałyśmy uprzedzone, że wieczorem są spuszczane psy, więc nie można wychodzić na teren. Tam są takie piękne ogrody, oni tam hodują jakieś drzewa i krzewy, które później ludzie biorą do swoich ogrodów. I wrażenie rzeczywiście było na początku niesamowite, bo to jest ogromny budynek, bardzo stary, i te korytarze, i schody. To jest taka atmosfera tajemniczości, jakieś rzeźby. No, bardzo, bardzo, bardzo tak niezwykła atmosfera tam panowała. I w domu gości byłyśmy akurat same, we dwie, więc taki był też klimat intymności duży. Natomiast jak później przyjechała jakaś ogromna wycieczka, no to już nie było tak intymnie. W pokoju był położony taki rozkład zajęć. Od chyba 5:30 była pobudka. Nie, o 5 była pobudka, o 5:30 była pierwsza modlitwa i pierwszego dnia żeśmy się tam z ciekawości wybrały. Dostałyśmy taki klucz i mogłyśmy przejść takim wewnętrznym wejściem, wewnętrznymi korytarzami od razu do kościoła. I zobaczyłyśmy 14 braci siedzących na takich równoległych ławach pośród niezwykłych aniołów. Najpierw żeśmy się w ogóle zdziwiły, tak? Bo byłyśmy tylko dwie i tam był niesamowity ołtarz barokowy z tymi takimi wielkimi i mniejszymi aniołami i tych 14 braci ubranych w te swoje szaty. Bracia z nami współpracowali, ponieważ numery modlitw po prostu pokazywali nam i trzeba było otwierać odpowiednią księgę, tak, i wiadomo było, że można na przykład zaśpiewać. Zasada benedyktynów jest taka, że trzeba gościć każdego przybysza jak Jezusa Chrystusa, także starają się być bardzo mili i tacy serdeczni. Znaczy, jako terapeuta zdążyłam zauważyć, że się zmagają z różnymi problemami jako ludzie. Oczywiście. Natomiast generalna jest taka, można powiedzieć, chęć, gotowość, żeby właśnie przyjmować ludzi zgodnie z tą doktryną Benedykta.
2: Wiadomo, że w pokoju się nie wysiedzi, w kaplicy się nie wysiedzi, ale są takie po prostu albo krużganki wewnętrzne, albo są te ogrody wewnętrzne, gdzie również my na przykład mamy klasztor w centrum Rzeszowa i tam naprawdę w tym klasztorze, w tym ogrodzie tak jakoś to jest wyciszone, że się to nie słyszy, że tam po prostu samochody przejeżdżają, prawda, że tam się ciągle coś dzieje, prawda. A tu jest cisza. Nawet w Krakowie taki, przecież w centrum pod Wawelem jest ogród. Przecież najlepiej to się wśród zieleni, prawda, są ławeczki, prawda, usiąść, porozmawiać, poczytać coś, przemyśleć coś. Właśnie to się dokonuje też w ogrodach i to jest właśnie bardzo dobra rzecz. To jest właśnie potrzeba naszych czasów, żeby się zatrzymać. To jest takie po prostu wyciszenie. Pan Jezus mówi, idźcie na miejsce pustynne. To nie jest moda, wydaje mi się, że nie, bo te warunki są jednak dość takie, powiedzmy, nie są luksusowe, prawda, w tych wspólnotach klasztornych. Taki pokój gościnny, no to on zawiera to, co jest podstawowe. Tam jest po prostu biureczko, tam jest po prostu jakiś kiepski, prawda, tapczanik. Jest łazienka zazwyczaj na korytarzu, chociaż dzisiaj coraz bardziej już jakby standardem jest, że ta łazieneczka jednak jest także i u zakonników, i u zakonnic w pokojach. Tam jest więcej nie ma, tam nie ma radia, tam jest Pismo Święte, tam jest cisza. Nie ma telewizji, internetu. Jak człowiek przyjeżdża, nie ma nic po prostu. Zapierane są komórki, zazwyczaj są to ludzie, którzy się wyłączają całkowicie i już tam wcześniej informują. To jest tylko czas dla mnie i dla Pana Boga i dla po prostu jakiegoś spojrzenia w siebie. Więc to jest takie bardzo pozytywne. Nie jest to, że tak powiem, takie jeszcze bardzo rozwinięte, no bo wiadomo, że każdy jednak nie może podjąć tego takiego, bo to jednak jest praca. Jeżeli to jest traktowane bardzo poważnie, no to wiadomo, że nie wszyscy do tego nie dostają, prawda? Trzeba mieć pewną, jak mówię, już pewny jakiś podkład, że ja chcę, że ja pojadę, że ja wytrzymam. To jest także sprawdzanie samego siebie. Oczywiście sprawa jest taka, że ci ludzie nie przyjeżdżają, nie biorą pokoju, który zostanie im wskazany i zostają sami. We wspólnotach są ludzie odpowiedzialni za tych właśnie ludzi przyjeżdżających i zaraz na początku się im mówi, że dla Pana czy dla Pani opiekunem będzie ten i ten ojciec, bo to zazwyczaj to się dokonuje wtedy taka spowiedź, rozmowa, rzeka długa, bo szuka się przyczyny, gdzie na przykład jest dane zranienie, dlaczego tak się dzieje w Twoim życiu, a nie inaczej, wytłumaczenie, poszukiwanie takich odpowiedzi. Wiadomo, że to są niekiedy bardzo długie, długie rozmowy, wyczerpujące rozmowy. To są takie spowiedzi, które niekiedy trwają, takie rozmowy niekiedy są przerywane, bo trzeba iść spać, prawda? Bo trzeba iść do chóru i one są później kontynuowane. I to niekiedy taka rozmowa, która w zasadzie towarzyszy od początku do końca, bo ci ludzie przyjeżdżają, żeby się wyciszyć, bo sam sobie nie da człowiek rady, który jest zagoniony, który mu się może małżeństwo jakoś tam rozpada, który ma problemy, bo mu się firma rozpada, prawda? Albo ma problemy z alkoholem, prawda? Różnych tych przyczyn jest bardzo wiele. Albo zarzucił życie religijne, już parę lat, prawda, nie uczestniczy, albo.
1: Na pewno jest to bardzo atrakcyjne miejsce, żeby się wyciszyć i żeby odpocząć. Tak? Dlatego, że 3 razy dziennie są posiłki, nie trzeba o tym myśleć. Tak? Równocześnie nie ma takiej atmosfery jak na jakichś wyjazdach, na wczasach, gdzie bez przerwy jest założenie takie, że trzeba albo coś zwiedzać, albo nie wiem, chodzić po kawiarniach. Tutaj była taka atmosfera wyciszenia. My żeśmy sobie po prostu czytały książki, spacerowałyśmy, rozmawiałyśmy, chodziłyśmy na te modlitwy, chodziłyśmy na posiłki. Nie można rozmawiać podczas posiłków. Siedzi się, tam są takie 3 długie stoły i kobiety siedzą przy stole środkowym. Akurat byłyśmy tylko we 2 i naprzeciwko nas w rządku siedziało 14 tych mnichów. Na początku miałam kłopoty z jedzeniem, bo było to bardzo takie osobliwe, zważywszy jeszcze, że w milczeniu. No, też dla nas było przygotowane, bo mężczyźni mieli sobie brać, taki jakby szwedzki stół był, i mieli sobie brać jedzenie, a kobiety miały już na miejscu. I my miałyśmy taką piękną tacę w srebrnym kolorze, na tym były różne rodzaje sałat z ogródka, jakieś wędliny, sery i tego typu rzeczy. Na przykład na śniadanie czy na kolację, a obiad, przy obiedzie były czytane jakieś modlitwy. I tutaj ta zasada właśnie skupiania się na jedzeniu była łamana, no bo był lektor, który czytał po prostu jakieś fragmenty, jakieś dzieł ojców chyba kościoła, nie pamiętam dokładnie. No, a my żeśmy się ucieszyły, że odpoczywamy. Przyjechałyśmy dosłownie na ostatnich nogach. Mnie jeszcze jakieś ostatnie sesje w ogóle skakały po głowie i tam dopiero się to wszystko asymilowało i wyciszało. Także no, taka to była sytuacja.
2: Wydaje się, że musimy chyba sobie jakoś uświadomić to, że żyjemy w kryzysie wszelkich wartości. Ta pogoń za pieniądzem, pogoń za wygodnictwem, generalnie za sprawami materialnymi sprawia, że człowiek się zagalopuje niekiedy bardzo mocno, zapominając, prawda, o wartościach podstawowych, o drugim człowieku, prawda, że trzeba go szanować, że trzeba się kierować dekalogiem, że trzeba mieć odniesienie do Pana Boga. I w pewnym momencie człowiek po prostu staje się rozbity. Co z tego, że on ma pieniążki, że on ma konto, że on jakoś tam, powiedzmy, funkcjonuje, ma pracę dobrą, swój dom i tak dalej, i tak dalej. Ale czegoś właśnie brakuje. Gdzieś jest to zatracenie. Mają wszystko i widzą, że oprócz tego, że mają pieniądze, oprócz tego, że mają dom, oprócz tego, że mają, prawda, dobre, powiedzmy, życie pod względem materialnym, czegoś im po prostu brakuje, brakuje tego ducha.
1: Tam, gdzie jest medytacja, tam mnie bardzo jakoś ciągnie. I ja mam wrażenie, że to była okazja do medytacji, do pobycia w takim duchowym klimacie. Była to kolejna jakaś wyprawa mająca na celu nawiązanie głębszego kontaktu z duchowością, ze swoją jaźnią, nie wiem, z Panem Bogiem czy z Buddą, zależnie od tradycji. I też ten wyjazd pod wieloma względami spełnił moje oczekiwania. Na przykład były bardzo miłe rozmowy z ojcem Janem Berezą. On rozmawiał o swoich różnych doświadczeniach, o tych medytacjach. Też siedziałyśmy w medytacji z nim kilka razy, po prostu w trójkę. I rozmawialiśmy. Ja między innymi studiowałam filozofię, więc trochę rozmawialiśmy też na ten temat. Rozmawialiśmy też o jednym z moich nauczycieli, o Tenzin Evangelu Rinpoche, i właśnie ojciec Jan dostał od niego książki, te same, które ja miałam akurat wtedy w pokoju. Było bardzo, bardzo miło. Taki klimat porozumienia i serdeczności. I było to naprawdę bardzo piękne i mam wrażenie, że wyszłam stamtąd ze skrzydłami anioła.

To był reportaż zatytułowany Spa dla ducha autorstwa Izabeli Woźniak, a po godzinie 17 zapraszam do wysłuchania powstańczych wspomnień.

0: Reklama. Profilaktyka ratuje życie. Bezpłatny test HPV-HR wykrywa zakaźnego wirusa, który powoduje raka szyjki macicy i inne nowotwory. Masz od 25 do 64 lat. Zgłoś się na bezpłatny test. Umów się do poradni ginekologicznej lub do położnej w ramach NFZ. Zrób test HPV-HR. Test nie boli. Rak boli. Nie daj się wyprzedzić rakowi.
1: Czy już znasz tę nowość?
2: Suplementy diety Vital Senior to linia specjalistycznych produktów stworzona w trosce o seniorów. Vital Senior wątroba, detoks i trawienie
1: z wysoką dawką sili maryny,
2: wyciągiem z karczocha i kurkumy,
1: choliną i chromem.
2: A to wszystko tylko w 2 tabletkach dziennie, łatwych do połykania.
1: To wszystko takie ważne. Vital Senior. Jak dobrze.
2: Szczegóły na vital-senior.pl.
3: Każde dziecko pragnie usłyszeć: czekaliśmy właśnie na ciebie. Pragnie zasnąć, czując się bezpiecznie, i budzić się z uśmiechem, wiedząc, że jest kochane. Adopcja daje szansę, by takie marzenia stały się codziennością. Otwórz serce, poznaj ideę adopcji, bo najpiękniejszy dom buduje się z miłości. Adopcja. Daj dziecku doma. Dowiedz się więcej na stronie www.roa-łódź.pl. Kampania realizowana w ramach projektu Razem wspieramy adopcję, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Łódzkiego 2021-2027.
4: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Witaj. Paliwo 20 groszy taniej.
5: O.
4: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
5: O, a o ile?
4: 35 groszy taniej na litrze.
5: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
4: Tak.
6: A jak lemoniadę?
4: No też.
5: To poprosimy.
4: Ale co?
6: Wszystko.
4: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Witaj. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
7: Przy Placu Wolności.pl. Inwestycja, którą wypada mieć. Wyobraź sobie miejsce, gdzie ponadczasowa architektura spotyka nowoczesny luksus. Przy Placu Wolności to apartamenty z zielonym dachem, ponad 20 udogodnieniami i standardem, jakiego w Polsce jeszcze nie było. To prestiżowy adres do życia i wyjątkowa inwestycja z dużym potencjałem wzrostu wartości. Wejdź na przyplacuwolności.pl i zaprojektuj własny apartament. Jedyny taki jak ty.
0: Po reklamie. Ogłoszenie społeczne.
8: Mamusiu, dlaczego tak bardzo boli mnie brzuszek?
9: Kiedy wreszcie będę mógł wyjść ze szpitala?
10: Dlaczego nie wyjeżdżamy na wakacje?
11: Dzieci z nieswoistymi zapaleniami jelita będą chorować do końca życia. Dzieciństwo to dla nich ból, biegunka, gorączka i pobyty w szpitalu.
12: Ty też możesz nam pomóc!
11: Towarzystwo J-Elita edukuje, organizuje turnusy rehabilitacyjne, pomaga w zakupie leków.
13: Wspomóż naszą kampanię. Podaruj uśmiech dzieciom z nieswoistymi zapaleniami jelit. Agata Młynarska.
11: Więcej na stronie j-elita.org.pl.
14: Każdego dnia mierzą się z chorobą i ograniczeniami. Mimo to potrafią się uśmiechać, marzyć i walczyć o każdy dobry moment. Ich odwaga nie trafia na pierwsze strony gazet, ale zasługuje na największy szacunek. Hospicjum Łupkowa to miejsce, w którym mali bohaterowie otrzymują troskliwą opiekę stacjonarną, a także opiekę domową wśród bliskich. Podopieczni z łódzkiego hospicjum dla dzieci Łupkowa to bohaterowie bez rozgłosu.
0: Ogłoszenie społeczne.
15: Tu Radio Łódź, jest 17. Wiktoria Makowska, zapraszam do wiadomości. Tańszy pogrzeb i lepsze wykorzystanie miejsca na cmentarzu. Sieradz chce wybudować kolumbarium. Podejrzany o śmiertelne potrącenie w Suwałkach zatrzymany. Wpadł na polsko-niemieckiej granicy. Kino Odeon zmieni się nie do Poznania. Mieszkańcy Koluszek wkrótce wrócą na seanse. Po południu i wieczorem zachmurzenie na ogół małe i umiarkowane. Padać nie powinno. Tańszy pogrzeb i lepsze wykorzystanie miejsca na sieradzkim cmentarzu. Jest plan budowy pierwszego kolumbarium w mieście, czyli miejsca, gdzie w niszach zamurowywane są urny z prochami zmarłych. Przy wysokich kosztach tradycyjnego pogrzebu ta tańsza forma pochówku staje się coraz bardziej popularna. Pomysł podoba się także mieszkańcom Sieradza. A co o nim myślą?
16: Ile ludzie zaoszczędzą pieniędzy?
17: Oczywiście.
16: Bez żadnych wiązanek, kwiatów różnych tych.
17: Ja pochodzę ze Szczecina i to jest tam super.
18: To się sprawdza.
17: Na pewno. Malutkie, jeden z niszek się tylko wsadza, jakiś kwiatuszek. Tam to się sprawdza super.
19: To są takie kolumnowe kolumbaria, które można dostawiać, tworząc taki mur. Wydaje mi się, że będzie to wyglądało bardzo ładnie i godnie.
15: Mówi pomysłodawca, miejski radny Sieradza Krzysztof Pawłowski. Radny proponuje, by miasto zabezpieczyło pieniądze na budowę kolumbarium w przyszłorocznym budżecie.
6: Więcej na radiołódź.pl.
15: Przez ponad tydzień zamknięty będzie przejazd kolejowo-drogowy pod Opocznem. To w związku z zaplanowanymi robotami na linii kolejowej numer 25 Łuczka-Liska-Dębica. Przejazd w Ogonowicach w ciągu drogi wojewódzkiej 726 zostanie zamknięty w najbliższy poniedziałek, mówi Marcin Nowicki z Zarządu Dróg Wojewódzkich w Łodzi.
18: W dniach 3-12 sierpnia planowane jest zamknięcie dla ruchu przejazdu kolejowego w miejscowości Ogonowice pod Opocznem. Ruch będzie odbywał się wyznaczonymi objazdami przez Sitową i ulicę Mieszka I w Opocznie.
15: Po wykonaniu prac przejazd będzie mieć równiejszą nawierzchnię, co przełoży się na bezpieczeństwo w ruchu kolejowym i drogowym. Mężczyzna podejrzany o spowodowanie śmiertelnego wypadku w Suwałkach jest w rękach policji. Zatrzymano go około 3 nad ranem na polsko-niemieckim przejściu granicznym. 30-letni suwalczanin poszukiwany był listem gończym w związku ze zdarzeniem w centrum Suwałk. Do wypadku doszło tydzień temu, w nocy z soboty na niedzielę, na przejściu dla pieszych na ulicy Kościuszki. Mikołaj W. miał potrącić 31-letniego pieszego, a potem odjechać z miejsca zdarzenia. Zatrzymany będzie przewieziony do Suwałk, gdzie trafi na 14 dni do aresztu, mówi rzecznik prokuratury okręgowej w Suwałkach Wojciech Piktel.
20: Doszło do zatrzymania podejrzanego o spowodowanie śmiertelnego potrącenia pieszego w Suwałkach. Do zatrzymania doszło na granicy w Kołbaskowie. Na chwilę obecną zostaną podjęte czynności, aby jak najszybciej go przetransportować do Suwałk. Teraz po przetransportowaniu do prokuratury prokurator przedstawi postanowienie o przedstawieniu zarzutów podejrzanemu.
15: Mężczyzna usłyszy zarzuty spowodowania wypadku drogowego ze skutkiem śmiertelnym i ucieczki z miejsca wypadku. Grozi mu za to do 20 lat więzienia. Hiszpania w koluszkowskim kinie Odeon. Obecnie trwa remont i z tego powodu kino jest zamknięte, ale już niebawem mieszkańcy Koluszek i okolic będą mogli wrócić do oglądania seansów filmowych. A szczegóły zna Damian Grosicki.
21: Okres wakacyjny to często czas remontów. Ten nie ominął kina Odeon. Obecnie trwa montaż nowych 181 foteli, prosto z gorącej Hiszpanii.
22: España, qué bien.
21: Jasne, że jest świetnie, tym bardziej, że to hiszpański akcent towarzyszący sali kinowej od wielu lat, mówi zastępca burmistrza Koluszek Tomasz Krawczyk.
23: Poprzednie wytrzymały prawie 20 lat i co ciekawe, pochodziły z tej samej hiszpańskiej fabryki, co nowo zamontowane.
21: Poza nowymi fotelami zostanie również wyprana wykładzina, a już 5 sierpnia mieszkańcy Koluszek i okolic będą mogli oglądać filmy, koncerty i spektakle w nowej, odświeżonej aranżacji. Damian Grosicki, Radio Łódź.
15: Inwestycja ma kosztować blisko 300 tysięcy złotych, z czego gmina pozyskała 220 tysięcy złotych z funduszy europejskich. Kolejne wiadomości w Radio Łódź o 18.
1: Sponsorem prognozy pogody jest sklep internetowy melisa.pl. Zdrowo, pięknie, naturalnie.
15: 24 stopnie na termometrach. Do wieczora padać w Łodzi nie powinno, więc raczej ta niedziela dość spokojna i letnia. Zachmurzenie będzie zmienne, później pojawi się więcej słońca. Wieczorem temperatura zacznie spadać, około godziny 21 będzie już tylko w sumie 20 stopni, a przed północą około 18. Noc bez opadów z temperaturą minimalną około 16 stopni.
1: Sponsorem prognozy pogody był sklep internetowy melisa.pl. Zdrowo, pięknie, naturalnie.
6: Historie nieodległe.
24: Agata Zielińska, witam ponownie. 85 lat temu, 1 sierpnia, rozpoczęło się Powstanie Warszawskie. Jedno z najważniejszych, a zarazem najbardziej dramatycznych wydarzeń zapisanych na kartach historii Polski. Planowane na kilka dni trwało ponad 2 miesiące. Wzięło w nim udział także wielu łodzian, którzy przeważnie łodzianami stali się po upadku powstania. W Łodzi znaleźli po wojnie drugi dom. Maria Turowska urodziła się 16 marca 1929 roku. W tym roku skończyła więc 97 lat. W czasie powstania miała pseudonim Myszka. Służyła w harcerskiej poczcie polowej w kwaterze głównej Szarych Szeregów.
25: Ja wiedziałam, że to jest rozkaz o powstaniu. I na.
26: To który to był dzień, pani Mario, już?
25: Dzień pierwszego sierpnia, dokładnie 1 sierpnia i zajechałabym na czas, ale jak jechałam tramwajem, ja mieszkałam na końcu Rakowieckiej, jeszcze myśmy tak mieszkali, że naprzeciwko gestapo miało koszary swoje. Ale stamtąd jechałam tramwajami dwoma, żeby zabić to, bo to było, byłam na ulicy od placu Trzech Krzyży na północ i miałam tam zabić to.
26: A co to było, pani Mario? To był rozkaz?
25: To był rozkaz o wybuchu powstania, że będzie, że wybuch powstanie o 5 jego i że trzeba tam coś. One wiedziały. No i, ale w karnej ja to wiozłam ze sobą, ten rozkaz. No i żeby ta grupa przystąpiła. Ale co? Jedziemy, tramwaj staje i motorniczy zbiera się. Wszystkim mówi, proszę państwa, na następnym przystaniu czekają Niemcy i będą zabierać, bo tramwaj staje, on ucieka, ten motornicy, no i on uciekł, a państwo niech robią, co chcą. Bo ja uciekam, tak powiedział. Ja się boję, uciekam. Na szczęście mało było tych Niemców i nie zareagowali. Widocznie żadnego wojskowego z bronią nie było, bo nie strzelali ani nie. No i uciekłam. No i zanim dojechałam na tą bracką, a już jest wywieszona polska flaga, bo już powstanie, ja 5 minut może po wybuchu powstanie, a już na tej, właśnie na tym Bracka 5 flaga już wisi polska, to flaga już była. Spóźniłam się może 5 minut, może 10, dlatego jak wybuchło powstanie, to już oni wiedzieli o powstaniu i już flagę wywiesili. I powiedzieli, znajdźcie sobie, bo to naprzeciwko dokładnie tego wieżowca prudencjalu. To był najwyższy dom przed wojną w Warszawie. I tam były same biura. To było puste w czasie powstania. Tam idźcie do piwnic, tam ludzie siedzą. To ja poszłam z tą koleżanką do tych piwnic, a nas nie wpuścili, bo wszyscy tak myśleli. Wszyscy z okolicy ludzie tam poszli do tych piwnic, bo myśleli, że tam będzie najbezpieczniej w tych piwnicach. Ale mówią, idźcie tam od tyłu, tam jest inne wejście biurowe, to tam może was puszczą. I oni powiedzieli, to znajdźcie sobie pokój, gdzie chcecie. I myśmy na drugim piętrze, nie od Świętokrzyskiej, w tym domu drapaczu, tylko od Napoleona, bo tam w tej Świętokrzyskiej właśnie jeszcze w piwnicy to był ten tłok. A tam było pusto i się znalazłyśmy z taką koleżanką, Ilona ona była, pochodzenia węgierskiego, ale Polka. I się bardzo zaprzyjaźniłyśmy i do końca powstania już byłyśmy nieodłącznie. Tutaj mnie dali potem do poczty harcerskiej i miałam rejon roznoszenia tych listów, bo to trzeba po piwnicach było chodzić. Na podwórkach to wszędzie były groby, cmentarze. Tam ludzie chowali swoich bliskich wszystkich. To były cmentarze, ale jak się szła woda, była krany wyłączone. Więc po wodę trzeba było chodzić i to było niebezpiecznie bardzo. Więc ludzie sobie w piwnicach, w tych domach, ponieważ to dom przy domu, to ściany z jednej piwnicy do drugiej były wyrąbane takie ściany, że można było przechodzić z jednego domu pod ziemią. Pani mogła przejść całą ulicę prawie że pod ziemią, nie wychodząc w ogóle na powietrze. I to, co tam zobaczyłam, to muszę powiedzieć, takiej tragedii ludzkiej pod koniec, oj przepraszam, bo na początku to tam ludzie byli zadowoleni, ale potem zaczął się głód, choroby, co najgorzej. Tu pani ma, ktoś umiera, a tu się dziecko rodzi. W tych piwnicach, wszystko w tych piwnicach, bo nie można wyjść na dwór, bo zaraz panią zastrzelił, bo ostrzał był, nie wiem, z dworca głównego, wtedy się nazywał, była wieża, na której strzelcy wyborowi. Jak ktoś tylko się pokazał, to strzelali do niego. Były barykady usypane poprzek Alei Jerozolimskich i przelatywało się, jak coś trzeba było zanieść list na drugą stronę, to pani się musiała schylić, zanim zrobili barykadę. Bo tą barykadą to trzeba się było schylić, przelecieć. I wyobrażam sobie, pani, ja taki rys raz niosłam, że musiałam przebiec pod tym, to mi miałam szczęścia dużo. Seria z karabinu ścięła mi włosy, bo ja miałam bardzo bujne włosy, bardzo mocne, duże, warkocz i tu jeszcze włosy tak zakręcone na głowie, duży warkocz. To mi ścięło włosy z głowy, a mi nic. Przeleciało. Także cudem prawie się uratowałam. Ale się uratowałam. Bo tylko człowiek sobie pewnych rzeczy nie wyobraża teraz. Ale jak moja koleżanka, która też roznosiła listy tak jak ja, przyszłam na kwaterę, a mówią, no niestety ona nie żyje. Ja mówię, tak, jak umarła, co się stało? Dostała kulkę tu, prosto w skroń, także od razu umarła, bez żadnych, tam nie była ranna, nic, tylko od razu umarła. To ja jej zazdrościłam, niech mi pani wierzy, autentycznie zazdrościłam. Co ja pomyślałam, ale miała szczęście, naprawdę. Teraz to jak to pomyślę, że coś takiego w ogóle może człowiekowi przyjść do głowy. A ja sobie myślę, no to miała szczęście, tak łatwo umarła, bo ja się napatrzyłam na śmierć, na choroby, bez wody. Po wodę musi pani iść po to strzałem. I jeszcze Niemcy wiedzą, gdzie są studnie, wyciągnęli gdzieś, ostrzeliwali te domy z góry. No naprawdę, to wszystko inaczej wygląda niż na filmach, chcę pani powiedzieć. W życiu to nie jest tak. To wszystko proste. I ciągle te naloty to do piwnicy gdzieś. No i nosiłam te listy. Mój rejon to był Nowy Świat do tej pierwszej Chmielnej, Chmielno do Żelaznej, Żelazną i z powrotem Świętokrzyską. Znowuż do Nowego Światu. Taki prostokąt. To był mój rejon. Z poczty głównej brałam listy i roznosiłam po tym rejonie. To ludzie bardzo czekali na to, bardzo się cieszyli. Jak ja przychodziłam z takim listem, to dużo radości. Ale to, co zobaczyłam w tych piwnicach, o tym nie ma ani filmu, ani nikt tego nie pokazał. A mówię pani, bo zawsze powstanie pokazują jako wszystko bohaterskie. A to była, tam ludzie, owszem, bohaterów było bardzo dużo. Wszystko ma pani pod ostrzałem, każdy przejście ulicą, bo to tego nikt nie pisze, ani nigdzie w filmach nie pokazują. Ale to nie było tak łatwe. Dla mnie łatwe, bo ja sobie chodziłam, miałam swobodę ruchu, nie siedziałam w tych piwnicach, bo tam dużo i tak tu matka karmi piersią, tu człowiek umiera, tam leży chory w gorące, w jednej piwnicy wszystko to. To mówię pani, to trudno sobie to wyobrazić, jak się tu siedzi. A przecież tak było, naprawdę, bo ja to przeżyłam, także wiem, że tak było.
2: Polacy, gdziekolwiek się znajdujecie, Polacy, gdziekolwiek się znajdujecie, Polacy, gdziekolwiek się znajdujecie, Polacy, Polacy, Polacy.

0: Krystyna Wilk-Bielska, pseudonim Stynka, w czasie powstania służyła jako sanitariuszka w zgrupowaniu Chrobry 2 i w batalionie Miłosz.
1: Urodziłam się w 1930 roku, więc miałam 14,5, ale oczywiście kiedy już dotarłam tam do szpitala, to skłamałam, że mam 16, bo inaczej po prostu uważano by mnie za smarkulę. Zresztą byłam bardzo drobna, bardzo niska. Ja mieszkałam w internacie u zakonnic i tam były starsze koleżanki. Ja byłam jedną z młodszych dziewczynek. Zostały te, które gdzieś należały, prawda? Zostały skierowane na kurs sanitarny. I ja po prostu do nich dołączyłam. One szły rano, to ja z nimi. I przeszłam całe przeszkolenie w czerwcu i w lipcu sanitarne. Także miałam jakieś podstawy, prawda? Jak bandażować, jak zastrzyki robić. Sama sobie robiłam na nodze, ćwiczyłam podskórne i domięśniowe. Ponieważ ja byłam chuda, mała, ja chciałam się nazywać jakieś, nie wiem, wymyślałam sobie jakieś pseudo, a koleżanki krzyknęły: Stynka! Niektórzy myślą, że to jest zdrobnienie od Krystyna.
2: Aż tak pomyślałam.
1: Nie, to były rybki. Jak Niemcy wkroczyli do Grecji, to zaczęli całymi wagonami wywozić właśnie rybki tam z greckich jakichś mórz. I to były tej wielkości, tak jak szprotki, takie rybki, ale one były przezroczyste, także widać było brązowe bebechy, rurki, przewód pokarmowy i tak dalej. A ponieważ ja właśnie byłam taka blada, malutka, chudziutka, jak ja chciałam się nazywać jakiś moskit czy coś, to dziewczyny krzyknęły: Stynka! I ja zostałam Stynką. Ale teraz w encyklopedii, mam tam encyklopedię Powstania Warszawskiego, tych Stynek jest więcej o tym pseudonimie. Więc także tak to wyglądało, prawda? O powstaniu się mówiło, ale zwłaszcza w momencie, kiedy Rosjanie przekroczyli granicę polską i dotarli do Warszawy na drugą stronę,
2: było,
1: prawda?
2: Było wiadomo, że już tam są, tak?
1: Tak, było wiadomo, że tam już są i właściwie powstanie miało na celu opanowanie Warszawy tak, żeby oni zetknęli się z rządem, który podlegał rządowi londyńskiemu. Chodziło o to, żeby jakąś władzę ustanowić, którą oni będą respektować. I dlatego Stalin kazał im stać, bo nie chciał, żeby ta władza powstała. Także mówiło się właśnie w ten sposób. A samo powstanie Niemcy, właśnie ponieważ Rosjanie już byli po tamtej stronie Wisły, wobec tego Niemcy zarządzili na niedzielę, żeby się zgłosili obywatele, prawda, zwłaszcza mężczyźni, ale i kobiety, od 14 lat wzwyż, bo 14 lat to oni zawsze do pracy brali. To już uważali, że to jest dorosłość się zaczyna, żeby się zgłosili do budowy okopów. I wobec tego cała Warszawa struchlała, że Niemcy zaczną wchodzić do domów i wyciągać tych ludzi, więc dlatego zaczęto mówić, że trzeba wziąć broń w rękę i nie dać się. Także powstanie wybuchło we wtorek. To był wtorek. Mogli być zaskoczeni datą, zwłaszcza, że z Warszawy zaczęły wyjeżdżać do Niemiec transporty z kradzionymi rzeczami, więc jakieś tam toboły na tym i myśmy to widzieli. Ale z drugiej strony oni wiedzieli, że już Rosjanie są po tamtej stronie, więc część wojska została z Warszawy wycofana, żeby obsadzić jakieś tam placówki poza Warszawą. No i jest jeszcze jedna rzecz, o której nigdy nie czytałam, bo ja czytam całą literaturę dotyczącą, prawda, Warszawy i powstania, mianowicie tak zwani gołębiarze. Otóż w Warszawie w czasie powstania pojawiła się cała masa tak zwanych gołębiarzy. Byli to niemieccy strzelcy wyborowi, którzy siedzieli na dachach wysokich domów, gdzieś za kominami i stamtąd strzelali do ludzi biegnących ulicami, do powstańców. To było bardzo niebezpieczne i to musiała być, ja tak uważam, musiała być cała organizacja. Przecież taki Niemiec siedzący na dachu musiał mieć koc, coś do jedzenia, naboje, bo przecież wystrzelał, więc ktoś mu musiał dostarczyć nowe naboje. Więc to musiała być cała organizacja. Nikt się nie zainteresował. Oni musieli przygotować przecież. Może nie szykowali tego akurat na Warszawę, tylko na Berlin czy na jakieś inne niemieckie miasta, ale musieli mieć to zorganizowane. Na przykład na ulicy Wilczej czy Chorzej co kilka domów byli. I oni strzelali do ludzi, na przykład myśmy poszli po wodę już w Śródmieściu na Mokotowskiej. Szliśmy gdzieś tam na Chorzą czy na Wilczą do jakiejś takiej studni, takiej pompy artezyjskiej i wracaliśmy z wiaderkami wody i chłopak, który szedł przede mną, był trochę wyższy ode mnie, taki 12-latek, ale był wyższy ode mnie, dostał w głowę od gołębiarza, który widział, że my tam idziemy i strzelił po prostu, a to byli strzelcy wyborowi. Odkryłam jednego. To była taka sytuacja, że ja mieszkałam w domu, który był na Chłodnej i ja szłam właśnie tą oficyną po schodkach drugiego piętra. Okna były otwarte, bo był straszny upał, było niesamowicie gorąco, jak powstanie wybuchło. Więc ja biegłam, jakoś szłam po schodach i nagle usłyszałam strzał karabinowy, jeden.

0: I nasze piwnice zostały zalane wodą. I 6 rano wpadli do nas Ukraińcy. I niech dzisiaj nie mówią, że to tam Rosjanie czy ktoś. Mam dobre ucho, bo ja się tam urodziłam, tam się wychowałam i ja odróżniam rosyjskie od ukraińskiego, od białoruskiego. Doskonale. To byli Ukraińcy po stronie niemieckiej. I jeszcze zanim oni wpadli, jak tylko zaczęły się te bombardowania, to myśmy zaczęli wybijać dziury w piwnicach, żeby można było piwnicami chodzić, nie tylko korytarzem, między domami. Jak już tutaj czołgi jeździły po ulicy Chłodnej, to można było domami przejść z jednej przecznicy do drugiej piwnicami. I raniutko wpadła do nas jakaś babcia z niemowlakiem z sąsiedniej kamienicy, która była sześciopiętrowa, tam właśnie ten gołębież siedział. Powiedziała nam, że Ukraińcy wpadli do ich domu, mordują. Straszne rzeczy zaczęła nam ta kobieta opowiadać. Dziecko zaczęło kwilić, więc ktoś zamoczył w wodzie święconej, bo właśnie siostry wyniosły te wszystkie komunikanty, wodę święconą z kaplicy, w którą już trafił tygrys, wsadził jakieś zamoczył, wsadził dzieciakowi. Dzieciak przestał płakać. I w tym momencie usłyszeliśmy dudnienie schodów, to były drewniane schody, a oni mieli, prawda, buciory, więc oni lecieli do piwnicy, ci Ukraińcy. Z tamtego domu wypadli, wpadli do nas na podwórko i w tej naszej oficynie w dół. Więc my leżałyśmy na podłodze i siostra przełożona, matka przełożona, która się bała, że jak oni wpadną, to mogą zbezcześcić te komunikanty, podeptać czy coś, zaczęła nam garściami dawać do ust. Więc myśmy się czołgały do niej i ona nas komunikowała, rozumiecie, całą garść komunikantów do ust. Ja pamiętam do dzisiaj, co ja pomyślałam w tym momencie. Ponieważ mój ojciec był w Oflagu w Niemczech, to ja sobie pomyślałam, w jaki sposób mój ojciec się dowie, jak zginęłyśmy. Bo już wiedziałam, że za moment zginiemy. No i słuchajcie, oni wpadli do piwnicy, zobaczyli, że tam jest woda, wypadli. Nie przyszło im do głowy, żeby zajrzeć w korytarz na parter. Pomyśleli sobie, że myśmy uciekli stamtąd albo się utopili albo coś. Wypadli, podpalili tą drewnianą klatkę schodową i wylecieli do następnego domu.
1: Krystyna Bielska zmarła 12 sierpnia 2021 roku.

0: Kowalski w momencie wybuchu powstania miał 10 lat i mieszkał na Żoliborzu. Jego mieszkanie zostało zniszczone przez pocisk z niemieckiego czołgu jeszcze przed wybiciem oficjalnej godziny W.
1: Cholerny huk. Otwieramy drzwi od tej sąsiadki na klatkę, a nasze drzwi frontowe leżą. I pokój ten, gdzie mieliśmy mieć obiad, takie kawałki. Kwestia była 5 minut. To jest pierwsze mieszkanie, które zostało zniszczone w 100%. Powstańcy zaczęli dlatego na Żoliborzu, że koło nas niedaleko na Suzina był magazyn w takiej kotłowni broni. I oni przyszli po broń. A Niemcy jakiś patrol tam wysłali. No i spotkanie było i zaczęła się strzelanina i się zaczęło powstanie. Schodziliśmy potem coraz niżej. Na drugie piętro po południu, a wieczorem już na parter. A następnego dnia już do piwnicy. No ja działałem w takiej formie, żeby mieć satysfakcję, że sam harcerzem nie byłem, zuchem nie byłem, ale miałem mundurek, miałem lilijkę, nie lilijkę, miałem Polskę walczącą. Od powstańca dostałem, no więc byłem dumny, blady, ale jak kończył się powstanie, to zdjąłem ten orzełek i zakopałem w piwnicy pod piachem, bo się bałem, że mnie rozstrzelają. A przeżyłem taką historię, że koło mnie sąsiad, który był ranny i miał bandażowaną głowę, miał dwóch takich chłopczyków małych, bliźniaczki, nie wiem dokładnie. Najpierw skoczyli do naszego domu Ślązacy. Mówili po polsku, uspokajali, że się nic nie stanie, że oni zdobyli tylko dom i koniec. Ale za nimi Własowcy. No i ci już rozrabiali. Ten pan trzymał te swoje dzieciaczki za ręce, ja bym od nich krok. Zastrzelili go. Mojej obecności. No z takich zdarzeń to było bardzo wiele różnych, bo ja pamiętam prawie całe powstanie, prawie cały dzień. Każdy dzień. A takie jeszcze wydarzenie jest przedpowstańcze. Mój tata pracował w szpitalu i nie dojechał do domu z ulicy Wolskiej, a my byliśmy w domu, mama mnie wysłała do Szewca, na drugą stronę ulicy. Ja tam poszedłem, wracam, a tu koniec. Dom jest otoczony przez gestapo, przez żandarmerię, przez te wszystkie służby i widzę moją mamę pod domem sąsiednim, karabiny maszynowe rozstawione, do rozwałki całe towarzystwo. Szło od bielan dwóch akowców. Akowcy się wyróżniali tym, że buty z cholewami obowiązkowo, fason był. Mieli pełne teki broni. A jechał samochód lotniczy niemiecki z lotnikami. Oni się nie zajmowali takimi rzeczami, ale ich to trochę tak zwróciło uwagę, ta powstańcza szarża. I zaczęli do nich strzelać. Powstańcy też. Ale na szczęście nie zabili żadnego Niemca. A jeden z powstańców został ranny, więc skoczył do naszego domu, bo na rogu była bydlarnia. To miała wyjście na klatkę schodową i wyżej. Skoczyli do tej bydlarni i pytali, jak tu uciekać. No ta pani mówi, no tam niech pan wyjdzie z tylnymi drzwiami, ale nie powiedziała, że trzeba piwnicami. No to oni pobiegli na górę. Mama myślała, że to ja wracam. Otworzyła drzwi, wpadli do naszego mieszkania. Ślady oczywiście wszędzie, na klatce schodowej, krew. Czy pani ma jakieś opatrunki? Mój tata był lekarzem. No ale nic nie było, baba zbaraniała w takiej sytuacji. Jak tu uciec? Na dół panowie i piwnicami dojdziecie do końca domu. I tam jest dozorca. Wypuści was. I pobiegli na te właśnie, tam dalej były, za naszym domem były takie ogródki działkowe. Po naszej prawej stronie domu, troszkę dalej, była ta słynna straż pożarna. No i ci właśnie panowie oficerowie uciekli. Czy oficerowie, czy nie, nie wiadomo. Powstanie się zaczęło gdzieś po tygodniu. Wchodzą do naszej klatki, bo mieszkaliśmy w drugiej klatce. Ten blok był w taki sposób, że tutaj były dwie klatki od Poczobuta, a tu od Słowackiego 7. Oni tu wchodzą do naszej klatki, a my mieliśmy taką rolę do spełnienia, ci tacy młodzi chłopcy jak ja, że ktokolwiek wchodzi, to nie wolno wejść, tylko do kogo? To musieliśmy przeprowadzać tego kogoś, bo było dużo szpiegów, dywersantów. Wchodzą i tak, gdzie to jest ta mydlarnia histeryczna? Mama patrzy, to oni są. A u pani też byliśmy, bardzo panią przepraszamy. Oni mówią, no tak, to cud się tylko zdarzył, że nie rozstrzelali tych wszystkich ludzi, którzy byli ustawieni. Ale na czym polega rzecz, dlaczego nie rozstrzelali? Bo nikt nie zginął. Gestapowiec przyjechał z drugim gestapowcem, na naszym mieszkaniu się rozlokowali, przez okno krzyczy Frau Dąbkowska, czyli do mojej mamy. Mama na drewnianych nogach doszła tam na górę. No a oni się pytają, a gdzie mąż? No mąż w pracy nie zdążył dojechać, bo pracuje w szpitalu Świętego Łazarza. Proszę pani, tu karteczka, jutro rano o godzinie 8 w Alei Szucha. Kto tam wszedł, to już nie wychodzi.
2: Nie wychodził, no właśnie.
1: Nigdy. Więc dla nas ta noc to był dramat. Będę troszkę chaotycznie mówił, ale tak jest. My coś dzieci musiały robić. To myśmy się bawili na pierwszym piętrze, żeby nie wyżej, bo obstrzał był. Nasz dom, ten duży, dostał w czasie powstania 350 pocisków różnego rodzaju. Jedną bombę na róg. I do tej pory stoi. Jest nawet dobudowane piętro i ludzie mieszkają. Tylko my tam już nie wróciliśmy, bo to nie było nasze mieszkanie, bo to były mieszkania własnościowe. I proszę pani, taką też historię pamiętam, jak trzeciego dnia podjeżdżają Niemcy pod barykadę. Myśmy barykady już zbudowali. Drzewo takie ogromne, topole spuściliśmy. Ludzie, wszyscy. I oni trąbią, bo nie wiedzą, co chodzi. Barykada tutaj, bo chcieli przyjechać do Cytadeli. No ale się znaleźli nasi chłopcy z RKMM i po nich tam od razu skończyło się. Potem była taka historia, że właśnie w czwarty czy piąty dzień powstanie wybuchło we wtorek. To była niedziela. Niemcy zaatakowali nasz dom. Powstańcy jeszcze nie byli zorganizowani, wycofali się w kierunku placu Wilsona, bo wszystkie ataki szły od Bielan. No i zaczęli wygarniać ludzi, żeby rozbierać te barykady. No i tam zginęło parę osób z naszego domu. Jak się bawiliśmy na tym pierwszym piętrze u któregoś z kolegów, to my przez okno widzieliśmy sowieckie czołgi. Nawet żołnierzy było widać z Wisły. Pamiętam, takie komunikaty były. Trzeciego czy czwartego dnia powstania czytamy w biuletynie, że Armia Krajowa wystosowała pismo do dowództwa radzieckiego, że część Warszawy opanowana przez AK. Dobrze zdobądźcie most Poniatowskiego. To wkraczamy. No i zdobyli ten most i cisza. No to ci znowu apelują. Zdobądźcie jeszcze raz. I to jeszcze raz, to się cofnęli 50 km do tyłu Ruscy. No taka była prawda historyczna, zresztą to nie bujam. Potem były incydenty różnego rodzaju. A, po te pomidory chodziliśmy z kolegą. Zbieramy pomidorki. Ja tak podnoszę oczy, a tak jak przy tym oknie z dwóch Szwabów. Myszkują z pistoletami maszynowymi. No na szczęście poszli sobie. Po te pomidory nie można było chodzić. Niebezpiecznie było. Takich zdarzeń jeszcze powstańczych, to pamiętam taką przykrą historię. Przerwy w strzelaniu, w tym wszystkim, to były rzadkie. Ale w nocy nie strzelali na ogół, bo spali. I w czasie pory obiadowej Niemcy też jedli obiad, no to wiadomo, że cisza. Rodzice wypuszczali dzieci do tego ogrodu, żeby troszkę powietrza chwyciły dzieci i żeby tam posiedziały. I ja pamiętam, że siedzi ko mnie taka dziewczynka, chyba 4 czy 5-letnia. W takim murku. Pyk! Prosto w czoło. Niemcy zrzucali dywersantów na dachy. Albo posyłali, że na przykład taki był. Nawet teraz czytałem, jak AK się broniło przed dywersantami. Po cichu kazali przekładać opaski na prawe ramię. Ci, którzy nie przełożyli, to wiadomo, że szpion. Mój kolega, który mieszkał naprzeciwko, miał brata. Brat miał 15 lat. Z karabinem chodził. Jak my mu zazdrościliśmy. Przychodził tam do mamy, potem przechodził przez nasze piwnice, bo przez nasze piwnice się przechodziło na pozycję. Tam były barykady. Dwa domy dalej już był koniec Polski i tam już Szwaby. No więc jak przechodzili ci chłopcy, no to każdy, kto miał papieroski, jakieś jedzonko, ćwiarteczkę wódki. No tak i tak do końca nie było zwątpienia. Do samego końca, kiedy Ruscy zawisły, to był 30 czy 1 październik, już nie pamiętam, naparzali, artyleria waliła, ale gdzie waliła? Po naszych domach, a nie po przy oni wcale nie namierzali tych Niemców, tylko walili, żeby walić. To my się jeszcze łudziliśmy, że oni przyjdą. I pamiętam też taką scenę, jeszcze inną. Mieszkał u nas pan, który nazywał się Kamler, niemieckie nazwisko miał. To był wysoki oficer Armii Krajowej. Miał fabryczkę na Starym Mieście, coś tam takiego produkował, bo trzeba było takie kamuflaże robić różnego rodzaju, żeby Niemców oszukać, że Niemcy... A, to nasz człowiek, w porządku, takie nazwisko. On mówi, tak, ja jestem pochodzę z Brandenburgii, tam coś, bajki opowiadał. Pozwalali mu pracować, a w jego tej fabryce było dowództwo Armii Krajowej. Mur Komorowski urzędował tam. Potem się przenieśli jak... I ja pamiętam, że w czasie okupacji chodziłem do tego kolegi Wojtka. No bawiliśmy się jak to chłopcy. I przychodzę kiedyś do domu, mówię, mamo, ty wiesz, jak on ma choinkę? Do sufitu choinka i żadnej bombki, tylko wszędzie Polska walcząca, z takich kotwiczek zrobione, na każdej gałązce. Zacząłem majstrować przy choince mojej, żeby też to zrobić. Rodzice nawet nie bronili, bo ludzie się nie bali, tak, że przyjdą i rozstrzelają od razu. I taką miał właśnie tą choinkę. Pamiętam, któregoś dnia ja byłem na tej warcie przy klatce, że ktokolwiek wchodził do kogo? I przychodzi dwóch panów do pani Kamlerowej. To poczekajcie, panowie, ja tam swojego pomagiera posłałem. Pani Kamlerowa przyszła, a oni się meldują. W imieniu Rzeczpospolitej komunikujemy pani, że pani mąż zginął na polu chwały.

0: Sławomir Zawadzki urodził się 2 grudnia 1928 roku w Poznaniu. Miał pseudonim Lech. W czasie powstania był strzelcem plutonu numer 227 zgrupowania Żyrafa 1 obwodu 2 Żoliborz, gdzie pełnił niebezpieczną funkcję łącznika kanałowego.
1: A to jest patrol kanałowy przed wyjściem. Z tym, że to jest zdjęcie zrobione jeszcze w sierpniu, jeszcze jak nie było tej takiej akcji kanałowej, tylko na Starówkę przechodzili. Także to są koledzy nie z mojej drużyny, ale to wygląda na zabawkę. Ale on ma tutaj pistolet maszynowy, Stena. A to jest amunicja do Piata, angielski granatnik przeciwpancerny. No i oni tu właśnie w takich galotach, można powiedzieć.
2: W krótkich shortach albo podwiniętych.
1: No tak, no podwinięte spodnie, no.
3: To byli chłopcy przeważnie szczupli. Młodzież nie była tak wysoka jak teraz. Łatwiej się to mogli poruszać po kanałach, a poza tym większe budzili zaufanie, ponieważ tam trzeba było zachować ścisłą dyscyplinę. Nawet nie wolno było głośno rozmawiać, ponieważ głos rozchodził się, prawda, w kanale gdzieś daleko. I dwie drużyny, między innymi nasza, została odkomenderowana do tych akcji kanałowych pod dowództwem tych oficerów ze Starówki, którzy też mieli doświadczenie już pewne kanałowe. Chodziło teraz o znalezienie drogi na Śródmieście. No i wtedy brałem udział w kilku takich akcjach kanałowych związanych właśnie z tymi poszukiwaniami, przy czym to było tak zorganizowane, że jak wychodziła grupa i kanały się gdzieś rozchodziły, to przynajmniej tak na początku było, to zostawiało się jednego po to, żeby po pierwsze, jak będą wracać, nie zmylili się, a poza tym żeby nie odciąć drogi odwrotu, czyli jednoosobowe posterunki takie. A oni wchodzili gdzieś dalej, szli albo na Stare Miasto, albo gdzieś szukali drogi na Śródmieście. Nie należało to do przyjemności, jak się tak samemu siedziało. Szum wody, nie wiadomo skąd się ta woda brała, wodociągi były nieczynne, ale była woda. Ciemno całkowicie, także rozkaz taki, że jeżeli będą wracać, a sygnały, latarki żeśmy mieli, ale nie zapalało się ich normalnie, bo nie mieliśmy baterii, brak było baterii, więc trzeba było oszczędzać baterie, także tylko sygnał można było dać latarką wtedy, kiedy tam jakaś była taka potrzeba, ale tak cały czas się po ciemku szło. I teraz na tym posterunku był uzbrojony oczywiście, zostawaliśmy wtedy pistolety maszynowe, w tym czasie już trochę lepiej było z bronią i po prostu jeżeli nie było do właściwego odzewu, to był rozkaz strzelać, to znaczy, że się zbliża ktoś niepowołany, to znaczy mogą być Niemcy, a strzelać w kanale, no to jakby się nie strzelało, to zawsze się trafi, prawda, tych, którzy tam są. Nie dochodziło do takich sytuacji, bo Niemcy nie schodzili do kanału, bali się. Między innymi dwie takie drogi to zrobiłem na Powązki. Pierwszą to z oficerem, właśnie z Zośki albo z Parasola, już nie wiem, porucznik Włodek. Szukali czegoś, nie mówili co, prawda. No, porucznikiem Włodkiem poszliśmy tam trzeba było iść, schodziło się przy klasztorze Zmartwychwstanek, gdzie była taka komora przelewowa. Tam trzeba było po linie się spuścić na dół, nie było innego wyjścia do wody. No i później szło się jakiś czas. Później trzeba było skręcić w kanał, już nie taki wysoki, ten to miał powiedzmy tam jakieś 1,5 metra wysokości, czy więcej nawet, bo były te burzowce, nawet miały powiedzmy prawie około 2 metrów, ale później taki, że prawie trzeba było na czworakach przechodzić, prawda, i znowu w inny kanał i tak powiedzmy się dochodziło aż do tego miejsca, akurat tam jak myśmy tam szli na Powązki. Włazy po stronie niemieckiej były otwarte. Słychać było głosy Niemców, także oni tam czuwali i gdyby się zorientowali, to by rzucili taki granat. Jak już byliśmy poza naszymi terenami, to jak się przechodziło pod Włazem, to trzeba było patrzeć do góry, czy się nie ma sylwetki jakiejś. Cały czas cisza całkowita, dopiero szybko przejść. Tam słychać było rozmowy, wystrzały było słychać jakieś z karabinów maszynowych, bo gdzieś stanowiska gdzieś w pobliżu były. I wtedy ja z tym porucznikiem Włodkiem tam byłem. I doszliśmy w okolice cmentarzy powązkowskich i on tam wychodził na zewnątrz, otwierał włazy. To nie jest takie łatwe, bo to ciężkie jest przecież. Coś tam obserwował, nie mówił po co. Ja domyślam się, że może chodziło w znalezienie drogi, żeby się wycofywać tamtędy. Po drodze spotykaliśmy takie stanowiska, które jeszcze Żydzi zostawiali, to znaczy były deski, były lampy karbidowe, coś takiego, takie miejsca takie z czasów jeszcze getta. Część tego kanału w pobliżu tego wyjścia, które było jakby docelowe, miało być chyba, był zawalony takimi częściami z grobów, to znaczy jakieś konstrukcje takie betonowe czy inne, no i zamulony, także tam nie było z łatwością można w ogóle przechodzić. Wtedy porucznik Włodek doszedł do tego, że to trzeba usunąć. Dwa czy trzy dni później wysłano znowu ponowny patrol, to znaczy ja, jeszcze jeden kolega z naszej drużyny i oficer saperów poszliśmy tam po to, żeby udrożnić tą drogę, prawda, usunąć te załomy, wszystkie złomy i tak dalej. No i tam żeśmy tą pracę wykonywali w jakiś sposób tam, prawda, jakoś tam nawet mieliśmy taką gracę do ściągania tego mułu. Gdzieś tam usuwaliśmy się na bok czy jakieś inne miejsca. W końcu ten porucznik saper uznał, że już jest wszystko w porządku i wracamy. No i wracamy tą samą drogą. Ja byłem przewodnikiem w jedną i w drugą stronę, bo ja znałem tą drogę. Także prowadziłem ich. Przy czym jak żeśmy wyszli z takiego kanału, który dochodził do Burzowca, to jakiś taki zapach zaczął się odczuwać. Zaczęliśmy zapach chemiczny jakiś chemikalia. I tym Burzowcem musieliśmy iść znowu w kierunku północnym, żeby dojść do kanału takiego, który był właściwie prawie że rurą, że tam trzeba było na czworakach przechodzić. Ale trzeba było do niego dojść. No i w tym czasie okazało się, że coś jest z tymi chemikaliami nie tak, bo po prostu zaczynamy tracić przytomność. Przewracamy się, jak człowiek wpadnie do wody, to się to ocknie, prawda, i tak dalej. Katastrofa. Ja miałem jeszcze pepeszę rosyjską na szyi, to jest ciężkie, ma 72 naboje, taki magazynek. Także to mnie ciągnęło i wpadałem w to, przewracałem się, cholera, i wyglądało na to, że już koniec. Po prostu nie dojdziemy, po prostu traciło się przytomność. W pewnym momencie jakimś takim zbiegiem okoliczności czy opatrzności ja sobie nagle po takim zanurzeniu się w wodę odzyskałem przytomność i pomyślałem sobie, musimy skręcić w prawo w ten kanał, taką rurę, bo jak to przejdziemy, to już stracimy drogę. I dosłownie zapalam latarkę i jest ta rura. 1 czy 2 metry. Dosłownie w tym miejscu byliśmy. Udało nam się tam wczołgać, wciągaliśmy się nawzajem i tą rurą żeśmy doszli do jakiegoś najbliższego włazu. Właz był, nie był otwarty, ale prześwitywało światło, jakieś było widać, a poza tym już był inny prąd powietrza. I po prostu nie było tych chemikaliów. Gaz albo Niemcy wrzucali karbid na przykład. Karbid to też jest gaz, acetylen. Także żeśmy tam siedzieli jakiś czas, patrzyłem na tych moich towarzyszy, to jak trupy wyglądali, Holender. Już w ogóle nie mieliśmy siły w ogóle. Całe szczęście, że ten oficer miał kilka kostek cukru. Gdzieś tam dostawaliśmy na te patrole i tym cukrem się posilili i ruszyliśmy dopiero dalej. Już bez przeszkód dotarliśmy na Żoliborz, z tym, że po drodze jeszcze trafiliśmy na to, że patrol telefonistów, którzy szli, układali linię telefoniczną, bo była budowana linia telefoniczna z Żoliborza na Śródmieście. Oni jak się dowiedzieli od nas, co się dzieje, to nie poszli. Bali się i wycofali się, wrócili. A my z kolei po tej linii to nie mogliśmy się wydostać. Dopiero koledzy nas wyciągali, Holender. Bez siły byśmy w ogóle już byli. To było najgorsze, co mogło się tutaj zdarzyć. Po prostu sytuacja była prawie że beznadziejna. Mówię, jakiś zbieg okoliczności, taki
2: szczęście
3: po prostu.
0: Po więcej informacji odsyłam na radioudź.pl. Tam dostępne są nasze reportaże i rozmowy z powstańcami warszawskimi. Agata Zielińska, do usłyszenia.

0: Reklama.
1: Wakacje to idealny moment nie tylko na odpoczynek, ale także na nową Skodę. Poznaj limitowaną wersję wyposażenia Easy, stworzoną z myślą o jeszcze bardziej komfortowych podróżach. Sprawdź atrakcyjne oferty na modele Skoda, Fabia, Scala i Kamiq od 66 700 zł w Skoda Bednarek Dobroń lub na skoda-dobroń.pl. Zdradzę Ci sekret. Jest miejsce, z którego zaczyna się wakacyjna przygoda. Z Łodzi prosto na Kretę do Albanii, Egiptu, Bułgarii, Rodos, Zakynthos, a może pachnąca przyprawami Turcja. Relaks, słońce, nowe kultury czekają. Oferty wakacyjne z czarterami z Łodzi znajdziesz w biurach podróży. Port lotniczy Łódź. Bliżej niż myślisz. Szczegóły na łódź-airport.pl. Zapraszamy na sierpniowe koncerty 19. Letniej Akademii Jazzu. Wystąpią Zygmunt Pauker Trio, jedna z najciekawszych młodych formacji polskiej sceny jazzowej. Henryk Miśkiewicz Quartet z sentymentalną podróżą przez największe tematy polskiej muzyki filmowej. Młoda scena kompozytorska z muzyką Krzysztofa Hadrycha, Lary Hidan, Alana Kapołki i Kateryny Zajbliuk oraz Marcin Masecki z autorskim projektem Boleros i Masecki łączącym latynoskie rytmy ze słowiańską wrażliwością. Bilety do nabycia na stronie letniaakademiajazzu.pl oraz w kasie klubu Wytwórnia. Projekt dofinansowano ze środków ministra kultury i dziedzictwa narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury w ramach programu Muzyka realizowanego przez Narodowy Instytut Muzyki i Tańca oraz budżetu miasta Łodzi. Partnerem wydarzenia jest Województwo Łódzkie, Urząd Marszałkowski. Przy Placu Wolności.pl inwestycja, którą wypada mieć. Wyobraź sobie miejsce, gdzie ponadczasowa architektura spotyka nowoczesny luksus. Przy Placu Wolności to apartamenty z zielonym dachem, ponad 20 udogodnieniami i standardem, jakiego w Polsce jeszcze nie było. To prestiżowy adres do życia i wyjątkowa inwestycja z dużym potencjałem wzrostu wartości. Wejdź na przyplacuwolności.pl i zaprojektuj własny apartament. Jedyny taki jak ty.
2: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vitay. Paliwo 20 groszy taniej. A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
3: A o ile?
2: 35 groszy taniej na litrze.
3: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
2: Tak.
4: A jak lemoniadę?
2: Też.
3: To poprosimy.
2: Ale co?
4: Wszystko.
2: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Vitay. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na vitay.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
5: Czy już znasz tę nowość?
6: Suplementy diety Vital Senior to linia specjalistycznych produktów stworzona w trosce o seniorów. Vital Senior Skurcz.
5: Magnez i potas pomagają w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni
6: oraz wspierają układ nerwowy,
5: a dodatkowo mangan, tiamina, witaminy B12 i B6.
6: Bezglutenowy
5: i bez laktozy.
6: A tabletka jest łatwa do połknięcia.
5: To wszystko takie ważne.
6: Vital Senior. Jak dobrze. Szczegóły na vital-senior.pl.
0: Po reklamie. Ogłoszenie społeczne.
7: Są słowa, których niektóre dzieci nigdy nie usłyszą. Umyj rączki przed jedzeniem. O której to się wraca? Wstawaj, kochanie, czas do szkoły. Nie usłyszą ich, bo czasami dzieciństwo przerywa śmierć. Fundacja Gajusz dba o każde dzieciństwo, nawet najkrótsze. www.gajusz.org.pl.
8: Każde dziecko to kolejne pokolenia. To przyszłe matki, ojcowie, dziadkowie i babcie. To nasza radość życia. Twoja pomoc to szansa na życie dla dzieci, którym odebrano wszystko. Dla tych, dla których wojna to więcej niż słowo. Polska Misja Medyczna daje szansę na życie tam, gdzie została już tylko nadzieja. Dołącz do nas.
0: Ogłoszenie społeczne.
9: Jest 18.
10: Tu mówi Łódź. Radio Łódź.
9: Wiktoria Makowska, zapraszam na wiadomości. Złamana łapa i lata bez leczenia. Dramat starszego psa zakończył się interwencją Animal SOS. Misja polskich strażaków w Hiszpanii trwa. Wkrótce do akcji dołączą mundurowi z województwa łódzkiego. Sanepid może skontrolować stoiska z domową żywnością. GIS apeluje o przestrzeganie zaleceń. Wieczorem zachmurzenie na ogół małe i umiarkowane, padać nie powinno. Złamana łapa, guzy i lata bez leczenia. 16-letni pies odebrany właścicielom. Do interwencji doszło w Rąbieniu pod Aleksandrowem Łódzkim. Stowarzyszenie Animal SOS otrzymało zgłoszenie dotyczące starszego psa, który miał być skrajnie zaniedbany. Na miejscu wolontariusze znaleźli 16-letnie zwierzę w bardzo złym stanie. Pies miał mieszkać w kartonie w garażu. Miał poważnie uszkodzoną przednią łapę. Weterynarze stwierdzili złamanie z przemieszczeniem. Informuje Katarzyna Rezler ze stowarzyszenia Animal SOS.
4: To są dwa złamania, jedno stare, drugie nowe. Piesek nie ma w ogóle czucia w części łapki, ta łapka po prostu wisi. Oprócz tego ma bardzo dużego guza na brzuszku, na klatce piersiowej oraz drugiego guza jądra. Właścicielka powiedziała, że nie była z nim u weterynarza od co najmniej kilku lat, jeżeli chodzi o leczenie.
9: Sprawą zajmuje się policja. Za znęcanie się nad zwierzętami ze szczególnym okrucieństwem grozi kara do 5 lat więzienia. Polscy strażacy pomagają Hiszpanom w gaszeniu pożarów. Komendant główny Państwowej Straży Pożarnej Wojciech Gralec zapewnił, że ratownicy z Polski będą również szkolić strażaków z innych krajów, którzy są na miejscu.
11: Bo wiemy doskonale, że w Hiszpanii mamy kilka bardzo dużych pożarów, o wiele dużo mniejszych, które na bieżąco powstają i trzeba podejmować działania ratownicze, więc na pewno polscy strażacy będą mieli pełne ręce pracy.
9: Specjaliści od gaszenia pożarów lasów mają działać w 3 35-osobowych zmianach. Jeszcze w sierpniu do Hiszpanii pojadą też mundurowi z Łódzkiego. W okolicach Madrytu z powodu pożarów lasów i traw ewakuowano ponad 35 tysięcy osób. Dodatkowo około 20 tysięcy mieszkańców objęto nakazem pozostania w domach z uwagi na zagrożenie pożarowe. Są nowe zalecenia dotyczące bezpieczeństwa żywności. Sprzedaż podczas pikniku lemoniady czy przygotowanego we własnym zakresie ciasta nie wymaga zgody sanepidu, ale główny inspektor sanitarny apeluje o przestrzeganie zaleceń publikowanych na stronie internetowej. Jego rzecznik Marek Waszczewski mówi, że sanepid może skontrolować miejsce, w którym sprzedawane są takie produkty.
12: Warto też pamiętać, żeby poinformować klientów czy potencjalne osoby, które będą spożywać te właśnie produkty, o składnikach, które w nich są, bo niektóre osoby mogą być na przykład na pewne składniki uczulone. W sytuacji, w której ktokolwiek zgłosi, że po zjedzeniu czy po wypiciu takich produktów poczuł się źle, my oczywiście zawsze przyjedziemy na miejsce i sprawdzimy, co konkretnie się stało.
9: Latem rośnie ryzyko zatruć pokarmowych, ponieważ wysoka temperatura sprzyja rozwojowi bakterii w żywności. Praca czeka w Łodzi nawet do 10 tysięcy złotych brutto. W Powiatowym Urzędzie Pracy w Łodzi pojawiły się nowe oferty zatrudnienia. Poszukiwani są m.in. kierowcy, specjaliści, handlowcy, pracownicy księgowości, wychowawcy, elektromechanicy i pielęgniarki. A o szczegółach nasz reporter Miłosz Warszawski.
13: Najwyższe wynagrodzenie, ponad 9 tysięcy złotych, oferowane jest kierowcy z prawem jazdy C+E. 8 tysięcy złotych brutto plus premię może zarobić specjalista w łódzkim oddziale Narodowego Banku Polskiego. 7,5 tysiąca oferuje Muzeum Dzieci Polskich, ofiar totalitaryzmów, specjaliście do spraw zamówień publicznych. Z kolei 7 tysięcy złotych brutto mogą otrzymać handlowiec w jednej z łódzkich firm poligraficznych czy specjalista do spraw finansowo-księgowych w Instytucie Medycyny Pracy. Łódzki MOPS natomiast szuka wychowawcy w Centrum Administracyjnym Pieczy Zastępczej, a Politechnika Łódzka zatrudni specjalistę do spraw bezpieczeństwa. Prywatny gabinet lekarski poszukuje również pielęgniarki. Stawka wynosi 50 zł brutto za godzinę. Miłosz Warszawski, Radio Łódź.
9: Wśród ofert są zarówno umowy na czas określony, jak i nieokreślony. Wymagania zależą od stanowiska. Liczą się konkretne uprawnienia, w niektórych przypadkach wykształcenie wyższe i doświadczenie. Kolejne wiadomości w Radio Łódź o 19.
7: Sponsorem prognozy pogody jest sklep internetowy melisa.pl. Zdrowo, pięknie, naturalnie.
9: 23 stopnie na naszych termometrach. Do wieczora padać w Łodzi i w całym regionie nie powinno. Zachmurzenie będzie zmienne, później pojawi się więcej słońca. Wieczorem temperatura zacznie spadać, przed północą zobaczymy na termometrach około 18 stopni. Noc bez opadów z temperaturą minimalną około 16 stopni.
7: Sponsorem prognozy pogody był sklep internetowy melisa.pl. Zdrowo, pięknie, naturalnie.
1: Strefa Kibica w Radiu Łódź.
14: Pięć minut po godzinie 18, 2 sierpnia, niedziela, no to czas na dwugodzinne spotkanie ze sportem w Radiu Łódź i oczywiście, no jak żeby inaczej, piłki nożnej będzie dzisiaj długo, no i dzisiaj w końcu pierwsza w tym sezonie. Pierwsze w tym sezonie w zasadzie powinienem powiedzieć, podsumowanie kolejki w grupie pierwszej i trzeciej ligi, choć no to podsumowanie dzisiaj będzie takim nieco karkołomnym zadaniem, bo rozpoczął się mecz Wigier Suwałki z UKS-em 2 Łódź. On się rozpoczął o godzinie 18, więc no ten mecz to będziemy śledzić cały czas, a w tej drugiej godzinie, dzisiaj na pewno trochę dłuższe, to podsumowanie nam wyjdzie. Sporo mamy opinii po tych meczach, które już za nami, no czyli w zasadzie prawie wszystkich meczach. Wrócimy też do wczorajszego meczu Unii Skierniewice w Warszawie, a poza tym będzie też trochę innych dyscyplin, również rajdy samochodowe, nieco o lekkoatletyce powiem i śledzimy ostatnie 4 kilometry drugiego etapu Tour de France kobiet. Tam w peletonie między innymi Katarzyna Niewiadoma Finej, no i wielunianka Dominika Włodarczyk, która jako liderka swojego zespołu jedzie właśnie w tym wyścigu. Wczoraj pechowy upadek, jak będzie dzisiaj, no to się wszystko wyjaśni za kilka minut. No to właśnie na początek prześledzimy sobie, co tam będzie na tej końcówce trasy Tour de France. No a później już tej piłki nożnej będzie dużo, dużo, dużo. Tomasz Ferliński program realizuje, Robert Zwoński przy mikrofonie. No to jeszcze takie dzień dobry i za kilka minut sprawdzimy, jak poszło Dominice Włodarczyk, jak poszło Katarzynie Niewiadomej Fini, no i pozostałym kolarkom na drugim etapie Tour de France kobiet.

No to ja przepraszam, bo oczywiście no, tych atrakcji sportowych to dzisiaj dużo więcej było. Zapomniałem no, o tej najważniejszej, takie małe faux pas na początek tej strefy kibica, czyli oczywiście wygrana polskich siatkarzy w Lidze Narodów. Trzecia w Lidze Narodów, do tego była jedna w poprzedzającej Ligę Narodów Lidze Światowej, a zatem już czwarty triumf reprezentacji polskich siatkarzy w tym niezwykłym turnieju. No a jeśli chodzi o ten drugi etap kolarskiego Tour de France kobiet, to Rianne Marcus dogoniona na około 600-700 metrów przed metą, więc będzie finisz z peletonu. Czy po raz kolejny Lorena Wip? No to za chwilę się okaże, ale już śmiało myślę, że można powiedzieć, że zawodniczka w żółtym trykocie, a więc liderki Tour de France, dojedzie jako pierwsza. No, Lorena Wip jest nieprawdopodobną sprinterką, nie ma sobie równych w peletonie. I po raz drugi w tym Tour de France zwycięża holenderska sprinterka. No i cóż, na drugim miejscu Włoszka Balsamo, która wczoraj gdzieś tam ucierpiała, zdaje się, razem z Dominiką Włodarczyk. Przewróciła się na kilometr przed metą. Na trzeciej pozycji Marianne Vos. No to już wszystko znamy, jeśli chodzi o tę pierwszą trójkę drugiego etapu. Musimy chwilę poczekać na kolejne miejsca, między innymi miejsca Polek w tym wielunianki Dominiki Włodarczyk, za którą trzymamy ogromnie kciuki. No bo przypomnę, w tamtym roku czwarte miejsce zajęła, trzecia była Katarzyna Niewiadoma, a dwa lata temu Katarzyna Niewiadoma zwyciężała w Tour de France kobiet. Dominika Włodarczyk w tym roku jest liderką w swojej drużynie, mimo że ma w zespole no, najlepszą w klasyfikacji UCI kolarkę tego sezonu, Paola Blasi, więc no, to duży zaszczyt dla Dominiki Włodarczyk, która też informowała przed rozpoczęciem wyścigu, że przepracowała te ostatnie tygodnie naprawdę dobrze. No zresztą też formę potwierdzała na Mistrzostwach Polski, wygrywając i w starcie w rywalizacji ze startu wspólnego, jak i w jeździe indywidualnej na czas. No zatem to wszystko no, składa się tak, że no, można liczyć na dobry wynik Dominiki Włodarczyk na francuskich trasach, ale też nie do końca, no bo dzisiaj, tak jak i wczoraj, finisz w Genewie. No i tak jak wczoraj, dzisiaj też Lorena Wip wygrywa, ale dzisiaj już w żółtej koszulce, żółtych spodenkach, no i też żółtym kasku, chociaż ten żółty kask to zdaje się i tak był, no ale Lorena Wip najlepsza, najszybsza na drugim etapie tegorocznego Tour de France, umacnia się na pozycji liderki. To jesteśmy tego pewni. No i za kilka minut myślę, że też te wyniki już będą znane bardziej dokładne, jednak no tam potrzebne też foto finisze, więc jak tylko się pojawią te wyniki, to wszystko przekażę, szczególnie mówimy tutaj o miejscach Polek. No i za kilka minut o tym najważniejszym sukcesie dzisiaj, czyli o wygranej polskich siatkarzy w Lidze Narodów. No to już za chwilę posłuchamy sobie trenera Nikolę Grbicia, a także jednego z naszych siatkarzy.

0: No to jeszcze tak uzupełniające to, co dzieje się na różnych arenach. No to też trwa mecz piłkarskiej PKO Ekstraklasy w drugiej kolejce. Beniaminek, Śląsk-Wrocław podejmuje drużynę Rakowa-Częstochowa na ławce trenerskiej, którego zasiada Dawid Kroczek, łódzki trener, mając teraz szansę prowadzić drużynę grającą w europejskich pucharach. Jak na razie w 45 minucie, czyli tuż przed doliczonym czasem gry pierwszej połowy, bez bramek. 0-0 na stadionie we Wrocławiu. Szymon Marciniak sędziuje w tym spotkaniu. No to zdaje się pierwszy mecz Szymona Marciniaka po powrocie z Mistrzostw Świata. No takim powrocie na pewno z pewnym niedosytem. No ale cóż, tak to wszystko wyglądało. No to teraz o tym, co dzisiaj się wydarzyło w dalekim chińskim Ningbo, bo tam kolejny wielki sukces polskich siatkarzy, którzy obronili tytuł w Lidze Narodów. W rozegranym dzisiaj finale pokonali USA 3-2. Dobre rozpoczęcie meczu w wykonaniu Polaków. Wygrana 25-21, no ale później zaczęły się schody 23-25, 25-27 w trzecim secie, choć Polacy prowadzili już w końcówce nawet 3 punktami. No i ogromne emocje w secie czwartym. Wygrana 25-23, ale nie obyło się bez kłopotów. W decydującym piątym secie w tiebreaku 15-10 od połowy tego seta zaczął działać polski blok, no i Amerykanie odbijali się od niego jak od wielkiego, szczelnego chińskiego, nomen omen, muru, i to sprawiło, że Amerykanie no nie dali rady, a Polacy zwyciężyli 15-10. Zadziałała też zmiana trenera Grbicia i wpuszczenie na atak Wilfredo Leona. Na przyjęciu byli wówczas Tomasz Fornal i Kamil Semeniuk. No tutaj na pewno dwaj zawodnicy, którzy odegrali główne role w tym zwycięstwie, choć oczywiście cały zespół się liczył, bo i w końcówce środkowi Bartłomiej Lemański, który przecież do jeszcze niedawna był siatkarzem PGG Skrybełchatów, no tak naprawdę ostatni sezon, to właśnie jeszcze grał w Bełchatowie, od nowego sezonu już zmienia barwy klubowe. Najwięcej punktów zdobył Kamil Semeniuk, 17, ale MVP w ogóle całego turnieju został wybrany Tomasz Fornal, no i też jego mocne zagrywki właśnie w końcówce czwartego seta odwróciły losy tej rywalizacji. A tak sukces skomentował selekcjoner reprezentacji Polski Nikola Grbić.
1: Oczekiwałem trudny mecz. To, co powiedziałem zawodnikami na początku szatni, było to, że musimy oczekiwać, bo oni będą grali dużo lepiej. Będzie inaczej, absolutnie, jak ten mecz w Chicago. Musimy się przygotować, że będziemy grali punkt za punktem, ale na końcu musimy mieć cierpliwości, jeśli oni zagrają, jak zagrali. Wrócić i mieć cierpliwości, bo nasza jakość na końcu musi zrobić przewagi. I pomogło za dużo to, co Semen zagrał, to, co Leo zmienił rolę praktycznie i zagrał na miejscu, na którym nie próbowaliśmy nie jeden raz. I naprawdę, kiedy mamy tych zawodników z taką jakości, myślę, że jest łatwiej dla mnie też robić decyzje i przygotować zespół za każdy scenariusz. Czekamy na Kevina, on jeszcze nie jest na swoim poziomie, na który może być. Jedna rzecz, że nie chciałem go puścić w jednym momentu, który naprawdę mieliśmy dużo problemów w ataku z prawego. On może zagrywać, on może blokować, ale jeszcze ma jakieś problemy w ataku i dlatego nie chciałem go zostawić w trudnej sytuacji. Oczywiście Leo był gotów, on jest fantastyczny w ataku, w zagrywce i bloku dzisiaj też. I pomógł naprawdę dużo w dzisiejszym meczu.
0: No to właśnie ta informacja, w zasadzie to skomentowanie tej zmiany i wpuszczenie w miejsce Bartłomieja Bołądzia właśnie Wilfredo Leona, a nie Kevina Sasaka, tak to wyjaśnił trener Nikola Grbić. To oddajmy głos jeszcze libero naszej drużyny, Jakubowi Popiwczakowi.
2: Jestem przeszczęśliwy. Ciężko mi w ogóle będzie wyrazić to, jak teraz się czuję. Mam wrażenie, że to jest właśnie wymarzony sposób, w jaki moglibyśmy sobie wyobrazić ten mecz, wygrać ten mecz. Przychodzą mi gdzieś obrazki z zeszłego roku, gdzie wygraliśmy tutaj wszystkie 3 mecze po 3-0 i tak wracaliśmy do domu. Wiadomo, my byliśmy mega szczęśliwi, ale tak trochę z takim uczuciem, że nikt nas nie sprawdził i może jakoś wszyscy zagrali poniżej oczekiwań. A dzisiaj zdobywamy ten złoty medal, pokonując Amerykanów, którzy wczoraj rozegrali fenomenalny mecz. Dzisiaj no, było to mega ciężko, a ostatecznie wyszarpaliśmy to, wywalczyliśmy to sobie. zachowując wszelkie proporcje, ja oglądając mecz chłopaków ze Stanami Zjednoczonymi na Igrzyskach Olimpijskich, marzyłem o tym, żeby mieć taki swój mecz. I tutaj dzisiaj brałem w tym udział, w tym wielkim wydarzeniu siatkarskim. Co prawda tylko Liga Narodów, ale aż Liga Narodów. I jestem dumny z całej drużyny, że doszliśmy do tego miejsca, że zagraliśmy takie spotkanie i na koniec je wygraliśmy, bo to jest najważniejsze. Momentami było ciężko, no ciężko było zatrzymać McHenry'ego dzisiaj, który tam czasami się mówi, że z drugiego, z trzeciego piętra, on dzisiaj mam wrażenie z czwartego atakował. Haynes, który był świetny, Anderson z plastrem na czole, niesamowitą raną wrócił do gry. No heroiczny bój, heroiczna postawa Amerykanów, ale tym bardziej cieszy to, że to my na koniec cieszymy się ze zwycięstwa, naprawdę. Ciężko opisać słowami to, jak jestem dumny z całej ekipy i z tej grupy ludzi. Wszyscy mamy tutaj podobne plany, po prostu na chwilę znaleźć jakiś cichy kąt, zamknąć się w czterech ścianach ze swoimi ulubionymi ludźmi i nie myśleć o siatkówce, bo dużo tej siatkówki było ostatnio, dużo podróży, dużo zmian czasu, dużo emocji. Mamy to szczęście, że tych pięknych emocji jest bardzo dużo, a tych złych było przez ostatnio troszkę mniej, także myślę, że to jest świetna sprawa.
0: No i tyle, libero Jakub Popiwczak. Być może, jeśli jakieś kolejne rozmowy, kolejne wypowiedzi naszych siatkarzy spłyną z chińskiego Ningbo, no to jeszcze wrócimy do siatkówki. Na razie tylko dodam, że Polacy zwyciężyli w Lidze Narodów już po raz trzeci. Poprzednio było to w 2023 i 2025 roku, a wcześniej w 2012 zdobyli także złoto, ale wtedy rozgrywki, no, które teraz nazywają się Ligą Narodów, nazywały się Ligą Światową. Od 2019 roku biało-czerwoni nie schodzą natomiast z podium właśnie Ligi Narodów. Za kadencji Serba Grbicia wywalczyli piąty krążek tych rozgrywek, a mają na koncie łącznie 3 złote i 2 brązowe medale. Trzecie miejsce w tegorocznej Lidze Narodów dla Słoweńców, którzy w meczu o brąz pokonali Japonię 3-1. No to za kilka minut meldunek z Wrocławia, no i meldunek z Genewy, na których miejscach ostatecznie polskie kolarki na drugim etapie Tour de France kobiet.

To zgodnie z obietnicą teraz 27 minut po godzinie 18 i sprawdzimy w strefie kibica, które miejsca zajęły polskie kolarki na drugim etapie Tour de France kobiet. No to najwyżej z biało-czerwonych Malvina Mull w pierwszej dziesiątce, miejsce 9 pozycja. Niedaleko za nią Dominika Włodarczyk-Wielunianka 13, ale to wszystko ten sam czas, który zaliczono liderce zwyciężczyni dzisiejszego etapu Lorenie VIP. Natomiast no, pozostałe nasze kolarki, jeszcze dwie także w tej grupie głównej. Mowa tutaj o Katarzynie Niewiadomej Fini, która jest 29 i wychowance tramwajarza Łódź, bo to tak wszystko się właśnie zaczynało. Tutaj w Łodzi Agnieszka Skalniak-Sujka na 74 pozycji i to jeszcze też jest ten sam czas, co zwyciężczyni dzisiejszego etapu. Natomiast no, ze stratą, i to dość znaczną, Karolina Perekitko, która straciła ponad 7 minut i uplasowała się na 94 pozycji. W klasyfikacji generalnej oczywiście prowadzi Lorena VIP. Tutaj nic się nie mogło zmienić. Druga jest Likurt Pienaar. No, na trzeciej pozycji Demi Vollering. Natomiast no, powoli tutaj się będzie tasowało, bo już jutro etap pagórkowaty, tak to określają organizatorzy. Te pierwsze dwa etapy płaskie, jutro już takie no, większe górki, choć i wczoraj i dzisiaj było też trochę podjazdów, na których no, mocne tempo prezentowały niektóre grupy. No i to pewnie wszystko będzie się teraz jeszcze bardziej nasilało. Ta intensywność będzie jeszcze większa. A jeśli chodzi o mecz we Wrocławiu, tam Śląsk-Wrocław podejmuje Raków Częstochowa. To druga kolejka PKO Ekstraklasy do przerwy bez goli. A zatem 0-0 w tym spotkaniu w pierwszej lidze, natomiast dużo goli w Mielcu. Tam Stal, która w pierwszej kolejce wygrała w Skierniewicach z Unią 2-1, prowadzi spod Beskidziem Bielsko-Biała 3-2, 64 minuta. No a jeśli chodzi o mecz w Suwałkach, Wigry, UKS 2 Łódź, pierwsza połowa, 29 minuta, to grupa pierwsza trzeciej ligi i 0-0. Tak jak mówiłem, dzisiaj oczywiście będzie podsumowanie całej kolejki w naszej strefie kibica, jeśli chodzi o grupę pierwszą trzeciej ligi, ale na to zapraszam mniej więcej za godzinę, około godziny 19:30, może 35. Zaczniemy sobie to podsumowanie, no bo dzisiaj to podsumowanie będzie nieco dłuższe niż bywały w zeszłym sezonie, a niewykluczone, że właśnie od tego sezonu faktycznie te podsumowania będą po prostu dłuższe, choćby z tego względu, że no pięć drużyn mamy w grupie pierwszej trzeciej ligi, nie jak w tamtym sezonie cztery drużyny. No to tyle na razie, jeśli chodzi o te meldunki. Za kilka minut wrócimy do tego, co wczoraj działo się w Warszawie.

0: 26 minut pozostało do godziny 19. Strefa Kibica w Radiu Łódź. No to teraz już na dobre. Piłka nożna, sporo dzieje się na stadionach, o których mówiłem. Stal Mielec, Podbeskidzie, Bielsko-Biała już 3-3. A w Suwałkach Wigry prowadzą z ŁKS-em 2 Łódź 1-0. To grupa pierwsza trzeciej ligi. W Mielcu oczywiście pierwsza liga. No i teraz o pierwszej lidze też będziemy mówić. A konkretnie o tym, co wczoraj działo się w Warszawie. Polonia Warszawa, Unia Skierniewice. Dla Unii pierwszy wyjazdowy mecz w historii w pierwszej lidze. No i początek, no, poloniści mogli szybko objąć prowadzenie, no ale na wysokości zadania stał bramkarz Unitów Stanisław Pruszkowski. No a później odnalazł się najlepszy strzelec tej drużyny, Kamil Sabiło, w zamieszaniu podbramkowym z bliskiej odległości. Wpakował piłkę do siatki po niepewnej interwencji bramkarza Polonii Jelenia. Uderzał wtedy z główki Eryk Woliński, a Sabiło z bliska, tak jak mówiłem, tę piłkę wpakował do siatki. No, gdyby napastnik Unii nie ruszył, to być może któryś z dwóch obrońców Polonii piłkę by zdążył jeszcze wybić z linii bramkowej, a być może Bartosz Bida jeszcze zdążyłby też to wszystko zamknąć. Jednak tak się nie stało. Sabiło na 1-0 dla Unitów, a Bartosz Bida kilka minut później, dokładnie 3 minuty później, też został bohaterem, ale niestety antybohaterem dla Unii. W dość przypadkowej sytuacji jednak nierozważne wejście Bidy wyprostowaną niemalże nogą na wysokości kolana Olszewskiego. Decyzja sędziego, od razu czerwona kartka. Bida wyleciał z boiska, tutaj nic, VAR nie pomógł Unitom, no bo też trudno tutaj było inaczej postąpić. I od tej 39 minuty Skierniewiczanie musieli sobie radzić w 10, a sfaworyzowaną Polonią Warszawa, która też jest stawiana w roli faworyta do awansu do Ekstraklasy, no to zadanie było piekielnie trudne. Udało się utrzymać prowadzenie do przerwy. Po zmianie stron jednak Mateusz Stępień sfaulował we własnym polu karnym i w 54 minucie Gnazę wykorzystał pewnie rzut karny. Jednak kolejne minuty to naprawdę dobra obrona zawodników ze Skierniewic. No i od pewnego momentu też zaczęli wychodzić groźniej z kontratakami. Po dwóch, trzech stałych fragmentach gry mogli też nieco lepiej się zachować, bo było sporo zamieszania przed bramką Polonii. Jednak nie udało się skierować piłki do siatki Skierniewiczanom. W 89 minucie na 2-1 wyprowadził, na prowadzenie 2-1 wyprowadził warszawian Ernest Terpił. Były piłkarz między innymi Widzewa Łódź, wykorzystał, no, błąd gdzieś ustawienia obrony Unii, o czym za chwilę będzie więcej, a w 9 minucie doliczonego czasu gry Simon Skrap ustalił wynik tego meczu. No to posłuchajmy komentarzy po tym spotkaniu. Najpierw trener Unitów Kamil Socha.
1: Mamy spory niedosyt, czujemy sportową złość, taką zupełnie inną od tej, którą czuliśmy po meczu ze Stalą, bo tu już byliśmy bardzo blisko tego, co potrafimy i tego modelu grania, jaki sobie narzuciliśmy. I myślę, że długimi momentami do czerwonej kartki byliśmy równorzędnym przeciwnikiem dla Polonii, a momentami nawet to my posiadaliśmy inicjatywę i to przyniosło nam prowadzenie. Natomiast no niestety bardzo nieszczęśliwe zdarzenie w środku pola, zakończone czerwoną kartką dla Bartka Bidy. Od razu uprzedzam pytanie, nie mam żadnych pretensji do niego, bo to nie było ani zamierzone, ani no nawet przez chwilę intencji nie było tam zrobienia krzywdy przeciwnikowi, po prostu obaj walczyli o piłkę. Przepisy są jakie są, że no w tym momencie ukarano naszego zawodnika. Można się z tym zgadzać lub nie, ale takie są przepisy. No cóż, no od tego momentu wiadomo, że obraz gry nieco ulega zmianie, chociaż mimo wszystko w drugiej połowie, poza tym początkiem, gdzie straciliśmy zupełnie niepotrzebną bramkę po rzucie karnym, no też nie zachowaliśmy się tak, jak powinniśmy, to później Polonia nie stwarzała jakichś wielu groźnych sytuacji pod naszą bramką, mimo gry w osłabieniu, to tej niewątpliwej dużej jakości Polonii aż tak bardzo nie pozwalaliśmy się uwidocznić. Mieliśmy też swoje okazje i to nawet bardzo, bardzo dobre. Szkoda, że nic tam nie wpadło, bo myślę, że wtedy w zupełnie innych nastrojach byśmy ten mecz kończyli. No ale skończyło się, jak się skończyło. Zapłaciliśmy, myślę, dużą karę za te błędy, ale z postawy zespołu jestem naprawdę zadowolony i myślę, że jeśli tak będziemy grać, to wcześniej czy później te punkty zaczniemy zdobywać i przybliżać się do naszego upragnionego celu.
0: Mateusz, Stępień, tym razem po pierwszym wyjazdowym meczu w tej pierwszej lidze. No nie jest ona dla Was łaskawa, bo już pomijam ten terminarz, o którym mówimy od początku, że jest bardzo trudny, ale no, po raz kolejny zbieracie mocne doświadczenia. Na pewno zrobiliście krok do przodu, jeśli chodzi o grę, przynajmniej w pierwszej połowie.
2: Można powiedzieć, że wyglądaliśmy tak, jak wyglądaliśmy i w poprzednim sezonie, i dwa lata temu, przynajmniej nasz styl gry. No niestety mecz się troszkę ułożył inaczej, bo nie pamiętam już o 3 minuty, ale chyba od około 30 minuty.
0: 36 gol, 39 czerwień.
2: Okej, od 39 minuty graliśmy w dziesiątkę, już do końca.
0: No ale udało Wam się objąć prowadzenie, to na pewno na plus. I do przerwy to 1-0. Co sobie w szatni mówiliście? No bo było wiadomo, że Polonia będzie naciskała i dążyła do tego gola.
2: Nasz plan tak naprawdę w przerwie się miał nie zmieniać. Mieliśmy nadal iść wysoko, no wiadomo, że jednego mniej ciężej się gra. Na pewno nie chcieliśmy się cofać głęboko, no ale niestety nie udało się chociażby punktu dociągnąć do końca.
0: Karny, trochę miałeś tam swój udział, nawinął cię.
2: No miałem udział, chciałem pójść do bloku, ale niestety drugą nogą zahaczyłem zawodnika i karny.
0: To później 1-1 w 88 minucie, dwie zmiany, wchodzi między innymi Jonathan Strauss, tam miała być chyba zmiana, jeśli chodzi o liczbę w obronie, tak? Troszkę tutaj z formacji mieliście zmienić, czy formacja miała zostać?
2: Nie, formacja miała zostać. No, przeanalizujemy na pewno tą bramkę tak na gorąco, tylko wydaje mi się, że chyba byliśmy źle ustawieni jako cała formacja defensywna.
0: Tyle kapitana Mateusz Stępień, to wróćmy jeszcze do trenera Kamila Sochy, który no, przyznał też, że cały czas brakuje tego doświadczenia i te główne błędy, no to wynikały między innymi z tego doświadczenia, ale są też nadzieje na lepsze jutro.
1: Myślę, że tak. No, ja sobie zdaję sprawę, ja już to mówiłem ostatnio, że przyzwyczailiśmy naszych kibiców i wszystkich do tego, że wygrywamy, no bo mamy taką pasę, że od 3 lat praktycznie cały czas idziemy w górę i to jest fajne. Natomiast, żeby nadążać za poziomem, do jakiego dochodzimy, no to trzeba czasu na to, żeby ci zawodnicy, którzy jeszcze nie tak dawno grali w trzeciej lidze, nabrali doświadczenia i nauczyli się tej ligi, albo kupić zawodników, którzy tą ligę znają. No, na to drugie rozwiązanie z różnych przyczyn nie możemy sobie pozwolić i tyle, dlatego musimy się uzbroić w cierpliwość. Natomiast, tak jak powiedziałem, no, nawet rozmawiałem z Piotkiem po meczu z trenerem Polonii i powiedział, że spokojnie, no bo z taką grą to nie ma szans, żebyśmy nie zaczęli zdobywać punktów, więc no, trafiliśmy kalendarz naprawdę nieprawdopodobnie ciężki, no to jest niemożliwe. Gratuluję tej osobie, która losowała, no bo trafiliśmy na samym początku na wszystkich głównych faworytów, więc będzie ciężko, ale skoro my na terenie Polonii potrafimy się tak zaprezentować, no to ja jestem spokojny o przyszłość.
0: Trener Kamil Socha wspominał o trenerze Polonii, no to też oddajmy głos Piotrowi Stykowcowi, który między innymi właśnie chwalił Unię Skierniewice.
3: Cieszą oczywiście trzy punkty zdobyte dzisiaj, wywalczone po niełatwym meczu. Nie był to nasz jakiś taki optymalny mecz. Myślę, że w wielu aspektach takiej płynności gry nawet chyba słabszy niż ten z Puszczą Niepołomice. Ale też graliśmy z bardzo taką drużyną ciekawą, myślę, że perspektywiczną, która dobrze operuje piłką, która też ma swój plan na granie i to było widać. Podeszliśmy do nich z dużym takim szacunkiem, ale z pewnością siebie. Natomiast te sytuacje, które stworzyliśmy w pierwszej połowie, no nie wykorzystaliśmy i trochę nerwowości się wkradło.
0: No to tyle. Trener Piotr Stokowiec. Polonia Warszawa pokonuje Unię Skierniewice 3-1. Jeśli chodzi o tabelę ligową, no to warszawianie w tej ścisłej czołówce jako jedna z trzech drużyn na ten moment mają 6 punktów. Arka Gdynia, Polonia Warszawa, Brukbet, Termalika, Nieciecza to czołówka. Jeszcze ktoś tam może doskoczyć do tej czołówki. Mowa między innymi o Stali Mielec, która na razie remisuje z Podbeskidziem Bielsko-Biała 3-3, a także Chrobry Głogów i Pogoń Grodzisk Mazowiecki. To jeszcze drużyny, które też mogą mieć po 6 punktów po drugiej kolejce. No to tyle, jeśli chodzi na razie o pierwszą ligę. Cały czas będziemy jednak obserwować to, co dzieje się w Mielcu, a za kilka minut no, o tym, co wczoraj działo się w Łodzi, a dokładnie to mowa o Grand Prix na żużlu.

0: To teraz o żużlu. Wczoraj na łódzkiej motoarenie po raz pierwszy w historii odbyło się Grand Prix żużlowe. No i wygrał Brytyjczyk Robert Lambert. Drugi był natomiast Patryk Dudek. To jedyny Polak w czołowej czwórce, czyli w tym finałowym biegu. No i to zawodnik, który do tego finału awansował bez konieczności jeżdżenia w półfinałach. To była siódma runda Mistrzostw Świata w tym sezonie, a z reprezentantem Polski po tym sukcesie rozmawiał Tomasz Kowalczyk.
1: Patryk, drugie miejsce w zawodach Grand Prix, nowych zawodach. Jak oceniasz ten tor, jak oceniasz to, co się w Łodzi wydarzyło?
2: O tor, jeśli chodzi, to uważam, że pozytywne zaskoczenie, bo byliśmy tu chyba po godzinie 11. Było dużo niepewności z tą pogodą, bo sytuacja na tych radarach wyglądała tak samo jak we Wrocławiu, czyli miało padać, nie miało padać, miało być później, wcześniej, finalnie wyszło dzisiaj chyba super. Patrząc też, że ten tor po wczorajszych zawodach za bardzo nie był przygotowany, bo chyba padał tu deszcz, więc ogólnie kończąc temat toru, było dobrze. Phil też za dużo na szczęście nie grzebał, chyba przy równaniach, chociaż już końcówka zaczęła być taka, że zaczął bronować krawężnik i płot i ja mówię, widzę, się dużo pozmienia, ale mi to jakby pasowało pod względem przełożeń. Więc super.
1: A jeżeli chodzi o twoją formę, to od początku, tak z wysokiego C, mocno wjechałeś w turniej, mocno też go zakończyłeś.
2: Na tym polega żużel. Kto szybciej, wiesz, ustawi te setupy, to jeździ z przodu, więc wydaje mi się przy też tych polach startowych, gdzie miałem numer 13, te czwarte pole w sumie wykorzystałem w jakiś tam sposób w pierwszej serii. To chyba w dwóch ostatnich biegach dopiero Michael Jebsen-Jensen pokazał, jak można zdobyć punkty z czwartego pola, bo czwarte pole ze startu było bardzo twarde, więc dużo fajnego się poukładało, mam wrażenie, w tych zawodach. Po pierwszym biegu, jak zobaczyliśmy, jak chłopacy się ślizgają na tym torze, zauważyliśmy, że tor jednak jest inny niż przewidywaliśmy. Zrobiliśmy dużą zmianę przed pierwszym biegiem i finalnie wszystko grało tak, że za dużo nie było trzeba grzebać. Patrząc na ostatnie biegi finałowe w różnych zawodach żużlowych, pierwsze pole jest trudne tutaj i też nie było handicapu jakiegoś wielkiego z pierwszego, a przy takich zawodnikach, jak wiesz, że po prawej, zakładając, że jadę z pierwszego, a po prawej masz Lamberta, Brady'ego i Jebsena, który z czwartego na bank będzie ciął w kredę, Brady pojedzie prosto na płot, a Lambo też będzie wszędzie, co bez sensu brać chyba pierwsze pole, więc raczej lepiej zakombinować coś z trzeciego przy równym starcie lub dobrym starcie, a czułem się na tyle dobrze z trzeciego pola, że wiedziałem, że kurde, czemu miałbym nie wygrać i ich założyć, więc wydaje mi się, że wyszło okej.
1: Poprawiłeś swoją pozycję w klasyfikacji generalnej. Piąte miejsce, jak patrzyłem, no to już jest troszkę bezpieczniej chyba się robi, bo troszkę się martwiłeś o tą siódemkę, jak poprzednio rozmawialiśmy.
2: No bo patrząc, że chyba Madsen czy Frick wygrali jeden turniej, dając, nie wiem ile tam, pierwsze miejsce ma 20 punktów, więc mega skok w rankingu. Więc ja widziałem, że ja też potrzebuję jechać na pewno w jakimś finale, żeby... Przy oczywiście nieszczęściu chłopaków jak Holder, Lindgren, Bewley, tą siódemkę muszę powalczyć. Bartek raczej się utrzyma, a Boryn wywalczył Grand Prix w Terenzano, więc nie liczę na dziką kartę, trzeba walczyć i cieszę się, że wskoczyłem gdzieś do tej siódemki. Oczywiście jeszcze mamy 3 turnieje, zobaczymy, co się wydarzy. Więc.
1: Zadowolony jesteś z tego drugiego miejsca, czy taki podminowany dzisiaj trochę?
2: Very happy, że zdobyłem punkty i gdzieś tam ulokowałem się stabilniej w tych top 7 miejsc, gwarantujące jazdę w Grand Prix na przyszły rok.
0: A trzeci w Łodzi był były zawodnik Orła Łódź, Australijczyk Brady Kerz, czwarty Michael Jebsen-Jensen. Na szóstej pozycji niespodzianka Bartosz Zmarzlik, ósmy Kacper Woryna, Piotr Pawlicki, jedenasty, Dominik Kubera, trzynasty. Nowym liderem klasyfikacji generalnej został Brady Kerz, a drugie miejsce zajmuje Bartosz Zmarzlik, który ma tyle samo punktów. Trzeci Robert Lambert, kolejne zawody Grand Prix 8 sierpnia w Rydze, a fotorelacja z wczorajszego Grand Prix w Łodzi na Radio Lodz.pl.

W piłkarskiej PKO Ekstraklasie we Wrocławiu cały czas bez bramek. Śląsk Kraków 0-0, a w pierwszej lidze Stal Mielec pod Beskidzie Bielsko-Biała 3-3, a w Suwałkach Wigry do przerwy prowadzą z drugim ŁKS-em 2-0. To pierwsza kolejka w grupie pierwszej, trzeciej ligi. Na podsumowanie zaproszę już po godzinie 19, a do 19 właśnie pozostało niespełna 6 minut. O 19 w Radiu Łódź informacje, po nich wracamy do strefy kibica.

0: Autopromocja.
1: Polszczyzna to temat fascynujący, ale i nieoczywisty.
2: Co w Radiu Łódź udowadniają dr Izabela Różycka
1: i profesor Joanna Satoła-Staśkowiak.
3: Kiedy wyraz knędz po kolejnych zmianach, brzmiący już teraz ksiądz, zmienił znaczenie na osoba duchowna, kapłan, wyraz książę zajął w systemie jego miejsce.
4: Piernik zwany był kiedyś pieprznikiem i chyba to jest już bardzo ciekawy punkt wyjścia.
1: Nawiasem mówiąc, we wtorki i czwartki o 14:40.
2: Zapraszamy Małgorzata Warzecha
1: i Anna Groblińska.
5: Nie mogłeś być z nami na koncercie Open Stage Ether Jazzu, a może chcesz jeszcze raz poczuć atmosferę wyjątkowego koncertu? Relacji z ubiegłotygodniowego koncertu Open Stage Ether Jazzu posłuchasz już w poniedziałek po godzinie 21 w Radiu Łódź w audycji Okolice Jazzu prowadzonej przez Piotra Bielawskiego. Przeżyj te muzyczne emocje jeszcze raz tylko w Radiu Łódź.
6: Zaprasza Piotr Bielawski.
0: Autopromocja. Reklama.
7: Zdradzę ci sekret. Jest miejsce, z którego zaczyna się wakacyjna przygoda. Z Łodzi prosto na Kretę do Albanii, Egiptu, Bułgarii, Rodos, Zakynthos, a może pachnąca przyprawami Turcja. Relaks, słońce, nowe kultury czekają. Oferty wakacyjne z czarterami z Łodzi znajdziesz w biurach podróży. Port lotniczy Łódź. Bliżej niż myślisz. Szczegóły na łódź-airport.pl.
8: Czy już znasz tę nowość?
9: Suplementy diety Vital Senior to linia specjalistycznych produktów stworzona w trosce o seniorów. Vital Senior Skurcz.
8: Magnez i potas pomagają w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni
9: oraz wspierają układ nerwowy,
8: a dodatkowo mangan, tiamina, witaminy B12 i B6.
9: Bezglutenowy
8: i bez laktozy.
9: A tabletka jest łatwa do połknięcia.
8: To wszystko takie ważne.
9: Vital Senior. Jak dobrze. Szczegóły na vital-senior.pl.
7: Przy Placu Wolności.pl. Inwestycja, którą wypada mieć. Wyobraź sobie miejsce, gdzie ponadczasowa architektura spotyka nowoczesny luksus. Przy Placu Wolności to apartamenty z zielonym dachem, ponad 20 udogodnieniami i standardem, jakiego w Polsce jeszcze nie było. To prestiżowy adres do życia i wyjątkowa inwestycja z dużym potencjałem wzrostu wartości. Wejdź na przyplacuwolności.pl i zaprojektuj własny apartament. Jedyny taki jak ty.
9: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Witaj. Paliwo 20 groszy taniej.
10: O!
9: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
10: O, a o ile?
9: 35 groszy taniej na litrze.
10: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
9: Tak!
11: A jak lemoniadę?
9: No też.
10: To poprosimy.
9: Ale co?
11: Wszystko!
9: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Witaj. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verwa i Efekta. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
0: Po reklamie.
12: Tu Radio Łódź, jest 19:00. Wiktoria Makowska, zapraszam na wiadomości. Groźny wypadek w Buczku. Zderzyły się 4 samochody, podróżowało w nich 3 dzieci. Mieszkańcy mają dość ciągłych remontów. Na Jaracza szykują się kolejne zmiany. Koniec dużej przebudowy w Piotrkowie Trybunalskim. Kierowcy mogą już korzystać z ulic Wolborskiej i Rakowskiej. Po południu i wieczorem zachmurzenie na ogół małe i umiarkowane, padać nie powinno. Uwaga kierowcy, poważny wypadek w powiecie łaskim. Dziś w Buczku zderzyły się 4 samochody, którymi podróżowało łącznie 12 osób, w tym 3 dzieci. 2 osoby zostały poszkodowane. Jedną z nich śmigłowiec lotniczego pogotowia ratunkowego przetransportował do szpitala. Na miejscu pracują wszystkie służby ratunkowe, w tym 4 zastępy straży pożarnej. Policja wyjaśnia okoliczności wypadku. Drogowa telenowela na Jaracza w Łodzi trwa. Na ulicy Jaracza w Łodzi nawierzchnia Laskowskiej Klinkierowej od lat sprawia problemy. Regularnie się sypie i odkształca. Mimo remontu przeprowadzonego w 2018 roku, ulicę trzeba było od tego czasu poprawiać już kilkukrotnie. Zarząd Drogi Transportu planuje teraz rozwiązać ten problem, układając na ulicy asfalt zamiast klinkieru. Okoliczni mieszkańcy mówią, że mają dość ciągłych remontów.
13: No niestety, ale to już wie pan co, ja nie wiem co oni robią. Czy oni najtańszego wybierają, tak bez przerwy papszą. Jedna przy drugiej kostce nie jest tak położona, jak powinna być.
14: Autobusy jeżdżą i po prostu no dosyć często tutaj przecież jeżdżą autobusy, no i robią te różne takie kolejny, ta kostka po prostu siada.
15: Tutaj to nie wiem co pomoże na tej ulicy. Autobusy, nie wiem co tu już jest dobrym rozwiązaniem, naprawdę.
12: Zarząd Dróg i Transportu planuje, aby na ulicy Jaracza położono asfalt. To rozwiązanie zostało już uzgodnione z konserwatorem zabytków, który sprawuje nadzór nad ulicą. Kiedy rozpocznie się remont, jeszcze nie wiadomo.
7: Więcej na radiołódź.pl.
12: Średnie ceny paliw na stacjach przekroczyły 8 zł za litr. Dotyczy to oleju napędowego oraz benzyny 98. Za popularną 95 kierowcy płacą średnio 7,51 zł za litr, co jest najwyższą ceną tego paliwa w tym roku. Rząd zapowiada, że na ostatnie 2 tygodnie wakacji może przywrócić mechanizm obniżający ceny paliw, a on obowiązywał do 30 czerwca i przewidywał obniżkę podatku VAT i akcyzy oraz wprowadzał maksymalne ceny paliw. Mieszkańcy Piotrkowa Trybunalskiego mogą już w pełni korzystać ze zmodernizowanych ulic Wolborskiej i Rakowskiej. Do użytku oddano ponad 2 km przebudowanych dróg. Była to jedna z największych inwestycji komunikacyjnych w mieście w ostatnich latach. A szczegóły zna reporter Radia Łódź Paweł Kwiatkowski.
11: W ramach prac przebudowano jezdnie, chodniki i skrzyżowania. U zbiegu obu ulic powstało nowe rondo, a 2 kolejne zostały zmodernizowane. Wybudowano także drogi rowerowe, zatoki autobusowe, miejsca parkingowe oraz pętle przy ulicy Rakowskiej. Zmiany objęły również plac Litewski i parking w rejonie szpitala. Duża część robót prowadzona była pod ziemią. Przebudowano sieci wodociągowe, kanalizacyjne, gazowe i energetyczne.
15: To jedna z większych inwestycji drogowych, infrastrukturalnych w ostatnich latach,
11: mówił prezydent Piotrkowa Juliusz Wiernicki. Zamontowano także inteligentne oświetlenie oraz dodatkowe lampy na przejściach dla pieszych. Jak tłumaczy inżynier miasta Adam Bak, to najnowocześniejszy system sterowania oświetleniem w kraju.
16: To jest standard, który mam nadzieję pojawi się w przyszłości w Piotrkowie.
11: Kierowcy powinni też zwracać uwagę na zmienioną organizację ruchu w rejonie ulicy Jerozolimskiej i Spacerowej. Paweł Kwiatkowski, Radio Łódź.
12: Wartość inwestycji wyniosła blisko 49 milionów złotych, z czego ponad 28 milionów pochodziło z dofinansowania z programu Polski Ład. Metamorfoza kina Odeon w Koluszkach. Trwają ostatnie prace przy montażu nowych i wygodnych foteli prosto z Hiszpanii. Te mają zapewnić komfort zarówno podczas seansów filmowych, jak i innych wydarzeń, mówi zastępca burmistrza Koluszek Tomasz Krawczyk.
17: Najważniejszy element tych działań to kompleksowa wymiana wszystkich 181 foteli. Poprzednie wytrzymały prawie 20 lat i co ciekawe, pochodziły z tej samej hiszpańskiej fabryki, co nowo zamontowane. Przy okazji wyprana została także wykładzina dywanowa na całej podłodze.
12: Kino Odeon ma być dostępne dla mieszkańców Koluszek i regionu już od 5 sierpnia. A kolejne wiadomości w Radiu Łódź o 20.
18: Sponsorem prognozy pogody jest sklep internetowy melisa.pl. Zdrowo, pięknie, naturalnie.
12: Pogoda w Łodzi i województwie pozostaje spokojna, utrzymuje się małe i umiarkowane zachmurzenie, bez opadów. Na termometrach mamy 22 stopnie. Ta temperatura będzie oczywiście stopniowo spadać, ale wieczór i noc zapowiadają się pogodnie. Zachmurzenie pozostanie niewielkie, a nad ranem temperatura obniży się do może nawet 15 stopni. Jutro z kolei powrót upałów. Temperatura w Łodzi i regionie wzrośnie nawet do 30.
18: Sponsorem prognozy pogody był sklep internetowy melisa.pl. Zdrowo, pięknie, naturalnie.
7: Strefa Kibica w Radiu Łódź.
19: Pięć minut po godzinie 19:00 to zaczynamy drugą godzinę naszego spotkania ze sportem. W tej drugiej godzinie no to będzie i troszkę koszykówki i rajdów samochodowych. No i przede wszystkim obiecane i zapowiadane już przeze mnie kilka razy podsumowanie pierwszej kolejki grupy pierwszej, trzeciej Ligi Piłkarskiej. Już się dużo wydarzyło, no i też dzieje się w Suwałkach, bo jeszcze ostatnia z naszych drużyn z regionu gra swoje spotkanie w pierwszej kolejce, to ŁKS 2 Łódź. I za chwilę powiem więcej, jak tam idzie ŁKS-iakom, natomiast też śledzimy to, co dzieje się na boiskach i pierwszoligowych, i oczywiście w Ekstraklasie we Wrocławiu. No to o tym też już za moment. Tomasz Ferliński program realizuje, Robert Zwoński przy mikrofonie. Jeszcze raz mówimy dzień dobry, a co tam, słoneczko ładnie jeszcze wpada przez okna studia.

Piłkarze UKS-u Dwa Łącie cały czas przegrywają w Suwałkach z Wigrami 0-2. To wynik, który utrzymywał się do przerwy. W tym momencie 52 minuta się rozpoczyna. To pierwsza kolejka w grupie pierwszej, trzeciej ligi piłkarskiej. Jeśli chodzi o pierwszą ligę, no to zakończył się mecz w Mielcu. Stal Podbeskidzie, Bielsko-Biała 3-3. Wcześniej w Chorzowie Ruch przegrał z Miedzią Legnica 0-2, a niebawem o 19.30 Pogoń Grodzisk Mazowiecki rozpocznie swoje spotkanie z Puszczą Niepołomice. No i teraz jeszcze piłkarska ekstraklasa. Śląsk Wrocław, Raków Częstochowa 0-1, 72 minuta. Wcześniej Legia Warszawa pokonała Zagłębie Lubin 3-1, a o 20.15 GKS Katowice Radomiak Radom, to jeszcze przed nami. Natomiast w grupie pierwszej, trzeciej ligi. O, tak, dzisiaj też jedno spotkanie się już zakończyło. Widzę w 2 Łódź KSC Katroszyn 5-1 i do tego jeszcze dzisiaj będę wracał. Teraz przypominam o tym, że siatkarze reprezentacji Polski wygrali dzisiaj po raz drugi z rzędu, po raz trzeci w ogóle Ligę Narodów, a wcześniej raz triumfowali także w Lidze Światowej, która zmieniła się później w Ligę Narodów. Dzisiaj w finale w chińskim Ningbo biało-czerwoni zwyciężyli 3-2 z Amerykanami. MVP całego turnieju Tomasz Fornal. Dobre wieści także jeśli chodzi o skoki narciarskie, no bo w konkursie letniej Grand Prix w Wiśle zwycięża co prawda Japończyk Naoki Nakamura, ale na 6 pozycji Kamil Waszek. No, młody nasz skoczek. Drugie miejsce dzisiaj zajął Estończyk Kajmar Wagul, a trzeci był Słoweniec Rok Oblak. Zatem nowe nazwiska w skokach narciarskich. Jeśli chodzi o pozostałych biało-czerwonych, 11 Kacper Tomasiak, 19 Maciej Kot, 24 Paweł Wąsek i na 30 pozycji Dawid Kubacki. No to tak to się dzisiaj ułożyło. Igor Milicic, trener reprezentacji Polski koszykarzy, wybrał też wąską kadrę, w której znalazły się nazwiska 17 zawodników walczących o miejsce w drużynie w drugiej rundzie eliminacji przyszłorocznych Mistrzostw Świata. Wśród wybrańców selekcjonera są Aleksander Balcerowski, Jerick Harding, Łukasz Kolenda, Jordan Lloyd, Kamil Łączyński, Miłosz Majewski, Igor Milicic junior, Dominik Olejniczak, Kuba Piśla, Andrzej Pluta, Mateusz Ponitka, Michał Sokołowski, Jakub Szumert, Jakub Urbaniak, Szymon Zapała, Jarosław Zyskowski i Przemysław Żołnierewicz. W pierwszym okienku tej części eliminacji 27 sierpnia Polacy zagrają w Rydze z Izraelem, a 30 sierpnia w Gdańsku z Niemcami. W grupie zmierzą się także jeszcze z reprezentacją Chorwacji. Trener Milicic nie skorzysta w tym okienku z usług Jeremiego Sochana. No, u Jeremiego Sochana spore zmiany, a nawet rzekłbym bardzo duże. Nowy klub, nowa konferencja, ale pozostał Jeremi Sochan w NBA, to dla niego na pewno najważniejsze i niebawem o tym nieco więcej w Radiu Łódź.

0: Śląsk Wrocław, Raków Częstochowa 0-1. No to zmienił się tutaj wynik. No i też, tak jak mówiłem, zmienił się klub. Jeremiemu Sochanowi kontrakt z New York Knicks dobiegł końca. Nie dogadał się Jeremy Sochan na podpisanie nowej umowy z mistrzami NBA, z drużyną z konferencji wschodniej, i w nowym sezonie Jeremy Sochan ma występować w konferencji zachodniej. Dzisiaj ogłoszona informacja, że Portland Trail Blazers to nowy klub polskiego jedynaka w tym momencie w koszykarskiej lidze NBA, a o szczegółach ze Stanów Zjednoczonych Jan Pachlowski.
1: Jeremy Sochan znajduje nowy dom w Trail Blazers po rozczarowującym pobycie w Knicks, pisze w pierwszym komentarzu New York Post. Krótka przygoda Jeremiego Sochana z nowojorskim klubem dobiła końca. Sochan był zawodnikiem obecnych mistrzów NBA od lutego. Jak podała stacja ESPN, 23-latek uzgodnił właśnie warunki rocznego kontraktu z drużyną Trail Blazers. Dokładne szczegóły umowy naszego koszykarza z klubem z Portland nie zostały jeszcze ujawnione. Jeśli pominąć poprzedni sezon, Sochan ma za sobą udany okres w NBA, odkąd w 2022 roku został wybrany przez Spurs numerem 9 w drafcie. W trakcie swoich pierwszych trzech sezonów NBA Sochan notował średnio ponad 11 punktów na mecz, a w rozgrywkach 2022-2023 został wybrany do drugiej piątki najlepszych debiutantów. Z Miami dla Sportu Polskiego Radia, Jan Pachlowski.
0: No to dobre wieści. Cały czas Polak będzie w NBA, choć kontrakt nie jest gwarantowany, więc no tu jeszcze na pewno sporo pracy w tym okresie przygotowawczym przed Jeremim Sochanem, ale wydaje się, że w drużynie Portland Trail Blazers jego pozycja nie jest najlepiej obsadzona, więc no tutaj szanse grania powinny być, oczywiście jeśli pokaże się z dobrej strony też w treningach Jeremy Sochan. No to jeszcze informacja z torów żużlowych, bo dzisiaj mecz w Krośnie odbył się w Metalka z drugiej Ekstralidze. To 12. kolejka. No i zwycięstwo drużyny HAS Krzydlewska Orze Łódź 49-41 w dwumeczu też Orzeł Górą, bo u siebie wygrał 2 punktami, a zatem dodatkowy punkt bonusowy w tabeli. No to wszystko sprawia, że drużyna Orła naprawdę, no myślę, że zaskakuje pozytywnie kibiców, bo jeśli spojrzeć na tabelę, no to w Metalka z drugiej Ekstralidze Orzeł zajmuje 2. miejsce. Cały czas drugi. Orzeł prowadzi Abramczyk Polonia Bydgoszcz, która ma 26 punktów. Orzeł, podobnie jak drużyna PSŻ tu Poznań, ma punktów 17. No i te drużyny mają po 12 meczów już odjechanych, a drużyna z Bydgoszczy 11, więc jeszcze może odskoczyć. No, a zatem pierwsza lider niezagrożony, natomiast Orzeł walczy o fazę playoff. No i to może być walka skuteczna, jeśli tak dalej będą jeździli zawodnicy Orła Łódź. No to tyle, jeśli chodzi o raport żużlowy, a za chwilę wrócimy jeszcze do rajdowych mistrzostw Polski, a w zasadzie to do rajdu Polski, który też był jedną z rund eliminacji rajdowych mistrzostw Polski, ale przede wszystkim był jedną z rund tym razem ERC, czyli Mistrzostw Europy, rajdowych mistrzostw Europy. No to tak to będzie, to za chwilę posłuchamy, jak sobie poradził w ubiegłym tygodniu Mikołaj Mikomarczyk.

0: 23 minuty po godzinie 19, to teraz wracamy do zakończonego tydzień temu wieczorem w niedzielę rajdu Polski, czyli czwartej rundy rajdowych Mistrzostw Europy. No tam bardzo dobry występ w końcu w tym sezonie łódzkiego kierowcy Mikołaja Mikomarczyka razem ze swoim pilotem Szymonem Gospodarczykiem. Marczyk zajął trzecie miejsce, choć strata do zwycięzcy dosyć spora, 13,5 sekundy. Tyle Marczyk i Gospodarczyk stracili do fińskiej załogi teamu Suninen Antti Hapala, no a na drugiej pozycji kolejna polska załoga, Jakub Matulka, Daniel Dymurski. Co ciekawe, Daniel Dymurski czasami zastępował Szymona Gospodarczyka na fotelu właśnie pilota Miko Marczyka. No i strata Marczyka do Matulki to było już dużo, dużo mniej, bo niespełna 4 sekundy. To posłuchajmy, co łódzki kierowca, jak łódzki kierowca Mikołaj Mikomarczyk podsumował swój występ w rajdzie Polski.
1: Dojeżdżamy do mety 82. rajdu Polski na podium, co oczywiście bardzo cieszy, natomiast chęci były może nawet jeszcze większe. Natomiast Timo Suninen pokazał tutaj klasę światową, próbowaliśmy nawiązać walkę, na wielu odcinkach było naprawdę bardzo blisko, natomiast doceniam po tym trudnym początku sezonu, że wracamy na podium, zdobywamy też dobre punkty za drugie miejsce na Power Stage'u i mam nadzieję, że to była dobra rozgrzewka do rajdu Barum, żeby tam również pokazać dobrą prędkość. To, co mnie bardzo cieszy, to że jako polskie załogi pokazaliśmy się z dobrej strony. Myślę, że naprawdę możemy być dumni z tego, jak pojechał Kuba Matulka z Danielem Dymurskim, bo to był absolutnie ich weekend. Lecieli w powietrzu i chylę czoła Kubie, bo myślę, że w jego rozwoju to będzie bardzo ważny weekend. Duma też rozpiera z Adriana Rzeźnika, który jako 19-latek już jedzie tak szybko i równo. Nasz mistrz Kajetan Kajetanowicz również z Maćkiem Szczepaniakiem w dobrej formie, także pokazaliśmy naprawdę z dobrej strony to, co potrafimy. Mam nadzieję, że wrócimy tutaj na Śląsk w przyszłości w rundzie WRC i również jako polskie załogi będziemy pokazywać prawdziwą prędkość.
2: Zatrzymać!
0: No właśnie, kibice już krzyczeli, tak? Trzymacie, zatem oby tak było. No to jeszcze kilka słów od tego, który no z lekko innej perspektywy ogląda te rajdy, czyli pilot Mikomarczyka, Szymon Gospodarczyk.
3: Jesteśmy na mecie rajdu ze świetnym wynikiem, trzecie miejsce w klasyfikacji generalnej i drugie miejsce na Power Stage'u. To jest coś, na co długo czekaliśmy w tym sezonie. Fajne odbicie, cieszę się, że tutaj w Polsce mogliśmy to pokazać przed polskimi kibicami. Niewiele zabrakło, żeby wygrać rajd albo żeby być na drugim miejscu, także tempo było owocne i mam nadzieję, że na rajdzie Barum pokażemy się również z dobrej strony.
0: A teraz to, co ważne, czyli klasyfikacja generalna. W niej Mikomarczyk zaliczył duży, duży skok, bo jest już na trzeciej pozycji. Do drugiego Włocha Andrea i Mabeliniego traci 10 punktów. No ale prowadzący teamu Suninen to ma ogromną przewagę, bo Finn ma 80 punktów, a Mikomarczyk na razie 47. Rajd Barum, czyli rajd Czech, będzie rozgrywany w dniach 14-16 sierpnia, później jeszcze rajd Wielkiej Brytanii, no i wszystko zakończy rajd Portugalii. Ja przypomnę, że Mikomarczyk broni tytułu rajdowego mistrza Europy. No to tyle, jeśli chodzi o rajdy, a teraz meldunek z Wrocławia, gdzie trwa spotkanie piłkarskiej PKO Ekstraklasy Śląsk-Wrocław, Raków-Częstochowa od 86 minuty 1-1, a zatem końcówka może być niezwykle ekscytująca. Pytanie też, ile minut doliczy jeszcze sędzia Szymon Marciniak, bo w tym momencie 88 minuta na zegarze we Wrocławiu.

0: to takie męskie.
1: Ależ ci byli piłkarze Widzewa szaleją na różnych boiskach, w różnych rozgrywkach. Piotr Samiec-Talar wyprowadza Śląsk-Wrocław na prowadzenie w meczu z Rakowem Częstochowa. Dlaczego powiedziałem o piłkarzach Widzewa? No to za kilka minut się wszystko okaże, bo za 3-4 minuty podsumowanie pierwszej kolejki w grupie pierwszej piłkarskiej trzeciej ligi. No myślę, że kilka osób na pewno czekało na ten moment, żeby powróciła właśnie ta klasa rozgrywkowa i już za kilka minut podsumowanie tej pierwszej w wykonaniu drużyn z regionu łódzkiego i będzie naprawdę dużo komentarzy, także proszę zostać z Radiem Łódź.

0: 24 minuty pozostały do godziny 20. Zakończył się mecz drugiej kolejki w piłkarskiej PKO Ekstraklasie. No i jest to na pewno jakaś niespodzianka, szczególnie biorąc pod uwagę wynik od 60 minuty, kiedy to Raków Częstochowa prowadził 1-0, ale ostatecznie Śląsk Wrocław wygrywa 2-1. No i sytuacja jest taka, że Raków po dwóch kolejkach ma na razie 0 punktów. Tak źle jest tylko na razie z wieczystą Kraków, która też 2 mecze, 2 porażki. Co ciekawe, bilans bramkowy obu drużyn identyczny, 2-4. No to tyle, jeśli chodzi o piłkarską ekstraklasę. A teraz schodzimy nieco niżej, bo będzie o pierwszej grupie trzeciej ligi, no i to pierwsza kolejka nowego sezonu, sezonu 2026-2027. Od razu emocje, od razu tak naprawdę w piątek 3 spotkania i od razu jedno z udziałem drużyny z regionu łódzkiego. Lechia Tomaszów Mazowiecki rozpoczęła bój na wyjeździe w Warszawie, grając z Beniaminkiem rozgrywek, Beniaminkiem w ogóle, jeśli chodzi o tę klasę rozgrywkową. Drużyną KTS weszło i po 24 minutach Tomaszowianie przegrywali 0-2. Tak naprawdę w 2 minuty stracili 2 gole. Damian Winiarski w 23. Błażej Tłaczała w 24 minucie. No to na pewno były takie mocne ciosy dla Tomaszowian, choć przed przerwą udało się straty zmniejszyć. Filip Zawadzki. No to kolejny z piłkarzy Widzewa, który w tej kolejce trafił. Oczywiście mowa o byłych piłkarzach Widzewa. Ale jak się okazało, to był tylko gol honorowy, bo więcej razy już Tomaszowianie nie dali rady wpakować się piłki do siatki KTS-u, choć okazji nie brakowało i tak naprawdę no to poza tym pierwszym fragmentem pierwszej połowy, to już dalej lechiści mieli przewagę, a przynajmniej tak twierdził trener Bartosz Grzelak.
1: No na pewno pierwsze 20-25 minut zaważyło o tym, jak później przegrywa się 2-0, jeśli było niewielki, to na pewno jest ciężej niż byłoby 0-0, bo o ile jeszcze pierwsza bramka, to wiadomo, też tam nie domknęliśmy, nie byliśmy agresywni. Natomiast no, druga bramka, jak się traci bramkę minutę po straconej pierwszej, no to jest ciężko, ale tutaj duże brawa dla zespołu, bo nie jeden zespół pewnie już by się podłamał, by miał głowę zwieszoną w dół, a my od momentu 2-0, to może to zabrzmi trochę nieskromnie, ale uważam, że na boisku był jeden zespół. I mówiąc za tym liczby, mówiąc za te statystyki, wejścia w pole karne, liczba stworzonych sytuacji, liczba strzałów celnych. No co, no, trudno, szkoda. Pierwsza kolejka, pracujemy dalej, aby w kolejnych meczach sytuacje, które mieliśmy wykorzystywać, czas sytuacji, po której stracimy bramkę, lepiej bądź.
0: No to tyle. Trener Lechii Tomaszów Mazowiecki, Bartosz Grzelak. Lechia, przypomnę, przegrywa na wyjeździe z KTS, weszło 1-2. Porażka również Warty Sieradz, która z dużymi aspiracjami rozpoczęła sezon w sobotę 1 sierpnia o 18:00, poprzedzony mecz, no takim małym wręcz tajfunem, jak to określali organizatorzy spotkania, który przeszedł przez Sieradz, mocno popadało, ale to nie zniechęciło kibiców do pojawienia się licznie na trybunach. Niestety wszystko zaczęło się źle dla Sieradzan, bo już w drugiej minucie Kacper Zielski wyprowadził Mławiankę Mława, która grała właśnie z Wartą na prowadzenie. To prowadzenie nie było jednak długie, bo w 11 minucie wyrównał Kacper Drzazga. Przed przerwą gol jeszcze Dawida Owczarka dla Warty Sieradz, ale gol ostatecznie nieuznany, bo spalony zawodnika Warty. Na początku drugiej połowy, no taka ciekawa, kontrowersyjna w zasadzie sytuacja. Jeden z zawodników Mławianki zatrzymuje piłkę ręką. Ta piłka spada na wolne pole w polu karnym. Dobiega do niej Artur Sujka, uderza i piłka wpada do siatki. Ale w momencie, kiedy Sujka strzelał, to rozległ się gwizdek sędziego, który wskazał na 11 metr. No, chyba w tej sytuacji jednak arbiter powinien wstrzymać się z tym gwizdaniem i zobaczyć, gdzie piłka poleci po uderzeniu zawodnika Warty. Jednak ostatecznie rzut karny dla Sieradzan i tutaj Mateusz Lis tym razem się pomylił. Mówię tym razem, bo w zeszłym sezonie no to egzekwował te rzuty karne niemalże niezawodnie. Teraz jednak górą bramkarz, a później goście wyszli na prowadzenie. Gabriel Kirejczyk w 52 minucie trafił do siatki Warty. W końcówce jeszcze rzut karny, tym razem górą jednak jednak bramkarz Sieradzan, o czym mówił na konferencji pomeczowej m.in. trener Marek Przybył, ale najpierw dzisiaj wyjątkowo trener gości, trener Mławianki Mława Marek Gołębiewski, który no też mocno chwalił drużynę Warty.
2: Bardzo trudne spotkanie za nami, tak jak się spodziewałem, też w przedmeczowych wywiadach mówiłem, że jedziemy w pierwszej kolejce do najtrudniejszego, uważam, i Wigry Suwałki to będą dwa zespoły, które będą tej lidze na pewno stanowiły o jakości i tak było na boisku. Mieliśmy swoje dobre momenty w pierwszej połowie, szczególnie te 20 minut, potem daliśmy się zepchnąć troszkę w niższą obronę, ale bardzo blisko siebie ta formacja dzisiaj pracowała i udaje nam się wywieźć 3 punkty z bardzo trudnego terenu. Myślę, że tutaj Warta nie zgubi dużo punktów, ale te punkty są bardzo cenne, bo tak jak powiedziałem przed sezonem, że w każdym spotkaniu chcemy grać o zwycięstwo i tak samo dzisiaj było. Gratuluję panu trenerowi przygotowania zespołu, bo naprawdę jesteście, według mojej opinii oczywiście, jednym z kandydatów do awansu. Dziękuję bardzo.
0: No to teraz czas na trenera Warty Sieradz, Marek Przybył.
3: Ja gratuluję zwycięstwa drużynie Mławie i trenerowi, i sztabowi. Jeśli chodzi o mecz, o przebieg tego meczu, na pewno ta pierwsza bramka w drugiej minucie od razu z tego fragmentu gry też w jakimś sensie ustawiła to spotkanie. Dobrze, że zespół zareagował, strzeliliśmy bramkę na 1-1. Stworzyliśmy sobie sytuacje, które na pewno cieszą, że stwarzamy te sytuacje, że wypełniamy to pole karne. Brak konkretów i to jest coś, czego nam dzisiaj brakło. Myślę, że też gdybyśmy strzelili tą bramkę ze rzutu karnego od razu po rozpoczęciu drugiej połowy, też ten mecz by się troszeczkę może inaczej ułożył. Później tak naprawdę to już taki chaos pod koniec, gdzie przy wyniku 2-1 postawiliśmy wszystko na jedną kartę, chcieliśmy zdobyć bramkę. Drużyna Mławy, wiadomo, w takim przypadku cofnięta i czekająca na kontrę. Nadzieliśmy się na jedną z kontr, gdzie był rzut karny. Pochwalić mogę bramkarza, który wybronił ten rzut karny, młody bramkarz, który nabiera doświadczenia w tych trzecioligowym bycie, więc jest to jakiś pozytyw. Na pewno na minus to, co sobie mówiliśmy o tym, że Mława na pewno będzie ze stałej fragmentów gry bardzo mocna, a my traciłem bramki ze stałej fragmentów gry po drugiej piłce, tak samo właściwie, więc wiemy nad czym pracować. Jest ta pierwsza kolejka, podnosimy głowę do góry i staramy się dobrze przygotować do następnego meczu i walczyć o 3 punkty.
0: Wspomniany przez trenera Przybyła bramkarz to Marcin Żyła, który przyszedł do Warty z Lechii Tomaszów Mazowiecki. Warta Sieradz przegrywa w pierwszej kolejce z Mławianką Mława u siebie 1-2. Natomiast u siebie również w sobotę, również o 18:00 grał Pelikan Łowicz, który powrócił po roku przerwy do trzeciej ligi. No i to powrót bardzo udany. Wygrana Pelikana Beniaminka rozgrywek z ŁKS-em Łomża, a więc z drużyną, która w poprzednim sezonie zajęła drugie miejsce. Wygrana Pelikana 3-2. Paweł Gierach otworzył wynik spotkania w 19 minucie pięknym uderzeniem z 17 metrów. Piłka odbiła się od poprzeczki i wpadła do bramki. Później wyrównanie Jerzego Tomala 12 minut później. O początek drugiej połowy też dla Łowiczan. Patryk Pierzak w 51 minucie wykorzystał rzut karny, a Bartłomiej Olszewski w 57 wykorzystał błąd bramkarza Pelikana Patryka Orła. Natomiast Maksym Czekała uratował swojego bramkarza w 77 minucie. Popisał się naprawdę ładnym, technicznym strzałem, takim sytuacyjnym w zasadzie, po wejściu w pole karne z prawej strony. No i uderzeniu na dalszy słupek. W końcówce jeszcze rzut karny dla UKS-u i tutaj jednak skuteczna parada bramkarza Pelikana. Patryk Orzeł bohaterem, jednym z wielu, jak sam bramkarz przyznał.
4: Dziękuję bardzo w pierwszej kolejności, ale myślę, że bohaterami to byli wszyscy nasi zawodnicy, bo też dochodzi nas UKS Łomża dwa razy odwracamy wyniki, do spotkania i zostałem 3 punkty w wyniku, także nic, tylko się cieszyć i fajnie, że udało się zrehabilitować za pomyłkę wcześniejszą, także to cieszy.
5: No i właśnie chciałem to powiedzieć, że 2-2, a tutaj Pelikan dążył do tego trzeciego gola zdecydowanie bardziej niż UKS, to pokazuje, że jesteście przygotowani nie tylko fizycznie, ale też chyba mentalnie.
4: Mentalność na pewno mamy zbudowaną dobrze, jeśli o to chodzi, sztab o nas bardzo dobrze dba, także fizycznie również jesteśmy przygotowani, no nic, tylko się cieszyć, tak? Dzisiaj i dążyć po kolejne 3 punkty, bo to początek tej pięknej drogi.
5: Czy jakaś trema Beniaminka jest, czy zupełnie nie? Bo jednak dużo nowych zawodników doświadczonych, w tym Maciej Rybus.
4: To fakt. Maciek jest na pewno bardzo ważnym ogniwem naszej drużyny. On wprowadza taki spokój do szatni. Na pewno nam bardzo dużo pomaga tym samym, że on z nami jest. Także to jest na pewno bardzo, bardzo duży plus naszej zespołu, ale fakt jest, mamy doświadczenie, że jakaś trema Beniaminka panowie. My tutaj byliśmy, to jest nasze miejsce. No, to fakty są są takie, że my po prostu wróciliśmy po rocznej przerwie.
5: Trener Piotr Kocęba uśmiechnięty, zadowolony. Pelikan Łowicz wygrywa z UKS-em Łomża w pierwszej kolejce w grupie pierwszej, trzeciej ligi. Ładny powrót po tym roku przerwy.
6: No na pewno cieszą 3 punkty. Jeszcze ten mecz był tak emocjonujący, tyle się w tym meczu działo, że można by oddzielić kilka kolejek, więc najważniejsze są 3 punkty, bo to myślę, że każdemu związanemu z Pelikanem Łowiczem kamień spadł z serca. Po tym roku nieobecności wróciliśmy do trzeciej ligi, no i przywitaliśmy się w piękny sposób, tak? No 3 punkty są z dobrym zespołem, z mocnym zespołem z UKS-em Łomża. Wygrywamy w niesamowitych okolicznościach. Jestem niesamowicie dumny z drużyny, jaki pokazała charakter, jaki pokazała takie nastawienie, pozytywne nastawienie do zwycięstwa w tym meczu. No i to zaprocentowało. Jeszcze ten rzut karny gdzieś tam w końcówce dla Łomży, obroniony przez Patryka, który gdzieś tam rehabilituje się po tym błędzie na 2-2. Ta sytuacja, którą mamy na 4-2, gdzieś tam obrońca z linii wybija, no niesamowite emocje. Na pewno to może zbudować zespół. I ja mam nadzieję, że tutaj bardzo mocno zawodnicy uwierzą w siebie, uwierzą w to, że no nie musimy być tłem, że my nie musimy być tylko zespołem, który będzie się bił o utrzymanie czy o jakiś tam środek stawki. Wiadomo, no, cele klubu są takie, żeby na spokojnie w tym pierwszym sezonie w tej lidze grać. Natomiast no, każdy z nas jest tutaj sportowcem, trafiliśmy taki zespół, który myślę, że nie będzie zadowalał się przeciętnością i bardzo mnie to cieszy. I ja też bym chciał w każdym meczu grać o zwycięstwo, a dokąd nas to zaprowadzi, to czas pokaże.
5: No i też sporo kibiców i mam wrażenie, że no, tym występem to daliście sygnał do tego, żeby tych kibiców jeszcze więcej przychodziło, bo nie dość, że 3 gole, to do końca naprawdę dążyliście do tych bramek. Nawet mówiłem, że przy 2-2 to Pelikan bardziej chciał tego trzeciego golu.
6: Tak, zdecydowanie i myślę, że to była taka nagroda, że my dążyliśmy do tego, żeby ten mecz wygrać. Przy wyniku 2-2 można powiedzieć, że gdzieś tam Beniaminek w tym pierwszym meczu gdzieś tam mógł się tym remisem zadowolić. My dążyliśmy i to było widać. Za to chwała chłopakom. No i dzisiaj było czuć od samego początku, odkąd przyjechałem do klubu 2,5 godziny przed meczem, to czuć było w atmosferę, że w powietrzu to nie jest takie zwykłe granie czwartoligowe, jak jeszcze rok temu mieliśmy. Tutaj było czuć, że te emocje są, że zainteresowanie jest, jeszcze tutaj ten powrót Maćka Rybusa do klubu po tylu latach. To wszystko zbudowało fajną naprawdę atmosferę i no nic tylko grać. A to, że gdzieś tam jeszcze taki mecz się trafił, no to myślę, że faktycznie gdzieś tam zrobiliśmy dobrą reklamę. Ogólnie piłce nożnej, nawet dla postronnego kibica, myślę, że to było świetne widowisko, żeby przyjść, zobaczyć i obejrzeć. Więc jak najbardziej serdecznie zapraszamy wszystkich ludzi przychylnych Pelikanowi, żeby towarzyszyli nami, przeżywali te emocje razem z nami.
5: No to jeszcze nie mogę nie zapytać. Maciek Rybus, no to legenda Pelikana, no i wytrzymał prawie cały mecz. To chyba dobrze, jak na taki pierwszy występ po dość długim rozbracie z piłką.
6: No na pewno już gdzieś tam zastanawialiśmy się, jak Maciek będzie fizycznie, bo też żadna tajemnica, on przychodził po długiej, bardzo długiej przerwie i te pierwsze treningi, pierwsze tygodnie na pewno nie były dla Maćka łatwe, natomiast to, co jakby mnie urzekło w tym człowieku, bo tu mu powiem bardziej o człowieku, no to ten taki niesamowity charakter sportowca. To nie był starszy zawodnik, który będzie gdzieś tam odcinał kupony, który przyjdzie i będzie szukał gry na stojąco, tylko Maciek zasuwał jak 18-latkowie i rósł z każdym treningiem, więc ja jestem absolutnie przekonany, że ten Maciek Rybus dzisiaj to będzie jeszcze połowa tego, co będzie za nie wiem, za miesiąc czy za 2 miesiące, bo tutaj mimo, że to jest świetna piłka, świetna jakość, no to pewnych rzeczy nie oszukasz, nawet na poziomie trzeciej Ligi Polskiej. Jak Maciek się odbuduje w pełni fizycznie, jak złapie ten rytm meczowy, jak złapie te czucie piłki przestrzeni, no to myślę, że to będzie naprawdę klasa sama w sobie.
5: No to czekamy na kolejne tak świetne występy Pelikana Łowicz.
6: Mam nadzieję, że to za tydzień się okaże i na wyjeździe z Mławą przywieziemy 3 punkty.
0: No to tyle, trener Pelikana Piotr Kocęba, wcześniej bramkarz Patryk Orzeł. Pelikan wygrywa z UKS-em Łomża 3-2, tak jak mogliśmy usłyszeć. Maciej Rybus no, zadebiutował, to źle powiedziane, ale zagrał pierwszy raz po powrocie i zagrał prawie że całe spotkanie, choć było widać duże jeszcze no, braki kondycyjne, duże zmęczenie w tej końcówce, ale też z drugiej strony było widać no, umiejętności techniczne przewyższające zdecydowanie trzecią ligę. Więc jeśli tylko fizycznie będzie Maciej Rybus w formie, to tutaj dużo, dużo może dać Pelikanowi w dalszej walce w tym sezonie. No a teraz przechodzimy do dzisiejszych spotkań. 2 mecze, 2 drużyny rezerw. Rezerwy Widzewa Łódź o 12 w samopołudnie na Łodziance podejmowały KSC Katroszyn. No i świetny początek Widzewiaków już w 3 minucie. Sebastian Zieleniecki uderza głową sytuacyjnie, lobując bramkarza. Piłka wpada do siatki. W 27 Szymon Sołtysiński pewnie wykonuje rzut karny. Jest 2-0 dla Widzewiaków, ale do przerwy prowadzenie podwyższa jeszcze Daniel Gryzio, który ruszył z prawego skrzydła, ściął do środka, no i uderzył, pokonując bramkarza drużyny Stroszyna. 3-0 do przerwy. Po zmianie stron Szymon Sołtysiński w 56 minucie. Kuba Nawrocki w 80 popisał się pięknym uderzeniem lewą nogą niemalże w okienko. Jednak radość Widzewiaków nieco zmącona, bo Fabian Leonowicz w 90 minucie trafił i gol honorowy dla drużyny KSC Katroszyn. Widzew 2 wygrywa 5-1, a tak to spotkanie podsumował trener Paweł Ściebura, a później jeden z zawodników, jedna z legend Widzewa, która powróciła do klubu.
7: Taki chcemy prezentować futbol, tak? Od samego początku taki mocno proaktywny. Chcemy zmuszać rywali do błędów, sami kreować sytuację i jak najszybciej ustawiać sobie mecz, bo tak było w tamtej rundzie. Tą rundę też zaczęliśmy dobrze, aczkolwiek trochę znaków zapytania było, bo pojawiły się po drodze jakieś drobne urazy, kontuzje, które co prawda nie wykluczały nas na długi okres, ale żadnego sparingu nie zagraliśmy w takim jakby naszym optymalnym ustawieniu. Natomiast no, plus jest taki, że dzisiaj pewne zwycięstwo 5-1, potwierdziliśmy dobrze przepracowany ten okres przygotowawczy i bardzo cieszymy się z tego zwycięstwa.
0: Marek Hanuszek, powrót do Widzewa, choć do drugiej drużyny, no ale tutaj pseudonim profesor, dało się poznać też w tej trzeciej lidze, że zobowiązuje.
8: Nie wiem, jeszcze potrzeba chwilę czasu, bo ponad 2 miesiące nie grałem w ogóle meczu. Przez cały okres przygotowawczy miałem kontuzję i dopiero przepracowałem tydzień. Ale fajnie się grało. Pogoda trochę pomogła, że nie była tak gorąca jak ostatnie dni i chyba początek mieliśmy taki mocny, fajne akcje i strzeliśmy kilka bramek i ustawiliśmy ten mecz i właśnie tak chcieliśmy zacząć ten sezon.
0: Twoja rola, no to oczywiście tutaj dzielenie w tym środku pola, ale też chyba dużo pomagania tym młodym zawodnikom w Widzewie.
8: No tak, oczywiście jak będą chcieli jakieś podpowiedzi czy po prostu tylko zobaczyć jakieś zachowanie na boisku, no to jesteśmy tutaj po to i oczywiście nikomu nie będzie bronił, ale by grał za mnie jak jest młodszy, na przykład jak Nawroty i kolejnych Janek, Głęb i tak dalej. Jak będą gotowi do gry, to proszę bardzo i grajcie i zdobywaj te punkty.
0: Drużyna drugiego Widzewa już w tamtym sezonie pokazywała, że tutaj pod wodzą trenera to ma być duża intensywność, no i widać po tym pierwszym meczu, że tutaj nic się nie zmieniło, ta intensywność, pressing i takie szybkie akcje też po odbiorze.
8: Dokładnie tak, no, ciągle tak trenujemy i wydaje mi się, że trener bardzo dobrze wie, co robi, co chce i wymaga tego od nas, od zawodników. Oczywiście jest dużo młodych, którzy zaczynają dopiero i popełniają błędów, ale trenerzy, my doświadczeniejsi zawodnicy, mamy cierpliwość z nimi i po prostu chcemy im pomóc, by byli w stanie osiągnąć oczywiście jak najbardziej do pierwszej drużyny, ale teraz ta droga jest dużo dłuższa jak wcześniej, ale przez wypożyczenie na przykład w pierwszej lidze, jak Kamil Cybulski zrobił, to wszystko jest możliwe.
0: I tyle Marek Hanuszek, który powrócił do Widzewa, ale gra oczywiście już w drużynie rezerw. No i jest tam naprawdę dużym, dużym wzmocnieniem, co mimo jeszcze złego przygotowania kondycyjnego już dzisiaj zdecydowanie pokazał. A jakie cele ma Widzew 2 Łódź? O tym jeszcze trener Paweł Ściebura.
7: To znaczy dla nas cel zostaje niezmienny. No, każdy mecz jest dla nas meczem o zwycięstwo i chcemy wygrywać z tygodnia na tydzień te spotkania. Tak? Natomiast celu długoterminowego sobie nie zakładamy. Przede wszystkim chcemy się prezentować dobrze na boisku, pokazywać efektowną grę, wygrywać, a co będzie dalej to zobaczymy i nie zapominajmy też o celu, jakim jest gra tych młodych zawodników w drugim zespole, żeby oni się ogrywali, łapali doświadczenie. Nawet 15-20 minut w takim meczu jest czasami więcej warte niż kilka spotkań w lidze juniorów czy w rozgrywkach innych młodzieżowych.
0: I tyle. Trener Widzewa 2 Łódź Paweł Ściebura. Rezerwy Widzewa wygrywają dzisiaj zdecydowanie z KSC Katroszyn 5-1. No i rezerwy Widzewa Łódź wskakują od razu na drugie miejsce w ligowej tabeli. Państwo pozwolą, że teraz o ligowej tabeli, bo jeszcze końcówka meczu Wigry Suwałki ŁKS 2 Łódź. Pewnie nic się nie zmieni. Wigry prowadzą 2-0, ale jeszcze dajmy czas i chwilę na to, żeby ŁKS-iacy może coś jednak zmienili w tym spotkaniu. No to w tabeli. Olimpia Zamprów to pierwszy lider. 5-0, zdecydowana wygrana z Ząbkowią Ząbki, która jednak grała dość szybko w 10. Widzew 2 Łódź na drugiej pozycji. 4. Pelikan Łowicz. No i pozostałe drużyny z regionu łódzkiego, no to już niżej. Na 13. pozycji Warta Sieradz i Lechia Tomaszów Mazowiecki razem z Olimpią Elbląg, Polonią Lidzbark Warmiński i zdaje się, że za moment, no nawet będą na 12, bo ŁKS 2 Łódź za nie spadnie. Sprawdzam, czy tam już się zmienił wynik. Wynik się nie zmienił, jeszcze grają, no to jeszcze dajmy chwilę i sprawdźmy, jak będzie wyglądała druga kolejka w grupie pierwszej, trzeciej ligi. Mławianka Mława, Pelikan Łowicz. To już w piątek, 7 sierpnia o 17.30. Wisła 2 Płock, Lechia Tomaszów Mazowiecki, 8 sierpnia w sobotę o 17.00. 2 godziny wcześniej w Ząbkach Ząbkowia podejmie Widzew 2 Łódź. Łódź, a w niedzielę 9 sierpnia za tydzień pierwsze w tym sezonie derby regionu. ŁKS 2 Łódź, Warta Sieradz o godzinie 17 i już wiemy, że w tym meczu na pewno ktoś w końcu z tych dwóch drużyn, no w końcu to może nie, ale któraś z tych drużyn zdobędzie swoje pierwsze punkty w tym sezonie. Może obie po jednym, a może któraś z nich po dwa, bo zakończył się mecz w Suwałkach. Wigry, ŁKS 2 Łódź 2-0 w pierwszej połowie obie bramki. Bartosz Guzdek, kolejny z byłych piłkarzy Widzewa, w 30 minucie trafił do siatki ŁKS-u 2, a w 37 asystował przy golu Michała Bajdura i ŁKS 2 Łódź przegrywa, a zatem ŁKS 2 będzie w tabeli na trzecim od końca miejscu, no ale to wszystko po pierwszej kolejce grupy pierwszej trzeciej ligi. Już za tydzień kolejne mecze i kolejne emocje także w naszej strefie kibica. No a dzisiaj, jeśli chodzi o strefę kibica, dziękujemy. Na koniec jeszcze tylko uzupełnienie wyniku z Ekstraklasy. Śląsk-Wrocław wygrywa z Rakowem Częstochowa 2-1, a o 20:15 GKS Katowice jeszcze zmierzy się w swoim spotkaniu. No i zawodnicy z Katowic będą podejmowali u siebie drużynę, oczywiście Radomiaka Radom.

0: Reklama.
1: Czy już znasz tę nowość?
2: Suplementy diety Vital Senior to linia specjalistycznych produktów stworzona w trosce o seniorów. Vital Senior Omega 3 z witaminą E i D3,
1: EPA i DHA
2: na wsparcie pracy serca
1: oraz prawidłowych funkcji mózgu.
2: Witamina D na utrzymanie zdrowego układu kostnego i mięśni, a kapsułka jest łatwa do połknięcia.
1: To wszystko takie ważne.
2: Vital Senior. Jak dobrze. Szczegóły na vital-senior.pl.
0: Po reklamie ogłoszenie społeczne.
3: Cześć, jestem Tosia i uwielbiam marzyć, że będę piosenkarką, bo kocham śpiewać i tańczyć, albo podróżniczką, bo świat jest taki piękny i spełnię moje marzenia, jak tylko wyzdrowieję.
4: Dla chorych dzieci marzenia są jak promień słońca, który rozjaśnia ponury dzień. Pomóż nam spełniać ich marzenia, dając im radość i wsparcie w czasie choroby. Małgorzata Kożuchowska, ambasadorka Fundacji Mam Marzenie. www.mammarzenie.org.
5: Czy jeden dzień wakacji to luksus? Dla wielu seniorów przyjemność wakacji jest poza zasięgiem. Najważniejsze są leki, opłaty i żywność. W ramach akcji Wakacje jednego dnia Stowarzyszenie Mali Bracia Ubogich organizuje dla podopiecznych krótkie wyjazdy. Czy możesz pomóc? Wejdź na malibracia.org.pl/wakacje i ufunduj dzień wakacji samotnej starszej osobie.
0: Ogłoszenie społeczne.
6: Tu Radio Łódź, a na zegarach 20. Wiktoria Makowska, zapraszam na wiadomości. Groźny wypadek w Buczku. W zdarzeniu uczestniczyło 12 osób, w tym troje dzieci. Unia Europejska walczy z dezinformacją. Weszły w życie nowe przepisy dotyczące sztucznej inteligencji. Emerytury i renty wcześniej na kontach. ZUS zmienia terminy sierpniowych wypłat. Wieczorem zachmurzenie na ogół małe i umiarkowane. Padać nie powinno. Niebezpieczne zdarzenie w powiecie łaskim. W Buczku doszło do wypadku samochodowego podczas przemarszu jednej z pielgrzymek do Częstochowy. Poszkodowane zostały 3 osoby, a na miejscu lądował śmigłowiec ratunkowy. A o tym, jak doszło do tego zdarzenia, Adam Łużyński.
7: Do zdarzenia doszło po południu, gdy główną drogą w Buczku przechodziła pielgrzymka. Maszerujący pielgrzymi zajmowali jeden pas jezdni, a osoby wyznaczone do kierowania ruchem przepuszczały auta z jednej strony, a z drugiej je zatrzymywały. W pewnym momencie w stojące pierwsze 3 samochody uderzył 4. pojazd. Jak mówią strażacy, nastąpił efekt domina. Pielgrzymom idącym do Częstochowy nic się nie stało, ale poszkodowane zostały 3 osoby z rozbitych aut. Jedna z nich została przetransportowana do szpitala helikopterem lotniczego pogotowia ratunkowego.
6: Strażacy kończą już swoje działania i droga łącząca Łaski Częstochowe w Buczku jest już przejezdna. Utrudnienia trwały kilka godzin.
8: Radio Łódź. Zawsze sprawdzone informacje.
6: Jednego dnia w Tatrach zginęły 3 osoby. Wczoraj do śmiertelnego wypadku doszło na Słowacji. Z kolei w Polsce zginęły 2 osoby. Od początku wakacji ratownicy TOPR udzielili pomocy 200 osobom. A o szczegółach mówi Paweł Pawlica.
9: Po słowackiej stronie Tatr Wysokich zginął 37-letni polski taternik. Jak poinformowała Horska Zachranna Służba, do wypadku doszło w rejonie skrajnej Rzeżuchowej Turni. Mężczyzna nie przeżył upadku z dużej wysokości. Na Mięguszowieckim Szczycie w rejonie Morskiego Oka również zginął taternik. Do trzeciego śmiertelnego wypadku doszło na Orlej Perci. Tam w rejonie Granatów upadku z wysokości nie przeżył turysta. Mówi Rafał Mikler, ratownik TOPR.
10: Bardzo duży ruch turystyczny generuje też taką wypadkowość. Widzimy ten niestety wzrost wypadków ciężkich.
9: Od początku wakacji ratownicy TOPR udzielili pomocy 200 osobom. Najczęstszymi powodami interwencji były urazy kończyn i zasłabnięcia. Ratownicy pomagali także w przypadkach wyczerpania, odwodnienia i nagłych zachorowań. Paweł Pawlica, Polskie Radio.
6: Dzisiaj i jeszcze jutro w Tatrach może być niebezpiecznie w związku z zapowiadanymi burzami. Więcej przejrzystości w internecie. W Unii Europejskiej zaczęły obowiązywać nowe przepisy, które zmuszają do oznaczania treści wytworzonych przez sztuczną inteligencję. Od teraz, rozmawiając przez telefon z automatycznym konsultantem lub przeglądając obrazy w internecie, musimy być wyraźnie poinformowani o ich pochodzeniu, jeśli powstały przy użyciu AI. Jednak, jak przyznają mieszkańcy Łodzi, obrazy wygenerowane przez sztuczną inteligencję można poznać na pierwszy rzut oka.
11: To się rzuca w oczy, to widać. Więc
12: po co
11: ja
12: na
11: jakby
12: przykład? Tak ogólnie.
11: Kolory. kształty. Są takie szczegóły, które ewidentnie nie są identyczne, jakby, nie wiem, postać ludzka.
12: Po czym to poznać?
13: Generalnie jak się patrzy na obrazy sztucznej inteligencji, to widać na przykład, że no po pierwsze ta postać ma łapkę nie taką, albo plamkę nie w tym miejscu, po drugie tło na przykład się zmienia i widać tam różne błędy.
6: Dostawcy systemów AI będą musieli wyraźnie informować użytkowników, że komunikują się ze sztuczną inteligencją, chyba że w sposób oczywisty wynika to z sytuacji. Będzie też obowiązek oznaczania obrazów, nagrań audio i materiałów wideo wygenerowanych przez AI. Zakład Ubezpieczeń Społecznych przyspiesza wypłatę emerytur i rent. Chodzi o świadczenia przypadające na 15 sierpnia. Te zostaną zrealizowane wcześniej, mówi regionalny rzecznik prasowy ZUS województwa małopolskiego Anna Szaniawska.
14: 10 sierpnia ZUS przekaże środki na pocztę, natomiast przelewy na rachunek bankowy zrealizuje 12 sierpnia.
6: Osoby, które powinny otrzymać swoją wypłatę 1 sierpnia, dostały pieniądze pod koniec lipca. W tej godzinie w Wiadomościach Radia Łódź to wszystko, kolejne o 21.
0: Sponsorem prognozy pogody jest sklep internetowy melisa.pl. Zdrowo, pięknie, naturalnie.
6: Jeszcze kilka słów o pogodzie. 21 stopni aktualnie mamy w Łodzi i w regionie. Ta pogoda na razie spokojna, utrzymuje się tylko małe i umiarkowane zachmurzenie. Padać dzisiaj w naszym województwie nie powinno i podobnie będzie wieczorem i w nocy. Zachmurzenie pozostanie wtedy niewielkie, nad ranem temperatura obniży się miejscami do 15 stopni, ale generalnie w województwie powinno być około 17, a jutro powrót upałów, temperatura w Łodzi i regionie wzrośnie do nawet 30.
0: Sponsorem prognozy pogody był sklep internetowy melisa.pl. Zdrowo, pięknie, naturalnie.
15: Veni, Vidi, Vinyl. W Radiu Łódź. Zapraszają Bartosz Florczak i Marcin Tercjak.
16: Dobry wieczór, witamy bardzo serdecznie w audycji Veni, Vidi, Vinyl.
17: Dobry wieczór. Dzisiaj rozpoczniemy od artysty, który przed chwilą odwiedził Polskę. Wystąpił w Operze Leśnej w Sopocie. Tom Jones w czwartek występował właśnie w naszym kraju. Tom Jones już wiekowy pan, znacznie powyżej 70 roku życia, ale wciąż w bardzo dobrej wokalnej formie. No, to jest jeden z tych naprawdę wielkich głosów XX wieku, mający też sporo przebojów. I jednym z tych największych bez wątpienia jest utwór Thunderball, a więc piosenka do filmu o przygodach Jamesa Bonda. Oczywiście w roli 007 tutaj Sean Connery. Ja tylko powiem, że to był taki moment największej popularności w ogóle w latach 60. Bonda, bo ktoś później przeliczył te dochody z filmów bondowskich, to dopiero Skyfall, jakby oczywiście uwzględniając inflację, jakby do tego poziomu Thunderball dobił. To był moment histerii wręcz na punkcie 007, także w Japonii, właściwie na całym świecie już wtedy ta marka właśnie Jamesa Bonda zaistniała, no i Tom Jones też miał w tym swój udział i też sam bardzo zyskał przez to, że zaśpiewał piosenkę Thunderball.

0: Thunderball. Tutaj kompozytorem jest John Barry, nadworny człowiek, który odpowiadał za muzykę do całego cyklu 007, też tę najsłynniejszą melodię, taką centralną. To nie była jego kompozycja, ale on właściwie ją opracował, zaaranżował na nowo i to dzięki niemu ona brzmi tak potężnie, jak brzmi. No i John Barry współpracował z producentami tej serii do połowy lat 80. Zdaje się, ostatni moment to był, chociaż chyba przy The Living Daylights jeszcze też.
1: Tak, jeszcze był przed.
0: Tak, był, czyli właściwie do końca tej serii w latach 80. No później oczywiście już była piosenka GoldenEye, no i potem pojawili się już inni, trochę młodsi kompozytorzy.
1: Zespół Ico and the Bunnymen się teraz pojawi. Zespół, który postanowił powrócić po 12 latach. Mają już singiel, który zapowiada ich album. Album ukaże się we wrześniu. Natomiast no, Ian McCulloch, z jakichś powodów lider zespołu Ico and the Bunnymen, stwierdził, że warto jeszcze dać znać o sobie i przygotował całe nowe wydawnictwo. Myślę, że warto będzie poczekać, bo Ico and the Bunnymen zawsze byli ciekawym zespołem. Oczywiście te najbardziej istotne płyty w ich karierze powstały jeszcze w latach 80., kiedy nagrywali dla wydawnictwa Korowa. No, ale później również pojawiały się rzeczy interesujące. My posłuchamy Ico and the Bunnymen z singla siedmiocalowego w jednym z ich zdecydowanie bardziej znanych utworów, czyli Bring on the Dancing Horses. We'll be right back.

0: To była grupa Iko and Bennymen w utworze Bring on the Dancing Horses. Zespół z nową muzyką zupełnie pojawi się we wrześniu.
1: A teraz pojawi się Robert Palmer, a więc artysta, którego pewnie pamiętamy i kojarzymy głównie z hitu Addicted to Love, no także teledysk to była rzecz w MTV niezwykle popularna wówczas, kiedy się pojawiła, no ale to już były czasy, kiedy MTV miał po prostu już swoją markę, gigantyczne zasięgi, jakbyśmy dzisiaj powiedzieli, po prostu to była czołowa stacja telewizyjna, ale Robert Palmer był tym, a właściwie jego teledysk był jednym z tych pierwszych w ogóle wyemitowanych pierwszego dnia w ogóle istnienia MTV. To był 1 sierpnia, zdaje się, 81 czy 2 roku. No ale w każdym razie początek lat 80. I wówczas to prezentowano teledysk do utworu Looking for Clues. Zresztą jednego z moich ulubionych, jeżeli chodzi o tego artystę. I Robert Palmer to w ogóle jest człowiek, który zaczynał swoją karierę jeszcze w latach 70., w połowie lat 70., ale właśnie jakoś go postrzegamy przez lata 80., bo wtedy pojawiły się duże przeboje. On bardzo sprytnie gdzieś podłączył się do takiego troszeczkę nurtu New Wave, powiedziałbym, takiej nowej fali pomieszanej z popem, ale to wszystko nie było noworomantyczne, ale miało ten pierwiastek, taki element muzyki elektronicznej, wówczas to było bardzo popularne i tak jest też właśnie w przypadku utworu Looking for Clues, właśnie tego nagrania posłuchamy.

0: Looking for Clues to był Robert Palmer, to jest 12-calowy maxi singiel. No i na drugiej stronie też jest spory przebój tego artysty, no ale to pewnie w drugiej godzinie.
1: Teraz będziemy słuchać fragmentu z płyty z roku 1977, zespół Television, czyli grupa, którą powołał do życia Tom Verlaine z genialnym też gitarzystą na pokładzie, Richardem Lloydem. I płyta, która ukazała się w roku 1977, to jest album zatytułowany Marquee Moon. Oczywiście ci, którzy znają historię muzyki rockowej, muzyki niezależnej, alternatywnej, no bez wątpienia znają też tę płytę, bo zdaniem przynajmniej niektórych kronikarzy muzycznych to jest właśnie ten album, który w jakiś sposób symbolicznie otwiera tę epokę rocka niezależnego, rocka indie tak zwanego. I to jest jedna z tych płyt, która też była inspiracją po prostu dla bardzo wielu artystów, którzy przyszli później. Fenomenalny album ze świetnymi partiami gitar, wspaniałymi tekstami. I jest to jedna z tych płyt też debiutanckich, które bez wątpienia zapisujemy jako jedne z najważniejszych właśnie pierwszych płyt różnych artystów.
0: A mimo, że ta dyskografia nie była jakaś
1: nie
0: specjalnie
1: była ogromna, bo oczywiście nie wszystkie kariery muzyczne potoczyły się tak jak kariera zespołu The Rolling Stones. Natomiast no, pozostawili po sobie Television płytę naprawdę wybitną. No i też trzeba jeszcze tutaj ten kontekst nowojorski uchwycić, bo zespół Television był też jednym z tych zespołów, które w tamtym czasie, czyli mniej więcej w połowie lat 70. orbitowały wokół klubu CBGB, wokół tego środowiska, z którym też związany był zespół Ramones, Talking Heads czy Blondie. Można powiedzieć, że Patti Smith, że to był naprawdę świetny nowojorski moment w muzyce. Oczywiście nie zabraknie dziś tego tytułowego nagrania, ale to będzie w drugiej części naszego spotkania, czyli ponad 10-minutowej kompozycji Marquee Moon, ale na razie posłuchajmy utworu, który całość otwiera, czyli See No Evil.

0: czwartą płytę Led Zeppelin, no to już chyba wszyscy wiemy, co się za chwilę pojawi, jakie nagranie. Czwórka Zeppelinów, płyta, która sprzedała się w jakimś gigantycznym, ponad 30-milionowym nakładzie, zważywszy na to, że to jest album, który no, jakby nie miał singla. Wszyscy mówili oczywiście o Stairway to Heaven, o Schodach do Nieba, bo ten utwór był prezentowany w radiu, ale Peter Grant, menedżer Led Zeppelin, miał bardzo dobry pomysł, żeby tego nie wydawać w żadnej skróconej wersji, absolutnie na 7-calowej płycie, tylko po prostu, jeżeli ktoś chce mieć tę piosenkę, to musi kupić album. No i dzięki temu sprzedaż była gigantyczna. Czwarta płyta, bardzo lubię ten album, bo naprawdę jest to taki eklektyczny album Zeppelinów, bo jest i trochę akustycznych brzmień, chociaż jeszcze później było jeszcze ciekawiej moim zdaniem, bo Physical Graffiti to jest jeszcze bardziej zróżnicowana płyta. Natomiast no, oczywiście Schody do Nieba to jest to nagranie, które jest takim szlagierem już po wszechczasy, jeżeli chodzi o nie tylko Led Zeppelin, ale w ogóle muzykę rockową. I po prostu raz na kilka lat w naszym przypadku może się pojawić także w programie. No bo rzadko rzeczywiście sięgaliśmy w ogóle po czwórkę Zeppelinów. Więc już bez zbędnych zapowiedzi dłuższych posłuchajmy tego nagrania. Tylko jeszcze dodam, że ta sprawa sądowa, która toczyła się przez wiele lat, jeżeli chodzi o plagiat, no została zakończona i także już Jimmy Page, przede wszystkim pewnie prawnicy i księgowi mogą spać spokojnie. Plagiatu ponoć nie było, chociaż jak posłuchamy...
1: Ponoć, to jest słowo kluczowe.
0: Te nagrania, to trudno się oprzeć, że to jednak podobieństwo pewne było. Dobrze, posłuchajmy w takim razie, oto Led Zeppelin, Schody do Nieba, Stairway to Heaven.

0: way to heaven.
1: Stairway to Heaven z czwartej płyty zespołu Led Zeppelin. Jakiś czas temu, już ponad dekadę temu, Jimmy Page wszystkie płyty Zeppelinów zremasterował raz jeszcze, dołączył dodatkowe płyty z różnego rodzaju odrzutami, innymi miksami. No i wydaje się, że to jest tyle, jeżeli chodzi o ten studyjny katalog Led Zeppelin. Pewnie tam jeszcze jakieś nagrania pojedyncze są, ale z tego, co czytałem na różnego rodzaju forach, wśród ludzi, którzy rzeczywiście w tym świecie Led Zeppelin są bardzo dobrze zorientowani, to Zeppelini. To nie było tak, że oni w studiu mieli 30 nagrań i opracowywali z tego 7 czy 8 na płytę, czy 10, tylko oni mieli właśnie 10 i tymi 10 się zajmowali. Jeżeli już coś przechodziło przez ich sito, no to po prostu trafiało na płytę. A wracając jeszcze do tego plagiatu, no to jeżeli chcieliby Państwo sobie porównać ten wstęp zwłaszcza, no bo to chodzi o ten wstęp akustyczny, no to jest utwór zespołu Spirit pod tytułem Taurus. A że kiedyś grali razem koncerty w latach 60. w Stanach Zjednoczonych.
2: Brzmi jak po szlakach.
1: To chyba jeszcze z The Yardbirds grał gdzieś ze Spirit na scenie. No to, te kropki jakoś tam się łączą. Dosyć, myślę, że jednak mimo wszystko wyraźny kształt.
2: Siouxsie and the Banshees z płyty Through the Looking Glass dzisiaj, czyli z płyty z coverami. Jest jeden podstawowy powód, dla którego dzisiaj tę płytę przyniosłem. Dlatego, że mam ze sobą dzisiaj krążek zespołu Television. Na tej płycie Marky Moon co prawda nie ma tej kompozycji, chociaż był to utwór, który powstał przy okazji płyty Marky Moon. Myślę o utworze Little Johnny Jewel. A natomiast swego czasu cover tego nagrania właśnie zarejestrowała Siouxsie and zespołem The Banshees i dziś tej piosenki posłuchamy, tyle tylko, że też nieco później. Natomiast chciałbym, żebyśmy dziś na początek naszego spotkania z tym albumem posłuchali utworu, który najlepiej znamy z wykonania Iggy'ego Popa, czyli The Passenger.

0: To był zespół Siouxsie and the Banshees, rok 1987, płyta, na której między innymi piosenki z repertuaru zespołu The Doors, grupy Sparks, ale także właśnie utwór Iggy'ego Popa, The Passenger.
1: No, w ubiegłym roku na festiwalu Sound Edit był Bungie, czyli perkusista Siouxsie and the Banshees. No, szkoda, że bez żadnej jakby muzycznej propozycji, ale odbyło się z nim takie spotkanie, opowiadało właśnie na latach 80. No, niezwykle też barwna i taka bardzo urocza postać, bardzo otwarty. O to chwilkę miałem możliwość z nim porozmawiać. Powiedział, że jeszcze wróci do Łodzi. A teraz artysta, który powraca raz na jakiś czas do Łodzi, gra koncerty, no ale te duże koncerty zazwyczaj w Atlas-Arenie. Martin Gore, zespół Depeche Mode. Martin Gore w tym tygodniu, który się kończy, skończył 65 lat. Także to jest w ogóle coś niesamowitego, że ci ludzie, którzy przed chwilą mieli 20 kilka, już mają 65. No ale wciąż pozostaje kreatywnym, oczywiście fantastycznym muzykiem, autorem piosenek. Naprawdę, jak spojrzymy na dorobek zespołu Depeche Mode, na też umiejętności kompozytorskie Martina Gora, to myślę, że możemy go postawić w szeregu tych najwybitniejszych absolutnie kompozytorów XX wieku w sensie tej muzyki pop, muzyki rozrywkowej, bo naprawdę stworzył rzeczy epokowe. Dla mnie najważniejszą płytą i najlepszą Depeche Mode zawsze pozostanie Songs of Faith and Devotion i z niej dzisiaj posłuchamy właśnie nagrania z głosem Martina One Caress.

0: One Caress. Śpiewał też w Łodzi kiedyś ten utwór Martin L. Gore, który skończył 65 lat w tym tygodniu. No, życzymy 100 lat w zdrowiu, z siłami twórczymi. Może patrzeć na starszych kolegów, którzy wciąż grają, nagrywają i radzą sobie bardzo dobrze. No pewnie w przypadku Depeche Mode to wiele zależy od formy Dave'a Gahana, zwłaszcza w tym ujęciu koncertowym. Natomiast no, jestem przekonany, że jeszcze przed nami kilka płyt przynajmniej Depeche Mode.
1: Mówiłeś o artyście, o zespole, który powraca do Łodzi od czasu do czasu. Podobnie jest, myślę, z człowiekiem, którego usłyszymy za moment, czyli Markiem Almondem, który w tym roku również chyba pojawi się na festiwalu Sound Edit. I to będzie już jego trzeci koncert na tym festiwalu. Przed laty Mark Almond tworzył duet Soft Cell z Davidem Bolem, nieżyjącym już niestety. Ja mam ze sobą dzisiaj maxi single tego zespołu z utworem Torch w wersji maxi singlowej, bo to jest 12-calowe wydawnictwo, więc na 45 obrotów kręci się płyta i posłuchamy na zakończenie pierwszej części naszego spotkania właśnie tej kompozycji, oto Soft Cell.

0: Reklama. Czy już znasz tę nowość?
1: Suplementy diety Vital Senior to linia specjalistycznych produktów stworzona w trosce o seniorów. Vital Senior Neuro.
0: Witamina B12 wspiera funkcje psychologiczne, a witamina B6 zmniejsza uczucie zmęczenia.
1: Jod wspiera funkcjonowanie układu nerwowego, a tabletka jest łatwa do połknięcia.
0: To wszystko takie ważne. Vital Senior. Jak dobrze.
1: Szczegóły na vital-senior.pl.
2: Po reklamie ogłoszenie społeczne.
3: Fundacja Dom w Łodzi prowadzi jedyny w Polsce dom dziecka dla dzieci chorych. Został stworzony z myślą o niepełnosprawnych, ciężko chorych i porzuconych dzieciach.
4: To fantastyczne dzieciaki, które dają z siebie bardzo dużo.
5: Pomagamy realizować pasje i spełniać marzenia. Mobilizujemy, dopingujemy.
6: Zapewniamy opiekę medyczną i rehabilitację.
4: Masz realny wpływ na ich dzieciństwo.
7: Tworzymy rodzinę.
8: Poznaj nas i naszych pozytywnych bohaterów.
3: www.domwlodzi.org.
9: Są słowa, których niektóre dzieci nigdy nie usłyszą. Jak było w szkole? Zjedz chociaż warzywa, dobrze? Chodź, poczytam ci. Nie usłyszą ich, bo czasami dzieciństwo przerywa śmierć. Fundacja Gajusz dba o każde dzieciństwo, nawet najkrótsze. www.gajusz.org.pl.
10: Nazywam się Adam Zieliński, Łona. Jestem muzykiem, prawnikiem, ale też obywatelem. Dlatego zależy mi, by prawda była głośniejsza niż półprawdy i byśmy nie dawali sobą manipulować.
11: Cześć, tu Kasia Lins, obywatelka Polski, która tworzy muzykę. Zależy mi, aby kobiety mogły o sobie decydować bez strachu. Skomponujmy społeczeństwo, które mówi własnym głosem i rozumie zagrożenia.
10: Wspieraj Fundusz Obywatelski i organizacje wzmacniające prawa obywateli czy walczące z dezinformacją.
11: Więcej na funduszobywatelski.pl.
2: Ogłoszenie społeczne.
12: Tu Radio UCI jest 21. Wiktoria Makowska, zapraszam na wiadomości. Upały wracają do regionu. IMGW wydało ostrzeżenia przed wysokimi temperaturami. Coraz więcej zgłoszeń o dzikach w Łodzi. Magistrat ogłosił przetarg na dodatkowe interwencje. Efekt Odysei w Wielkiej Brytanii. Film Nolana rozbudził fascynację Greką i Homerem. Wieczorem zachmurzenie na ogół małe i umiarkowane. Padać nie powinno. Choć dziś przyszło lekkie ochłodzenie, to nie koniec wysokich temperatur w Polsce. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej zapowiada powrót upałów. Synoptyk IMGW Przemysław Makarewicz powiedział, że jutro w Łódzkiem temperatura miejscami przekroczy 30 stopni. Są też ostrzeżenia IMGW.
13: Jutro temperatura maksymalna w centralnej części kraju wzrośnie do około 30 stopni, natomiast na południu i południowym wschodzie temperatura maksymalna sięgnie około 33-34 stopni.
12: Upały mają utrzymać się do końca nadchodzącego tygodnia. W weekend IMGW prognozuje dopiero ochłodzenie. Więcej o pogodzie na najbliższe godziny po wiadomościach. Nawet 8 zgłoszeń dziennie. Z taką częstotliwością napływają skargi na dziki do łódzkiego magistratu. Od stycznia do Urzędu Miasta wpłynęło 1800 zawiadomień o dzikich zwierzętach. Magistrat ogłosił przetarg na dodatkowe działania, aby rozwiązać ten problem. A szczegóły zna nasz reporter Michał Dąbrowski.
14: 1800 od początku roku, czyli średnio niemal 8,5 zgłoszeń dziennie trafia do łódzkich służb. Dziki coraz częściej pojawiają się na osiedlach w Łodzi. Jak mówi Tomasz Korowczyk z magistratu, miasto już prowadzi działania edukacyjne oraz ma podpisaną umowę na odławianie zwierząt.
15: Zdarzają się jednak przypadki, w których nie mamy czasu na ustawienie odłowni. Szczególnie, gdy zwierzę jest agresywne i może stwarzać zagrożenie dla mieszkańców.
14: Dlatego magistrat ogłosił przetarg na natychmiastowe reagowanie. Czyli odstraszanie, odławianie i zabijanie zwierząt. Michał Dąbrowski, Radio Łódź.
12: W Łodzi żyje około 3000 dzików. Przetarg potrwa do najbliższego wtorku. Zakończyła się kompleksowa rozbudowa ulic Wolborskiej i Rakowskiej w Piotrkowie Trybunalskim. Inwestycja trwała 3 lata i objęła ponad 2 km dróg. Przeprowadzona modernizacja tych dróg znacznie poprawiła bezpieczeństwo i komfort podróżowania. Prezydent Piotrkowa Juliusz Wiernicki zaznacza, że to jedna z największych drogowych inwestycji ostatnich lat w mieście, a zakres prac był bardzo szeroki.
7: przebudowa dwóch rond, czyli ronda Pecolta oraz ronda na obwodnicy miast partnerskich, które zostało przebudowane na rondo turbinowe. Do tego od podstaw zostało wybudowane rondo na styku ulicy Wolborskiej i Rakowskiej.
12: Prace objęły również modernizację placu Litewskiego i podziemnych sieci wodociągowej, kanalizacyjnej, gazowej i energetycznej. W związku z oddaniem ulic do ruchu na stałe trasy wróciły autobusy linii 0, 4, 5, 9 i 10. Koszt inwestycji wyniósł blisko 49 milionów złotych. Film Christophera Nolana rozbudził w Wielkiej Brytanii prawdziwą fascynację Grecją. Brytyjczycy zapisują się na kursy języka greckiego, a w księgarniach gwałtownie rośnie sprzedaż Odysei Homera. W ciągu zaledwie miesiąca zainteresowanie nauką Greki wzrosło aż o 550%. O szczegółach Anna Rączkowska.
16: Część Brytyjczyków chce nauczyć się współczesnego greckiego, który przyda się podczas wakacji w Grecji. Inni wybierają Grekę starożytną, aby móc przeczytać historię Odyseusza w wersji możliwie najbliższej oryginałowi. Brytyjczycy szukają kursów i informacji o nauce Greki prawie 6 tysięcy razy w ciągu miesiąca. Film Nolana nie jest wiernym przeniesieniem poematu na ekran. To autorska i widowiskowa interpretacja antycznej opowieści, która różni się od literackiego pierwowzoru. Brytyjczycy najwyraźniej chcą przekonać się o tym sami. W początku roku kupili niemal 40 tysięcy egzemplarzy Odysei. To o 70% więcej niż rok wcześniej. Tylko w tygodniu poprzedzającym premierę filmu sprzedano blisko 5 tysięcy papierowych kopii. Ogromne zainteresowanie widać również w kinach. W weekend otwarcia Odyseja zarobiła w Wielkiej Brytanii i Irlandii prawie 17,5 miliona dolarów. Był to najlepszy wynik filmu poza Ameryką Północną. Londyn, Anna Rączkowska, Polskie Radio.
12: W tej godzinie w wiadomościach Radia Łódź to wszystko. Na kolejne zapraszam o 22, ale przed nami jeszcze czas na wiadomości sportowe. A temat dla nas Robert Cwoliński.
17: Polscy siatkarze drugi raz z rzędu najlepsi w Lidze Narodów. W rozegranym w chińskim Ningbo finale wygrali z Amerykanami 3-2, w tiebreaku pewnie 15-10. Rozgrywający Marcin Komenda jest dumny z tego, czego dokonał jego zespół.
18: No powiem szczerze, wielkie emocje. Twardy mecz, Amerykanie naprawdę prali na zagrywce, dawali z siebie maksa. W tym elemencie i grało się ciężko, bo często nas odrzucali od siatki. Natomiast my to przełamaliśmy. Trzeci set trochę na własne życzenie przegramy. Natomiast to, co zrobiliśmy w czwartym i piątym secie, myślę, że może nam dać bardzo dużo w przyszłości, bo jak wygrywasz 3-0, super. Natomiast jak przełamujesz rywala i wygrywasz 3-2, gdzie rywal gra bardzo dobrze, to jest najlepsze, co może się wydarzyć drużynie.
17: A MVP turnieju finałowego został Tomasz Fornal. Trzecie miejsce zajęli Słoweńcy po wygranej 3-1 z Japonią. Polacy zwyciężyli w Lidze Narodów po raz trzeci, poprzednio w 2023 i 2025 roku, a wcześniej w 2012 także zdobyli złoto, ale wtedy rozgrywki odbywały się pod szyldem Ligi Światowej. Drugie zwycięstwo Loreny Wiip w kolarskim Tour de France Pań. Holenderka po sukcesie na pierwszym etapie triumfowała także na drugim niedzielnym Zeigl do Genewy. Wśród Polek najwyższą 9. pozycję zajęła Malwina Mul, a 13. była wielunianka Dominika Włodarczyk. W głównej grupie przyjechały jeszcze 29. Katarzyna Niewiadoma i 74. wychowanka tramwajarza Łódź Agnieszka Skalniak-Sujka. Ponad 7 minut straty miała natomiast 94. Karolina Perekitko. Wiip umocniła się tym samym na pozycji liderki wyścigu z przewagą 14 sekund nad reprezentantką Mauritiusu Kim Lecourt-Pienaar i 16 sekund przewagi nad Holenderką Demi Vollering. Najwyżej z Polek w generalce jest Niewiadoma. Zajmuje ona 7. pozycję. 34. jest Włodarczyk, 64. Skalniak-Sujka, 22. Mol, a 85. Perekitko. Naoki Nakamura wygrał w Wiśle konkurs letniej Grand Prix w skokach narciarskich. Dla Japończyka to już drugie zwycięstwo, ponieważ najlepszy był również wczoraj. Z Polaków najlepiej zaprezentował się Kamil Waszek, który zajął 6. miejsce, ale po konkursie został zdyskwalifikowany za nieprzepisową szerokość nart. Drugie miejsce zajął Estończyk Kajmar Wagul, a trzeci był Słoweniec Rok Oblak. Po dyskwalifikacji Waszka najwyższe miejsce z Polaków to 10. pozycja Kacpra Tomasiaka, 18. był Maciej Kot, 23. Paweł Wąsek, a 29. Dawid Kubacki. Kolejne zawody 8 sierpnia w Courchevel, a kolejne wiadomości sportowe w Radiu Łódź już za godzinę. W nich będzie dużo, dużo piłki nożnej. Zapraszam.
19: Sponsorem prognozy pogody jest sklep internetowy melisa.pl. Zdrowo, pięknie, naturalnie.
12: 19 stopni na naszych termometrach, wiatr słaby z kierunków północnego i północno-wschodniego. Wieczór i noc zapowiadają się pogodnie, zachmurzenie pozostaje niewielkie w ciągu nocy, a nad ranem temperatura wyniesie około 17 stopni. Jutro, tak jak wspominałam, powrót upałów, temperatura w Łodzi regionie wzrośnie do nawet 30 stopni, obowiązuje ostrzeżenie IMGW.
19: Sponsorem prognozy pogody był sklep internetowy melisa.pl. Zdrowo, pięknie, naturalnie.
20: Veni, vidi, vinyl. W Radiu Łódź. Zapraszają Bartosz Florczak i Marcin Tercjak.
21: Witamy w drugiej godzinie audycji z płytami winylowymi. Zawsze w niedzielę po 20 się spotykamy. Dwugodzinne granie z czarnych głównie płyt, chociaż jak wiemy, no, kolorowe też się zdarzają. Wracamy do Led Zeppelin, do czwartej płyty tego zespołu. To jest właśnie to wydanie, o którym ja mówiłem sprzed mniej więcej dekady. Wznowienie, to jest wersja deluxe, czyli podwójny winyl. Tutaj też kilka dodatków, ale dzisiaj trzymać będziemy się zestawu podstawowego. Słuchaliśmy już Schodów do nieba, teraz posłuchamy kolejnego nagrania. Też warto powiedzieć kilka zdań o okładce bardzo charakterystycznej, z obrazem znalezionym gdzieś na jakimś tam pchlintargu, zdaje się, przez któregoś z muzyków Led Zeppelin, i po prostu ten obraz został wykorzystany jako okładka, jako jakby taki ślad przeszłości. No, jak otwieraliśmy płytę, to tam w środku były też zdjęcia, i z tyłu były zdjęcia wieżowca nowoczesnego, jak na lata 70., czyli taki kontrast jakby, troszeczkę o to chodziło muzykom. Muzycznie, no to oczywiście mamy tutaj kilka rockowych standardów, Black Dog, jest rock and roll, ale jest też akustyczne wcielenie Led Zeppelin, które ja zawsze bardzo lubiłem ze względu na styl gry Jimmy'ego Page'a na gitarze akustycznej. Tam się zawsze bardzo wiele działo, nawet jeżeli korzystał z prostych akordów. The Battle of Evermore, przepiękna kompozycja na początek drugiej godziny.

0: Led Zeppelin, The Battle of Evermore z czwartej słynnej płyty. Później już płyty zespołu Led Zeppelin miały tytuły. Kolejna to była oczywiście Houses of the Holy. Jeżeli chodzi też o ten album, czwórkę, on był nagrywany w dużej mierze w takim starym szpitalu dla ludzi chorych, obłąkanych. Ten budynek nazywał się Headley Grange. Podłączono cały sprzęt, cały ekwipunek zespołu do takiego mobilnego studia w ciężarówce, które należało do Rolling Stonesów. Wiele takich kultowych, epokowych nagrań zostało w ten sposób zarejestrowanych, bo też przecież Smoke on the Water za chwilę zespołu Deep Purple. Stonesi to jakby wypożyczali, zarabiali na tym pieniądze. Też Genesis, płyta Lamb Lines Down on Broadway przecież też częściowo powstawała w Headley Grange. A więc to był taki dodatkowy pewnie jakiś bonus dla Rolling Stonesów. Ta ciężarówka, to Mobile Studio, ona dzisiaj znajduje się w Kanadzie, zdaje się, w jakimś muzeum rock'n'rolla. W każdym razie no, jest gdzieś odrestaurowana. Tam oczywiście w środku znajdował się jak na ówczesne czasy dosyć wysokiej jakości sprzęt. Dzisiaj to wydaje się trochę śmieszne, że tego typu kultowe płyty powstawały w ten sposób, bo to też nie było tak, że muzycy mieli kontakt z reżyserką, tylko biegali do siebie i wydawali sobie polecenia. Może później mieli jakieś krótkofalówki, nie wiem, ale to nie było tak, że...
1: No, ale Rolling Stonesi zawsze byli takim zespołem, który był w pewnym momencie już bardzo przygotowany do tras koncertowych, do występów, więc nawet mieli swoje agregaty prądotwórcze.
0: Tak.
1: Zespół, który
0: przewidywali pewne sytuacje.
1: Przewidywał pewne sytuacje, tak.
0: No, na pewno było to tańsze niż wynajmowanie każdorazowo studia jakiegoś tak w Londynie, które no, te studia zawsze bardzo dużo kosztowały.
1: No i też przez to Rolling Stonesi, bo skoro już o nich mówimy, nagrywali swoje rzeczy w bardzo różnych miejscach. A
0: no tak, bo
1: to były czasy do Beatlesów na przykład, którzy właściwie tak. Nie wychodzili z Abbey Road. Madonna teraz, a więc trochę w inną stronę pójdziemy, no ale klasyczny utwór już
0: trochę
1: dzisiaj
0: ze
1: wszechmiar, czyli maxi single z utworem Like a Prayer, jeden z największych przebojów w karierze tej artystki, która ostatnio wydała nową płytę, Confessions 2. No i też trochę świat zastanawia się nad tym, czy jeszcze Madonna ma coś nam ciekawego do zaproponowania i czy, co może jest jeszcze ważniejsze niż sam fakt, co znajdziemy muzycznie na płycie Madonny, czy podobnie jak w przypadku gwiazd rocka, pogodzimy się z faktem, że są to już starsi ludzie, czy jednak muzyka pop będzie wciąż domeną osób młodych i publiczność nie zaakceptuje gwiazdy, która dobiega 70-tki. To jest ciekawe pytanie w zasadzie, ale jedynie chyba właśnie Madonna może to sprawdzić osobiście.
0: Ale zobacz, Madonna, ona się w ogóle otacza młodymi wykonawcami, młodymi celebrytami. Trudno ją spotkać na zdjęciu, czy zobaczyć ją na jakimś zdjęciu w towarzystwie ludzi z lat 80., 70. Ona się raczej odgradza i raczej stara się budować ten swój wizerunek jako kogoś bardzo aktualnego wciąż.
1: No właśnie, nie wiem, czy to jest do końca dobra w tym przypadku strategia, no ale to już niech się martwią inni, ci, którzy zarządzają wizerunkiem Madonny. Natomiast my sięgamy do czasów, kiedy była absolutnie gwiazdą numer jeden i na każdy jej singiel czekało się i płytę niecierpliwie. Posłuchajmy zatem wersji rozbudowanej kompozycji Like a Prayer.

0: To była Madonna z maxi singla z utworem Like a Prayer w wersji rozbudowanej.
1: Powróćmy teraz do Roberta Palmera, do czasów płyty Clues, a więc rok 1980. Jak to mówiono, najchłodniejsza jego brzmieniowo płyta. No, takie to były czasy właśnie tej nowej, takiej zimnej fali. Robert Palmer w jakimś stopniu załapał się troszeczkę muzycznie na ten klimat. A co ciekawe, nagrywał płytę w gorącym klimacie, bo na Bahamach, w słynnych Compass Point Studios, tam wiele też znakomitych płyt powstało. I na tym albumie, oprócz utworu, którego słuchaliśmy, Looking for Clues, jeszcze jeden spory przebój, potem także wielokrotnie wykonywany przez różnych artystów w Polsce, przez Anię Dąbrowską, John and Mary. Czyli no, taki też jeden z klasyków Roberta Palmera. Piosenka była na tyle popularna i rozpoznawalna, że nawet w reklamie samochodów się pojawiła swojego czasu, i to na przestrzeni kilku lat powracano do tej melodii, kiedy pojawił się jakiś nowy model tego auta, no to nawet 10 lat później wykorzystywano raz jeszcze tę samą melodię. Posłuchajmy o to John and Mary.

0: John and Mary to Robert Palmer, artysta, który już zmarł wiele lat temu, ale pamiętam, że to był taki szok, ta informacja, kiedy pojawiła się, bo był stosunkowo młody wciąż i nikt się nie spodziewał, że umrze. Natomiast no, miał tę słabość, że podobno palił kilka paczek papierosów dziennie, a więc pewnie to była przyczyna różnych jego zdrowotnych problemów. Zostawiamy Roberta Palmera, pewnie za jakiś czas wrócimy, bo mam jeszcze chyba 2 albo 3 maxi single tego artysty.
1: Wrócimy natomiast teraz do zespołu Television, grupy, która zadebiutowała fenomenalnie krążkiem zatytułowanym Marky Moon, co wydarzyło się w roku 1977. Zespół pracował nad tą płytą przede wszystkim w Nowym Jorku i co jest dosyć ciekawe, myślę, i warte tutaj wspomnienia, Andy Jones był tym człowiekiem, który został poproszony przez zespół do tego, żeby produkować ich
0: nagrania. Brat Glenna Jonesa.
1: No i też człowiek, który przy płytach Led Zeppelin na przykład
0: Stonesów też
1: pracował.
0: Tak.
1: No i Tom Verlaine właśnie wspomina, że kiedy ustawił im brzmienie perkusji, przerazili się, bo usłyszeli ten charakterystyczny sound znany z płyt Led Zeppelin i oczywiście kompletnie nie o to im chodziło, ale na szczęście udało się jakoś to. No tak naprawdę Andy Jones wyjechał do Los Angeles. Oni na dobrą sprawę sami zaczęli pracować nad brzmieniem tej płyty. Potem jeszcze dokonał kilku korekt, ale faktycznie zaczęło się od takiego trochę pewnego nieporozumienia co do zasadniczego przecież elementu brzmienia zespołu rockowego, czyli perkusji. Posłuchajmy nagrania tytułowego, czyli kompozycji Marky Moon. Oto zespół Television, można powiedzieć, w pełnej kasie.

0: Marky Moon, tytułowe nagranie z debiutanckiej płyty zespołu Television, rok 77.
1: To też jest ciekawe, bo przecież Television byli gdzieś łączeni z no, trochę takim punkowym, postpunkowym środowiskiem, które raczej... trzech minut nie przekraczało w swoich utworach, a tutaj ponad 10 minut, no ale Patti Smith też takie rzeczy robiła przecież.
0: Tu mamy do czynienia z takimi no, dosyć rozbudowanymi narracyjnie, muzycznie i tekstowo również utworami, bo Marky Moon oczywiście jest najdłuższą kompozycją, ale jest jeszcze kilka, które tutaj na przykład 7 minut osiągają.
1: No to też pokazuje, że Television to w ogóle był zespół trochę z innego mimo wszystko koszyka niż Ramonsi, czy no, jakieś takie New York Dolls i tak dalej, prawda? Te zespoły gdzieś tam bardziej kojarzone z punkową sceną. Wracamy do Depeche Mode, do Songs of Faith and Devotion, początek lat 90. U nas też w kraju początki, tak na dobrą sprawę, telewizji kablowej, a więc też teledysków, kolorowe gazety pojawiły się opisujące zachodnie trendy muzyczne. Pamiętam, że no, takie pismo Bravo, które dzisiaj kojarzymy, pismo, gazetka, która
0: Bravo,
1: się po zaraz na
0: popcorn.
1: Tydzień. Tak, były rzeczy nowe wówczas dla takich młodych ludzi jak ja wtedy. Źródło jakiejś tam wiedzy muzycznej, ale też rozrywki. I tak sobie myślę, że w tych pismach, w tych gazetach pisano o Depeche Mode, o Guns N' Roses, o Nirwanie. No dzisiaj to w ogóle by nie przeszło, prawda, żeby 9-10-latkom sprzedawać takie treści, a wtedy nikogo to jakoś specjalnie nie szokowało. Pamiętam, że miałem w pokoju plakat zespołu Depeche Mode, niespecjalnie jeszcze wiedząc w ogóle, kto to jest. Posłuchajmy jeszcze jednego nagrania w związku z urodzinami Martina. 65 lat skończył główny kompozytor Depeche Mode, to Judas.

0: Martin Gore, który też dysponuje ciekawym głosem, znacznie bardziej łagodnym od Dave'a Gahana, no ale to jest też człowiek, który doskonale potrafi śpiewać i ma też na koncie kilka, przynajmniej refrenów bardzo przebojowych w Depeche Mode jako wokalista.
1: Wrócimy do Siouxsie and the Banshees. Wspominałem o tym, że w czasie, kiedy zespół Television nagrywał płytę Marquee Moon, zarejestrował trochę więcej muzyki niż ostatecznie znalazło się na płycie. Na płycie mamy 8 kompozycji, ale jeżeli ktoś ma w swojej kolekcji na przykład reedycję CD płyty Television z Marquee Moon z roku, reedycję, która ukazała się w roku 2012, to znajduje się tam jeszcze kilka dodatkowych utworów, które wtedy powstały, a na płycie się nie znalazły. Jednym z takich nagrań jest kompozycja Little Johnny Jewel, do której wróciła właśnie Siouxsie i jej zespół The Banshees przy okazji nagrywania płyty Through the Looking Glass w roku 1987. To jest jeszcze jeden dowód na to, że zespół Television był niezwykle ważny też dla artystów, którzy przyszli nieco później. I to jest nagranie, które zamyka krążek Through the Looking Glass. Posłuchajmy o to raz jeszcze dzisiaj Siouxsie and the Banshees.

0: Siouxsie and the Banshees, raz jeszcze dzisiaj z płyty z coverami w ich wykonaniu, tym razem słyszeliśmy zespół w utworze grupy Television.
1: A my pożegnamy się jeszcze muzyką z filmu Thunderball, skomponowaną przez Johna Barrego i tyle dzisiaj. Dziękujemy, kłaniamy się, do usłyszenia.
0: Do usłyszenia.

0: Reklama.
1: Czy już znasz tę nowość?
2: Suplementy diety Vital Senior to linia specjalistycznych produktów stworzona w trosce o seniorów. Vital Senior wątroba, detoks i trawienie
1: z wysoką dawką silimaryny,
2: wyciągiem z karczocha i kurkumy,
1: choliną i chromem.
2: A to wszystko tylko w 2 tabletkach dziennie, łatwych do połykania.
1: To wszystko takie ważne.
2: Vital Senior. Jak dobrze. Szczegóły na vital-senior.pl.
0: Po reklamie ogłoszenie społeczne.
3: Mamusiu, dlaczego tak bardzo boli mnie brzuszek?
4: Kiedy wreszcie będę mógł wyjść ze szpitala?
5: Dlaczego nie wyjeżdżamy na wakacje?
6: Dzieci z nieswoistymi zapaleniami jelita będą chorować do końca życia. Dzieciństwo to dla nich ból, biegunka, gorączka i pobyty w szpitalu.
7: Ty też możesz nam pomóc!
6: Towarzystwo J-Elita edukuje, organizuje turnusy rehabilitacyjne, pomaga w zakupie leków.
8: Wspomóż naszą kampanię. Podaruj uśmiech dzieciom z nieswoistymi zapaleniami jelit. Agata Młynarska.
6: Więcej na stronie jmyślnikelita.org.pl.
0: Czasem wystarczy chwila uwagi, by świat stał się bardziej dostępny. W Fundacji Obudzić Zmysły w Poddębicach codziennie wspieramy osoby z niepełnosprawnością poprzez terapię, zrozumienie i bliskość. Tworzymy też grupy wsparcia dla rodziców i opiekunów. Naszym marzeniem jest dom wsparcia, miejsce bez barier. Więcej informacji na www.obudzićzmysły.pl. Fundacja Obudzić Zmysły. Dobrze, że jesteś. Ogłoszenie społeczne.
9: Słuchają Państwo Radia Łódź, jest 22. Wiktoria Makowska, zapraszam na wiadomości. Chwilę grozy w Buczku. Na oczach pielgrzymów doszło do zderzenia 4 aut. Więcej patroli na drogach. Policjanci będą kontrolować prędkość i trzeźwość kierowców. NFZ porządkuje leczenie szpitalne. Niektóre operacje znikną z oddziałów chirurgii ogólnej. W nocy zachmurzenie na ogół małe i umiarkowane. Padać nie powinno. Chwilę grozy przeżyli pielgrzymi idący dziś na Jasną Górę w Buczku w powiecie łaskim. Na ich oczach zderzyły się 4 samochody. Na miejscu lądował śmigłowiec LPR. Do zdarzenia doszło na drodze wojewódzkiej nr 483 łączącej Łaski Częstochowe. W pewnym momencie w 3 samochody przepuszczające na drodze pielgrzymkę uderzył 4. pojazd. Poszkodowane zostały 3 osoby jadące autami, mówi nadkomisarz Edyta Machnik z Komendy Wojewódzkiej Policji w Łodzi.
10: Kierujący samochodem marki Opel, 87-letni mężczyzna, nie zachował należytej ostrożności i uderzył w tył poprzedzającego go samochodu.
9: Wśród osób podróżujących samochodami było 3 dzieci, ale na szczęście nic im się nie stało. Pielgrzymi idący do Częstochowy również nie zostali poszkodowani. Ulica Franciszkańska w Łodzi zostanie wyremontowana w całości. W połowie sierpnia drogowcy wejdą na kolejny odcinek od organizacji Wolność i Niezawisłość do Inflanckiej. Te prace zostaną podzielone na 2 etapy. Szczegóły zna reporter Radia Łódź Damian Grosicki.
11: Prace na pierwszym fragmencie między Północną a Wojska Polskiego już trwają. Dalsza modernizacja rusza dopiero teraz, ponieważ drogowcy czekali na otwarcie alternatywnej trasy, mówi Tomasz Andrzejewski z Urzędu Miasta Łodzi.
12: Takie mieliśmy postawione warunki. Kończymy ulicę Marysińską i możemy rozpocząć Franciszkańską, tak aby nie dokładać mieszkańcom utrudnień, a jednocześnie na Marysińską wróciły autobusy i posłuży jako objazd właśnie dla zamkniętej Franciszkańskiej.
11: W tym roku roboty obejmą odcinek do ulicy Szklanej, a w przyszłym dotrą aż do Inflanckiej. Damian Grosicki, Radio Łódź.
9: Po remoncie mieszkańcy zyskają nową nawierzchnię, chodniki, bezpieczniejsze przejścia dla pieszych, wyższe perony przystankowe i dodatkowe miejsca parkingowe. Kierowcy noga z gazu, wzmożone kontrole policji na drogach. Od 3 do 9 sierpnia policjanci w całej Polsce przeprowadzą wzmożone kontrole drogowe w ramach międzynarodowej akcji Speed, a podróżujący przez teren województwa łódzkiego mogą spodziewać się tych kontroli 7 sierpnia, przekazała Radio Łódź nadkomisarz Edyta Machnik, rzecznik prasowy Komendy Wojewódzkiej Policji w Łodzi.
13: Funkcjonariusze będą wykorzystywać tutaj ręczne mierniki prędkości, a także oznakowane i nieoznakowane radiowozy z wideorejestratorami. Głównym celem takich działań będzie wyłapywanie oczywiście kierowców przekraczających dozwoloną prędkość.
9: Policja zapowiada, że kontrole nie ograniczą się wyłącznie do prędkości. Mundurowi będą sprawdzać także przestrzeganie innych przepisów ruchu drogowego, ze szczególnym uwzględnieniem rejonów przejść dla pieszych, obszarów zabudowanych oraz trzeźwości kierowców.
14: Od nas dowiadujesz się pierwszy.
9: Oddziały chirurgii ogólnej nie będą realizować niektórych specjalistycznych świadczeń ortopedycznych lub urologicznych. Dla pacjentów oznacza to, że artroskopie, niektóre zabiegi na kończynie dolnej, chirurgii kręgosłupa, a także urologii będą wykonywane wyłącznie w szpitalach specjalistycznych. Ma to podnieść jakość leczenia i bezpieczeństwo chorych. W ten sposób Narodowy Fundusz Zdrowia chce ograniczyć działalność tzw. lekarzy walizkowych. Na oddziałach chirurgii ogólnej były wykonywane inne operacje, co powodowało wyczerpanie kontraktu na zabiegi, mówi profesor Wiesław Tarnowski, prezes Towarzystwa Chirurgów Polskich.
15: Te procedury, które były realizowane w ramach ortopedii, neurochirurgii itd., to są bardzo dobrze wycenione procedury. I powiedzmy w cudzysłowie szpitalowi bardziej opłacało się, żeby ci pacjenci byli operowani, niż pacjenci z zakresu chorób związanych z chirurgią ogólną, która jest po prostu wyceniona gorzej. I ma to drugie dno, bo pacjent z przepukliną, z pęcherzykiem, z chorobą uchyłkową jelita grubego nie mógł być zoperowany, bo ryczałt był już wykorzystany na inne zabiegi.
9: Zmiany wejdą w życie od 1 października tego roku. W tych wiadomościach w Radiu Łódź to wszystko. Na kolejne zapraszam jutro o 6 rano, ale przed nami jeszcze wiadomości sportowe. W studiu jest Robert Zwoliński.
16: Piłkarze drugiej drużyny Widzewa Łódź pokonali na Łodziance KSC Katroszyn 5-1 w meczu pierwszej kolejki grupy pierwszej trzeciej ligi. Łodzianie objęli prowadzenie już na samym początku, a do przerwy było 3-0. Po zmianie stron widzewiacy szukali kolejnych sytuacji, a goście bramki honorowej. Ostatecznie jedni i drudzy dopięli swego, a trener Łodzian Paweł Ściebura był zadowolony z realizowania założeń taktycznych.
17: Taki chcemy prezentować futbol, tak? Od samego początku taki mocno proaktywny. Chcemy zmuszać rywali do błędów, sami kreować sytuację i jak najszybciej ustawiać sobie mecz, bo tak było w tamtej rundzie. Tą rundę też zaczęliśmy dobrze, aczkolwiek trochę znaków zapytania było, bo pojawiły się po drodze jakieś drobne urazy.
16: A Widzew dzięki tej wygranej jest wiceliderem tabeli grupy pierwszej trzeciej ligi po pierwszej kolejce. Dodam, że wśród tych zawodników z urazami był m.in. Marek Hanousek, który dzisiaj rozegrał 45 minut. Trzeci od końca jest natomiast drugi zespół ŁKS Łódź, który na zakończenie pierwszej serii gier przegrał na wyjeździe z Wigrami Suwałki 0-2. W tej kolejce po 1-2 przegrały też Warta Sieradz z Mławianką Mława i Lechia Tomaszów Mazowiecki z KTS-em Weszło. Wygrał natomiast piąty przedstawiciel regionu łódzkiego, Beniaminek Pelikan Łowicz, który pokonał ŁKS Łomża 3-2. W meczu drugiej kolejki piłkarskiej PKO Ekstraklasy GKS Katowice podejmuje Radomiaka Radom i jak na razie mamy 89. minutę, 2-1 dla Katowiczan, ale sporo powinno być minut doliczonych do drugiej połowy, bo gra co chwilę jest przerywana. Wcześniej dzisiaj Legia Warszawa pokonała Zagłębie Lubin 3-1, a Śląsk Wrocław wygrał z Rakowem Częstochowa 2-1. Na prowadzeniu w tym momencie Legia Warszawa i Jagiellonia Białystok, które mają po 6 punktów, Widzew Łódź na 12 pozycji. A dzisiaj rozegrano też 3 spotkania drugiej kolejki piłkarskiej pierwszej ligi. Pogoń Grodzisk Mazowiecki pokonała Puszczę Niepołomice 1-0. Stal Mielec zremisowała z Podbeskidziem Bielsko-Biała aż 3-3. A Ruch Chorzów przegrał z Miedzią Legnica 0-2. Liderem na razie jest Arka Gdynia, ale 6 punktów mają też Pogoń Grodzisk Mazowiecki, Brukbet Termalika Nieciecza i Polonia Warszawa. Drużyny z regionu łódzkiego. ŁKS Łódź zajmuje 7 miejsce, a Unia Skierniewice 15. No i teraz Żużel, HA Skrzydlewska Orzeł Łódź wygrał na wyjeździe z Wilkami Krosno 49-41. Łodzianie mocno rozpoczęli to spotkanie 12. kolejki Metal Kansy drugiej Ekstraligi, zwyciężając już w pierwszym biegu 5-1. Świetnie prezentował się Marcin Nowak, który łącznie zdobył 14 punktów z jednym bonusem, ale na słowa uznania zasługują też prawie wszyscy zawodnicy Orła, bo oprócz Oliwiera Berncona każdy zdobył co najmniej 5 punktów. To właśnie dobra zespołowa jazda zaprocentowała wygraną i zdobyciem też punktu bonusowego, a to sprawia, że Orzeł utrzymuje drugie miejsce w tabeli. I na koniec przypominam informację dnia. Polscy siatkarze obronili tytuł w Lidze Narodów. W rozegranym w chińskim Ningbo finale wygrali z Amerykanami 3-2. Najskuteczniejszym zawodnikiem polskiej drużyny był przyjmujący Kamil Semeniuk. MVP turnieju finałowego został Tomasz Fornal. Polacy zwyciężyli w Lidze Narodów po raz trzeci, a wcześniej w 2012 roku zdobyli także złoto Ligi Światowej, która była poprzedniczką Ligi Narodów. Trzecie miejsce w tym roku dla Słoweńców, którzy w meczu o brąz wygrali z Japonią 3-1.
0: We'll be right back. Sponsorem prognozy pogody jest sklep internetowy melisa.pl. Zdrowo, pięknie, naturalnie.
9: Mamy dość spokojny wieczór w województwie łódzkim. Na termometrach 18 stopni, wiatr słaby z kierunków północnego i północno-wschodniego. Nad ranem ta temperatura tylko lekko się obniży, bo możemy zobaczyć minimalnie 15 stopni na termometrach, ale spokojnie, jutro wrócą upały i temperatura w Łodzi i regionie wzrośnie nawet do 30 stopni.
0: Sponsorem prognozy pogody był sklep internetowy melisa.pl. Zdrowo, pięknie, naturalnie.

0: z klasyką w tle.
1: Dobry wieczór, minęła godzina 22, przed mikrofonem Patrycja Pawłowicz. Witam Państwa bardzo serdecznie i gorąco zachęcam, by najbliższe dwie godziny spędzić na falach Radia Łódź. Letnie miesiące wyjątkowo sprzyjają wyprawom, dlatego w audycji z klasyką w tle również nie ustajemy w podróżach. A dziś wybieramy kurs na Amerykę Południową. Przeniesiemy się do krajów pełnych słońca i żywych kolorów, do Brazylii oraz Wenezueli. To właśnie tam klasyczne brzmienia w piękny sposób splatają się z folklorem. Na początek Montilla Golpe, tradycyjna wenezuelska melodia w barokowym wydaniu.

Montilla grał zespół L'Arpeggiata. A my obieramy kurs na Brazylię. Przed nami kompozycja Waldira Azevedo, Brasileirinho, czyli mały Brazylijczyk. Co ciekawe, melodia kompozycji powstała jako rozgrzewka dla palców, czyli to taka brazylijska etiuda. Dziś posłuchamy jej w aranżacji na wiolonczelle. Zagra Yo-Yo Ma.

Mały Brazylijczyk i mistrz wiolonczeli Yo-Yo Ma. Pozostajemy w ciepłych latynoskich klimatach, choć teraz nieco zwalniamy tempo. Już za chwilę Cachito, czyli kawałeczek, utwór Consuelo Velasquez. Velasquez skomponowała go z myślą o swoim małym synku, nazywając go pieszczotliwie kawałeczkiem swojego serca. Dziś tej wyjątkowej, pięknej kompozycji posłuchamy w interpretacji Marcina Maseckiego.

a tu

Cachito śpiewał, grał Marcin Masecki, utwór z najnowszej płyty Marcina, Boleros i Masecki. A my wracamy do Wenezueli. Przed nami El Diablo Suelto, czyli rozpędzony diabeł albo diabeł spuszczony ze smyczy. To jeden z najbardziej znanych wenezuelskich walców, skomponowany pod koniec XIX wieku przez Heraclio Fernandeza. I choć to walc, proszę nie dać się zwieść. Jego żywiołowa, kapryśna melodia pędzi do przodu jak burza. Z żywiołem zmierzy się znakomita wenezuelska skrzypaczka Daniela Pardrum.

El Diablo Suelto. Na skrzypcach w zawrotnym tempie grała Daniela Pardrum. A my powracamy do Consuelo Velasquez. Już za moment piosenka, którą zna chyba każdy. Legendarne Pésame Mucho. Co ciekawe, Velasquez napisała ją mając zaledwie kilkanaście lat. I była to prośba o pocałunek. Consuelo nie spodziewała się tak wielkiego rozgłosu utworu. Stał się on światowym przebojem, przetłumaczonym na kilkadziesiąt języków i wykonywanym przez największe muzyczne gwiazdy na całym świecie. Dziś w klasyce posłuchamy go w interpretacji Krystyny Pluhar i zespołu L'Arpeggiata.

Besame Mucho, Krystyna Pluhar i grupa L'Arpeggiata. Dziś w audycji z klasyką w tle odwiedzamy Amerykę Południową i tak przed nami Tico Tico No Fuba, kompozycja brazylijska. Tytuł w dosłownym tłumaczeniu oznacza niewielkiego ptaszka, a dokładnie pasówkę obrożną, bardzo popularną w Ameryce Południowej. Melodia kompozycji naśladuje jej ruchy, kiedy to przeskakuje, podkrada i pospiesznie dziobie rozsypane ziarno kukurydzy. Utworu posłuchamy dziś w aranżacji na gitarę, a właściwie na cztery.

0: Tico Tico No Fuba grało 40 palców, czyli zespół 40 Fingers. Zwalniamy tempo, ale nie opuszczamy Brazylii. Przed nami słynne Wody Marca. Jej twórcą jest Antonio Carlos Jobim, często nazywany brazylijskim Gershwinem. To właśnie on był architektem bossanowy, zwolnił pulsujący rytm samby, a następnie połączył go z amerykańskim jazzem. Co ciekawe, Jobim miał wykształcenie klasyczne, więc do tej mieszanki, jak sam twierdził, dorzucił jeszcze muzyczne barwy i harmonie zaczerpnięte wprost od swoich ukochanych kompozytorów, od Chopina i Debussy'ego. I tak właśnie narodziła się bossa nova. Zagrają ją dla Państwa Quatuor Ebene, zaśpiewa Stacey Kent oraz legenda brazylijskiej sceny Marcos Vadi.
1: É pau, é pedra, é o fim do caminho, é o resto de toco. É um pouco sozinho, é um caco de vidro, é a vida, é o sol, é a noite, é a morte, é o laço.

Agus de Mars, A Quattro Ebene, Stacy Kent i Marcos Vadi. I tutaj warto wspomnieć jeszcze o wielkiej miłości klasycznych wirtuozów do brazylijskich rytmów. Należy do nich wspaniały wiolonczelista Yo-Yo Ma, którego płyta Obrigado Brasil jest przepięknym muzycznym hołdem dla tego kraju. To wyjątkowy projekt, który zdobył nagrodę Grammy, do którego Yo-Yo Ma przygotowywał się w piękny sposób, nie tylko ćwicząc, ale po prostu grając z lokalnymi muzykami, spędzając z nimi czas. I to wydaje mi się być kluczem do zrozumienia w pełni muzyki danego kraju, no a w tym przypadku Brazylii. Yo-Yo Ma rozumie ją, ale też czuje w 100%.

0: kompozycja Cezara Camargo Mariano, utwór Crystal na wiolonczeli Yo-Yo Ma. A teraz pora na muzyczny twist. Przed nami ponownie dziś Marcin Masecki, pianista, który słynie z tego, że łamie konwencje, uwielbia dekonstruować klasykę i często sięga po stare, lekko rozstrojone pianina, by nadać swoje grze surowe brzmienie. Tym razem Marcin Masecki weźmie na warsztat utwór Pacito Ecce. Jak zabrzmi przepuszczony przez niezwykłą wyobraźnię pianisty? Przekonajmy się.
1: Pues sí, señores, esta es la verdad. Hay un señor de talento, razón, inteligente, despierto y gentil, y siempre rinde culto al corazón. Ya le voy a decir, ya le voy a decir, ya le voy a decir, ya le voy a decir, ya le voy a decir, ya le voy a decir, ya le voy a decir, ya le voy a decir, ya le voy a decir.

Pachito Eche i Marcin Masecki. Wracamy do Wenezueli i do pędzących żywiołowych skrzypiec. Już za chwilę miks. Dwa klasyki tamtejszego folkloru, ale zespolone ze sobą. Dwa tradycyjne tematy zawarte w jednym utworze. Zaczniemy od radosnego Toy Contento, by po chwili płynnie przejść do Alma Llanera, pieśni powszechnie uznanej za nieoficjalny drugi hymn Wenezueli. Zagra ponownie dziś Daniela Pardrun.

Toy Contento i Alma Janera. Na skrzypcach w zawrotnym tempie grała Daniela Pardrun. A my wracamy do świata Antonio Carlosa Jobima już za chwilę. Dziewczyna z Ipanemy. Historia powstania tej kompozycji to, myślę, że gotowy scenariusz filmowy. Otóż Jobim wraz z przyjacielem przesiadywali w jednym z barów w Rio de Janeiro. Ich uwagę codziennie przykuwała piękna, młoda dziewczyna, która przechodziła obok nich w drodze na plażę. Jej naturalny wdzięk zachwyciły panów, także wkrótce potem stworzyli utwór o dziewczynie. Dziś posłuchamy go w wersji instrumentalnej przy fortepianie Lang Lang.

The Girl from Ipanema przy fortepianie, mistrz tego instrumentu Lang Lang. Tymczasem pora na zupełnie inny wymiar muzycznej fuzji. Ponownie dziś zespół L'Arpeggiata, na czele którego stoi lutnistka, harfistka Christina Pluhar. Grupa, która słynie z tego, że całkowicie burzy granice między muzyką dawną a tradycyjną. Artyści wykorzystują historyczne instrumenty z XVII wieku, a grają z tak porywającą energią, jakby uczestniczyli we współczesnym jam session. Niedawno ukazała się nowa płyta zespołu La Torre del Oro. Otwierają żywiołowa pieśń z pogranicza Wenezueli i Kolumbii.

Guayabo Sarandeo grał zespół L'Arpeggiata. Zostajemy w kręgu gorących rytmów i sięgamy teraz po serce Brazylii, po sambę. Jej korzenie pochodzą z Afryki, a samo słowo semba oznacza zaproszenie do tańca. Zanim jednak samba stała się barwnym symbolem karnawału w Rio, wywodziła się z biednych dzielnic, a zgromadzenia, na których ją grano, tańczono, były przez wiele lat surowo zakazane. My dziś samby posłuchamy w nietypowym wydaniu, bo na kwartet smyczkowy zagra Vision String Quartet.

Samba i morze, aż się rozmarzyłam, grał Vision String Quartet. A teraz czas na klasyk, piosenkę, która jest symbolem Brazylii, słynne Mash Canada, które można przetłumaczyć jako Daj spokój, nie ma mowy, albo Oj tam. Utwór skomponował brazylijski wokalista i gitarzysta Jorge Ben, no a pulsująca mieszanka samby i bossanowy szybko stała się popularna. Zaledwie 3 lata później za sprawą Sergio Mendeza podbiła cały świat, stając się jednym z najbardziej znanych brazylijskich utworów. My dziś kompozycji posłuchamy w churalnej aranżacji, w dodatku koncertowej wersji zaśpiewa formacja Perpetuum Jazzile. To już tak na zakończenie pierwszej części naszego spotkania.

0: Reklama.
1: Czy już znasz tę nowość?
2: Suplementy diety Vital Senior to linia specjalistycznych produktów stworzona w trosce o seniorów. Vital Senior Skurcz.
1: Magnez i potas pomagają w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni
2: oraz wspierają układ nerwowy,
1: a dodatkowo mangan, tiamina, witaminy B12 i B6.
2: Bezglutenowy
1: i bez laktozy.
2: A tabletka jest łatwa do połknięcia.
1: To wszystko takie ważne.
2: Vital Senior. Jak dobrze. Szczegóły na vital-senior.pl.
0: Po reklamie.

0: z klasyką w tle.
1: Drodzy Państwo, sygnał to znak, znak rozpoznawczy, znak, że rozpoczynamy drugą część naszego spotkania. Ja nazywam się Patrycja Pawłowicz. Dobry wieczór raz jeszcze, szczególnie dla tych z Państwa, którzy niedawno dotarli. Wspólnie pozostaniemy jeszcze przez chwilę, bo do północy. No a w tej godzinie już inne muzyczne opowieści. Z Ameryki Południowej przenosimy się na równie żywiołowe, tętniące niespożytą energią Bałkany. Przed nami Savcho Free.

na skrzypcach znakomity Nemanja Radulowicz, a była to kompozycja Aleksandra Sedlara, Savčo Free. Zmieniamy nastrój, już za chwilę pieśń Erigia Tutta Mia, wielkiego Claudio Monteverdiego, jednego z największych muzycznych rewolucjonistów swoich czasów. Krytycy zarzucali mu nieprzyzwoitą nowoczesność i to, że łamie zasady renesansowej harmonii. Monteverdi odpowiadał im, że reguły mają służyć muzyce, a nie muzyka regułom. I trudno się z tym nie zgodzić. Zatem Erigia Tutta Mia zaśpiewa Simona Severini.

Włoska esencja renesansu i improwizacji w jednym, kompozycja Monteverdiego, śpiewała Simona Severini. Zostajemy w klimatach przełamywania konwencji. Już za chwilę utwór Josepha Haydna, kompozytora, który słynął z poczucia humoru. Uwielbiał robić muzyczne żarty i tutaj przykładem jest jego słynna symfonia z niespodzianką. Już tłumaczę, czym była ta niespodzianka. Haydn zauważył, że publiczność ucina sobie drzemki na jego koncertach. W utworze, a dokładnie w części wolnej andante, ukłysał więc słuchaczy cichą melodią, by nagle wprowadzić głośne uderzenia w kotły. Łatwo sobie wyobrazić reakcję publiczności. Podobną zadziorność i chęć łamania schematów ma w sobie holenderski zespół Fuse. Posłuchamy utworu Mr. Hyde Gets Hip.

Mr. Hyde Gets Hip grał zespół Fuse. A teraz coś dla fanów muzyki, nie tylko klasycznej, takich z Państwa, którzy lubią być zaskakiwani nietypowymi opracowaniami. Tim Althoff, niemiecki pianista, wziął na warsztat kultowy utwór zespołu Depeche Mode, Enjoy the Silence. Ciekawostką jest fakt, że pierwotnie była to wolna ballada, dopiero z czasem przyspieszono jej tempo. No więc Tim Althoff niejako wraca do korzeni, rozpisując melodię na fortepian i kwartet smyczkowy. Efekt jest bardzo piękny.

Enjoy the Silence przy fortepianie Tim Alehoff, któremu towarzyszył zespół Morphing Chamber Orchestra. Przenosimy się teraz, zmieniamy klimat, przenosimy się do słonecznej Andaluzji. Przed nami teraz tradycyjna hiszpańska pieśń i taniec El Vito. Melodia pełna ognia, pasji i iberyjskiego temperamentu. Utworu posłuchamy w wykonaniu polskich artystów. Zagrają na gitarze Krzysztof Meisinger. Towarzyszyć mu będzie jego własny zespół Meisinger Soloists. A o wyrazisty taneczny puls zadba znakomita perkusjonistka Patrycja Betley.

Krzysztof Meisinger, Patrycja Betley, a był to tradycyjny iberyjski utwór El Vito. A teraz przenosimy się do świata współczesnej neoklasyki. Przed nami znakomity kanadyjski kompozytor Jean-Michel Blaise, bardzo ciekawy, który w swojej twórczości buduje często filmową przestrzeń, dużo w niej ilustracyjności i muzycznych opowieści. Dziś sięgamy po jeden z utworów zapowiadających jego nową płytę. Będzie to Carnavalito.

Carnavalito, zapowiedź najnowszej płyty Jeana Michela Blaise'a, bardzo intryguje. Myślę, że będziemy jeszcze sięgali po kolejne utwory. No a kiedy album będzie już na półce, wysłuchamy go myślę, że nieco bardziej. A ja patrzę, co jeszcze przed nami. No i tak, przed nami piosenka. Piosenka letnia, wakacyjna, słoneczna, taka morska opowieść. Beyond the Sea zagra, zaśpiewa zespół Young Original.

kontynent, by posłuchać jednej z najbardziej rozpoznawalnych, tym razem walijskich pieśni ludowych. Melodia, która przez pokolenia była przekazywana z ust do ust, często śpiewana przy domowym ognisku, w małych społecznościach, tam gdzie muzyka była sposobem na opowiadanie historii. Jej tytuł można przetłumaczyć jako Stary Kawaler, a sama pieśń ma w sobie coś z walijskiej ballady, taką prostotę, ale też charakterystyczną wyspiarską melancholię. Na dziś wybrałam wersję instrumentalną na harfie Katrin Finch, na mandolinie Avi Avital.

Tradycyjna walijska pieśń grali Avi Avital oraz Katrin Finch. Avi Avital, jeden ze wspaniałych artystów, który wystąpił na tegorocznej edycji Break in Classic, który tworzą znakomity kontratenor Jakub Józef Orliński oraz pianista, kompozytor Aleksander Dębicz. Festiwalu, który dziś zakończył

Kończył się w Otwocku Wielkim. O tym, jak było, o tym opowiem Państwu już za tydzień w kolejnej audycji z klasyką w tle. A teraz utwór Happy Band.

Motion Trio i utwór Happy Band. Radość to na pewno. Zespół nagrał nową płytę, która jest powrotem do korzeni. Odnajdziemy na niej nowe autorskie kompozycje grupy. Album czeka już na wydanie. Ma się ukazać jeszcze w tym roku. Tymczasem przed nami Arietta Grieg'a, Edvard Grieg, wielki piewca norweskich fiordów, otworzył swój słynny cykl utworów lirycznych właśnie tą skromną, pełną czułości Ariettą. Co niezwykłe, bo po blisko 40 latach, gdy jako dojrzały artysta wydawał już ostatni tom swoich miniatur, powrócił do tego samego motywu, jakby chciał spojrzeć w lustro i zobaczyć w nim siebie z młodości. Grieg mawiał, że nie aspiruje do budowania wielkich muzycznych katedr, chciał jedynie tworzyć dla ludzi utwory, dzięki którym czuliby się po prostu szczęśliwi w taką intymną podróż do wnętrza norweskiej duszy. Zabiorą nas teraz ponownie dziś tym Alhof i Morphing Chamber Orchestra.

Tim Malhoff, Morphing Chamber Orchestra i Arietta Edwarda Grieg'a. A my teraz zmieniamy nastrój, bo przed nami utwór, który jest niczym muzyczna recepta na dobry nastrój, a chodzi dokładnie o utwór Don't Worry, Be Happy Bobby'ego McFerrina. Dziś w klasyce zabrzmi bez słów, za to z potężną dawką uroku. A wszystko to za sprawą niemieckiego zespołu Quadro Nuevo.

Gonzalo Vergara i utwór Broken, który mimo swojego tytułu złamany, no nie był aż tak bardzo przygnębiający. Przenosimy się teraz w rejony, gdzie muzyka dawna spotyka się z Orientem. Przed nami Pilar Almale Quartet w nastrojowym utworze Hixamiam, kompozycja, która ma w sobie taki niezwykły ciężar gatunkowy, ponieważ wywodzi się z tradycji sefardyjskiej, czyli od Żydów zamieszkujących niegdyś Półwysep Iberyjski. No a Pilar Almale, którą będziemy za chwilę słuchać, tym razem występuje w szerszym składzie, tworzy pomost między średniowieczem a współczesnością. Ciekawe jest też to, że Pilar jest malarką i twierdzi, że każda nuta ma w sobie no, kolor, a utwór, który już za chwilę Hixamiam maluje w odcieniach głębokiego indygo i ochry.

Hixa Mia i Pilar Almale. Bardzo polecam Państwu uwadze twórczość tej pani, bo jest niezwykle wielobarwna i ciekawa. Tymczasem na mnie już pora, Patrycja Pawłowicz, pora się pożegnać za konsoletą Zosia Starosta. Dziękujemy za Państwa obecność. No i słyszymy się klasycznie za tydzień.

0: Reklama.
1: Czy już znasz tę nowość?
2: Suplementy diety Vital Senior to linia specjalistycznych produktów stworzona w trosce o seniorów. Vital Senior Skurcz.
1: Magnez i potas pomagają w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni
2: oraz wspierają układ nerwowy,
1: a dodatkowo mangan, tiamina, witaminy B12 i B6.
2: Bezglutenowy
1: i bez laktozy.
2: A tabletka jest łatwa do połknięcia.
1: To wszystko takie ważne.
2: Vital Senior. Jak dobrze. Szczegóły na vital-senior.pl.
0: Po reklamie.
3: Radio.